0: co już ktoś stworzył, gdyż muzyka sama w sumie jest językiem ekspresji, artystycznej ekspresji i my jako dziennikarze możemy dodać do niej swego rodzaju komentarz i w zależności od tego, jaką każdy z nas przyjmuje perspektywę, dla jednych jest to rzemiosło, jest to próba swego rodzaju obrobienia tego, co już powstało i próba interpretacji w mniej lub bardziej fachowy sposób, a dla innych jest to też pewnego rodzaju forma sztuki, artyzmu, gdyż pisanie o muzyce nie musi być wyjałowioną formą rozprawki, może też pełnić rolę niemalże poetyckiego utworu. I chyba to najmocniej do mnie przemawia, gdyż podobnie jak Łukasz, nawiązując do gdzieś swoich początków, w moim domu tej muzyki zbyt wiele nie było. Rodzice czy dziadkowie nie należeli do osób szczególnie muzykalnych, aczkolwiek bardzo mocno obecne było słowo pisane za sprawą babci, która przez ponad 50 lat prowadziła księgarnię. Zatem to umiłowanie do czytania i pisania było bardzo silne. No i w moim przypadku to chyba się skanalizowało konkretnie na pisanie o muzyce. No i faktycznie, jako osoba, która nie potrafi grać na żadnym instrumencie, mogę w ten sposób realizować swoją muzyczną pasję, a że dziennikarzy, dziennikarek muzycznych jest zdecydowany deficyt w stosunku do artystów i artystek, no to wydaje mi się, że nasza praca jest szczególnie istotna.
1: No właśnie, bo był czas, kiedy tych dziennikarzy było naprawdę dużo. Mam wrażenie, że takich dziennikarzy przez duże D muzycznych to jest coraz mniej. Są oczywiście osoby, które przybliżają nam to, co się dzieje, ale już często chyba częściej w postaci filmików i rolek, mam wrażenie, niż obszernych tekstów. Więc czy to hasło takie, które gdzieś tam wybrzmiewa, że jesteśmy świadkami upadku dziennikarstwa muzycznego. Czy wy się pod tym, ja wiem, że Hubert się na pewno pod tym nie podpisze, ale czy Łukasz się podpisze troszkę?
2: Ja się jak najbardziej pod tym podpisuję. Ktoś powiedział, już nie pamiętam w tej chwili kto, że dziennikarstwo muzyczne jest martwe, jest podtrzymywane tylko sztucznie przy życiu. Tak mi się wydaje, że jesteśmy świadkami takiego poumierania dziennikarstwa muzycznego. Nie oceniam w tej chwili, czy to jest dobrze, czy źle. Natomiast wydaje mi się, że nasz zawód odchodzi do lamusa. I nie ma już takich świetlanych postaci, jak były kiedyś to raz.
1: Znaczy nie ma odbiorcy, który byłby głodny tego.
2: Wiesz co, to też tak. Znaczy cały czas mówimy oczywiście o muzyce popularnej, bo nie chcę tutaj dostać jakiegoś łomotu, jak wyjdę o to fanów muzyki poważnej, czy od jazzu.
1: Czy od fanów muzyki mocnego grania, bo tutaj też jeszcze są normalnie papierowe magazyny wydawane, chociażby Noise na przykład.
2: Tak, no Noise Music, tak są. Mm. No wiadomo, że te nisze mają, jazz też ma swoje
1: Jazz Forum,
2: jest Jazz Press też wychodzący na papierze, więc nisze są zaopiekowane jako tako w porządku. Mówiąc o muzyce popularnej, wydaje mi się, że nie ma krytyki przede wszystkim, krytyki takiej poważnej krytyki, w sensie,
1: no tak.
2: Bo nie ma ludzi, którzy mają narzędzia do tej krytyki. A dwa, no to co wspomniałeś, że nie ma odbiorcy, bo ten internet, który przyniósł dużo dobrego, przyniósł też śmierć dziennikarza muzycznego, bo ten dystans między słuchaczem czy fanem a artystą się skrócił niepomiernie i nas po prostu wylądowaliśmy gdzieś na bocznej drodze i na tej autostradzie już nas nie ma, więc tak, nie mówię, że dziennikarstwo muzyczne nie jest potrzebne i nie jest ważne i nie jest fajne, bo jest.
1: Ale się radykalnie zmieniła sytuacja, na pewno.
2: Tak. Mhm. Ja sam kupuję papierowe wydania i mam nadzieję, że o tym jeszcze wspomnimy, dlaczego
1: tak.
2: Papierowe wydania są fajne w odróżnieniu od niepapierowych wydań, które też dużo jest bardzo fajnych blogów i fajnych stron. Natomiast więc moim zdaniem dziennikarstwo muzyczne jako takie popkulturowe jest właściwie
1: W sferze upadku,
2: tak.
1: Hubert, jak ty to obronisz albo jak się temu sprzeciwisz? Bo pamiętam, jak rozmawiałam z tobą o tym, nie wiem, no parę miesięcy temu, pół roku temu może, i ty powiedziałeś, bo ja zapytałam cię, dlaczego na tym twoim portalu mono.pl pojawiają się właśnie wbrew trendom coraz dłuższe teksty. Twoje posty są coraz bardziej takie zachęcające do tego, żeby się z nich czegoś dowiedzieć głębszego. Twoje wywiady są bardzo długie, albo są takie analityczne teksty na temat jakiejś postaci z przeszłości. I ty powiedziałeś, że ty obserwujesz trend, że jest powrót jednak chęci czytania bardziej dogłębnych tekstów.
0: Tak, wydaje mi się, że będziemy tutaj z Łukaszem jak te dwa wilki, jeżeli chodzi o tę sytuację związaną ze stanem dziennikarstwa muzycznego. I istotnie obserwuję pewną dychotomię, bo zgodzę się w części z Łukaszem, że pewne formuły czy płaszczyzny, na których dziennikarstwo muzyczne działało do tej pory, faktycznie zdezaktualizowały się i gdzieś zniknęły. No i dziennikarstwo muzyczne, aby przetrwać, musiało się bardzo mocno przeformatować, gdyż przeformatowali się również odbiorcy, jeżeli chodzi o sposób konsumpcji muzyki, ale również konsumpcji treści. I miałem taki moment kilka lat temu, gdzie faktycznie moje myślenie o przyszłości dziennikarstwa muzycznego było pozbawione optymizmu. Dziś zauważam ku własnemu zaskoczeniu odwrotny trend. I wynika on z tego, że kiedy jeszcze chwilę temu wydawać by się mogło, że nie potrzebujemy dziennikarzy muzycznych, nie potrzebujemy krytyków, gdyż sami sobie w dobie serwisów streamingowych jesteśmy najlepszymi krytykami, co tym bardziej podkreślały algorytmy kształtujące nasz gust, chociaż wydawać by się mogło, że to my sami sobie go kształtujemy, tak jak niegdyś kształtowała to prasa muzyczna lub dziennikarze, na przykład radiowi. Tak w ostatnim czasie zauważam pewien odwrót od tego, podobnie jak w wielu obszarach życia, gdzie algorytmizacja czy udział na przykład AI poszedł o ten krok za daleko i my staliśmy się tym bardzo mocno zmęczeni. W czasach, gdzie jesteśmy zalewani lawinowo nową muzyką, gdzie każdego dnia na serwisach streamingowych lądują tysiące nowych utworów, potrzebujemy kogoś, kto będzie takim sitem i z jednej strony jasne algorytmy próbują to robić, kanalizując nowości pod kątem naszych preferencji, nastroju i tak dalej, aczkolwiek jest coraz większa grupa osób, które na przykład odwracają się od tego i szukają muzyki na własną rękę, a tacy powiedzmy dziennikarze czy content creatorzy, jak może powinniśmy bardziej odpowiednio określić takie osoby, takich twórców, faktycznie dzisiaj stanowią kiedyś użylibyśmy określenia funkcję trendsetera, może nie influencera muzycznego, ale trendsetera, który faktycznie pokazuje nam, co jest wartościowe, co mogłoby w tym gąszczu muzyki, nowej muzyki, gdzieś uciec. I też wspomniane przeze mnie AI, jego wszechobecność w treściach, które konsumujemy, czy to są socialowe posty, czy są to artykuły na portalach, zaczyna robić różnicę. Wspomniałaś, Kasia, o tej obszerności moich tekstów. Kilka lat temu czytałem wywiad z osobą, która jest odpowiedzialna za rewolucję w amerykańskiej prasie i przede wszystkim zajmuje się składem tamtejszych magazynów i ona właśnie zauważa taką dychotomię, że pozostawiamy sobie taki doom scrolling na treści, które są bardzo krótkie, które niosą za sobą bardzo powierzchowną treść, których nie zapamiętujemy, po środku nie ma niczego, a następnie właśnie pojawia się ta treść, którą karmimy sobie mózg, która stanowi dla nas jakąś wartość, którą jednak zachowamy dla siebie, zapamiętamy. I chyba właśnie na tym polega specyfika tych czasów, że z jednej strony takie dziennikarstwo, jakie uprawialiśmy jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu, faktycznie odeszło do lamusa i dzisiaj to dziennikarstwo musi się troszeczkę przeformatować i już niekoniecznie nazywać się dziennikarstwem. Mm-hmm.
1: No tak, czyli możemy zmierzać do jakiegoś znowu punktu zwrotnego, bo tu akurat zgodzę się z tobą, że w ogóle taki ogólny jest odwrót nawet od social mediów jako takich i w ogóle no, ciągle jest mowa o tym wszechobecnym przebodźcowaniu, więc ja sama to widzę, że jak otwieram Instagrama i od razu po prostu ileś osób mnie informuje, jakie jest najlepszych 5 płyt z takiego gatunku, jaki jest najlepszych 5 koncertów i to jest wszystko tak pięknie zmontowane, jest tak szybkie, że po prostu i to jest od razu, wiesz, ja po prostu czuję, że tego zrobiło się bardzo, bardzo bardzo dużo. Ale sobie jeszcze rozszerzymy jak najbardziej ten temat. Przydałaby się, skoro jednak o muzyce rozmawiamy, przerwa muzyczna i to będzie utwór Depeche Mode. A dlaczego Depeche Mode? To zaraz się okaże, kiedy wrócimy do rozmowy.

Moimi gośćmi są Łukasz Kamiński i Hubert Krupa. Rozmawiamy w audycji Plac na Rozdrożu o dziennikarstwie muzycznym. Zaraz do tego Depeche Mode wrócimy, skąd się tutaj pojawili. Natomiast jeszcze tak szybciutko chciałam właśnie podsumować trochę to, co zostało już powiedziane. No bo rzeczywiście są jakieś takie dwa prądy, o których mówicie. Z jednej strony ta era jakiegoś takiego upadku jednak dziennikarstwa w takim znaczeniu tradycyjnym. Z drugiej strony jakieś przewartościowanie związane z nadmiarem wszystkiego i poszukiwanie jednak głębszych treści. I to są jakieś takie prądy, które mogą się fajnie ścierać. Natomiast rzeczywiście, trochę jest coś takiego, że tej muzyki jest coraz mniej i w prasie lifestyle'owej, i w tygodnikach. Jak biorę nawet znane nam wszystkim tygodniki, no to jest dużo filmu, jest dużo, no teatru może też nie tak dużo, ale filmu na przykład cały czas jest dużo.

0: Dobra. I on powiedział coś takiego, że bo mówimy tu o magazynach w tej chwili muzycznych, takich pełnych, na przykład Q czy NME. I on powiedział bardzo ważną rzecz, że wraz ze śmiercią, bo tutaj możemy mówić o śmierci tych magazynów, odchodzi jedna bardzo ważna rzecz, której się nie da zastąpić ani magazynami, o których wspomniałaś, ani niczym innym, czyli odchodzi pewna ciągłość. Wszystkie magazyny Q, NME, Mojo, Rolling Stone, kiedy by tam było więcej muzyki, to były kolejne rozdziały pewnej bardzo długiej książki o muzyce. Mhm. Prasa codzienna i tygodniki są wybiórcze. Znaczy nie jesteś w stanie prześledzić kariery danego artysty z samych tylko wycinków prasowych codziennych, ani z tygodnikowych. Natomiast jeżeli byś wzięła chociażby zespół Coldplay, na przykład, nie wiem, czy pewnie lubiany przez niektórych słuchaczy, i wzięła magazyn Q, to byłabyś w stanie prześledzić wszystkiego, edycje poprzednie, byłabyś w stanie prześledzić całą karierę tego zespołu na podstawie recenzji, relacji z koncertów, wywiadów, sesji fotograficznych. I tego już nie ma. Tego będzie brakować. Wszystkie kolejne zespoły nie będą miały takiej dokumentacji, jakie miały poprzednie zespoły. Więc o tym mówię jako o śmierci dziennikarstwa. A dwa, to, że się mniej pisze o muzyce, wynika z tego, że muzyki wszyscy słuchają, nie mają też takiej do końca potrzeby masywnie o niej czytać. Czyta się dużo artykułów o książkach, bo się mniej książek czyta. Znaczy, to jest pewnie jakaś taka, taka dziwna rzecz. Poza tym, zanim kupisz książkę albo zanim pójdziesz do kina na film, musisz wykonać pewną pracę. Znaczy, musisz wydać pieniądze na książkę czy na bilet do kina. Mając serwisy streamingowe, jesteś w stanie szybko zweryfikować, czy coś ci się podoba, czy nie. I za drobną opłatą, wyobraź sobie, że miała być wszystkie filmy, które wchodzą do kin, które już istnieją, miała być na jednej platformie za, nie wiem ile kosztują teraz, powiedzmy 20 albo 30 zł miesięcznie.
1: Wiem, dlatego właśnie upatruję w wejściu i w popularności platform cyfrowych, gdzieś tam ten związek z tym, wiesz, wyciszeniem.
0: Albo jak miała być wszystkie książki dostępne, nowe, i wielką, starą bibliotekę w jednym abonamencie za 30 zł miesięcznie, książki by się też wtedy gorzej sprzedawały. Mm-hmm. Mniej ludzi chodziłoby do kina, chociaż to na pewno też by chodzili, tak jak teraz ludzie też chodzą na koncerty, żeby doświadczać w inny sposób.
1: Och, całe szczęście, że te koncerty jeszcze.
0: Tak. Więc to trochę wynika z tego, że muzyka stała się bardzo tania w dostępie w jakiś sposób.
1: Co ty, Hubert, na to powiesz?
2: Podpiszę się absolutnie pod każdym słowem Łukasza i rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą tanią wartość muzyki, to przypominają się słowa Daniela Eka, czyli już byłego CEO Spotify, który właśnie określił muzykę jako najtańszą, wręcz bezpłatną formę, jako bezpłatny produkt, który jest najłatwiejszy do sprzedania. Dopowiem do tego, co powiedział Łukasz, troszeczkę z drugiej strony, gdyż tutaj pojawiło się to nawiązanie do filmu. Nasz dobry kolega Bartek Chaciński zwrócił kiedyś uwagę na to, jak branża filmowa dba o dziennikarzy filmowych, w jaki sposób stara się zagospodarować miejsce dla ekspozycji filmów w magazynach, w prasie, jak stara się dbać o to, by osób piszących o filmach nie zabrakło. Powstały, nie pamiętam dokładnie nazw nagród dla dziennikarzy filmowych. No i gdzieś ta forma dziennikarstwa nie zamiera, ona cały czas jest rozwijana. Serwisy zajmujące się filmem są popularne. Widzimy krytyków filmowych w telewizjach śniadaniowych, w popularnych tygodnikach. Oni są obecni wszędzie. Z kolei w drugą stronę jest znacznie gorzej. Jarek Szubrycht, który swego czasu oprócz wielu, wielu projektów, za które odpowiadał w polskiej muzyce, był też twórcą gazety magnetofonowej, z którą tutaj każdy z nas miał jakiś związek, powiedział, że gdyby każdy zespół, o którym gazeta magnetofonowa napisała, kupił choćby jeden egzemplarz, to ten nakład by się zwrócił. Pamiętamy historię gazety magnetofonowej, jak to się w przykry sposób zakończyło, no i gdzie jest dziennikarstwo muzyczne w tym łańcuchu pokarmowym branży muzycznej. Więc jeżeli tam jest miejsce dziennikarstwa, to co dopiero możemy powiedzieć o tym miejscu dziennikarstwa w przypadku konsumenta, czyli odbiorcy tego wszystkiego. Jest to bardzo złożone

0: sytuację i dopiero w momencie, w którym tych dziennikarzy i generalnie mediów muzycznych zaczyna bardzo mocno brakować, to pojawia się sytuacja, że branża zaczyna ich szukać i finansować rozmaitego rodzaju współpracę i projekty. Miałem też przyjemność współpracować w kilku projektach międzynarodowych, widzieć jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, na zachodzie Europy, na wschodzie Europy. I sytuacja wszędzie jest bardzo, bardzo zbliżona. I jeżeli konsument nie płaci za treści o muzyce, bo nie oczekujmy, że odbiorcy, którzy płacą tak niską cenę za muzykę, będą dodatkowo jeszcze płacić za treści o muzyce. No więc jeżeli to konsument za to nie płaci, no to musi to opłacać branża. Jeżeli branża tego nie będzie opłacała, to po prostu tych mediów nie będzie posiadać.
1: No tak, no kiedyś przynajmniej w tej prasie papierowej mogła jakaś wytwórnia reklamy zamieścić i też to mogło sobie w ten sposób funkcjonować. No wyprzedziłeś tutaj jedną rzecz, o której też właśnie chciałam powiedzieć, że rzeczywiście, bo też rozmawialiśmy ostatnio i ty i ja z Justyną Grochal z Wysokich Obcasów, która też sama mnie pytała, skąd to się kaska bierze, że właśnie dziennikarze zajmujący się filmem mają dostęp do dużych gwiazd, mogą się z nimi spotkać, mogą z nimi zrobić wywiady. Natomiast jest to już ostatnio nagminne, że duże gwiazdy muzyczne, nawet nie to, że wytwórnia nie chce tego załatwić, tylko nie chcą po prostu w dniu na przykład koncertu umawiać się na jakiś szerszy wywiad. Po prostu im się to na nic nie przekłada. Czy to trochę też nie jest tak, że po prostu artysta, może ci z branży filmowej trochę mniej są obecni na tych social mediach, natomiast rzeczywiście już ci muzycy tak dużo o sobie zdradzają na tych swoich profilach, opowiadają sobie, pokazują swoje życie, że tak mają poczucie, że ten odbiorca nie będzie chciał jeszcze wczytywać się w jakieś ich obszerne odpowiedzi. No to jest po pierwsze, tak o to pytam, ale też no właśnie, czy wy tego doświadczyliście, że jest taki spadek możliwości przeprowadzenia z kimś wywiadu? Łukasz.
2: No ja tak, chciałem ostatnio nawet przeprowadzić na jednym festiwalu wywiad z dwoma zasłużonymi muzykami, którzy już im się nie chciało tego mm-hmm. robić i oczywiście nie obraziłem, bo kiedyś bardzo kolega powiedział mi, że w tej branży nie ma co się obrażać. Było mi trochę przykro, że im się ewidentnie nie chciało, bo mieli możliwości. Ale wiesz co, Kasia, to trochę wynika też z tego, że aktorzy są bardziej aktywni w kontaktach z dziennikarzami, dlatego że za ich filmami stoją dosyć duże budżety. I klapa filmu chyba niesie o wiele większy skutek i łomot finansowy niż klapa płyty. To raz. A dwa, że chyba aktorzy są w ogóle bardziej tak społeczni, socjalni. Mm-hmm. I oni chyba lubią, przez to, że grają, lubią mówić.
1: Słowo po prostu jako takie.
2: Tak, a mm-hmm. niektórzy muzycy po prostu nie i uważają, że muzyka powinna sama się bronić, co jest też oczywiście bardzo jakby godnym szacunku i godną szacunku uwagą.
1: No więc tak, ale jeszcze innym takim sektorem jakby tutaj tej współpracy, kiedy już za tym wszystkim stoi, tak jak tutaj za filmem stoi producent filmu i duże pieniądze, jak mówisz, jest też czasem organizator trasy koncertowej czy też management, który naciska na to, że i wtedy artysta musi odbyć takie wywiady, tak zwane fonersy i przed odpowiednio z wyprzedzeniem, i tutaj Hubert, ja cię podziwiam, bo ty też przeprowadzasz tych wywiadów sporo tego typu, prawda? To są co prawda najczęściej tak. reprezentanci sceny elektronicznej, ponieważ twój portal na takiej muzyce się koncentruje. Natomiast to jest, słuchajcie, w ogóle tak dużo roboty, bo to trzeba przeprowadzić no, na pewno mniej sympatycznie niż jakby się usiadło na kanapie z tym artystą. Trzeba to spisać, trzeba to no naprawdę, czasem też nie każdy, no wiecie, nie każdego łatwo zrozumieć przez ten tele. No nie jest to w ogóle zbyt komfortowa i fajna chyba część tej pracy. Jak ty to widzisz?
0: Dodam, że tutaj akurat w tym obszarze, jakkolwiek miałbym dosyć sceptyczne podejście do rozwoju AI, to tutaj akurat odczuwam zbawienną rolę. Dodam, że tak średnio co rok lub dwa publikowałem na swoim Facebooku pytanie do kolegów i koleżanek dziennikarzy, na temat tego, w jaki sposób właśnie spisują te wywiady. Spisanie godzinnej rozmowy w języku angielskim, następnie translacja, wysłanie do autoryzacji, poprawki. Naprawdę z tej godziny rozmowy potrafiły się zrobić nagle 3 dni, żeby tylko procesowania tego dalej. No i tutaj kilka lat temu pewna czeska firma odpowiedziała na moje wezwanie, zaprosiła mnie do pewnego projektu, no i udostępniła mi taką platformę, za pomocą której wystarczy wrzucić plik audio i on z jednej strony jest z jednej strony automatycznie spisywany, a następnie tłumaczony na język, dowolny język z bardzo dużą dokładnością, więc akurat pod tym względem zmieniło się to na plus. Zgodzę się tutaj też z Łukaszem, że tych wywiadów jest coraz mniej, zarówno ze strony managementów, kiedy, dajmy na to, pojawia się tak zwany rollout płyty, jak i w przypadku wizyt zagranicznych gwiazd, dajmy na to w Polsce. Kiedyś wywiady były częścią kontraktu artysty na występ, na przykład na festiwalu, i musiał on udzielić kilku wywiadów.
1: Tak.
0: Dzisiaj faktycznie to się nie zdarza, jest tym ogromny problem. Tutaj bardzo mi się podobało to nawiązanie do filmu i w przypadku aktora ewentualna potknięcie się, dajmy na to, jest często brane pod uwagę jako element szerszego zjawiska, jakim jest film ogółem, czyli dzieło, za które odpowiada kilkadziesiąt osób, kilkudziesięciu aktorów, ekipa produkcyjna, reżyseria, producenci, bardzo dużo elementów. I dajmy na to, mamy wielu aktorów, których możemy cenić za fantastyczne role. No i jeżeli im się zdarzy, dajmy na to, słabszy film, to raczej nikt nie przekreśli takiego artysty na przyszłość. W przypadku muzyków tutaj sprawa jest troszeczkę inna, gdyż to często oni są na froncie swojego projektu.
1: Większą odpowiedzialność, tak.
0: Tak, zdecydowanie większą odpowiedzialność. I teraz dajmy na to, zwłaszcza w dobie takich instant karier, że kariery, których obserwowaliśmy jeszcze kilka lat temu, które trwały dekadami czasami. Wydaje mi się, że współczesne pokolenie artystów już tego nie doświadczy i także współczesne pokolenie odbiorców. Myślę tutaj na przykład o Aretie Franklin, której biografię czytałem z zapałem i obserwowałem, jak jej kariera zmieniała się przez dekady i w jakie zakręty wchodziła. Po czym wychodziła z nich na prostą i Arita dalej była diwą, była gwiazdą na scenie amerykańskiej i nie tylko. Tutaj niestety w dzisiejszych czasach jedna słabsza płyta może być wyrokiem dla artysty, że ta kolejna już nikogo nie zainteresuje. Nie pojawią się kolejne propozycje koncertów.
1: Tak, coś w tym jest.
0: I tutaj rzeczywiście to niebezpieczeństwo jest dużo większe. Mój wspólnik, który jest przede wszystkim menadżerem artystów, pomaga im pod względem wizerunkowym. Łukasz Kowalka, pozdrawiam cię serdecznie. To on tutaj tak jest. On często bardzo mocno dba o artystów właśnie w kontekście przygotowania ich do wywiadów, gdyż kiedy pojawia się premiera płyty, pojawia się tak zwany press day, gdzie artyści chodzą od stacji do stacji, od magazynu do magazynu, udzielają krótkich często wypowiedzi. Taka jedna niefortunna wypowiedź może stać się wiralem i może zatopić całą akcję promocyjną związaną z płytą.
1: No zresztą dużo takich przypadków mamy, że ktoś coś, że tak powiem, palnął po prostu i się to niestety ciągnie i bardzo rzutuje. No dobrze, nie wiem czy... Nie, no zahaczmy o to Depeche Mode, bo się będą zastanawiali słuchacze, bo zawsze fajnie jest też troszkę sobie powspominać i kiedy tak mówiliśmy o tym, jak ciężko jest tych artystów namówić teraz na wywiady, kiedy nas odwiedzają, to ja też tak się rozmarzyłam, sobie przypomniałam, że naprawdę jak komuś opowiadam, z kim udało mi się kiedyś przeprowadzić wywiad, a przecież nie byłam jakąś tam znowuż nigdy wielką dziennikarką, no to robi to wrażenie. Ty, Łukasz, miałeś takich przygód chyba bardzo dużo, znaczy przygód takich pozytywnych, bo się udało. No i co to było z tymi depeszami?
2: Wiesz co, to jest akurat dobrze, trochę przypadkowo, że akurat dobrze zagraliśmy, że oni się pojawili, bo to jest jeden z ostatnich dużych zespołów, który udziela takiej pełnej mordęgi kilkudniowej sztafety wywiadowej. Znaczy to jest tak, że oni faktycznie... Ja z nimi kiedyś nie lubiłem, Depeche Mode potem bardzo polubiłem. Rozmawiałem z nimi chyba z różnymi muzykami, z żyjącymi już, nieżyjącymi też 7 albo 8 razy
1: No tak, ładnie.
2: Przez te ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I kiedyś ich zapytałem Martina Gora, po jaką cholerę on w ogóle udziela jeszcze wywiadów. Znaczy Depeche Mode mogliby zrobić pięknie przygotowany, krótko, kilkuminutowy film zapowiadający płytę albo trasę, wrzucić to w sieć, to poszłoby wiralowo, tak jak wszystko, co związane z Depeche Mode idzie wiralowo momentalnie, bo oni mają tą potężną grupę fanów, o której wszyscy wiemy. I nie musieliby jechać, oni mają coś takiego, że jadą do jednego miasta gdzieś w Europie albo gdzieś na świecie i do tego miasta są ściągani dziennikarze i każdy tam ma tam te swoje 15-20, pół godziny, zależnie od tego, jakie medium reprezentuje i jaką wagę propagandową to medium posiada. I on, Martin powiedział coś takiego, że to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że oni są oldschoolowi i oni lubią po prostu rozmawiać z dziennikarzami. Bo wielu dziennikarzy odpytujących Depeche Mode to są też równocześnie fani, więc oni też się trochę dowiadują o sobie, o tym, co ludzie myślą o nowych płytach i o koncertach. Ale też właśnie tam się pojawia ten management, który troszkę im wykręca rękę, zwłaszcza przy trasach koncertowych, żeby oni tych wywiadów udzielali, żeby było jak najwięcej i żeby żeby wieść szła w świat, że zespół będzie grał trasę koncertową, wystąpi w takim, takim mieście tego i dnia. Bo jest też oczywiście parcie na to, żeby te koncerty były, jeżeli nie wyprzedane w pełni, to wyprzedane bardzo znacznie. Znaczy, czy trudno sobie wyobrazić pustki na stadionie, czy na koncercie w Depeche Mode, ale jednak oni trochę tę pracę w to wkładają. Trochę lubią, trochę nie lubią, ale są oldschoolowi i to robią. Nie wiem, czy jest jakiś inny zespół, który robi coś takiego, że przez 3 dni siada na przykład w Berlinie w hotelu i od godziny tam 10 rano do 17 zmieniają się ci dziennikarze, dziennikarki i po prostu to jest jak jeden wielki kołowrót. Więc tak, to są też tacy trochę, no taki już trochę z innej szkoły, z innego świata ludzie. Więc...
1: No, ale wiesz co, ja pamiętam, kiedyś był tutaj Jean-Michel Jarre na przykład i też był tak niezwykle kulturalnym, fantastycznym facetem, który z wielką chęcią udzielał wywiadów. Więc czasem właśnie ta szkoła taka, wiesz, to większe doświadczenie, ten większy status, czasem się przekłada właśnie na coś takiego bardzo pozytywnego. Rozmawiałeś również z Beastie Boys i ich również posłuchamy teraz.

0: Beastie Boys, a my kontynuujemy rozmowę z Łukaszem Kamińskim i Hubertem Grupą o dziennikarstwie muzycznym. No właśnie, Beastie Boys to ci zazdroszczę strasznie. No.
1: Rozmawiałem kiedyś z świętej pamięci MCA. Ja w ogóle bardzo lubiłem Beastie Boys, pamiętam, że...
0: A kto nie lubił?
1: Dostałem kasetę od wujka ze Stanów, to jest w ogóle jakaś absurdalna historia. W latach 80. to inny taki pełnoprawny debiut, License to Ill, i pamiętam, że się zachwyciłem. I potem wiele lat później, jak byli na openerze, udało mi się z nimi porozmawiać. Wcześniej widziałem ich w Warszawie na koncercie w absolutnie wspaniałym, z którego mam bilet, więc jestem w stanie się wybronić, że na nim byłem. I pamiętam, że rozmawiałem z MCA i było jakieś tak, rwało nam strasznie połączenie. I mam taki kawałek nagrany do dzisiaj. I to jest ta jedna rzecz, która sprawia, że fajnie jest być dziennikarzem muzycznym, bo to są takie małe pamiątki z rozmów albo ze spotkań. I mam nagrane, jak MCA tak powtarza zapętlony, mówi: Łukasz, where are you? Łukasz, where are you? I sobie, czasami jak mam zły humor, to sobie to odsłuchuję. I to była bardzo fajna rozmowa. Była krótka, była głównie o Nowym Jorku i to było takie spełnienie marzeń trochę. To o czym mówiłem na początku, że po prostu jest powiedzenie, żeby nie poznawać swoich idoli. Ja jako człowiek wyrosły trochę na punk rocku, nigdy nie miałem idoli, więc jakby tutaj nie było wielkich rozczarowań. Ale to było naprawdę coś wyjątkowego dla mnie i pamiętam to do dziś, więc... Więc tak.
0: No na pewno. A czy ty, Hubert, kojarzysz, nawet jeżeli to są wywiady przez telefon, no, ale na pewno face to face też ci się udaje spotkać. Jakieś takie, wiesz, no albo bardzo złe spotkania, albo bardzo dobre, no bo nie ukrywajmy. Czasami to się też tak zdarza. Mi się zdarzyło kiedyś przez telefon rozmawiać z Ronim Size'em i no ciężko było mi zrozumieć tego gościa, mimo że językiem angielskim jako tako chyba władam.
2: Tych negatywnych staram się nie pamiętać, aczkolwiek one często mocno tkwią w głowie. Mm-hmm. Na szczęście było ich tak niewiele, że gdzieś mają zarezerwowaną półkę na samym dole tego szeregu półek, na których stoją wywiady udane lub bardzo udane. No i tutaj rzeczywiście chciałbym się skupić chyba na tych bardziej sympatycznych i z takich, podobnie jak Łukasz tutaj w przypadku Beastie Boys, to pamiętam, że rok temu miałem taką okazję rozmawiać z Roy Jean Murphy i kiedy rozmawiałem z nią, zaczęłam nucić piosenkę, o której przypomniałem, piosenkę, o której kompletnie zapomniała. No i też aż po prostu oderwałem się nagle od ekranu laptopa i patrzyłem po prostu w swoje odbicie, czy to jest naprawdę ten moment, że Roy Jean Murphy śpiewa dla mnie jeden na jeden, bo to arcymiłe. A rzeczywiście z tego typu artystów, powiedzmy, którzy gdzieś tam byli moimi idolami, są nadal, to na pewno Roy Ksopp, z tymi miałem okazję porozmawiać kilkukrotnie na przestrzeni tych kilkunastu lat uprawiania dziennikarstwa. To zawsze były bardzo, bardzo miłe spotkania. W ubiegłym roku Carl Cox, czyli tutaj już naprawdę artysta z najwyższej półki, jeżeli chodzi o scenę elektroniczną. No i taki swego rodzaju challenge polegający na rozmowie z Nicolasem Żarem, z artystą, którego uwielbiam w zasadzie od początku, który z jednej strony jest moim rówieśnikiem i który ma dosyć sporą awersję do wywiadów. Często, kiedy się ogląda jego wywiady sprzed wielu lat, pojawia się tam dużo dziwnych rzeczy. Na przykład dziennikarka nagle w drugim pytaniu zadaje mu pytanie o ulubioną potrawę z kraju, do którego właśnie przyleciał. Podczas wywiadu hotelowego wchodzi pani pokojówka i prosi go, aby podciągnął nogi do góry, żeby ona mogła przyjechać odkurzaczem. Naprawdę jest to kuriozum i pamiętam, że latami starałem się o ten wywiad. No i podczas jednego z polskich festiwali taką okazję dostałem, poleciałem na backstage, wpadłem, on akurat przyjął z projektem Dark Side z Dave'em Harringtonem. No i Dave od początku był bardzo miły, bardzo otwarty i ciepły. Z kolei Nicolas zachowywał swego rodzaju dystans, nawet nie patrzył w moim kierunku. No ale właśnie to spotkanie potoczyło się w bardzo pozytywnym kierunku, w kierunku rozmowy, a nie takiego stricte wywiadu, ankiety. No i było to bardzo pozytywne przeżycie i pamiętam, że kolejnego dnia wpadłem do strefy prasowej i miałem wówczas, nie wiem, może z 23-24 lata, dopadła do mnie Agnieszka Szydłowska, złapała mnie za kołnierzyk i powiedziała, jakim cudem ty dostałeś tego Nikola Faszera.
0: A ty się poczułeś bardzo dobrze.
2: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Kochani, nie mamy już tak bardzo dużo czasu, więc trochę będę przeskakiwała, bo liznęliśmy troszkę temat tych papierowych magazynów. Ty też, Łukasz, powiedziałeś, że może jeszcze do tego wrócimy, bo ja bym tak chciała jeszcze wyróżnić też to, że nadal mamy w papierze magazyn Kamak, w którym jednak ta muzyka jest obecna. Mamy Pismo, gdzie widzę, że w każdym numerze też jest jakiś obszerny artykuł o muzyce. Tak jak już mówiliśmy, Jazz Forum, tylko Rock cały czas ukazuje się podobno w papierze. No i jest właśnie Noise. Jeśli coś możecie dodać, to raz, a dwa, czy wy rzeczywiście, proszę się tu przyznać bez bicia, czytacie, znaczy jak wy czytacie o muzyce? Czy przez portale, czy jednak przez... Bo ja przyznam, że ja się na przykład tymi rolkami troszkę posiłkuję. Ja na przykład lubię BBC Radio 6 i materiały stamtąd w takiej bardzo krótkiej formie. Bardzo lubię i dużo się z tego dowiaduję. Więc jak wy, dziennikarze muzyczni, czerpiecie wiedzę o muzyce? Łukasz.
1: To szybkie jeszcze jedna rzecz o magazynach muzycznych. Ten wspomniany już Q, czy takie magazyny jak Mojo, czy Uncut, które teraz się ukazują, one są głównie poświęcone w muzyce w gitarowej, rockowej i około rockowej. One miały coś takiego, że to był zbiór wielu głosów dziennikarskich i wielu wątków. I to mi się podobało, że w jednej zamkniętej formie, której nie mają internety, dostaje pewien pakiet, pewien wybór rzeczy. Ja sobie czytam to od deski do deski. Mhm. Ja do dzisiaj kupuję w magazyn Mojo, mimo że coraz droższy jest. I z magazynów muzycznych kupuję też BBC Music, to jest poświęcony muzyce klasycznej, bo nikt w Polsce w tak przystępny, popkulturowy sposób nie pisze o muzyce klasycznej, tak jak potrafią to Anglicy, którzy w ogóle robią wiele rzeczy lepiej od nas. I mi się właśnie podoba to, że dostaję pakiet różnorodności. Doceniam internet, który nie ma dna. Czytam niektóre z Substaki, tylko to są bardzo sfokusowane na konkretnych już autorach i na konkretnych postaciach. BBC 6 jest bardzo fajną rzeczą, bo radio NTS jest super radiem, z którego można po prostu, ja tam czasami z długopisem i z kartką tego słucham, spisuję, albo robię screenshoty, których też mam pełny telefon. Z Instagram, nie mam TikToka, więc stamtąd się nie dowiaduję, nie mam Facebooka, więc stamtąd też nie. Z Instagrama czasami się czegoś dowiaduję, jak ktoś zamieści muzykę do jakiejś swojej rolki, ale to jest jeden na kilkadziesiąt. Dowiaduję się wiele od znajomych i przyjaciół, albo nowo poznanych ludzi. Mam coś takiego, że jak stoję przy płytach, zdarzyło mi się wiele razy, na przykład podczas jakiegoś targu muzycznego, gdzie były sprzedawane płyty winylowe i kompakty. Jak zacząłem z kimś obok, jakąś obcą osobą gadać, nagle prosiłem tę osobę, żeby wskazała jedną płytę, którą powinienem kupić. I ryzykowałem wiele razy i ta osoba, dobra, to kup to. I potem nigdy się z tą osobą nie widziałem, kupowałem w ciemno tę płytę. I dużo fajnych płyt tak w ten sposób poznałem. No i też proszę czasami znajomych i dużo z znajomymi gadam o muzyce, więc to jest 360 sposób dowiadywania się
0: o muzyce. No tak, z każdej możliwej strony. A ty, Hubert?
2: Tak, to tutaj podepnę się pod wspomniane już pismo, które jeżeli chodzi o pisanie generalnie jest moim chyba ulubionym polskim periodykiem. No i tutaj bardzo mocno obserwuję poszczególne osoby, które traktują o muzyce w polskiej przestrzeni. Oczywiście mam tutaj na myśli między innymi was, Bartka Chacińskiego, Anię Lalkę, która dla mnie jest wspaniałą kuratorką, jeżeli chodzi o polską muzykę, bo wiem, że wiele polskich twórców właśnie do niej próbuje dotrzeć i Ania jako taki papierek lakmusowy i test jakości przepuszcza tylko to, co rzeczywiście warte jest, żeby poszło poszło dalej. Zdecydowanie podobnie jak Łukasz obserwuję wiele Substacków, między innymi no, chyba takiego mojego ulubionego, czyli Filipa Sherburna, przez lata związanego z The Wire czy Pitchforkiem, i zawsze jego rekomendacje są dla mnie takimi strzałami w samą dychę. Najwięcej jednak chyba czasu poświęcam na takie samodzielne szukanie muzyki i mam tutaj na myśli przede wszystkim trzy takie źródła. To jest Album of the Year, czyli taka ogromna baza muzyki, którą można w zasadzie dodać, którą może dodać każdy. Tam też pojawia się sporo polskiej muzyki, która nie staje się przebić do mediach. No i rzeczywiście przypomina to trochę Radio Music, ale w nieco innym wydaniu i często tam, szukając po gatunkach czy rozmaitych innych parametrach, staram się znaleźć na własną rękę nową muzykę. Podobnie jest z aplikacją, bo szukałem przez wiele lat takiego aplikacyjnego odpowiednika Album of the Year i jest taką aplikacją, jest Music Now, i faktycznie to wygląda w ten sposób, że można tam znajdować mnóstwo nowej muzyki, często bardzo niszowej, powstającej kompletnie w duchu DIY, pisać o niej, polecać ją innym, znajdować polecenia od innych osób. No i też taką dla mnie króliczą norą, wspaniałą cały czas jest SoundCloud i Bandcamp. Dwa serwisy, powiedzmy streamingowe, aczkolwiek powstała jeszcze długo, długo przed erą tych najbardziej popularnych platform streamingowych. No i tam znajduje królestwo muzyki z rozmaitych obszarów, czy to jest elektronika, czy to jest alternatywa, naprawdę zewsząd, więc cały czas ta praca taka u podstaw, taka po poznańsku trochę, jest mi najbliższa i na tym się skupiam najmocniej, aczkolwiek tutaj nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale myślę, że tak, że nie czytając o muzyce, nie czytając tego, co inni mają do powiedzenia o muzyce, co mają do napisania, ciężko byłoby nam wykonywać ten zawód, rozwijać swój warsztat, swój aparat poznawczy, i staram się to robić i w bardzo łatwy sposób jestem w stanie zweryfikować, powiedzmy, dziennikarza czy content creatora, który tego nie robi.
0: To prawda. Wasze odpowiedzi tak dały mi, dają taką właśnie takie podsumowanie, właśnie taką puentę, i chyba państwo też to odbiorą w ten sposób, że zawód dziennikarza muzycznego, no w ogóle zawód dziennikarza, to jest taka praca 12 godzin dziennie, bo to nie jest tylko to, ten czas, który poświęcamy na samopisanie, ale też ten czas, który poświęcamy na dowiadywanie się, na rozwijanie tego po prostu, tych umiejętności. Więc tak to dokładnie wygląda. Chciałam was spytać jeszcze o takie, ale nie zdążę, więc od razu się nie rozwijajcie. Powiem tylko, czego tutaj zabrakło. Bo jest też cała taka sfera jakby waszej pracy, gdzie wy udzielacie się jako paneliści, jako uczestnicy konferencji. Myślę, że to jest też bardzo fajny moment takiego zderzenia się z innymi dziennikarzami, twórcami, artystami, takie pozytywne burze mózgów, i tu nie możemy narzekać, jeśli chodzi o Polskę, mi się wydaje, bo mamy naprawdę świetne konferencje od Nexta przez CU, Great September, tam akurat nie byłam, więc może się nie wypowiem, ale przyznacie, że tego jest sporo, ale tu już musicie przyznać po jednym zdaniu.
1: Ja zgadzam się i fajne jest to, że ludzie chcą przychodzić na te panele i spotkania, konferencje, żeby słuchać na żywo rozmów o muzyce i móc od razu zadawać pytania, bo jest pewna bezpośredniość w tym wszystkim, i często artyści, ale też dziennikarze czy producenci i organizatorzy są dostępni też na pytania, odpowiedzi, co też jest bardzo fajne. Więc ja się bardzo cieszę, jak młodzi ludzie przychodzą słuchać starszych ludzi rozmawiających o muzyce, to ja jestem tylko zadowolony, i faktycznie w ostatnich latach coraz więcej biorę udziału w tego typu konferencjach.
0: Ty Hubert również.
2: Tak, to prawda, jestem zaangażowany w kilka tego typu projektów w Polsce, których bardzo brakowało mi, jeżdżąc na podobne showcase'owe konferencje za granicę. I tak, jakkolwiek social media skracałyby tą drogę kontaktu do osób z branży, tak często w rzeczywistości brakuje takiego progu wejścia albo osoby, która by mogła wprowadzić nową osobę do środowiska, i właśnie po to są tego typu wydarzenia. Zatem po panelach, po konferencjach, po warsztatach, czy po prostu gdzieś na korytarzu, w obiekcie, gdzie odbywa się dane wydarzenie, podejście przez osobę, która gdzieś znalazła nas na liście delegatów, wie, czym się zajmujemy,
0: tak,
2: wie, jaka muzyka nas interesuje, jest czymś naprawdę bardzo, bardzo wartościowym, zwłaszcza w tym, no, quasi cyfrowym świecie.
0: Macie jeszcze jedną szansę udowodnić mi, że umiecie odpowiadać jednym zdaniem i to będzie pytanie takie. Czy takim największym spełnieniem dla dziennikarza muzycznego będzie napisanie książki i czy macie to w planach? Wiem, że byliście zaangażowani w różne książki. Nie o to pytam.
1: Ja książki nie napisałem. Gdzieś ona być może jest we mnie. Miałem kilka propozycji napisania. Na razie nie piszę, ale chciałbym kiedyś napisać, tak na pewno.
0: Bo ci powiem, że mógłbyś. I jeden, i drugi. A ty, Hubert?
2: Tak, zgadza się. Ja również jestem w podobnym położeniu jak Łukasz. Pewien projekt jest w fazie realizacji, bardzo wczesnej fazie. No i niewykluczone, że do końca tego roku coś się zmaterializuje i tak, tutaj to zdecydowanie jest takim celem zawodowym.
0: No na pewno. To jest jakieś takie uwieńczenie zawsze tej wieloletniej pracy. Ja się polecam, gdybyście potrzebowali mojej pomocy, a później pomocy w promocji waszych książek. Na zakończenie muzycznie posłuchamy Flea, z którym widziałeś się kiedy, Łukasz?
1: Widziałem się w Paryżu przy okazji koncertu Atoms for Peace, który miał się odbyć potem w Polsce, się nie odbył. Pojechałem na wywiad. I Flea przyszedł lekko skacowany, ale przyniósł mi piwo i był straszny upalny dzień w Paryżu wtedy i wyszedł w samych slipach, natomiast jego koledzy z zespołu byli ubrani w krawaty i w marynarki i to był bardzo, bardzo fajny kontrast i okazał się strasznie miłym, sympatycznym gościem, który najpierw upewnił się, skąd pochodzę, od kiedy słucham jego muzyki, zrobił taki mały test, ale bardzo miły i kulturalny. Dwa razy upewnił się, jak mam na imię i potem zwracał się po imieniu do mnie przed całą resztą wywiadu, więc...
0: To się w ogóle wydaje, to jest fantastyczny facet. Słuchajcie, no wy macie tyle tych opowieści, że wy powinniście te rolki jednak nagrywać. No, czekam też na to. Moimi gośćmi byli Łukasz Kamiński oraz Hubert Grupa. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Na zakończenie Flea. I co bym znowu zapomniała, program realizował Jasiek Wroński, a ja się nazywam Kasia Nowicka-Nowika. Bardzo Państwu również dziękuję. Dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: Katarzyna Pasierbik, Tomasz Matlingiewicz, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry. Jest wtorek, 9 dzień czerwca. Audycja Co państwo na to? No właśnie, 9 czerwca, nieco ponad 2 tygodnie do zakończenia roku szkolnego. Dla jednych to symbol sukcesu i nagroda za całoroczny wysiłek, a dla innych źródło niepotrzebnej presji i porównań. Czerwony pasek na świadectwie od lat budzi emocje. Niebawem część uczniów odbierze takie świadectwo z wyróżnieniem, inni bez wyróżnienia. Ci pierwsi przez różnych przedsiębiorców bywają nagradzani, od jak choćby przez pewną lodziarnię w Pszczynie, która od ćwierć wieku wyróżnionych świadectwem z paskiem uczniów darmową porcją lodów raczy. Ten z pozoru sympatyczny i błahy gest spotkał się ostatnio ze sprzeciwem Rzecznik Praw Dziecka. Jej biuro wysłało do lodziarni w Pszczynie pismo, po którym przerwano 25-letnią tradycję. Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak podkreśliła, że wartość dzieci powinna być doceniana niezależnie od ocen, a nacisk na wyniki może wywoływać presję psychiczną i negatywne skutki. Decyzja ta wywołała falę komentarzy ze strony polityków, dziennikarzy, opinii publicznej, z których część skrytykowała działania Biura Rzecznika Praw Dziecka. A dziś pytanie, czy w 2026 roku ten czerwony pasek jako znak wyróżnienia nadal ma sens? Coraz więcej rodziców zadaje sobie to pytanie, patrząc nie tylko na oceny, ale też na kondycję psychiczną dzieci. Czy świadectwa z czerwonym paskiem mają sens? 510-357-357. Linia odblokowana, telefon do państwa dyspozycji. Katarzyna już telefony odbiera. A moim i państwa pierwszym gościem w audycji Co państwo na to jest pani Anna Dęboń, prezes Stowarzyszenia Dopamina, pedagog, arteterapeutka, również mama. Dzień dobry pani Anno.
4: Dzień dobry, witam wszystkie osoby słuchające i państwa.
3: No właśnie, znów zrobiło się głośno wokół czerwonych pasków, bo mam wrażenie, że ta dyskusja też wraca przy okazji końca roku już nie pierwszy raz, ale przy okazji tej lodziarni w Pszczynie dyskusja wróciła. To najprościej, jak się da, zapytam panią, czerwone paski mają sens czy nie?
4: Jak to teraz na to odpowiedzieć jednym tak lub nie? No i nie potrafię w ten sposób na to odpowiedzieć,
3: okay.
4: Ale może przywołam jakby na plus tej całej sytuacji jest to, że powiedział pan, że wraca ten temat, ale no, że on znowu wraca i że dyskutujemy i że jest ta debata. Natomiast ja osobiście wolałabym, żebyśmy rozmawiali i rozmawiali o rozwiązaniach, a nie debatowali i dyskutowali, bo jakby zwolenników i przeciwników jednego rozwiązania zawsze się znajdzie. Jeżeli pan pyta, czy świadectwo z paskiem, mogłabym odpowiedzieć tak, gdybym mogła tutaj przywołać akcję Wioli Matusiak, zapoczątkowaną przez jedną z nauczycielek z Cieszyna, która wszystkich swoich uczniów i uczennice nagradzała świadectwami z paskiem w różnych kolorach. To każdym widząc potencjał i pewne jakby mocne strony.
3: To ja od razu się wytłumaczę, że ta debata w sumie ma trochę służyć znalezieniu rozwiązania, bo to, co powiedziała pani na początku, że no, wskazała pani, że w zasadzie odpowiedź nie jest zero-jedynkowa, bo tak rozumiem, że sam pasek nie jest ani zły, ani dobry. Kwestia tego, jak motywowani są uczniowie do nauki, jak są nagradzani za postępy i jak traktujemy również tych, którzy tych postępów tak wyraźnych nie czynią. Dobrze rozumuję?
4: Ja bym się też nie zgodziła chyba do końca z tym, że tak wyraźnych postępów nie czynią, bo chciałabym też spojrzeć i jakby zwrócić uwagę na to, że każdy z nas ma bardzo różne zasoby społeczne, kulturowe, własnego potencjału i różne bardzo możliwości. I czasami jest też tak, że ta osoba, która jest trójkowa, ma zupełnie więcej i ambicji, i więcej zaangażowania, i motywacji, i czasu poświęca temu, żeby tą ocenę trójkową zdobyć. Ja bym bardziej szła w kierunku tego, żeby dzisiaj może już zacząć tą dyskusję, czy debatę, czy rozmowę bardziej o tym, czym jest ocenianie i czy my w ogóle umiemy doceniać. Bo też nie chciałabym odbierać tego, że jeżeli ktoś jest wyjątkowo utalentowany, ma wyjątkowe osiągnięcia, no to jakby to też jest zasadne, żeby to widzieć i uznać. Każda osoba takiego uznania i widzenia potrzebuje. I jakby chciałabym, żebyśmy odeszli właśnie od tego takiego wykłócania się trochę za czy przeciw, a jednak przeszli w kierunku szukania rozwiązań, które będą no właśnie, będą brały pod uwagę i zdrowie psychiczne młodych, i ich codzienne samopoczucie, i te wszystkie jakości, których doświadczają na co dzień
3: przyjmuję,
4: w szkole.
3: Przyjmuję to, co pani mówi, aczkolwiek konwencja tej audycji jest taka, że musimy postawić pytanie zamknięte, na które odpowiadamy tak lub nie. Myślę, że akurat to pytanie też pokazuje troszeczkę, nakreśla problem, o którym pani mówi. I wsłuchuję się w głosy i zwolenników, i przeciwników rozwiązania, żeby te czerwone, czy biało-czerwone, jak już niektórzy słusznie słuchacze zwracają uwagę, paski wycofywać. I niektórzy mówią na przykład, że no tak, ale czy to nie byłoby równanie w dół, skoro mamy nie nagradzać tych, którzy mają dobre oceny na przestrzeni całego roku, względem tych, którzy z jakiegoś względu takich ocen nie mają, no to pytanie, czy nie, właśnie nie karzemy też tych, którzy te dobre oceny zbierali?
4: Absolutnie nagradzać. Porozmawiajmy o tym właśnie sensownym sposobie nagradzania różnych osób za różne na ich osiągnięcia, za ich potencjał. O tym porozmawiajmy. I jakby tutaj przekierujmy tą uwagę i naszą energię, nasze też kompetencje. Jak wczoraj usłyszałam, o czym będzie mowa i padł temat tej lodziarni, to zrobiłam taki szybciutki, krótki research w internetach i znalazłam podobnych akcji kilka.
3: No tak.
4: W różnych miejscowościach, w różnych mniejszych, większych biznesach, w różnych miejscowościach w Polsce. Jakby jedna akcja skierowana wobec jednego podmiotu nie rozwiązuje problemu.
3: Ale to znaczy, właśnie, jaki tutaj jest pani zdaniem problem, żebyśmy dobrze nakreślili go?
4: Oceniania i doceniania młodych ludzi w szkole.
3: To znaczy, pani się ta akcja tej lodziarni nie podoba?
4: Nie do końca rozumiem intencje. Ja nie zrobiłabym takiej akcji. Być może zrobiłabym akcję nagradzania, właśnie, albo może pójdźmy w innym kierunku, czyli nagradzajmy też za, nie wiem, średnią 4.0, albo za nie wiem, dwójki z chemii, fizyki i matematyki. Jakby
3: Rozumiem, że zwraca pani uwagę na potrzeby uczniów, którzy sobie z nauką może radzą w inny sposób niż ci, którzy gromadzą piątki,
4: tak,
3: piątki, szóstki.
4: Mają zorientowane zainteresowania na takie szczególne zainteresowania i w tych obszarach się rozwijają.
3: Tylko
4: natomiast
3: pytanie,
4: nie jest
3: czy
4: dla
3: to
4: nich celem samym w sobie mieć piątek i szóstek od góry do dołu.
3: Pytanie,
4: ale
3: czy
4: na
3: to
4: przykład są wyjątkowo.
3: Pytanie, czy to, o czym pani mówi, stoi w kontrze do tego no, niesławnego czerwonego paska? Czy on jakkolwiek przeszkadza
4: tak,
3: tutaj w ogóle?
4: Tak, ale bym nie chciała też oceniać po prostu, czy jestem za tą akcją w tej lodziarni, czy za nią nie jestem. Bardziej bliższa mi jest jakby no, dyskusja właśnie o tym, w jaki sposób nagradzać i doceniać w ogóle ludzi w systemie edukacji.
3: To zapytam panią.
4: Bliższa mi jest rozmowa o tym, co robią średnie ważone w dziennikach elektronicznych. To też jest, i tutaj bym powiedziała stanowczo nie, sprzeciw, zwłaszcza, że średnia ważona jest niezgodna z prawem, a prywatne podmioty, które jakby dostarczają usługi dziennika elektronicznego do szkół, wprowadziły tą opcję i ona jest wykorzystywana powszechnie przez wszystkie szkoły i na tej podstawie są też ustalane te oceny.
3: Pani Anno, to odejdźmy na chwilkę od ocen, odejdźmy na sekundkę od tego czerwonego paska. Zapytam panią o rywalizację pod kątem rozwoju człowieka i pedagogiki. Ja pamiętam ze swoich czasów, że zdarzało się, że nauczyciel czy nauczycielka ogłaszali jakiś konkurs i na końcu informowali nas, że w tym konkursie nie ma przegranych, są sami zwycięzcy. I wszystkim ręce opadały, aha, to nie będzie wygranego, nie będzie przegranego. Pytanie, czy taka zdrowa rywalizacja, jakieś oczekiwanie, jakiś system nagradzania, no nie napędza troszkę i nie motywuje uczniów do tego, żeby stawiać większe kroki i poczynania na drodze edukacji?
4: Jak najbardziej, tutaj się zgodzę, że zdrowa rywalizacja jest jak najbardziej okej. I to taka rywalizacja, do której my chcemy przystąpić samodzielnie. Mamy taką wolę. Chcemy się z czymś zmierzyć, z jakimś wyzwaniem, czymś wystartować, zmierzyć się z innymi. Znamy zasady. Wiemy, w jaki sposób będzie to wszystko przebiegało. Wiemy, co, jakie... Choćby przykład turniejów sportowych. Wiemy, co po kolei możemy osiągnąć, jak się do tego przygotować. I mamy też w sobie takie zasoby, które sprawiają, że no chcemy się podjąć tego wyzwania. A jakby sprawianie wszystkich do wyścigu, nawet tych, którzy nie chcą się ścigać, których to absolutnie nie motywuje, albo którzy nie mają szans w tym wyścigu wygrać, no jakby nie do końca ma sens moim zdaniem.
3: Tylko tak sobie zastanawiam się, czy jak nie w szkole, to czy ten wyścig i tak na uczniów nie przyjdzie w dalszych etapach życia? Więc czy to też nie jest jakaś forma przygotowania do tego?
4: To być może, tylko to będzie już zupełnie inny wiek rozwojowy, zupełnie inna dojrzałość, zupełnie inne okoliczności. I to też będzie wybór już wtedy, tak, dorosłej, kompetentnej osoby, która też decyduje o tym, czy chce się gdzieś ścigać i gdzieś rywalizować, czy też nie chce. I myślę, że to jest ten klucz. Bo ja absolutnie nie jestem przeciwniczką rywalizacji, zdrowej rywalizacji, takiej jak pan powiedział. No, natomiast tutaj niektórzy nie mają absolutnie żadnej szansy wystartować na równych zasadach w tym wyścigu o czerwony pasek. Dlatego przywołałam tę akcję właśnie Wioli Matusiak, już tutaj dzisiaj raz wspomnianej, która nagradzała każdą osobę symbolicznie. Właśnie paskiem, kolorowym paskiem za takie osiągnięcia, które dana osoba miała, które doceniała i zauważała przez cały rok. Bo każde dziecko jakby się stara, pracuje, robi coś.
3: Ja też pamiętam nauczycielkę, która na koniec roku każdemu z uczniów pisała, za co go ceni i co ma w sobie dobrego. To tak jeszcze uzupełniając to, o czym pani powiedziała. Anna Dęboń, prezes Stowarzyszenia Dopamina. Wrócimy, pani Anno, do tej rozmowy przed godziną 13. Teraz dajmy czas naszym słuchaczom, słuchaczkom. Jestem bardzo ciekawy głosów państwa w tej sprawie.
4: Ja także.
3: 510, do usłyszenia, pani Anno. 510-357-357. Pan Marcin przy telefonie. Dzień dobry, panie Marcinie.
5: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Kłaniam się, Nidzita z tej strony. Po pierwsze, jestem bardzo zdziwiony, bo jak zadzwoniłem, pani Kasia odebrała i powiedziała, że dzisiaj jestem przed panem Bartoszem, to panie Bartoszu, bardzo pana za to przepraszam, że się w kolejkę wciąłem i tradycję trochę zaburzyłem.
3: Tak,
5: nie,
3: ale
5: spodziewałem się tego.
3: Wyprzedził pan pana Bartka dosłownie o milimetry. A wracając do meritum sprawy...
5: Wracając do meritum sprawy. Panie Krzysztofie, ja jestem generalnie tak, życie mnie wyszkoliło, że ja jednak jestem bardziej po tej lewej stronie. Po lewej stronie poglądów życiowych. Tak? Czyli ja jestem za tą równością, ja jestem za tą sprawiedliwością. Naprawdę tak do granic. Ale tutaj jak słyszę o tym właśnie, co przed chwilą też pani gościni mówiła, no to trochę mnie krew zalewa. No bo właśnie, mam styczność z dzieciakami, bo uczę dzieciaki, nie w szkole, tylko udzielam korepetycji. I jest tak, część dzieciaków to są takie, które pracują systematycznie i z nimi się pracuje świetnie, ale część to są takie, które będą pracować tylko w momencie, w którym pali się koło 4 liter i wtedy jest wielka panika, panie, przyjedź pan, pomóż pan, tak? A ja ich uczulam. Pracuj regularnie, pracuj systematycznie, tak? I musi być jakiś taki ten wartościowanie, tak?
3: No ja, jakiś oceny, bodziec do motywowania, tak? Czyli jest pan za tym, żeby ten czerwony pasek zostawić. Tu od razu wtrącę, bo państwo cały czas piszą biało-czerwony. Ja wiem, przyjęło się w mowie potocznej czerwony. Zamknijmy ten temat, trzymajmy się tej nomenklatury. Pan Marcin jest za, jeśli chodzi o sens świadectw z czerwonym paskiem. Pozdrawiam, panie Marcinie. Pan Bartek, wywołany do tablicy. Dzień dobry, panie Bartku.
6: Dzień dobry. Ja powiem tak, ja mam trochę... Słuchać mnie?
3: Tak, oczywiście.
6: A przede wszystkim panu Marcinu gratuluję w końcu. Gratuluję w końcu tego pierwszego miejsca szapoba. Zwracam honory, poprawię się. A tak, ja, wie pan, to jest... Mi się wydaje, że to nie jest sam problem z czerwonym paskiem, tylko ja też jako nauczyciel powiem i ze swoich własnych praktyk jako uczeń ze zrozumieniem, wytłumaczeniem dziecku, czym jest ten czerwony pasek. Bo ja powiem panu, jak 3 lata temu po raz pierwszy kończyłem klasę pierwszą podstawówki i tam też, no tam nie było ocen, ale też jakieś czerwone paski były w pierwszej klasie i one były przyznawane na sali gimnastycznej. To wie pan, ja miałem, chyba to było najgorsze pół godziny wtedy mojego życia, bo ja myślałem, że ja nie zdałem po pierwsze. Dopiero później mi wyjaśnili, że cała reszta otrzymuje w klasie. Ja za sobie tymi czerwonymi paskami nie sprzeciwiam się, nigdy jakoś tego nie osiągnąłem, tylko ja bym wolał, żeby nauczyciele też przedstawiali te czerwone paski w jakiś właśnie taki lepszy sposób, żeby nie programować dzieci od razu na taki wyścig szczurów, że to jest taka forma, że trzeba rzeczywiście motywować, motywacji, żeby może lepszej pracy, ale żeby to nie był wyścig szczurów. Zwłaszcza, że to w praktycznym życiu, nawet już na tym poziomie szkolnym, się trochę nie przydaje, no bo głównie, żeby dostać się do dobrego liceum, to trzeba mieć albo jakieś olimpiady i wyniki z testu ósmoklasisty, a żeby dostać się na studia z liceum, to już w ogóle czerwony pasek się całkowicie nie nadaje. Może być jako taka ładna ozdoba. Ten biało-czerwony, przepraszam.
3: Tak, trzymajmy się tego. Panie Bartku, dziękuję. Pan Marcin był pierwszy, pan Bartek drugi, ale my w tej audycji nagradzamy wszystkich słuchaczy, niezależnie od tego, w jakiej kolejności się dodzwonili. To tak troszkę puszczając oczko do tematu naszego spotkania, czy świadectwa z czerwonym paskiem mają sens. 510-357-357. Co pan na to, panie Grzegorzu? Dzień dobry.
7: No, dzień dobry. To chyba ja, tak?
3: Tak jest.
7: Tak, więc proszę pana, po pierwsze powiem, że jestem 67 rocznik, czyli wychowywałem się na trochę innych zasadach w tej szkole.
3: A, to jeszcze załapał się pan na czerwony pasek, bo ten przed połowie lat 70.
7: I powiem szczerze, że ten pasek czerwony towarzyszył mi w zasadzie, nie będę się chwalił, dobrze, miałem czerwone paski. Teraz z powrotem. Generalnie rozmowa się kończy na tym, czy nagradzać, czy nie, czy motywować, czy nie. Wszyscy są inni, są lepsi uczniowie, gorsi uczniowie, no ale zaczyna się rozmowa od tego, jak dziecko nam się urodzi, jest tabula rasa i co? Nagrodzić go za to, że, nie wiem, uśmiechnął się, czy nie nagrodzić? W przedszkolu nagrodzić go za to, że ładnie zaśpiewał, czy nie, bo ktoś inny nie? Wracając do sławnych, niesławnych teraz artystów, ja nie narysuję konia i nikt mi tego nie wmusi, po prostu nie umiem, ktoś inny umie. Wracając do rzeczy, jestem jak najbardziej i za czerwonym paskiem, bo jest to forma wyróżnienia kogoś, kto bardziej pracuje, może się bardziej stara. Jestem również za tymi lodami za darmo, bo to jest tylko i wyłącznie prywatna sprawa tych państwa od lodów i pewnie jakaś miejska tradycja. A wracając do dzieci, które rzeczywiście chcą się starać, nie idzie im. Ja nie widzę problemu, żeby dziecko, które na początku roku albo w pierwszych dwóch klasach miało jedynki, dwójki i potem jakoś ciężko mu idzie, ale do chrapku się powiedzmy jakieś czwórki z matematyki, nie widzę problemu, żeby pani na apelu na koniec roku nie wyszła i nie powiedziała, że dla nas największym zwycięzcą jest powiedzmy ten Piotruś, który w końcu dostał czwórkę. I to jest tylko kwestia sposobu, a jakieś jednak zasady, reguły tym dzieciom musimy od małego wpajać. Równie dobrze można powiedzieć w kościele, wszyscy dostaną taki sam prezent na komunię, bo wszyscy muszą być równi. No chyba jednak nie tędy droga.
3: Pozdrawiam,
7: prawda?
3: Panie Grzegorzu.
7: Dziękuję bardzo.
3: Pani Magdalena pisze z kolei. Pani Magdalena pisze, że są sposoby szkoły, które stawiają na procesy uczenia informacje zwrotne, a nie cyferkowe i chwilowe systemy motywacji. Dzieci mają prawo wiedzieć, że są w czymś dobre, a w czymś są gorsze. Tak kształtuje się ich odporność psychiczna i samoświadomość. Pani Elżbieta przy telefonie. Dzień dobry, pani Elżbieto.
8: Witam, dzień dobry. Ja jestem mamą ucznia szkoły artystycznej, która trochę w innych zasadach funkcjonuje, bo bez oceny bardzo dobre z przedmiotu wiodącego artystycznego, czyli jak w przypadku mojej córki ze szkoły baletowej, czyli jeżeli nie ma piątki, na czerwony pasek nie ma w ogóle o czym mówić, mimo tego, że średnio z pozostałych wszystkich ocen ma zdecydowanie powyżej 5, a bardziej bliżej 6. To jest jedna rzecz. Jestem zdecydowanie przeciwna czerwonym paskom i to przez nas rodziców i przez grono nauczycielskie niestety. Dlaczego? Dlatego, że ci uczniowie, którzy sumiennie pracują cały rok, na samym końcu są poprzedzeni przez rodziców i nauczycieli, dlatego że ci uczniowie, którzy nie pracują w sumie cały rok, mają na samym końcu możliwości pociągania ocen.

0: tylko niestety też bardzo dużych. Więc to jest rzecz do uregulowania odgórnie, kiedy faktycznie my możemy poprawiać oceny, a kiedy nie. To taka moja uwaga.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Ja tylko dodam, że odkąd pojawił się czerwony pasek w połowie lat 70., również uczniowie sugerowali na przykład większe zróżnicowanie uczniowskich osiągnięć, wprowadzając chociażby skalę ocen nie od 1 do 6, tylko od 0 do 10, tak by na świadectwie było wyraźnie widać, kto jest człowiekiem nieprzeciętnym i zasłużył na najwyższą notę, a kto jedynie spełnił wszystkie wymagania systemu, opanował materiał i wywalczył średnią. Ciekawe, co państwo na to. 510-357-357. Panie Pawle, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Jak to u pana wygląda, jeśli chodzi o historie rodzinne związane z czerwonym paskiem na świadectwie?
2: No, również bywałem laureatem takiej nagrody swojej historii, bo też jestem z lat 60., więc wiem, jak to smakowało.
1: Ale do CV pan tego nie wpisywał?
2: Nie, do CV nie wpisywałem. Ale muszę panu powiedzieć, że przysłuchuję się tej dyskusji i za każdym razem niesamowicie mnie to napawa optymizmem, bo proszę zwrócić uwagę, ilu rodziców ma świetne pomysły dotyczące właśnie nagradzania dzieci. Tutaj już padło właściwie tyle ciekawych pomysłów, że gdyby Ministerstwo Edukacji tak pochyliło się i w ogóle posłuchało, co rodzice mają do powiedzenia na ten temat i dzieci pewnie, to byśmy znaleźli najlepszy może sposób uhonorowania tych, którzy są ponadprzeciętni. Ja natomiast chciałem powiedzieć o czymś innym. Mhm. Ale też w tym kontekście oczywiście. Mnie się wydaje, bo moja córka obecnie skończyła 8 klasę, czy kończy. I rzeczywiście to jest tak, jak rodzice niektórzy mówili, to co się dzieje w końcówce 8 klasy, to jest jedno wielkie szaleństwo. Natomiast ja zauważyłem jeden największy problem, że kto jest dobry we wszystkim, nadaje się do niczego. Nie da rady takiego, czy nie, w życiu nie istnieje coś takiego. Pan jest świetnym radiowcem, ale nie wiem, czy pan by był świetnym ślusarzem.
1: No właśnie.
2: I wie pan co, ja dochodzę do wniosku, że jednak jeśli te paski miałyby być, to one powinny być podzielone na wiele kategorii. Że naprawdę niektórzy są fenomenalni w niektórych rzeczach i oni przebijają w ogóle wszystkich. Dlatego
1: tylko, panie Pawle, bo ja mam wrażenie, że to troszkę zmierza w stronę dyskusji, po co nam przedmioty w szkole, które nie przydadzą nam się do życia. Chyba trochę nie taki jest sens tej edukacji ogólnokształcącej. Mam wrażenie, że to jest troszkę na inny temat, ale dziękuję bardzo serdecznie za ten głos również. Pani Ela jeszcze pisze, paski zlikwidować, oceny zlikwidować, bo dzieci, które nie dostaną, będą smutne, a potem zlikwidować premie, tytuły naukowe itd., bo ci dorośli, którzy nie dostaną, to będą smutni. Pan Mateusz przy telefonie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze i słuchaczom. O, wiem, tak. Pan z przykładem nagrody dla przysłowiowego Piotrusia, który z jedynek, znaczy dwójek, wskoczył na czwórki, to powinien się udać do Ministerstwa Edukacji Narodowej i sprzedać ten pomysł, bo to jest genialne. To taka dwocenna słuchacza. Natomiast czy paski powinny być? Tak, paski powinny być. Dlaczego? Ano dlatego, żeby docenić tych, którzy są po prostu regularnie, systematycznie, ciężko pracują. Natomiast tu gwiazdka, te paski powinny być sprawiedliwe, bo ja pamiętam też ze szkoły, a to jeszcze nie było aż tak dawno temu. I podejrzewam, że tak jest do dzisiaj, zresztą tu jedna ze słuchaczek o tym mówiła, czyli sztuczne podciąganie średniej albo na zasadzie, bo ja muszę mieć średnią 6,0, więc mimo, że nie potrafię kozłować z WF-u, to ja muszę mieć szóstkę, bo mi się musi zgadzać do wyniku ogólnego. Takie historie nie powinny mieć miejsca. Jest to krzywdzące wobec osób, które są wybitne,
1: powiem
3: panu, WF-u, a nie są wybitne z polskiego.
1: Powiem panu, że znam też takich nauczycieli, którzy się skarżą, że to działa w drugą stronę, bo wystawiając oceny z zachowania, często też mają pielgrzymki rodziców, którzy są oburzeni, że Jaś ma tylko poprawne, a nie dobre czy bardzo dobre i wręcz wymuszają, szantażują nauczycieli, żeby podnieśli te oceny z zachowania, bo brakuje na przykład do czerwonego paska. Więc troszkę też odnośnie tego, co mówiła pani Elżbieta, to nie jest tylko tak, że szkoły tak dają możliwość podciągania, ale to czasami sami rodzice wymuszają to na placówkach oświatowych.
3: Wiem, panie redaktorze, tak. Nie bez powodu na wiele zawodów sportowych, treningów i tym podobnych

0: rodzice dzieci nie są wpuszczani. Może dorzućmy ocenę za zachowanie dla rodziców do szkół po prostu, bo takie pielgrzymki nie powinny mieć miejsca. Rodzice to jest największe zło często. Niestety w takich sytuacjach, jak i w informacji dla dzieci, o co chodzi w tych czerwonych paskach, bo to nie chodzi o to, żeby mówić, że ty jesteś lepszy od Zuzi, Piotrusia i innego, bo on ma średnią 2.0, po prostu może jesteś zdolniejszy w danych rzeczach. To jest wszystko kwestia edukacji i narracji. Zgadzam się. Rodzice to zło w wielu przypadkach.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam panie Mateuszu. Pan Daniel przy telefonie. Witam panie Danielu.
2: O, ja. Dzień tak, dobry. Dzień
1: podobno.
2: Dobry. Panie Krzysztofie, po pierwsze dziękuję za zadawanie tyle pytań. Tych, którzy, szczególnie grona, o którym możemy nazwać ich ekspertów. Ponieważ często wychodzi, że oni do końca chyba sami nie wiedzą, jaki mają cel ku temu, żeby zostawiać coś czy likwidować. Z mojego punktu widzenia zostawić czerwony pasek, nagradzać tych, którzy są najlepsi, bez względu na to, jaki jest jakby ciąg zdarzeń, bo wydaje mi się nawet w danej szkole, jeżeli są potencjalni kandydaci na osiągnięcie tej piątki czy szóstki z WF-u, nawiązując do tego kozłowania, myślę, że każdy z nas będzie miał tą szansę też osiągnąć tą piątkę, szóstkę z WF-u, jak będzie miał pozostałe oceny też odpowiednio wysokie i będzie się starał o wysoką notę, bo podobne nas zasady obejmują, przynajmniej na obrębie jednej szkoły. I nie do końca, powiem szczerze, rozumiem argument, że nie wszyscy mamy równe szanse, bo pochodzę z małej miejscowości, byłem otoczony ludźmi, którzy pochodzili z bardzo różnych rodzin, 12-osobowych, 2-osobowych. Jednym było lepiej, innym było gorzej, czy finansowo, czy czasowo i tak dalej, i tak dalej. I chęć, motywacja, powiem też może trochę szczęścia i zdolności, wiązały się razem i tworzyły fajne oceny na końcu i tworzyły te paski i rozwijały nas w wielu kierunkach. I później zestawienie, przepraszam za kolokwializm, ale małolata z naszego kraju i małolata, powiedzmy, ze Stanów Zjednoczonych, na tym samym etapie, jeżeli chodzi o podstawówkę czy tak zwany high school, okazywało się, że mamy ogromną przewagę, jeżeli chodzi o wiedzę ogólną. Później ta specjalizacja oczywiście następuje, ale to już od nas zależy, jak chcemy się specjalizować. Więc zostańmy przy paskach, zostańmy przy nagradzaniu i według mnie to, że ktoś jeszcze dodatkowo daje dzieciom dodatkową gratyfikację w postaci lodów, nie musisz na te lody iść. Po prostu w tym roku się nie udało z paskiem. Może za rok się uda. Niech cię motywują ci, co są na zewnątrz i pokazują, że jest w tym siła, żeby osiągnąć jakiś wysoki wynik, chociażby w postaci paska.
1: Najlepiej, gdyby ta motywacja zewnętrzna nie przeszkadzała tej wewnętrznej i na odwrót, jak pokazuje przykład lodziarni w Pszczynie. Dziękuję panie Danielu. Pan Tomek teraz. Witam panie Tomaszu.
3: Dzień dobry.
1: Kłaniam się. Jak to u pana, jeśli chodzi o podejście do czerwonego paska?
3: Panie redaktorze, sprawa jest taka. Miałem iść do kuchni na kawę, ale jak usłyszałem wypowiedzi pani ekspertki, to już kawy nie muszę się pić. Już wystarczy. Ciśnienie jest maksymalnie podniesione.
1: Dlaczego? Co się stało?
3: Mam tylko jedno pytanie. Czy my naprawdę musimy równać w dół? Nie możemy równać do góry? Dlaczego ten czerwony pasek, który potrafi właśnie niektórych dzieci zmotywować do tego, aby uczyć się cały czas systematycznie, nagle okazuje się, że nie, równajmy w dół, żeby tym dzieciom właśnie nie było przykro. Ja ich rozumiem. Jeden uczy się lepiej, drugi się uczy gorzej, ale po to on jest, żeby dzieci wiedziały, do czego dążą. Wychowujemy dzieci, którym wszystko się należy, a za chwilę te dzieci pójdą w świat i zaraz może się okazać, że będzie zderzenie z rzeczywistością i one będą naprawdę potrzebować specjalistów w każdej maści, chodzi o lekarzy, bo nie będziemy sobie w stanie poradzić z tymi problemami, z którymi będą się musiały zdarzyć.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Chaotycznie,
1: nie, zrozumiałem clue, to jest najważniejsze. Pani Marcela przy telefonie. Dzień dobry, pani Marcelu.
4: Dzień dobry. Ja od razu chciałam powiedzieć, że ja owszem uznaję czerwony pasek, tak? Lody w Pszczynie tym bardziej. Natomiast ja bym bardziej się tutaj skupiła na wewnątrzszkolnym systemie oceniania, ponieważ w jednej szkole możemy dostać same piątki, bo mamy średnią 4,51 lub 4,60 i tym samym dziecko ma same piątki od góry do dołu, a w innej szkole średnia wymagana do bardzo dobrej jest 4,76 i tym samym osoba, która też ma 4,60 ma same czwórki od góry do dołu i ona się już nie załapuje na pasek. Ja mam prawie 3 córki w 3 szkołach i w każdej szkole jest inna średnia. W związku z tym jedno dziecko będzie miało pasek, a jedno nie będzie miało, pomimo tego, że ma wyższe średnie z każdego przedmiotu.
1: To też jest do rozważenia. Dziękuję bardzo serdecznie. I pan Waldek, a za chwilkę kolejny gość naszej audycji. Witam, panie Waldku.
5: Dzień dobry. Ja chciałbym się przyłączyć jakby do tej grupy osób, która uważa, że to, że ktoś się stara, to jest za mało. Albo jesteśmy w czymś dobrze, albo nie. I jakby szczególnie jeżeli chodzi o to, co się dzieje, tak? Czyli obniżyliśmy sobie poziom na maturze do 30% i jakby schodząc coraz niżej z tymi oczekiwaniami, stworzymy całą grupę ludzi, którzy potem pójdą gdzieś tam do pracy albo będą cokolwiek innego robili, na przykład własny biznes. No i wyobraża pan sobie później, że taka osoba, która całe życie z powodu tego, że było jej przykro, to jakby obcinaliśmy różnego typu rzeczy i to i napisze potem do Urzędu Skarbowego, że no źle policzyłem podatek i wydałem za dużo pieniędzy, no bo no chciałem dobrze, starałem się.
1: Czyli sugeruje pan, że przykro to dopiero będzie w życiu, tak?
5: Znaczy wie pan, to jak pan spojrzy ilość osób, które potem mają depresję, bo raptem wpadają w dorosły świat i to pierwsze zderzenie, w którym raptem wpada, powiem panu tak, z normalnego życia jak pan spojrzy, osoby, które szczególnie po studiach mają ten jakby bardzo wysoko podniesione progi, jeżeli chodzi o podatki, później raptem jak pierwszy raz w życiu muszą zapłacić tak jak wszyscy dorośli płacą podatki, to jest to bardzo bolesne, bo się raptem okazuje, że dostają połowę tych pieniędzy. I to jak pan spojrzy idąc od szczegółu do ogółu, to powinno się tak naprawdę dawać osobom za to, w czym są naprawdę doskonałe, to co im się należy. Czyli jeżeli ktoś się bardzo dobrze uczy i się stara, to powinien dostać czerwony pasek i powinien być pokazany jako wzór. Zobacz, staram się, uczę i coś robię.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie Tomku. Czy świadectwa z czerwonym paskiem mają sens? Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca, jest naszym kolejnym gościem. Witam panią doktor.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie wiem, czy przysłuchiwała się pani telefonom od naszych gości. No są bardzo, bardzo skrajne, więc ja panią zapytam na wstępie. Czy pani zdaniem czerwony pasek na świadectwie utrudnia zdobywanie wiedzy i zaciekawianie się światem? Bo niektórzy z naszych słuchaczy troszkę tak jakby sugerowali właśnie coś takiego.
6: Nie posunęłabym się do takiego stwierdzenia, natomiast dysponowanie czerwonymi paskami, nagrodami takimi zewnętrznymi różnego rodzaju, no bez wątpienia podtrzymuje także u starszych uczniów tę motywację, którą no nieco mniej cenimy, tak zwaną zewnętrzną. Czyli kiedy człowiek robi coś licząc na takie nagrody zewnętrzne. A tak naprawdę to zależy nam na tym, żeby człowiek kierował się w życiu, nie tylko w nauce szkolnej, ale w ogóle w życiu, dążeniem do tego, żeby osiągać poprawę, żeby być coraz lepszym, żeby odczuwać dumę z siebie, choć nie zawsze efekt jest jakiś maksymalny, bo to przecież zależy, z jakiego poziomu startujemy. Mhm. No i teraz tak reasumując, my chyba zapominamy w tym wszystkim o tym, że czerwony pasek jest elementem naszej kultury edukacyjnej, naszego systemu edukacji, który od początku do końca, jak patrzymy na praktykę, jest oparty na maksymalizowaniu osiąganych efektów. No my niby mówimy, to w wypowiedziach słuchaczy tutaj dzisiaj wróciło, że no koniecznie powinno się doceniać wysiłek, że jeśli uczeń z jedynki doszedł do czwórki, no to przecież jest coś cudownego. Tak, to prawda, ale nie sądzę, żeby takie podejście w naszym systemie edukacyjnym dominowało. No ja spotkałam nauczycielkę, która no właśnie w taki sposób działała, ale może od razu zupełnie to było w edukacji początkowej. Wydaje mi się, że tam tam jest łatwiej.
1: Ja się troszkę po prostu zastanawiam, czy my potrzebnie się tutaj spieramy, jakby właśnie ten czerwony pasek miał utrudniać, no nie wiem, proces dostrzegania postępu, jaki czyni uczeń, przechodząc ze stopni 1-2 na 3-4. Owszem, to nie jest nagradzane czerwonym paskiem, nie jest świadectwem z wyróżnieniem, ale przecież mądry nauczyciel również takiego ucznia wzmocni, jak i takiego, który pracą systematyczną w ciągu roku ten czerwony pasek zdobędzie. I pytanie, czy on nam w ogóle tutaj jakoś przeszkadza?
6: No, ma pan rację. Można ucznia wzmacniać, ale szczególnie dla młodszych uczniów, tych, którzy funkcjonują jeszcze na poziomie bardzo konkretnym. Czym innym jest usłyszenie, że pani mówi, możesz być z siebie dumny, bo taki niesamowity postęp uzyskałeś, a czym innym jest dla 8- czy 10-latka no, zobaczenie tego paska na swoim świadectwie. Ja myślę o czymś innym. A kto powiedział, że te paski to muszą być tylko czerwone?
1: Bo no czerwone już niektórzy zwracają uwagę, że biało-czerwone.
6: No dobrze, niech będzie biało-czerwone, a dlaczego nie mogą być niebieskie, różowe, fioletowe, zielone i jeszcze jakieś? W tym no, każdy kolor powinien być przyporządkowany do takich efektów uzyskanych przez dziecko w minionym roku, które nas bardzo cieszą, na przykład do bardzo dużego postępu. Albo do poradzenia sobie z tym nieszczęsnym kozłowaniem, z którym przez poprzednie 3 lata.
1: Czyli pani by proponowała wprowadzenie nowego systemu nagradzania uczniów, tak, żeby on był zróżnicowany do umiejętności i możliwości na obecną chwilę konkretnego ucznia, jeśli dobrze rozumiem.
6: No, wie pan, najbardziej to ja bym chciała mieć taki system edukacyjny, w którym nie ocenia się tak bez przerwy i nie chomikuje się tych stopni z różnych powodów, mniej, bardziej poważnych klasówek. No a już naprawdę jakąś paranoją jest dla mnie możliwość poprawiania, bo co prawda z klasówek to było tam 3+, ale za to 2 piękne karmiki dziecko zrobiło, za które dostało 18, a nie 6. I w rezultacie wychodzi mu bardzo dobra ocena. My dorośli, my rodzice przywiązujemy za dużą wagę do tego, jak formalnie oceniane są nasze dzieci. No a cóż, no a szkoła podporządkowuje się wymaganiom rodziców.
1: Pan Piotr,
6: nie jest dobre, ale tak jest.
1: Pan Piotr nawet troszkę chyba w nawiązaniu do tego, co pani mówi, pisze, czy polska szkoła wciąż powiela model prusko-fordowski, to wychowanie idealnego niewolnika korporacji? Czy nie brakuje nam wzorów dużo lepszych w krajach skandynawskich? Po co w ogóle oceniać? Czy ktoś umie nauczyć się na pamięć daty albo policzyć szybko funkcję? Ważne, że umie. No właśnie, ale... Bo to sprowadza chyba nas trochę do dyskusji w ogóle, czy ocenianie w szkołach jest wskazane, czy nie jest wskazane, czy służy, czy nie służy. I przy tym wszystkim ten czerwony pasek naprawdę jawi się jako głupota. O tych lodach w Pszczynie to już nawet nie wspominając. Bo problem jest szerszy.
6: Tak, no bo to naprawdę śmieszne.
1: Problem jest...
6: No tak, no myślę, że pasek i dyskusja wokół niego jest właśnie symbolem trudności, które my mamy z naszym systemem edukacyjnym. Coraz większa część z nas ma poczucie, że ten bismarckowski system naprawdę czas by zmienić. No ale z drugiej strony, jak dziecko mówi, że umiało, a pani oceniła na 4, a nie na 5 czy 6, no to lecimy do szkoły albo wypisujemy w Librusie nie wiadomo jakie historie, żeby o tę wyższą ocenę zadbać. To nie od dzieci trzeba zaczynać rewolucję w tym zakresie, tylko od nas dorosłych.
1: A jak pani postrzega takie spojrzenie części rodziców, słuchaczy, które się przewija, że dyskusja o tym, że czerwony pasek może jednak nie, może lepiej z tego zrezygnować, to równanie w dół, że jeśli dziecko nie spotka się z takim czy innym systemem oceniania w szkole, to nie poradzi sobie z o wiele bardziej brutalnym systemem oceniania w dorosłym życiu w różnych sytuacjach.
6: Dostrzegam tutaj pewne wątki rozwojowe i myślę, że gdzieś do 11, może 12 roku życia takie namacalne, konkretne, trwałe nagrody świadczące o tym, że dziecko zasłużyło na uznanie, że docenione zostały jego starania, ale i postępy, są zasadne. Natomiast posługiwanie się tymi paskami i w ogóle ocenami w odniesieniu do dzieci starszych, u których możemy już liczyć na motywację wewnętrzną. No cóż, no jest skuteczne w odniesieniu do tych, którzy będąc w drugiej klasie liceum w dalszym ciągu uczą się z obawy przed tym, co matka i ojciec powiedzą, jak będą kolejne dwie jedynki. Ale czy to jest system na, czy to jest sposób na naprawdę wzbogacanie rozwoju dziecka i dbanie o dobry poziom? Ale tak myślą, podsumowując, że biorąc pod uwagę to, jak funkcjonujemy my jako społeczeństwo, no nie dojrzeliśmy chyba jeszcze do tego, żeby całkowicie oceny z systemu edukacyjnego wyeliminować.
1: Jeśli pani pozwoli, wrócimy niebawem do naszej rozmowy. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca, jest naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia niebawem.
6: Dziękuję ja. Do usłyszenia.
1: 510-357-357. Pan Marek teraz przy telefonie. Dzień dobry, panie Marku. Halo, halo.
7: Dzień dobry.
1: Tak, słyszymy się.
7: Proszę państwa, to ja mam 70 lat i ukończyłem podstawówkę. Miałem 8 pasków czerwonych, potem ukończyłem liceum, potem skończyłem studia, potem zostałem inżynierem, magistrem i pracę miałem bez problemu. A do tego wszystkiego to mnie nakłonił mój stryj, który powiedział tak: ucz się, ucz! Nauka to do potęgi klucz.
1: Przydało się, rozumiem, w pana przypadku akurat.
7: Jestem przeciwny takiemu, to tutaj nasi poprzednicy mówili, o tym podciąganiu ocen. Rodzice nie powinni ingerować w te sprawy. Dziecko powinno samo zrozumieć. Według tego hasła, ucz się, ucz, nauka to do potęgi klucz.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie Marku. Pozdrawiam. Pan Andrzej przy telefonie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam panie Krzysztofie.
1: Jak to u pana wygląda?
8: U mnie osobiście to tak wyglądało.
1: Miał pan czerwony pasek?
8: Nie w tym znaczeniu. Nie miałem, nawet nie wiedziałem, o co chodzi z tymi paskami. Byłem daleki od takiego efektu końcowego w szkole. Ale też zawsze uważałem, że system edukacji jest katastrofalny. Był wtedy, dzisiaj też jest. I o ile wtedy te czerwone paski moim zdaniem nie przeszkadzały, bo dzieci i w ogóle całe społeczeństwo było o wiele silniejsze psychicznie. I to była motywacja, wiadomo, do działania. O ile dzisiaj chyba bym neutralnie mówiąc z tego zrezygnował, bo dzieci są o wiele słabsze emocjonalnie. Gdzieś tam szczególnie te ambitne, te, których rodzice często chcą są rekompensować swoje braki w edukacji i wtedy za wszelką cenę chcą te dzieciaki do przodu ponad ich siły często gdzieś tam wypychać. I wiele dzieci co dzisiaj nie radzi z tym, gdzie mu zabrakło tam 2/3 do tego czerwonego paska. Dlatego myślę, że to nie jest w dalszym ciągu dobry pomysł. Owszem, jest to jakaś tradycja, ale na miarę dzisiejszych czasów uważam, że można by z tego zrezygnować, a w końcu się skupić na tym, naprawdę na wyciąganiu z dziecka, co jest najlepsze. Bo rzadko się zdarza, że ktoś jest zarówno humanistą, jak i ma umysł ścisły do matematyki, fizyki, a jeszcze na dodatek jest czempionem na WF-ie. Dlatego skupiłbym się na tym w końcu, żeby oczywiście podstawy z każdego, z każdej dziedziny powinniśmy mieć i się uczyć na miarę swoich możliwości, ale żebyśmy w końcu mogli skupić się na tym, do czego gdzieś tam genetycznie się urodziliśmy. I to w zasadzie tyle.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. 510-357-357. Pan Marcin się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Marcinie.
9: Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: A Krzysztofie, wyjątkowo.
9: Przepraszam, panie szkodzi. Krzysztofie.
1: Nie pan pierwszy i nie ostatni, jak sądzę.
9: Generalnie ja, jak usłyszałem panią pierwszą, panią ekspert, to od razu mam wrażenie, że zaczynamy dyskusję od tego, że nie wolno albo niewskazane jest różnicowanie dzieci. Mhm. Co do zasady, moim zdaniem, to jest błędne założenie. I tutaj było też, bo czerwony pasek jest tylko takim jakby wyzwalaczem, tak? Ja nie twierdzę, że on jest dobrym takim, tak sposobem nagradzania. Natomiast wydaje mi się, że to buduje jakąś odporność psychiczną, właśnie jakąś wartość, samą wartość człowieka, tak, że jest w stanie takie dziecko sobie jakoś to wytłumaczyć, że jest lepsze lub gorsze od innych, ale jest też przygotowany na to w dalszym życiu, że sobie poradzi, że będzie później oceniane, że życie nie jest takie, że wszyscy są równi i wszyscy mogą wszystko. No, tak nie jest. Może byśmy tak chcieli, ale tak nie jest.
1: Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, wszystkiego dobrego. Co na to pani Edyta? Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam państwa.
1: Pani jest za czerwonymi paskami, przeciw, a może w ogóle inaczej by potoczyłaby pani tę dyskusję?
10: Jestem przeciw, natomiast faktycznie troszkę inaczej prowadziłabym dyskusję, ponieważ uważam, może powiem inaczej. Ja też całe życie, znaczy nie całe, całą podstawówkę miałam czerwony pasek i tak jak któryś z słuchaczów wcześniej tam powiedział, że jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I to ja też to tak uważam, ponieważ całą podstawówkę skupiałam się na tym, żeby mieć te dobre oceny i mieć ten pasek, co spowodowało, że w żadnym konkretnym kierunku się nie rozwijałam. I no i później tak moje życie się trochę potoczyło, że no nie miałam jakiejś tam szczególnej pasji, ani nie rozwijałam się nigdzie. I uważam, że bardziej powinno być doceniane to, że ktoś jest w czymś wybitnym, a w czymś niekoniecznie, niż to, że ktoś jest tak ogólnie dobry. I też nie zgadzam się z taką oceną też jakiegoś słuchacza, który twierdził, że to jest potrzebne, ta rewitalizacja i tak dalej, bo potem ta osoba wchodzi w dorosły wiek i ma problemy psychiczne, bo nie radzi sobie. To jest kompletna bzdura, ponieważ ja tak właściwie mam, tak?
1: No rozumiem panią doskonale, jeśli chodzi o ten rozwój pasji, to naprawdę proszę mi wierzyć, doskonale panią rozumiem. Pozdrawiam serdecznie. Pan Mariusz jeszcze z nami. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, dlaczego się mówi świadectwo z czerwonym paskiem? To świadectwo nie ma czerwonego paska, tylko tam jest biało-czerwona flaga.
1: Tak, panie Mariuszu, kilkukrotnie do tego nawiązywałem. W mowie potocznej mówi się czerwony pasek, ale ma pan rację, jest to flaga polska, są to biało-czerwone barwy. Tak, ma pan rację, biało-czerwony pasek.
11: Czerwonym paskiem. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby te świadectwa były, żeby te dzieci, które są ponadprzeciętne, nagradzać. I w niczym to nie przeszkadza. I mówienie, że te słabsze dzieci będą pokrzywdzone, no tak wygląda życie, tak jak już przed chwilą jakiś pan mówił. Natomiast myślę, że znowu to jest taka burza, która ma na celu zrównanie nauki, ale niestety w dół. Równajmy do dołu, żeby broń Boże tych lepszych w jakiś sposób nie wywyższać, nie nagradzać, nie chwalić. Bądźmy wszyscy przeciętniakami.
1: Dziękuję.
11: Tak mi się lepiej przecież rządzi.
1: Dziękuję bardzo również za tę refleksję. Pan Przemysław, co pan na to, panie Przemysławie? Dzień dobry.
12: Panie Przemysławie,
1: halo, halo. O, słyszymy się.
12: Ja
1: super.
12: Powiem tak. Słyszymy się, halo, halo.
1: Tak,
12: dzień
1: tak,
12: dobry.
1: Tak.
12: Wiecie państwo, ja będąc młodym człowiekiem nie byłem wybitnym uczniem, tak więc zdarzało mi się mieć czerwone paski, czy też biało-czerwone lub ich nie mieć. Natomiast rzeczywiście ja dużo osiągnąłem ciężką moją pracą. Dlatego też uważam, że jak najbardziej te biało-czerwone paski powinny zostać. I
1: czyli
12: to jest
1: ten pasek
12: rzecz.
1: Jakoś tam pana motywował w edukacji szkolnej?
12: Motywował mnie, tak, motywował. Natomiast mam teraz dwoje dzieci, mam 16-letnią córkę i 21-letnią studentkę i zawsze im mówię, słuchaj, Patrycja czy Gabrysia, jak chcesz, próbuj. Natomiast dla mnie nieważne są twoje wyniki w nauce. Jeżeli ty czujesz, że chcesz, że próbujesz, super, będę cię wspierał, ale akceptuję cię taką, jaką jesteś. I tutaj właśnie nawiążę do tego, bodajże pan wspomniał, że to może mieć wpływ dalszy na nasze problemy człowieka psychiczne w dorosłym wieku. Ja myślę, że tutaj tak duża rola jest rodziny, rodziców w domu. Zbyt dużo też wymaga się od nauczycieli. Idąc dalej, na przykład moja córka, która obecnie studiuje, udało jej się zdobyć stypendium. No to idąc tym tropem, nie powinno być stypendiów na uczelniach wyższych, no bo też inni studenci mogą poczuć się urażeni. I ostatni element jest taki, że
1: króciutko,
12: ja działam
1: jeśli
12: w branży... Tak, to szybciutko. Działam w branży lodowej. Gdy dowiedziałem się o całej sytuacji, tak, ja produkuję wafle do lodów. Gdy dowiedziałem się o całej sytuacji w Pszczynie, pomimo, że to nie była moja klientka, skontaktowałem się z nią i w ramach wsparcia kilka produktów jej przekazałem. Gwarantuję Państwu, że to jest tak skromna osoba, że ona nawet nie chciała ode mnie tych produktów przyjąć, bo uważała, że to jest nie w porządku. Także nie wylewajmy dziecka z kąpielą, bo poprzez takie urzędnicze decyzje można zatopić bardzo fajne idee.
1: Ja coś czuję, że tych darmowych lodów dla dzieci, które ten pasek będą miały na świadectwie, to pojawi się znacznie więcej pod koniec czerwca po tym całym zamieszaniu. Dziękuję bardzo, panie Przemysławie. Jeszcze pani Zuzanna w naszej audycji zabierze głos. Dzień dobry, pani Zuzanno.
13: Dzień dobry. Słuchajcie?
1: Tak, tak. O, pani Zuzanna chyba tak w okolicach takich lat, gdzie ten czerwony pasek był, będzie albo jest może...
13: Tak, właśnie w tym roku ukończyłam moją edukację.
1: Tak czułem.
13: Jestem na świeżo z tymi tematami.
1: Aha.
13: Jestem również świadoma, że wiele osób nie jest gotowa na tą rozmowę, którą teraz postawię, ale uważam, że powinno zostać po prostu wprowadzone nauczanie indywidualne. Wtedy nie byłoby problemów takich, jak mamy teraz.
1: Ale dla wszystkich nauczanie indywidualne?
13: Tak.
1: Ojej,
13: tak.
1: To chyba nas nie stać na to, wie pani.
13: Wiem, jest to bardzo ciężkie do wprowadzenia, natomiast, no tak jak mówię, nie byłoby problemów o nierównościach związanych z paskiem, bo po prostu by ich nie było. Również ja sama pamiętam, jak wyglądało to w czerwcu, kiedy wiele z nas prosiło się nauczycieli o coś, co po prostu nam się nie należało.
1: Rozumiem, ale bardzo dziękuję za ten głos również przedstawicielkę samych zainteresowanych. Bardzo serdecznie dziękuję pani Zuzanno. 8 minut do godziny 13. Ponownie z nami pani Anna Dęboń, prezes Stowarzyszenia Dopamina Lab, pedagog, artyterapeutka, mama i dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca. Witam obie panie raz jeszcze bardzo serdecznie. No, mieliśmy przed chwilą głos młodego pokolenia, którego te paski czerwone, biało-czerwone dotyczą. Nie wiem, czy ten postulat, żeby wprowadzić nauczanie indywidualne, tak jak powiedziała pani Zuzanna, jest możliwy. Ale pytanie do pani Anny Dęboń. Jak pani zdaniem wyczuć ten moment, kiedy kończy się ta potrzeba akceptacji dla umiejętności dziecka, dla możliwości, przepraszam, zdobywania wiedzy, a kiedy zaczyna się potrzeba rywalizacji, potrzeba sięgania po coś więcej, potrzeba, żeby no jednak jakaś dyscyplina na drodze tego zdobywania wiedzy była większa i być może na tej drodze ten symboliczny pasek jakoś tam pomaga. Chodzi o ten moment, kiedy się zmienia potrzeba dziecka z akceptacji tego, jakim jest, na to, jakim może się stać.
14: Ale to jest bardzo trudne pytanie, bardzo skomplikowane i też to jest bardzo indywidualne. Myślę, że dla każdego to może być, to będzie zupełnie inne miejsce, ale żeby... Jeżeli chodzi o tą motywację, to też bardzo różne rzeczy, różne osoby motywują. Wracając właśnie do tego sposobu doceniania i nagradzania w tej szkole, może właśnie to jest ten moment, w którym możemy zacząć o tym rozmawiać i jakby przyglądać się też tej motywacji. Tutaj w tej wypowiedzi pani Zuzanny padło bardzo takie zdanie, które mnie zatrzymało, czyli że prosiliśmy o coś, co nam się zupełnie nie należało.
1: Mhm.
14: Czyli jakby... Tak, wiedząc, że na końcu, że do tego paska potrzebne są jakieś tam określone oceny, żeby ta średnia wyszła. Jakby no czego to uczy? To nie jest ani o motywacji, to nie jest ani o równości, to nie jest ani o uczeniu się, ani o sprawiedliwości. Myślę, że ja nie potrafiłabym wyznaczyć tego momentu i tego punktu granicznego, o który pan prosił na początku, czyli gdzie... Jakby zaczyna się ten moment z takiego własnego poczucia i przekonania o to, że ja chcę coś więcej, bardziej, inaczej w tym i w tamtym miejscu, to trzeba też znać swoje zasoby, wiedzieć, w czym się jest dobry, doceniać siebie, żeby móc to określić i też wiedzieć, czego się chce w życiu, co się lubi robić. No pytanie, czy my w tej szkole poświęcamy na to czas, tak? Żeby młodzi ludzie mogli po prostu przyglądać się sobie, temu, swoim zasobom i nie być wciąż właśnie tak oceniani cyferkami, No a bardziej właśnie też taką samoocenę mieć.
1: To pytanie do pani doktor Aleksandry Piotrowskiej. Być może z tej naszej dyskusji część rodziców wyciągnie jakieś wnioski, ale może taka recepta od pani na koniec też się przyda. Jak sprawić, pani doktor, żeby ten pasek na świadectwie był wyłącznie paskiem, a nie szczytem ambicji i jakichś marzeń ucznia, który w tym wyścigu za ocenami pędzi przez cały rok i ostatecznie dostaje takie bądź inne świadectwo?
6: No powiem panu, że jeśli ten pasek jest rezultatem marzeń ucznia, to nie jest najgorsza sytuacja. Aha. Najgorsza, niestety częsta, to jest taka, kiedy pasek jest obiektem marzeń rodziców, którzy tak, no, wywierają na dzieci ogromną presję, oczekując od nich, że lata szkolne poświęcą w dużej mierze, nie tylko, ale w dużej mierze na uczenie się i na zdobywanie wiedzy. I teraz padło tutaj w naszych rozmowach sformułowanie, że trzeba przekazywać dzieciom takie hasło, że nauka to potęgi klucz. No problem polega na tym, że dzieci żyją w określonej rzeczywistości i ta współczesna rzeczywistość to niekoniecznie się zgadza z tym hasłem. Dzieci przecież obserwują losy różnych znajomych, sąsiadów i tak dalej. I no niestety nie jest tak, że ukończenie nawet trudnych, wymagających studiów gwarantuje nie wiadomo jakie wspaniałe życie. Możemy skromnie powiedzieć to se ne vrati i przejść nad tym do porządku dziennego.
1: Drodzy państwo, nauka to potęgi klucz, ale również nauka o tym, jak wychowywać, jak wspierać dzieci na drodze edukacji, więc być może to jest taka maksyma, którą też państwo, dzieci mający, mogą sobie wziąć do serca. Bardzo serdecznie dziękuję. Kończy nam się czas niestety. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca. Pani Anna Dęboń, prezes Stowarzyszenia Dopamina Lab, pedagog, artyterapeutka, mama, były gośćmi audycji Co Państwo na to? Katarzyna Pasierbik, Tomasz Matlingiewicz, Krzysztof Zimoch. Bardzo serdecznie państwu dziękuję, a jutro to już pan Kuba wraca w samo południe. Jak to mówi klasyk, obecność obowiązkowa. Do usłyszenia.

Thriller. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter, winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator, opowiem ci dlaczego. 14 piętro to wysoko. To wysoko. Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski. Bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro to wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani, trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5 a 4.

istniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Radio 357.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: A dlaczego z wielką futrzaną czapą? Zapyta ktoś o 6 rano w środę. No bo tak było. Inside Seaside, dziewczyny wystąpiły na koncercie. No i wokalistka miała taką wielką futrzaną czapę.

0: Ale w miarę pląsania oczywiście zrobiło się ciepło, więc czapkę sobie zdjęła. Ale to jest zupełnie inna historia, przepraszam, że wróciłem. Do niej mamy 5 minut po 6, kłaniamy się i witamy i zapraszamy. I mamy 10 dzień czerwca i to jest środa. I nie chciałbym być kontrowersyjny i zwykle tego nie robię, ale dziś jest 10 dzień czerwca. Być może mają państwo jakieś rachunki do opłacenia do 10, to dziś. A, rachunki zaraz. Zachmurzenie duże i całkowite na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami nawet. Miejscami opady deszczu na południu, no, o deszczach to będzie ważne teraz, to proszę posłuchać. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu będą burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. No i suma opadów miejscami będzie do 15 mm, na południu do 20-25, lokalnie może nawet być 35, więc znowu sporo. Temperatura maksymalna 15-17 to na południu i nad morzem około 20 na przeważającym obszarze, a 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
1: Radio 357.
0: Ta, wschodnich od razu.
2: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia,

To była Myszka, Matylda i Łukasiewicz. 11 minut po 6. Dzień dobry, dzień do... O, wielka czapa. Dobrze, to za chwilę wrócę. Ranek@radio357.pl. Adres mailowy już do dyspozycji. Numer telefonu oczywiście także. I głosówka. Kasia Pasierbik czeka na Państwa przy głosówce, przy telefonie. A poza tym, dzień dobry, mówią Paulina Kozion i Zawoźniak, Tomek Matlingiewicz, Bartek Wasilewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie. I teraz do końca nie pamiętam, czy na początku jest pam, pam, pam, czy gdzieś dalej.

0: Wielka futrzana czapa państwa zajęła bardzo. A pytanie jest takie, dlaczego od rana się do pana detektywa doczepia? Nie, to w ogóle zupełnie inne tematy były. To w ogóle nie. 15 minut po 6. Zaczynamy.
1: Ranek 357.
0: Zaczynamy i zapraszamy serdecznie na między innymi na serwis informacyjny. Dzisiaj Michał Trantał będzie państwu opowiadał o tym, co ważnego na świecie i w kraju. Mateusz Fusiarz o sporcie i będą oczywiście mundialowe historie. To w serwisie po 8. Zapraszamy. A co poza tym? Wczoraj było o pracy. Tak? Było o pracy? Było. Dzisiaj będzie o płacy. No bo już od wczoraj wiemy, że płaca minimalna będzie wyższa.
2: To i tak niczego nie załatwi, bo to nie tędy droga. Koszty są coraz większe, obsługa wszystkiego jest coraz większa, a i tak ludzie mówią, że strasznie im się źle żyje.
3: Dla sporej ilości ludzi nadal te podwyżki nie są tak znaczące, żeby miało to jakkolwiek, nie wiem, wpłynąć.
0: No właśnie, rząd zdecydował, że będzie wyższa ta płaca minimalna i o tym opowie państwu Iza Woźniak. Co to oznacza? Jak to będzie wyglądało? 7:50. Zapraszam na te informacje. Jeszcze przed 6:30 oczywiście 2-3 słowa w tej sprawie padną. Zapomniałem o tym, że 8:15 i będzie rozmowa. Bartek Wasilewski państwa serdecznie zaprasza. Dzisiaj w Senacie Senat zajmie się ustawą o metropolii pomorskiej. Jak to zmieni Trójmiasto? Bo Trójmiasto, no będą zmiany. Ciekawe rozwiązanie. No i szczegóły. O tym porozmawia Bartek z prezydentką Sopotu, panią Magdaleną Czarzyńską-Jachim. To 8:15. Poza tym spotkamy się z doktorem Tomaszem. 7:15 jak zwykle. Pan doktor opowie o piasku. To będzie piasek z Marsa. Taka będzie to historia. Jeśli chodzi o śniadanie biznesowe, to redaktor Jarosław Sroka, dzisiaj środa, więc pan redaktor państwu opowie o różnych rzeczach, ale będzie o godzinę wcześniej. Znaczy u nas będzie normalnie, ale u siebie będzie o godzinę wcześniej, bo jest za granicą. Jak bardzo za granicą, nie aż tak bardzo, ale trochę jest. I będzie o takim specjalnym miejscu i o takim specjalnym spotkaniu i więcej nie powiem. To jest 7:28, zapraszam, proszę się przekonać. W Londynie będzie akurat 6:28. A właśnie, tatowanie po 7:35, dziewczyny dzisiaj.
4: Spotykam wiele osób, które organizują sobie wyprawy śladami Emmy i Tajnego Klubu Super Dziewczyn. Jestem tym zachwycona, bo ja też staram się pisać wszystkie te książki zgodnie ze swoimi peregrynacjami i wędrówkami.
0: Tak, to będzie. Proszę posłuchać po 7:35. Tatowanie. Krystian Hanke państwa zaprasza. Będzie kulturalny skoczek. Jak państwo słyszą na naszej antenie, Roma cały czas ćwicza, ona skacze tu. Potem wszystko zbiera. Jak redaguje i opowiada. O 8:45 kulturalny skoczek. Romka opowie państwu o tym, co warto zobaczyć i dokąd się wybrać. Na przed 9 maestro wpadnie dzisiaj swym jestestwem i też ze skrzypcami będzie opowiadał, grał i bawił i uczył i nie wiem, czy przestraszał, ale też może zapraszam. Filip Jaśler, przed 9 latka lecą. 18 minut po 6.

0: Ekspertem nie jestem, ale mam wrażenie, że troszkę pasowało. Takie połączenie, a dlaczego nie? Połączone siły. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie biegają o poranku, bo to do biegania nie za bardzo utwór, bo to można przecież zadyszkę złapać i to całkiem potężno. Prawda? 25 po 6.
1: Radio 357.
0: 4950. 4950 zł brutto. Tyle ma wynosić płaca minimalna w przyszłym roku. Wczoraj Rada Ministrów ogłosiła, że będzie to kwota przez nią rekomendowana podczas rozmów z pracodawcami, związkami zawodowymi i Radą Dialogu Społecznego. Płaca minimalna w Polsce jest regulowana ustawą od 2023 roku i jej obliczenie wcale prostą sprawą nie jest, mówi w rozmowie z Radiem 357 Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
2: W pierwszym kroku obowiązuje formuła matematyczna. Mówi ona m.in. o tym, że płaca minimalna musi rosnąć o tyle co najmniej, ile będzie rosła prognozowana inflacja w przyszłym roku. Mechanizm jednak uwzględnia kilka korekt. Pierwszą jest to, że sprawdzamy, czy Ministerstwo Finansów w poprzednim roku nie pomyliło się co do właśnie tej prognozy inflacji. Jeśli się pomyliło na korzyść obywateli, to mamy specjalny wskaźnik, który podbija nam tę płacę minimalną, jej wzrost. Jeśli się pomyliło na niekorzyść, ta płaca minimalna powinna zostać zmniejszona, czyli wzrastać mniej niż prognozowana inflacja. Dodatkowo istnieje również przepis, który mówi o tym, że jeśli wynagrodzenie minimalne nie osiągnie wartości 50% wynagrodzenia przeciętnego, to płacę minimalną zwiększa się o wzrost PKB. Ten system jest dosyć mocno skomplikowany i jest to jedynie pierwszy krok, ponieważ następnie Rada Ministrów daje propozycję tej płacy minimalnej. Ona często uwzględnia ten mechanizm, ale jest też często wykorzystywanym narzędziem do populistycznej walki o wyborców. I tak się na przykład działo, że algorytm wzrostu wynagrodzenia minimalnego mówił o wzroście na przykład 2%, tymczasem rząd proponował 5 czy 6% podwyżki.
0: Kto z Państwa jest w stanie powtórzyć, jak to się oblicza? Bardzo proszę, wrócimy do tematu w ranku o 7.50. Iza Woźniak Państwu więcej opowie. Płaca minimalna 4950 zł brutto. No i co Państwo na to?

0: Get over it.
1: Były drzewy i rock'n'rollec, nie? Będą zachmurzenia duże i całkowite. Na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, na południu początkowo natężeniu umiarkowanym. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu będą burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Suma opadów miejscami 15 mm, na południu do 20-25, lokalnie nawet 35 mm napada, a temperatura maksymalna od 15-17 stopni. I to na południu kraju i nad morzem tak będzie 20 na przeważającym obszarze na całej Polacji, a 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
2: 3, 5, 7.
1: Ale troszkę później też rock'n'rolle ładne mogły być, nie?

0: No takie mam przekonanie, że utwór gwizdany naprawdę zyskuje na wartości. Tam są dodatkowe punkty za styl, notę za styl i ogólne wrażenie artystyczne. Dzień dobry.
1: Jestem operatorem egzaminu zawodowego i od 5 nad ranem szykuję pracownię na 8 dla zdających. Życzę powodzenia wszystkim zdającym dzisiaj i każdemu, kto rano wstał do pracy.
0: A jak państwo reagują na słowo egzamin? Tak w dorosłym życiu. Zapytam tu licznie zgromadzonych w studiu.
2: Egzamin.
0: Jak pan reaguje na słowo egzamin?
2: Wybornie.
0: Wybornie?
2: Piękne czasy, nie zapomnę ich nigdy. Zwłaszcza w czerwiec. Wszystko kwitnie, chce się żyć.
0: Prawda, ludzie za oknami beztrosko maszerują dokąd bądź.
2: A tu egzamin.
0: Egzamin.
2: Egzamin. I dobrze wiesz, że ta epopeja dobrze się nie zakończy i że ten egzamin będzie także i we wrześniu.
0: A widzi pan.
2: A widzi pan.
0: No jednak i... człowiek się uczy czegoś.
2: Tak, że to słowo egzamin ma wydłużone działanie. Mm-hmm. To nie tylko czerwiec. To potem niby w lipcu i sierpniu nie, aczkolwiek często się o nim myśli. No i zaczyna się myśleć wtedy, kiedy jest za późno. W czerwcu. I potem ten trzeba zapłacić około, w tym przypadku za moich czasów to było 350 zł, żeby powtórzyć rok z egzaminu, który się nie zdało.
0: Dobra,
2: i
0: Bartek,
2: potem ten egzamin był za rok i znowu powtarzało się czerwiec, wrzesień. Problem był taki, że dochodziły kolejne egzaminy.
0: Czyli taką dawkę przypominającą,
2: tak,
0: człowiek dostał.
2: Tak, tak.
0: Słucha
2: ach,
0: pan.
2: To były czasy.
0: Nie zapomnę ich nigdy, jak wiem.
2: Dużo spałem, tak.
0: Co tu się ciekawego wydarzyło na pierwszych stronach prasy kolorowej? Mm. Pilnują naszej Mai.
2: No i dobrze, niech pilnują, niech dbają. Pani Maja jest bardzo szczęśliwa. Proszę sobie wyobrazić, że dostała wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Sportu. Wtedy, tak kiedy już to wsparcie nie jest do końca jej potrzebne, bo zgłaszają się sponsorzy i myślę, że pani Maja
0: ze strony ministerstwa.
2: Tak, no lepiej późno niż w ogóle, więc na pewno jest to bardzo ważne i na pewno inne tenisistki czy tenisiści młodzi, którzy walczą o swoje miejsce, o to, żeby być zauważonymi. Bardzo się ucieszyli, że akurat ktoś, kto już ma wsparcie i będzie sobie dobrze radził. Trzymamy kciuki za Maję. To, że teraz nagle ktoś się obudził z grantami, wsparciami ministerialnymi.
0: Wracam do pytania z poniedziałku. Co nam ta historia opowiada? Jaki morał z tej...
2: Że nie uczymy się na błędach. Podobny temat był parę lat temu, już paręnaście lat temu, przy okazji pana Janowicza, potem Iga Świątek, inni tenisiści, tenisistki, a także inne dyscypliny sportu. Zauważymy, gdy zauważy cały świat.
0: Dobrze.
2: Tak.
0: Zapłacisz za zachód słońca.
2: Oj tak, to jest piękny artykuł na stronie Faktu, strona 8. Ja muszę się szybko przeklikać.
0: Dajesz tam.
2: Tak, tak, bo o co chodzi? O co chodzi? Urzędnicy w Kołobrzegu, województwo zachodniopomorskie, gdyby ktoś nie wiedział, było napisane w nawiasie. Dziennika Fakt. Nie mogli już słuchać narzekań, że bilety na molo są zbyt drogie. Zmienili więc cennik, ale tu jest haczyk. Znaleźli sposób, by pieniędzy im nie ubyło. Ta. Turyści nie kryją, że ich zdaniem cena za wejście na melo, na molo, przepraszam, cóż za pomyłka, jest przesadzona. Spacer jest przyjemny, ale 9 zł za osobę to stanowczo za dużo, mówią pani Anna i pan Adrian z Bierunia. Gdyby było taniej, na pewno byłoby tłoczniej, dodają. W ubiegłym roku efekt był widoczny gołym okiem. W ciągu dnia molo świeciło pustkami, a tłumy pojawiały się dopiero po godzinie 21, kiedy można już było wejść za darmo. Przypadek? Mm-mm.
0: Nie
2: urzędnicy
0: sądzę.
2: Wzięli się więc na sposób i zdecydowali, że tego lata każdy, kto kupi nocleg w Kołobrzegu i wniesie tak zwaną opłatę uzdrowiskową za wejście na molo, zapłaci tylko 2 zł. No czyli wszystko będzie się zgadzało, bo i opłata uzdrowiskowa pewnie będzie trochę większa, do tego bilet 2 zł. No i nie będzie tak, że cwaniaczki będą sobie wchodziły po 21, oglądały molo i nic nie będą płaciły. Hajs się musi zgadzać, proszę pana.
0: Ale powiem ci, że określenie melo na molo...
2: Melo na molo.
0: Siadło.
2: Tak, no ale tak z drugiej strony zastanawiam się, kto by chciał, zakładając, że mamy upał, mamy taką żarówkę, jak na przykład wczoraj w Warszawie, ponad 30 stopni. I wtedy naprawdę chce nam się chodzić po molo?
0: Mhm.
2: takich rzeczy jeszcze od tych desek kompozytowych?
0: Zapłaciłem.
2: Zapłaciłem, to się będę grzał. Będę miał, jak się nazywa, poparzenia?
0: Nie, nikomu nie mam.
2: Ale jest inna bardzo ciekawa rzecz, szanowni państwo, bo każdy z nas lubi sobie czasem poklikać, posprawdzać, jak niektórzy mają i oto Super Express wraca do nas z informacją, że już jest, już możemy sobie posprawdzać, o co chodzi. Na początek przeczytam tytuł artykułu. Kolekcjonerzy domów, sztuki i zegarków. O kim mowa? Fakt, pisze o kolekcjonerach domów, sztuki i zegarków. O co chodzi? Co ten Wasilewski mówi w tym radiu? Otóż w Super Expressie jest artykuł o największych sejmowych krezusach. Dlaczego? Bo zawsze mniej więcej na początku, na przełomie maja, czerwca pojawiają się na stronach sejmowych nowe oświadczenia majątkowe naszych przedstawicieli, naszych wybrańców. I tak oto możemy sobie wejść na stronę sejm.gov.pl, kliknąć w zakładkę posłowie, kliknąć w danego posła i tam zjechać na dół i sobie poczytać ich oświadczenia majątkowe. Super Express postanowił zebrać to do kupy i sprawdzić, którzy posłowie jak bardzo bogaci są. Posłowie zwykle są lepiej sytuowani niż zwykli Polacy, ale niektórzy to prawdziwi krezusi. Andrzej Gut-Mostowy, poseł PiS, ma nieruchomości warte około 80 milionów złotych i luksusowe auta. Poseł Marek Jakubiak to piwny magnat z akcjami browarów za ponad 60 milionów złotych. Z kolei poseł KO Artur Łącki ma imperium nieruchomości warte 58 milionów złotych. Jeśli ktoś ma problem z ekspresem do kawy, chce sobie podnieść ciśnienie, Super Express służy pomocą.
0: Ja mam mały problem z ekspresem, ale już mi...
2: Ja ci przyniosłem taki dripik jednorazowy. To się zalewa dwa razy wodą. Wsadza do kubeczka, zalewa dwa razy wodą i wtedy jest całkiem niezły, całkiem niezła kawa przelewowa.
0: Ja tu jedną rzecz mam w gazecie, ponieważ jest sprawa prywatna pana prezentera, pana Marcina. Słodka randka po rozstaniu z żoną i teraz otóż pan Marcin, 49 L, z tajemniczą blondynką, przez 2 godziny zajadali się deserem z jednego talerza. Ja chciałbym zobaczyć rozmiar tego talerza.
2: Co to był za deser?
0: 2 godziny.
2: To musiał być bardzo koloryczny i wyobraźmy sobie, czyli co, masło orzechowe mogło być do tego, pistacje, czekolada, śmietana, no i wtedy to się je powoli, no bo nie da rady szybko tego chapsnąć.
0: No na pewno to nie były lody, bo po 2 godzinach to raczej...
2: No dobrze.
0: No się roztapia.
2: A lody na ciepło? Jest coś takiego?
0: Kiedyś było.
2: Żeby coś, kalorycznie? Coś?
0: Tak? Coś nie tak. Tu też jest pan Maciej z panią Zofią. Też taka romantyczna historia, bo i leżak.
2: No się tulą. To są takie nowe leżaki w parkach miejskich. Bardzo wygodne. Polecam bardzo serdecznie. No i też można się potulić. No i super. Tylko panie Maćku, już jak umawia się pan z reporterami faktu na to, żeby robili panu zdjęcie, jak pan tuli z panią Zofię, to niech pan się uśmiechnie, bo ma pan taką minę smiles in Polish.
0: Życzył i sugerował Bartek.
2: Tak.

0: Cieszę się, że się panu podobało nagranie.
1: Bardzo, bardzo.
0: Są takie rzeczy w radiu czasem o 6:40, że przecierasz oczy i myślisz sobie, co tu się wydarzyło. No i właśnie to był taki moment.
1: Tak, ponieważ, to był ten moment, nastał ten czas.
0: Ponieważ za szybą pojawił się Michał Żakowski. O tej porze?
1: Michał, to ja bym to przebił. Wyobraźmy sobie, że nagle za szybą pojawia się pan Kuba Strzyczkowski.
0: O tej porze?
1: Jezu!
0: Co tu się wydarzyło? Ale uwaga, uwaga, zanim przejdziemy do prasy, to jeszcze dwie rzeczy.
2: Dzień dobry, a pierwsze pytanie odnośnie tej płacy minimalnej. To była kwota brutto czy netto? Bo to jest ważne, dzięki.
0: Tak, to ma znaczenie. 4950 zł brutto, tak jak wspominaliśmy przed 6:30 i za godzinkę też jeszcze o tym będzie. Dzień dobry.
3: Ja bym chciała tylko powiedzieć jako przedsiębiorca, że nasi wspaniali rządzący może by w końcu nam umożliwili zarobienie tych pieniędzy, dali więcej inwestycji na rynku, które pozwolą na zarobienie na tą najniższą krajową, która co chwilę jest podwyższana i że są wszystkie obciążenia w koło dla przedsiębiorców ciągle idą w górę, tylko jakoś na rynku nie widać tych perspektyw, żeby to wszystko zarobić.
0: Tak, głosówki oczywiście, pan w tej sprawie?
1: Tak, w tej sprawie dzisiaj audycja wspomnianego Kuby Strzyczkowskiego. Co państwo na to? Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? Jakie przepisy o tym wszystkim? Dziś pomówimy od godziny 12 do 13. Zapraszam w imieniu maestra.
0: Teraz już prasa.
1: No dobrze, to jeszcze trochę o płacach. Nierówne podwyżki dla urzędników. Samorządy podnoszą pensje szybciej niż administracja rządowa. Wynika z sądy dziennika Gazety Prawnej. Więcej na ten temat na stronach tego dziennika. I my pozostajemy przy tym tytule, ale zaglądamy do innego artykułu. Chińscy hakerzy nie oszczędzili Polski. Czy Unia Europejska zaostrzy przepisy? Pyta dziennik. Chińska grupa cyberprzestępców zwróciła swoją uwagę na Polskę, przypuszczając atak na instytucje rządowe. Jak ustalili analitycy firmy ESET, algorytm, którym udało się dostrzec podejrzane działania w sieci, do ataku wykorzystane zostały usługi biznesowe jednej z usług Microsoftu, na przykład dysk sieciowy OneDrive. Wprowadzony przez nich program szpiegujący podszywał się pod ruch związany z usługami Microsoftu i używał OneDrive'a do wykradania informacji oraz pobierania nowych zadań dla wirusa. Furtką wejścia do komputerów stała się też platforma komunikacyjna Discord. Do serii chińskich ataków, które oprócz Polski dotknęły też placówki w Belgii i Holandii oraz we Włoszech, doszło w tym czasie, w którym trwają protesty przeciwko próbom zaostrzenia unijnych przepisów o cyberbezpieczeństwie. Więcej o tym w dzisiejszym dzienniku. To jeszcze chwilę o Chinach, ale tym razem w Rzeczpospolitej. Xi odciąga Kima od Rosji. Chiński przywódca wyruszył z rzadką wizytą zagraniczną. Tym razem, by przywrócić chińską dominację w Korei Północnej. Xi Jinping wezwał gospodarzy, by wystąpił wraz z nim przeciwko hegemonii militaryzmu, czyli USA i Japonii, ale w tle wizyty jest zbliżenie Kim Jong-una z Władimirem Putinem, które coraz bardziej denerwuje Pekin. Co z tego może wyniknąć? Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej, w której także inne ciekawe artykuły. Wywiad z nowym szefem BBN-u. Spytaliśmy wprost o stałą obecność, a Amerykanie poprosili o ofertę i dlatego MON wysłał list intencyjny. To bardzo ważne sygnał, że otworzyło się okienko możliwości i trzeba z tego jak najszybciej skorzystać, mówi Rzeczpospolitej Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w opublikowanej dziś rozmowie z Rzeczpospolitą. Według Grodeckiego Polska powinna przygotować kompleksową propozycję obejmującą finansowanie, rozwiązania legislacyjne, lokalizację inwestycji i harmonogram działań. Koszt nowej bazy amerykańskiej szacuje się co najmniej na kilka miliardów złotych. Jego zdaniem projekt mógłby zostać zrealizowany w ciągu 2-3 lat, a po przedstawieniu oferty konieczne będzie przedstawienie działań lobbyingowych po obu stronach Atlantyku. Odnosząc się do zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi, Grodecki wskazuje na ryzyko działań poniżej progu wojny, takich jak prowokacje, ataki na infrastrukturę krytyczną czy próby kompromitowania systemów reagowania państwa. Coś o tym było przed chwilą w dzienniku. Zaznaczał jednak, że obecne oceny nie wskazują na bezpośrednie zagrożenie konfliktem zbrojnym. Gdybyśmy oceniali, że realne jest szybkie zagrożenie klasyczną wojną, państwo byłoby już w tej chwili w trybie zarządzania kryzysowego, mówi nowy szef BBN-u w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, w której także jeszcze artykuł o tym, że kupujemy coraz więcej żywności przez internet i w lokalnych sklepach. Cieszmy się z tego powodu. Zaglądamy jeszcze szybko do Gazety Wyborczej. Zaczęły się prace w Hucie Pieniackiej. Ekshumacje polskich ofiar UPA. Instytut Pamięci Narodowej szuka szczątków ofiar jednego z najtragiczniejszych epizodów rzezi wołyńskiej. Poszukujemy tutaj przynajmniej dwóch masowych dołów śmierci. Mamy je wstępnie zlokalizowane na podstawie relacji świadków oraz według zdjęć i topografii tego miejsca, powiedział pap ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Na miejscu pracuje koparka, która zdejmuje pierwsze warstwy gruntu. Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.
0: Tak to wygląda, jeśli chodzi o poranną prasę, o czym opowiadał państwu Bartek Waślewski. Zapraszamy na 8.15 na rozmowę. Będzie rozmowa o Trójmieście. Otóż Senat zajmie się ustawą o metropolii pomorskiej. Właśnie o tym będzie ta historia. Teraz mamy tak, 7 minut do 7 i za chwilę utwór, a później będzie jeszcze mała propozycja.

0: przeglądzie prasy Bartek opowiadał Państwu także o oświadczeniach majątkowych posłów w kategorii podnoszenie ciśnienia, bo tam różne rzeczy można znaleźć. No i zdaje się, że Pan dokładnie w tej samej sprawie.
1: Oświadczenia majątkowe oświadczeniami, ale jeżeli chcecie sobie naprawdę podnieść ciśnienie, wejdźcie sobie, Szanowni Państwo, w stenogramy z posiedzenia Sejmu, dowolnego, naciśnijcie Ctrl F i wpiszcie głos z sali. To jest naprawdę przedszkole. Nie obrażając przedszkolaków, ale no naprawdę czasem ręce opadają.
0: No to wiemy, co tam niektórzy krzyczą z sali. To mamy pełną świadomość, że to są bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Tu już na spokojnie podchodzimy do sprawy. lista.radio357.pl. Głosujemy na listę do piątku do 12. I przypomnę życzliwie, że w zestawie do głosowania jest nowa piosenka z Bonda.

0: Tu Radio 357, jest środa, 10 czerwca. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Na początek sytuacja na Bliskim Wschodzie. W odpowiedzi na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca rozpoczęliśmy uderzenia na Iran, oznajmiło dowództwo centralne USA. Misja stanowi proporcjonalną reakcję na nieuzasadnioną agresję, słyszymy w komunikacie. Porozumienie z Iranem może zostać zawarte w przyszłym tygodniu albo w najbliższych miesiącach, a zdecydowanie może do tego dojść przed jesiennymi wyborami połówkowymi, oznajmił wiceprezydent USA J.D. Vance. Obecnie uważam, że jesteśmy w sytuacji, w której musimy osiągnąć porozumienie korzystne gospodarczo dla USA i rzeczywiście rozwiązujące problem irańskiego programu nuklearnego. Nie tylko teraz, nie tylko podczas prezydentury Donalda Trumpa, ale w perspektywie długoterminowej. Tak by moje dzieci mogły kiedyś powiedzieć jako dorośli ludzie, Iran nie będzie posiadał broni jądrowej. That's the goal of the policy, and I think we're very close to achieving that goal. But we still got some wood to chop, and we're gonna keep doing it. Mówił Vance w rozmowie ze stacją CBS News. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii, poinformował serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz amerykańskich. Obce wojska w pobliżu Iranu zawsze są zagrożone. Najlepiej by wyjechały, oznajmił szef irańskiego MSZ. Przenosimy się do kraju. 4950 zł brutto, tyle ma wynieść płaca minimalna według przyjętej przez rząd propozycji, to o 144 zł więcej niż obecnie. Na rękę to 3704 zł. Więcej mają też zarobić zatrudnieni w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
2: Jest także decyzja o podwyższeniu płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
1: Szef rządu zwrócił szczególną uwagę na nauczycieli.
2: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał. Sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
1: Szczegóły tych propozycji, komentarze ekspertów, ale też komentarze o wydatkach przedsiębiorców zebrała Iza Woźniak. Wrócimy do tego w ranku przed godziną 8. Po niemal 50 latach pociągi pasażerskie wracają w Górysowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie zostaną uruchomione w najbliższą niedzielę. Nie obyło się bez komplikacji.
3: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
1: Przyznaje dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski. Prace kosztowały niemal 20 milionów złotych. To nie jedyny region, w którym poprawia się sytuacja związana z wykluczeniem komunikacyjnym. O kolejnych przykładach Rafał Frydrych.
4: Przez 14 lat koleją nie można było dojechać do Ciechocinka, a to znane nie tylko w całej Polsce, ale i Europie uzdrowisko. Kursuje tu 13 par pociągów, łączą komunikacyjnie Ciechocinek z Toruniem. Samorząd województwa pomorskiego przywraca połączenia kolejowe w kilku wykluczonych dotąd transportowo miastach. Składy dojadą m.in. do Bytowa i Nowego Dworu Gdańskiego. Najdalej zaawansowane prace trwają na linii kolejowej 229. Jej rewitalizacja przywróci ruch składów kolejowych od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka. Przywracanie połączeń do pozbawionych kolei pasażerskiej miejscowości na Pomorzu ma na celu stworzenie spójnej sieci transportowej obejmującej cały region. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: A o czym jeszcze w naszym serwisie? O tym, że miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic, do palmiarni miejskiej. Tam otwarto wystawę z przeróżnymi gatunkami tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Mówi Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników, a jakże, kaktusów.
5: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą Chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy. Niekiedy dwu, trzybarwne. Wiele innych gatunków też. Mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie. Każdy kaktus kwitnie.
1: Są kaktusy 20-letnie, małe i duże. Wystawę można obejrzeć do niedzieli. Od piątku będzie jej towarzyszyła giełda roślin. Każdy kaktus kwitnie. Z tym przesłaniem zostawiam Państwa po tym serwisie.
0: Sport. Mateusz Fusiarz.
6: Proszę sobie wyobrazić, że kiedy jutro o tej porze słuchać będą Państwo sportu, to już będzie dzień startu mundialu. Ostatni mecz w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej odbył się 18 grudnia 2022 roku w Katarze. Co za tym idzie, między tamtą chwilą a jutrem minie dokładnie 1392 dni. Ale z racji tego, że dziś to dopiero 1391, to nie wyprzedzajmy faktów i sprawdźmy, co tu i teraz. A teraz Z kłopotami mierzą się tam organizatorzy w Meksyku. Tysiące protestujących zablokowało wczoraj główną drogę dojazdową do stadionu Azteca w stolicy Meksyku, gdzie jutro zaplanowano ceremonię otwarcia i mecz Meksyk-RPA. Demonstranci, należący do Związku Zawodowego Nauczycieli CNTE, protestują od zeszłego tygodnia. Domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej, którą tamtejszy rząd uważa za niewykonalną. Meksykańska prezydent Claudia Sheinbaum protesty określiła mianem prowokacji i zapewniła, że inauguracja przebiegnie bez zakłóceń, w spokoju i pokoju. No i oby tak było, bo jednak atmosfera wyraźnie gęstnieje w stolicy. W serwisie jeszcze jeden wątek piłkarski, ale już nie dotyczący startującego jutro mundialu. Polskie piłkarki przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim szóstym i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwone zanotowały w grupie drugiej remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B, a więcej o tym po 9. Teraz czas na koszykówkę. W Orlen Basket Lidze najbardziej żyjemy finałem, ale grają też o trzecie miejsce i po meczu numer 1 bliżej brązowego medalu jest Arka, która 89-84 pokonała w Gdyni Dziki Warszawa.
7: Cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz, ale jak wiemy, w układzie walki o brąz w dwóch meczu trzeba zdobyć więcej punktów i mam nadzieję, że ustoimy, że wytrzymamy też fizycznie. Po Zielonej Górze też bałem się trochę, że będzie ciężko nam zareagować i wrócić jakby w swoje rytmy, ale zagraliśmy całkiem przyzwoicie, mieliśmy sporo strat i to myślę trochę wypaczyło przewagę, którą mieliśmy, no ale Dziki też robiły swoje w obronie i zmuszały nas do tych strat, także wygrana cieszy, ale na pewno zostajemy i stąpamy twardo po ziemi, wiemy jak ciężki teren nas czeka w Warszawie, ale wierzę, że dobrze zareagujemy, dobrze się przygotujemy.
6: Mówił Adam Chrycaniuk z Arki, mecz decydujący w piątek, a dziś wieczorem finałowy mecz numer 2 pomiędzy Legią a Zastalem. Ekipa z Zielonej Góry prowadzi 1-0 w serii. Na koniec w tym serwisie jeszcze tenis, do którego również obiecuję wrócimy po 9, bo dzieje się na światowych kortach, choć wczoraj akurat deszcz trochę poprzeszkadzał. Ale ta wiadomość wraca nas niejako do French Open i fenomenalnego występu Mai Chwalińskiej. Decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego Polka otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie.
0: Zachmurzenie duże i całkowite na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Miejscami będą opady deszczu, na południu początkowo także o natężeniu umiarkowanym, na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. No i uwaga, jak będzie padało, to tak 15 mm może napadać. Na południu 25, a lokalnie nawet i do 35 może dojść, a temperatura maksymalna Zakopane 15 stopni, Katowice, Kraków i Kielce 16, Opole 17, Łódź, Suwałki 18 stopni, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa, Białystok, Lublin i Wrocław 19, Poznań, Zielona Góra 20, Szczecin, Gorzów 21, chłodniej troszkę.
8: Radio 357.
0: Mamy prawie 9 minut po 7. Utwór na początek godziny taki krótszy, dziarski, ale krótszy, ponieważ piosenka dnia dzisiaj 6 minut. Ale spodoba się.

0: I proszę, i od razu możemy przejść do rzeczy, a dzisiaj piosenka dnia, powiedziałem 6 minut, no i taki tytuł też ma, 6 minut mądrości. Fish, Ematę Tworzywo.
1: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu.

i w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak z Colim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

0: nawet urwali. Ciszę ma to tworzyło. 6 minut mądrości, nawet więcej, bo to 6:25, więc odrobinkę więcej. No tak, ciekaw jestem, co się wydarzy z tym utworem, jeśli chodzi o listę piosenek. lista.radio357.pl. Śmiało proszę zaglądać, proszę klikać, proszę głosować. Mamy naprawdę pokaźny zestaw do głosowania. Każdy z patronów ma 10 głosów do dyspozycji. Głosujemy do piątku do 12, a po 19 słyszymy się i wtedy oczywiście całe notowanie państwo sobie będą mogli przyswoić. Czy zniknął nam pan doktor Tomasz? Otóż troszkę zniknął, ale może się uda.
1: Pytania z Księżyca.
0: Może nawet nie takie troszkę się uda, tylko bardzo się uda. Dzień dobry, panie doktorze. Jednak zniknął. To jest człowiek, normalnie nie może usiedzieć na miejscu. Był, nie ma, no, ale dobrze, będziemy próbowali. To za chwilę jeszcze, panie doktorze, będziemy się do pana dobijali. O, jest! Ale pan cyfrowy, jaki fajny. Panie doktorze, pan chwilę sobie posiedzi, poczeka, za chwilę do pana zadzwonimy jeszcze, dobrze?

0: Spróbujemy inaczej. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Doktorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Czy pan mnie słyszy?
0: Ja pana słyszę, proszę pana, jakby pan był... gdzieś.
1: Jakby pan był na Księżycu.
0: Albo wie pan gdzie? Na Marsie może nawet. Nie, jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, wszystko jest jasne i czytelne. Panie doktorze, Kasia 9L ma pytanie do pana. Czy piasek na Marsie jest taki sam jak ten piasek na Ziemi? No, to jest dosyć ważne pytanie. Też bym chciał wiedzieć.
1: Nie, on nie jest taki sam. I to z jednej strony jest bardzo ciekawe, z drugiej strony generuje pewne kłopoty, bo jeżeli na Marsie chcielibyśmy kiedyś wybudować cokolwiek, no to musimy się w pewnym sensie budowania nauczyć od początku. Podobnie jest zresztą z Księżycem. Na Księżycu występuje coś, co nazywamy regolitem, co czasami jest porównywane właśnie z piaskiem, z jakimś takim pyłem, ale to ma zupełnie inną strukturę. To są bardzo takie ostre, cieniutkie, no bardziej może igiełki, przypominające trochę azbest, niż taki piasek, jaki znamy z plaż na przykład Bałtyku. Z Ziemi czy na zdjęciach wydmy na Marsie wyglądają jak nasze pustynie czy plaże. Natomiast pod mikroskopem i w składzie chemicznym to są zupełnie inne światy. Na przykład skład mineralny na Ziemi, mówię o takiej typowej plaży. Piasek to głównie kwarc, czyli dwutlenek krzemu. Czyli przezroczyste, jasne, żółtawe może, twarde ziarenka, które pochodzą z erozji granitów. Czasem muszelki, czasem koralowce, wszystko wymieszane. Na Marsie piasek jest bazaltowy, czyli wulkaniczny. Jest ciemniejszy, ma dużo tlenków żelaza, stąd ten taki czerwonawy kolor. Wygląda jak piasek taki wulkaniczny z plaż na Hawajach czy na Islandii. Tyle tylko, że na Marsie on jest wszędzie, a na Ziemi on jest w bardzo, bardzo niewielu miejscach. Więc to jest trochę porównanie jak porównanie trochę kamienia i szkła. Kolor, no Mars jest czerwony, taki rudawy, właśnie przez te tlenki żelaza w tym piasku czy w tym pyle. Ziemskie plaże są albo białe, albo kremowe, albo złote i to nie jest tylko kwestia jakby preferencji jakichś kolorów, tylko to jest no ślad, czy to świadczy o tym, jak bardzo chemicznie te dwa światy się od siebie różnią. Jest inny rodzaj być może, czy inna historia powstawania tego. Na Ziemi fale

0: niektórych rodzajów wydm no na Ziemi w ogóle nie ma. One nie mają swoich odpowiedników. To ma swoje konsekwencje, tak jak powiedziałem, chociażby gdy myślimy o jakiejkolwiek infrastrukturze, bo niektóre rodzaje piasku nie nadają się do budowania. To zresztą też jest czasami problem na Ziemi. To nie jest tak, no ktoś jest nad morzem, mówi o tyle tu piachu, a czasami gdzieś tam napotykamy na informację, że na Ziemi piasek jest coraz droższy. No bo to nie każdy piasek nadaje się do budowy. Piasek z takimi mocno, mocno obłymi kawałkami, on się nie nadaje za bardzo do budowy, więc na Marsie wygląda to zupełnie inaczej niż na Ziemi. Mhm. Więc podsumowując, gdyby wziąć taką garść piasku z plaży, nie wiem, w Sopocie na przykład, garść z Marsa, no na pewno byśmy zobaczyli, nie trzeba by jakiegoś specjalistycznego sprzętu, a my i tak zobaczylibyśmy różnicę, nie dałoby się ich raczej pomylić. Marsjański jest taki bardziej, bym powiedział, kamienny, taki bardziej ciemny. Ale nadaje się do budowy zamków, bo ma ostre kanty.
1: No właśnie, tak się zastanawiałem, czy to tak, jakby już taki wątek plażowy tam zaaplikował, to czy to z tego babki da się, czy się nie da. Panie doktorze, musimy kończyć, bo za chwilę.
0: Tylko, że tam nie ma wody, a do babek jest potrzebne coś, co to skleja. Więc mimo tego, że się nadaje bardziej niż ten z Sopotu, to jednak w Sopocie wybudujemy babkę albo zamek, ale na Marsie nie, bo tam nie ma wody.
1: Kto swoje nosi, ten się nie prosi, panie doktorze. Zawsze trzeba mieć ze sobą, żeby zrobić babkę. Bardzo dziękuję, doktor Tomasz Rożek.
0: Dziękuję bardzo, panie doktorze. Przepraszam za kłopoty.
1: Nie, nie ma za co. 25 po 7.

0: Za chwilę spotkają się Państwo z człowiekiem, który ma zupełnie inne możliwości niż my, bo gdyby na przykład ktoś w naszym kraju miał teraz zdążyć na siódmą, to nie zdąży. A pan redaktor zdąży.
1: Śniadanie biznesowe.
0: On zdąży na siódmą, mimo tego, że jest 28 po siódmej. Jak to możliwe, zapytają Państwo. No normalnie, po prostu przeniesiemy się w czasie teraz. I łączymy się, Jarosław Sroka z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, drogi redaktorze, bo ja zawsze zdążam, prawda?
0: Bardzo dobrze. A która upadła?

0: pana godzina jest.
1: Oj, wiem, że panu nie zaimponuje tym, ale 6:28.
0: Gratulujemy. Słyszę, że jest pan po prostu za granicą i gdzieś, gdzie jest inny czas. Stawiam na Londyn. Cóż pan tam robi?
1: Tak. Ach, proszę pana, dużo by opowiadać, bo w londyńskiej Olimpii, to jest taka ogromna hala wystawiennicza, tutaj trwa jedno z najważniejszych spotkań branży technologicznej, London Tech Week. One jest o tyle ważne, że otworzył je sam premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, który uczynił, i to też jest ważne, z rozwoju sztucznej inteligencji jeden z filarów swojej strategii rozwojowej, bo Brytyjczycy po Brexicie tak troszeczkę przycupnęli, zaniemówili, ale jak w końcu mowę odzyskali, to wzięli się ostro do roboty i byłem wczoraj na bardzo interesujących kilku prezentacjach i dyskusjach. Rzeczywiście chcą nadrabiać dystans do świata, chcą być drugą potęgą, jeżeli chodzi o półprzewodniki na świecie. Wiedzą, jak to zrobić, mają na to pieniądze i okazuje się, że ten plan jest na tyle realny, że przyciąga rzeczywiście najważniejsze gracze z całego świata. I Londyn wraca na piedestał, wraca na to podium wiodącego centrum nie tylko finansowego, ale i technologicznego w Europie. Oczywiście gości tutaj jest bez liku, bardzo interesujących, w tym szef i twórca największej firmy dzisiaj na świecie, Nvidia. Firma, której kapitalizacja chyba, czyli wartości rynkowej, nie jestem w stanie nawet przeliczyć na złotówki, bo to jest 5, proszę państwa, bilionów dolarów, nie miliardów, tylko bilionów dolarów. I to jest firma, bez której trudno chyba dzisiaj mówić o rozwoju sztucznej inteligencji. Rozmawia się o wszystkim, o suwerenności technologicznej, infrastrukturze obliczeniowej, w ogóle obliczu nowej gospodarki. Bo świat przestał już tutaj w Londynie pytać, czy AI zmieni nasze życie. Świat po prostu pyta, kto na tym nieziemsko narobi, kto na tym zarobi. A pan pewnie zastanawia się, co ja tu robię, biedny miś. Proszę pana, reprezentuję,
0: godnie,
1: bo jestem
0: godnie.
1: Tak, dumnym członkiem polskiej delegacji liczącej 308 uczestników. To jest największa delegacja, jaka do tej pory tutaj w Londynie z Polski się stawiła. Ustępujemy jedynie delegacji hinduskiej. Tutaj, jeżeli chodzi o reprezentantów tego kraju, to drugi raz z rzędu ustępujemy tylko nim. Natomiast rzeczywiście Polacy są tutaj wszędzie, pokazują się w bardzo ciekawych panelach, pokazują się na spotkaniach z inwestorami, na zamkniętych sesjach. Furorę jak zwykle robi tutaj Mati Staniszewski, twórca Eleven Labs. Ja przypominam, to taki rezolutny 30-latek, który stworzył firmę wartą już kilkanaście miliardów dolarów, która rozwija w oparciu o sztuczną inteligencję technologie głosowe. Mówię też o tym nie dlatego, że Polacy przyjechali, to się musiało coś ważnego wydarzyć, bo jak wiemy, jak nasza reprezentacja piłkarska gdzieś jedzie, to akurat nic z dobrego z tego nie wynika, ale mówię o tym w tym kontekście, że świat się dzisiaj dzieli na tych, którzy tworzą przyszłość technologii świata, tworzą, wyznaczają kierunki i tempo rozwoju, i na tych, którzy to będą konsumować i za to słono płacić. I mam nadzieję, że my Polacy wybraliśmy ten pierwszy scenariusz. I to chciałem państwu z wyjątkowo słonecznego Londynu dzisiaj przekazać.
0: To spokojnego dnia, słonecznego dnia. Wszystkiego dobrego życzymy, panie redaktorze. Jarosław Sroka z Londynu, z konferencji i takiego spotkania ważnego. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego i zdążam na samolot.
0: Tak.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Będzie zachmurzenie duże i całkowite na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich z większymi przejaśnieniami, przejściowymi rozpogodzeniami. Miejscami będą opady deszczu. Na południu początkowo o takim natężeniu umiarkowanym, na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu burze będą, na Podkarpaciu też grad do tego. Suma opadów, bo to ważne, 15 mm na południu, 25, lokalnie 35 może być nawet. Temperatura maksymalna 15-17 to na południu kraju i nad morzem, 20 na przeważającym obszarze, a 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
2: 357.
0: Za chwilę, nie uwierzą państwo, też Londyn.

0: 24 minuty do 8. Zaczynajmy.
1: Tatowanie.
0: Właśnie datowanie zaczynajmy. Krystian Hanke, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Ja lubię już taki klimat wakacyjny, kiedy jest czerwiec i już wiadomo, że na horyzoncie są wakacje, chociaż z drugiej strony, jak ktoś ma problemy z planowaniem i logistyką, to może go to tylko w jakiś sposób denerwować i wpędzać w poczucie winy, presja. No ale cóż, podróże. To jest dzisiaj temat numeru kosmosu dla dziewczynek. Numer 53, do którego zaglądamy, bo no, jednak podróże, jak to mówią, kształcą i warto w te podróże inwestować. Podróże małe, duże, dalekie, bliskie, o tym zawsze też w tatowaniu mówimy, że nieważny jest cel, albo inaczej, czasami nie liczy się cel, a sama podróż. Jaka podróż dziś dla ciebie? To pytanie kosmos stawia swoim czytelniczkom już na początku tego numeru, żeby no właśnie wybrać to, co najlepsze dla siebie z podróżowania, z wakacji. Bardzo ciekawa rzecz i myślę, że to jest taka rzecz, która też sprawia, że młode czytelniczki, młodzi czytelnicy taką chęć do podróżowania nabierają, ale też pewnych świadomości, no bo nie zawsze podróże to jest tylko wygoda, to jest tylko all inclusive i tak dalej, a może przede wszystkim to nie o to chodzi. No i podróżować można na różne sposoby, można podróżować także śladami bohaterów literackich, na przykład kociej szajki, o czym zresztą mówiliśmy na pikniku sąsiedzkim 31 maja tutaj. Kocia szajka była wystawiana na scenie przez grupę teatralną Nikt Nic Nie Wie, a śladami kociej szajki można podróżować po Cieszynie. Tam te ślady bohaterów, no właśnie czworonogich bohaterów, futrzastych bohaterów serii książek Agaty Romaniuk są dostępne. Tutaj o podróżowaniu tropem kociej szajki opowiada 9,5-letnia Nina, no i ona jakby też zachęca do tego, żeby takim tropem w podróże się udawać. O innych podróżach mówią także czytelniczki kosmosu. Poza tym, no, jakby wszystko, co wiąże się i w stałych rubrykach można było zamieścić, na przykład co dzieje się w twoim ciele, kiedy lecisz samolotem. No właśnie. No bo to czasami może być też zaskoczenie dla kogoś, kto podróżuje po raz pierwszy. To jest doskonale opisane. No, można też podróżować na rowerze. Rowerowanie. Przepiękna historia z trasy położonej w Alpach. No, malownicze, cudowne widoki, ale trzeba się trochę namęczyć. Sakwy na rowerze, bohaterki, bardzo proszę. I no właśnie, opowieść o tym, co po drodze, jak ta droga przebiegała, może kogoś zachęci i ten sposób podróżowania, rowerowanie, tak jest zatytułowana ta opowieść. Opowieść z Boliwii od jednej z bohaterek. Także w tym dziale, który co... No, miesiąc możemy sobie śledzić. No i jeśli ktoś na przykład lubi kolejowe historie, to tutaj to jest też kolejowa zagadka ze zwrotnicami w tle. No i latarka, coś co bardzo się przydaje podczas pikników, podczas biwaków, to też warto o tym poczytać także w kosmosie. No to nie jest jedyny oczywiście tekst, bo jest jeszcze podróżniczka, to jest kobieta, która zdobywa szczyty Himalajów. Więc dla każdego coś dobrego podróże. No, my mamy taką już obiecaną i wyczekiwaną długo podróż do Londynu. To nie będzie długa oczywiście podróż, ale no, trzeba to zaliczyć, ponieważ się dawno temu obiecało. No i co w tym Londynie? O to zapytałem Agnieszkę Mielech, autorkę takiej serii, którą zresztą moja córka również bardzo lubi, Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn. Opowiadałem już też w tatowaniu. Emi między innymi ze swoimi przyjaciółmi w Londynie była. No więc Londyn ma swoje punkty do odhaczenia, ale ma też niespodzianki, o których Agnieszka mi opowiedziała.
3: Idziemy sobie ulicą i nagle widzimy gromadzi się tłum. My stajemy i przed nami przejeżdża wielka limuzyna, a w limuzynie książę Karol i królowa Kamila. Po prostu tak dostępni, tak niesamowicie widoczni. Nieprawdopodobna przygoda, chociaż Karola nigdy nie darzyłam wielką sympatią, ale po ostatnich akcjach uwielbiam i kocham, natomiast widziałam go rzeczywiście na żywo.
2: No i to jest taki moment, kiedy można powiedzieć, że coś, co wydaje się no, czasami nudne i niekoniecznie interesujące, może być fascynującym punktem podróży. To są takie must see. No i dookoła świata to jest taka seria, w której właśnie Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn podróżują po świecie, bo to jest kolejna książka zatytułowana właśnie Londyn, którą sobie potraktujemy jako przewodnik, co zresztą czynią także inne fanki Emi i Tajnego Klubu Super Dziewczyn.
3: Spotykam wiele osób, które organizują sobie wyprawy śladami Emi i Tajnego Klubu Super Dziewczyn. Jestem tym zachwycona, bo ja też staram się pisać wszystkie te książki zgodnie ze swoimi peregrynacjami i wędrówkami. Byłam co najmniej 2 albo 3 razy ze swoim dzieckiem i rzeczywiście organizowałam jej taką wycieczkę śladami Emi, można powiedzieć, ale ponieważ ja wtedy pracowałam, moja córka miała opiekunkę, jak się okazuje, fantastyczną studentkę, która zaprowadziła ją i do British Museum i pokazała jej naprawdę inne super miejsca. Był Buckingham Palace, St. James Park, Hyde Park, miejsca, gdzie można odetchnąć. Była oczywiście Tamiza i wielkie koło nad Tamizą, gdzie należy być, należy obejrzeć z jego wysokości cały Londyn. Big Ben, Houses of Parliament, wszędzie była Emi. No i sklepy, słuchajcie, ja opisuję słynny Hamley Store, czyli wielopoziomowy sklep, chyba najstarszy w Londynie, z zabawkami, najsłynniejszy. Wielki sklep M&M'sa. Można powiedzieć, że jest to muzeum M&M'sów, ale może jeszcze gdzieś ustrzelicie jakiś Disney Store.
2: No, ja już domyślam się, co będzie się działo podczas naszej krótkiej, ale zdaje się dość intensywnej podróży po Londynie. Właśnie także z tą książką Dookoła Świata, seria Emi, Tajny Klub Super Dziewczyn Londyn. To jest wydawnictwo Wilga i to jest kolejna książka, bo obok mnie leżą jeszcze dwie, Ciao Italia, i tutaj można się domyślić, dokąd ta ekipa podróżowała, i najnowsza, najświeższa, czyli, no i wiem, gdzie będą kupowane kolejne bilety pewnie, Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn Paryż z serii Dookoła Świata. Dodam, że oczywiście ta fantastyczna paczka zawsze ma jakieś przygody, które im albo podsunie życie, albo profesor Kaganek, albo ktoś jeszcze inny nowo napotkany, no i te zagadki, które ich spotykają, trzeba rozwiązać, świetnie sobie z tym radzą. Paczka znana, sympatyczna, no i ma wiele, wiele fanek wśród czytelniczek. Nie dziwię się, no bo to są takie książki, które otwierają wyobraźnię, a poza tym bohaterowie, no to są tacy swojscy, tak jak troszkę rówieśniczki czytelniczek. Także jest jeszcze Nowy Jork, Kalifornia.
0: Człowieku.
2: Hiszpania, tam też
0: jest wiele destynacji.
2: Tajny Klub Super Dziewczyn. Szwecja na przykład.
0: Szwecja. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo proszę.
0: Krystian Hanke i Tatowanie. Powrócimy po 8.35.

0: Miley Cyrus. Pamiętają Państwo jeszcze to nagranie? Kiedy to było? Całkiem niedawno. I było w zestawie do głosowania i sobie nawet bardzo dobrze radziło. W przeciwieństwie do tego, które teraz.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: No niby wszystko się zgadza. Ładne, dynamiczne, optymistyczne. A jakoś nie idzie. Ale może trzeba wesprzeć

0: Nothing But Thieves. No jakoś nie bardzo, no jakoś nie bardzo. Evolution.
1: To jak to nie bardzo?
0: No nie bardzo, na liście w ogóle.
1: A myślałam, że się dla pana nie podoba.
0: Dla mnie się podoba. Ciekaw jestem jak z tym pomysłem, bo i no właściwie to już nie pomysł, tak się stanie. 4950 zł brutto, tyle ma wynosić płaca minimalna w przyszłym roku. No i wczoraj właśnie Rada Ministrów wybrała jeden z trzech proponowanych wariantów i to oznacza podwyższenie tejże płacy o 144 zł. Ta podwyżka nie jest największą z dotychczasowych, a jednak jedną z najskromniejszych, ale i tak będzie odczuwalna dla pracodawców i o tym Iza Woźniak państwu właśnie teraz opowie.
1: Dzień dobry.
0: No bo teraz płaca minimalna, dzień dobry, wynosi 4806 zł. Mhm. I ma wzrosnąć o te 144 zł.
1: Brutto to jest brutto. Wszystko.
0: Proszę o tym pamiętać.
1: Co oznacza, że to netto będzie 98 zł, ta podwyżka, a to oznacza, że na rękę to będzie 3704 zł. Premier Donald Tusk.
2: Podjęliśmy decyzję o rekomendacji dla przedstawicieli rządu, którzy będą rozmawiali z Radą Dialogu Społecznego i to dotyczy płacy minimalnej. Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płacy w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
1: Płaca minimalna regulowana przez rząd została u nas wprowadzona w 2003 roku. W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła o 3056 zł. Największa podwyżka miała miejsce 2 lata temu, w 2024 roku. Wtedy w ciągu roku były aż dwie podwyżki i łącznie to był wzrost o 700 zł. W ubiegłym roku płaca minimalna została powiększona o 140 zł brutto. Właśnie, mówimy tu ciągle o kwotach brutto. Dziś to 4806 zł, czyli na rękę pracownik dostaje 3606 zł. Co roku kwota idzie w górę i wydaje się, że to ciągle za mało.
3: To i tak niczego nie załatwi, bo to nie tędy droga. Koszty są coraz większe, obsługa wszystkiego jest coraz większa, a i tak ludzie mówią, że strasznie im się źle żyje.
4: Dla sporej ilości ludzi nadal te podwyżki nie są tak znaczące, żeby miało to jakkolwiek, nie wiem, wpłynąć. Inflacja to swoją drogą. Wszystko to, co się dzieje, ma wpływ na to, jak wyglądają ceny. I myślę, że też trochę mentalności, tak, polskiej, że w sumie nic nie
1: ile
4: będzie
1: by nie
4: pasowało.
1: Było?
4: Dokładnie. To będzie ciągle za mało. Będziemy się porównywać do Zachodu.
1: Co ciekawe, nie wszędzie w Europie płaca minimalna jest ustalana przez rząd, mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP.
5: Nie jest kilka krajów, wydaje mi się, że 7 krajów w Unii Europejskiej, które takiej płacy minimalnej nie mają. Takim dużym krajem stanowiącym przykład są Włochy, co nie oznacza, że nie ma tam w ogóle płacy minimalnej, bo płaca minimalna może być ustalana na poziomie regionalnym lub branżowym. Natomiast warto powiedzieć, że te płace minimalne w różnych krajach ustalane są na podstawie tak zwanego kryterium adekwatności. To kryterium adekwatności polega na tym, że płaca minimalna musi pozwolić na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego, w którym jest osoba pracująca. Takim najbardziej jaskrawym przykładem tych potrzeb jest sytuacja, kiedy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, kiedy nie mogą pracować dwie osoby, a jedna. Też koszty życia takiego jednoosobowego gospodarstwa są wyższe.
1: Minimalną pensję wylicza się z uwzględnieniem m.in. prognozowanej inflacji oraz wzrostu gospodarczego, a także relacji do przeciętnego wynagrodzenia w kraju. W Polsce płaca minimalna to ponad połowa średniej krajowej i to całkiem sporo, ale chodzi o to, co można za to kupić.
5: Eurostat pokazuje siłę nabywczą minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Pod tym względem tej siły nabywczej Polska jest na 7. miejscu w Europie, jeśli chodzi o to, ile można kupić za płacę minimalną. Nie patrzymy tutaj na to, jak zamożne są kraje. Patrzymy na to, ile osoba zarabiająca płacę minimalną może za nią kupić. Wyprzedzają nas tylko Niemcy, Francja, Irlandia i kraje Beneluxu. Natomiast za nami są takie kraje jak Hiszpania, Litwa, Rumunia, Portugalia, Grecja, Węgry, nie mówiąc już o Czechach czy Bułgarii.
1: Ale skoro jest tak dobrze, to czemu wielu z nas brakuje? Co 10 Polak pracuje za minimalne wynagrodzenie. Pojawiły się nawet informacje o tym, że to co 4. I jednocześnie każdy wzrost płacy minimalnej jest odczuwalny dla pracodawcy, mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.
6: Tutaj mówimy też o problemie wypłaszczenia struktury wynagrodzeń. Ponieważ płaca minimalna jest stosunkowo wysoka, no to ta premia na przykład za większe poziom kwalifikacji, wykształcenie jest niższa, ponieważ pracodawcy płacą podobne stawki pracownikom, którzy nie mają szczególnych kwalifikacji, tym, którzy te konkretne kwalifikacje posiadają, co również utrudnia czasami prowadzenie polityki kadrowej czy takiej motywacyjnej.
1: Bo skoro pracodawca już i tak musi wydać na podniesienie minimalnej, to już na inne podwyżki nie ma pieniędzy. Mariusz Zielonka, Konfederacja Lewiatan.
7: Jedno jest pewne, że płaca minimalna wpływa na powiększenie się szarej strefy. To widać również w danych i badaniach GUS. Widać, że dotyczy to głównie małych przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 5 osób. I teraz przechodząc do tego, ile osób pracuje na płacy minimalnej, ciężko jednoznacznie tę wartość podać, ponieważ część tych osób jest zatrudniona w szarej strefie, czyli pobiera oficjalnie wynagrodzenie minimalne, ale ich wynagrodzenie faktyczne jest wyższe.
1: Płaca minimalna to kwota, która przysługuje pracownikowi niezależnie od kwalifikacji, rodzaju pracy czy firmy. Każdy pracujący na etat ma gwarantowane te pieniądze.
0: Takie decyzje. No i teraz powiem tak, co państwo na to? Znaczy, oczywiście teraz można się w tej sprawie, ale też po 12 zapraszam, bo audycja...
1: Bo temat wraca.
0: Co państwo na to? Temat powróci, także po 12 w Radiu 357. A za chwilę będzie ua, ua, ua, ua.

0: Tu Radio 357, jest środa, 10 czerwca. Właśnie minęła 8, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Decyzja prezydenta Zełenskiego jest niezrozumiała i nieakceptowalna. Ukraina nie musi dziś szukać bohaterów z czasów II wojny światowej. Ma dziś bohaterów, którzy bronią kraju, powiedział wicepremier szef MON. Są możliwości wycofania się z tej decyzji. Tłumaczyłem, jak ważne jest to dla polskich emocji, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz kilkanaście minut temu w TVN24. Pytany o efekt spotkania z szefem kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, Kryłobudanowem, Kosiniak-Kamysz ocenia, że tu cytat, to była twarda rozmowa i dobrze, że do niej doszło. Teraz ruch jest po stronie państwa ukraińskiego, dodaje. Tymczasem sojusznik Ukrainy, Bułgaria, deklaruje zawieszenie dostaw broni do Kijowa. Powiemy o tym więcej za godzinę. Przed nami kolejny dzień z burzami i ulewnym deszczem. Front przeszedł już nad południem Polski, padało w prawie całym kraju i przynajmniej do końca tygodnia będzie padać. To ma jednak swoje dobre strony. Taka pogoda przysłuży się między innymi lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
1: Niestety w niektórych miejscach na południu kraju ulewny deszcz podczas burz może doprowadzić do podtopień. Jak mówią eksperci, najbliższe deszcze nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej, a przez niewielkie opady wiosną w całym kraju cały czas panuje susza. Sanepid alarmuje. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi. Tylko w ubiegłym roku odnotowano ponad 4000 takich zdarzeń. Najwięcej w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski.
3: Różnice regionalne wynikają w naszej ocenie nie tylko z rzeczywistej skali zjawiska, czyli z rzeczywistej liczby zatruć, ale również z jakości i kompletności raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Bardzo niskie wskaźniki w niektórych województwach mogą sugerować niedoszacowanie czy niekompletne dane.
1: Rzeczniczka Praw Dziecka zaapelowała do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które mają uświadamiać o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. A w serwisie jeszcze Katalonia. Najwyższa wieża najwyższego kościoła na świecie zostanie dziś poświęcona przez papieża. Leon XIV odwiedza Hiszpanię. Od wczoraj jest w Barcelonie, gdzie odprawi mszę w świątyni Sagrada Familia. Dokładnie w setną rocznicę śmierci jej projektanta Antonio Gaudiego. O szczegółach Krzysztof Zimoch.
4: Budowa Sagrada Familia trwa już 144 lata, choć jej najwyższa i centralna konstrukcja, wieża Jezusa Chrystusa, mierząca 172,5 metra, wraz z ramionami Wielkiego Krzyża, błyszczącego się dniem i nocą na szczycie najwyższej iglicy, została zamontowana w zeszłym roku. Do zakończenia wszystkich prac droga daleka, jednak dzisiejsze uroczystości będą i tak wyjątkowo podniosłe. W obecności pary królewskiej Filipa i Letycji, a także premiera Pedro Sancheza i 8 tysięcy wiernych, Leon XIV odprawi w świątyni mszę, a następnie poświęci wieżę kościoła będącego symbolem całej Katalonii. Data również nieprzypadkowa. Równo 100 lat temu, 10 czerwca, czarodziej architektury Antonio Gaudí jechał do przyjaciela i zginął, wpadając pod tramwaj. Zmarł w hospicjum dla ubogich, bo sanitariuszom nie przyszło do głowy, że wielki wizjoner może ubierać się jak włóczęga. Wieczorne uroczystości w Sagrada Familia z udziałem papieża rozpoczną się o 19.30. Krzysztof Zimoch, Radio 357.
1: Dodajmy, jutro Leon XIV rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, które zmagają się z kryzysem migracyjnym. Ta relacja kończy nasz serwis.
5: Krótka historia mundiali.
0: Pierwszy mecz już jutro zaczyna się mundial, ale po kolei. Mateusz Fusiarz.
6: Od kilku dobrych dni raczymy Państwa historiami, które w pewnym sensie sprawiają, że taki turniej jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej staje się bardziej magiczny, bardziej mistyczny, nawet bardziej też ciekawy dla tych, którzy stronią od samego sportu. Wszystkie, jak do tej pory opowiedziane tu historie, były prawdziwe. Ta, którą przygotowałem dzisiaj, przez jedne źródła jest potwierdzana, przez inne wręcz przeciwnie. Niemniej jest na tyle zabawna, że postanowiłem ją tu mimo wszystko przemycić. Mam nadzieję, że Państwo usłyszą, że to jest lekko czasu. Jest rok 1978. Mistrzostwa Świata w Argentynie, na których, jak wiemy, Polakom nie poszło tak, jak kibice oczekiwali. Wygrali gospodarze, którzy w finale pokonali Holendrów, a trzecie miejsce padło łupem Brazylii. Rzecz jednak nie dotyczy żadnej z wymienionych reprezentacji. Mówić będziemy o Szkotach. Historia sprowadza się przede wszystkim do osoby Aliego McLeoda, selekcjonera Szkotów, który odwagą, można by rzec, dorównywał wtedy chyba samemu Muhammadowi Aliemu. Miał dobry skład. Fakt. W cuglach przeszedł eliminację, pokonując choćby mistrza Europy Czechosłowację. Miał piłkarzy kalibru Kenego Dalglisha, którego nazwisko do dziś mówi wiele w świecie piłki. Był też na przykład Gordon McQueen, który kilka miesięcy później za rekordowe pieniądze trafi do Manchesteru United. Wszystko się zgadzało. Tylko że trener McLeod przed turniejem mówił, że właściwie to już ma przygotowane miejsce w garderobie na złoty medal turnieju i że dzień, w którym Szkocja sięgnie po Puchar Świata, swoim prestiżem równać się będzie z najważniejszymi świętami. Przed turniejem nie pofatygował się nawet, by obejrzeć któregoś z rywali grupowych, a byli to Peru, Iran oraz Holandia. Przede wszystkim takie Peru grało na drugim końcu świata, a ja byłem zajęty swoją drużyną. Musiałem być pewny, że wybieram odpowiednią 22 piłkarzy. Z Iranem też był kłopot, ale ja mam pełny ogląd sytuacji. Z Iranem pomógł mi Mike Smith z Walii, który przekazał mi dane. Oglądałem na taśmach mecze Peru z Brazylią i Argentyną, wiem co robić. Ale uważam, żeby wygrać Mistrzostwo Świata, trzeba po prostu perfekcyjnie przygotować swój zespół. A jeśli mój będzie perfekcyjny, to niech inni się boją. Można powiedzieć, balonik pompowany był potężnie. Do tego stopnia, że AC/DC zagrali jakiś koncert w koszulkach reprezentacji Szkocji. Ponadto wszystko wykorzystywane było politycznie, głównie przez Szkocką Partię Narodową. I co? I klops. Najpierw w grupie D Szkocję 3-1 ograło Peru, potem padł remis 1-1 z Iranem, a na koniec zwycięstwo 3-2 z kadrą Oranie, późniejszym wicemistrzem świata, które jednak niczego już nie dało. To znaczy dało. Trzecie miejsce. I jak do tej pory ani razu Państwa nie oszukałem. To wszystko prawda. Prawda, która sama w sobie jest całkiem niezłą anegdotą, w której sport po prostu brutalnie zweryfikował butnego selekcjonera. Ale jest coś jeszcze. Legendarna konferencja prasowa, która, jak mówiłem na początku, według jednych miała swój szalony akcent, według innych zupełnie nie. Trener McLeod wiedział już, że przegrał. Czuł, że kibice i media odwróciły się od drużyny, a nade wszystko od niego. Opowiadał o tym na konferencji, ale już bez tej pewności, którą miał przed turniejem. Kiedy mówił, miał do niego podejść mały piesek, którego trener miał pogłaskać i powiedzieć: przynajmniej ten mały psiak mnie kocha. Po czym psiak natychmiast miał selekcjonera ugryźć i opuścić konferencję prasową. I tak myślę, niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie, pokora w piłce jednak popłaca.
0: Zachmurzenie duże i całkowite na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu na południu, początkowo o natężeniu umiarkowanym. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu miejscami będą burze, na Podkarpaciu lokalnie też grad do tych burz. W komplecie suma opadów miejscami to 15 mm, na południu 20-25, lokalnie może być 35. Temperatura Zakopane 15 stopni, Katowice, Kraków, Kielce 16, Opole 17, Łódź, Suwałki 18, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa, Białystok, Lublin i Wrocław po 19, w Poznaniu, Zielonej Górze 20, Szczecin i Gorzów 21.
5: Radio 357.
0: Tak jest, delikatnie chłodni. Mundialowe historie, tak, jeszcze też jutro będą na pewno, no bo jutro wieczorem pierwszy mecz mundialowy. Mateusz opowiadał o tym, co było w Argentynie, no to proszę posłuchać o Argentynie.
7: Był rok jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu, płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

wtyczki. Mesiarz skranie. I teraz będzie okazja, darmy.

Szczerze mówiąc, to państwu nie zazdroszczę. A czego państwu nie zazdroszczę? Wyboru, bo tak przejrzałem nowości, jakie dodaliśmy w tym tygodniu do zestawu do głosowania i... oj! Oj, będzie ciężko, ale ktoś musi podjąć decyzję, więc zapraszamy lista.radio357.pl. Przyznam się szczerze, nie sądziłem, że kiedykolwiek będziemy mieli w zestawie do głosowania Dariusza Szpakowskiego, ale jest, bo ten utwór, co był przed chwilą, to się poleca.

0: Filip z Filipem i Filip z Filem. Tak to się poukładało. 16 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Bartek Wasilewski.
2: A naszą rozmówczynią jest Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani prezydent, Sejm przyjął ustawę, teraz debatuje nad nią Senat. Nawet dzisiaj. O powstaniu pomorskiej metropolii mówi się już od lat. Przejdźmy w takim razie do konkretów, które interesują turystów. Mówię to ze swojego punktu widzenia, jak i mieszkańców. Na przykład Sopotu, jak i w ogóle Trójmiasta. Co ta ustawa realnie może zmienić w portfelu przeciętnego mieszkańca Trójmiasta i Sopocianina?
3: Może sprawić, że podróż z punktu A do punktu B, niezależnie czy to będzie w ramach jednej gminy, jednej miejscowości, czy będziemy się przemieszczać poza granicami gmin i powiatów, będzie tania, skuteczna i efektywna. To tak w dużym skrócie. Dlaczego mówimy o tym transporcie jako o najważniejszym
2: elemencie? Jak jest teraz, a jak będzie, jeśli to wszystko się powiedzie?
3: No, wspólny bilet już robi się mityczny, wspólne taryfy, to też o tym mówimy już wiele, wiele lat. I mieszkańcy, jak i turyści nie rozumieją, że zmieniając środek transportu albo przekraczając granice miasta, gminy, nagle się okazuje, że trzeba kupić inny bilet albo zapłacić inną stawkę. No, powstały już nawet chyba skecze kabaretowe o poruszaniu się po Trójmieście i okolicach. W związku z tym myślę, że ten element transportowy jest najbardziej oczekiwany w pierwszym etapie tworzenia metropolii, ale to jest narzędzie, ja zawsze mówię, to jest narzędzie do tego, żebyśmy mogli utrzymać albo polepszyć jakość życia, no bo patrząc na wyzwania, które mamy, tak, wyzwania demograficzne, zmiany klimatu, myślę, że musimy zacząć realizować pewne usługi wspólnie, już wykraczając poza granice naszych samorządów.
2: No dobrze, mówimy tutaj o transporcie, na nim skupiliśmy się na początku naszej rozmowy, ale co jeszcze? Co jeszcze może się zmienić z punktu widzenia i życia zwykłego mieszkańca Trójmiasta?
3: Metropolie są takim, mówiąc kolokwialnie, trochę kopem rozwojowym dla całego regionu i dla nas bardzo ważnym elementem jest metropolia wiedzy. Nasze uczelnie trójmiejskie się federalizują, tworząc związek uczelni Fahrenheita. Dzięki temu zwiększają mocno swoją pozycję na rynku nauki, ale także na rynku innowacji. Bo myślę, że tak jak patrzymy na to, co będzie za chwilę kluczem do tego, żeby dany region był atrakcyjny, to będzie właśnie kapitał ludzki. I chcemy zrobić wszystko, żeby ten kapitał ludzki na wysokim poziomie móc oferować inwestorom, a mieszkańcom możliwość nauki, możliwość pracy, możliwość rozwoju, no i wysoką jakość życia, bo trochę ciągle mówimy o rozwoju, a jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to oni zaczynają się obawiać, czy będziemy w stanie utrzymać to, co jest teraz, tak? Patrząc na chociażby demografię czy
2: finanse. No dobrze,
3: finanse.
2: Sopot jest najmniejszy w Trójmieście. Nie obawia się pani, że Wielki Gdański i Wielka Gdynia zdominują was?
3: Nie, nie obawiam się, ponieważ współpracujemy od kilkunastu lat i tak naprawdę w małej skali trochę realizujemy te zadania właśnie w oparciu o współpracę z sąsiadami chociażby, bo w Sopocie nie ma na przykład własnego zakładu transportowego, korzystamy z transportu Gdyni i Gdańska. Nasze śmieci wozimy do spalarni w Gdańsku. Ciepło w kaloryferach jest z elektrociepłowni, która jest w Gdańsku. Oczyszczalnia ścieków jest w Gdańsku, my mamy ujęcia wody. W związku z tym tą współpracę pomiędzy gminami tak naprawdę już realizujemy i chcemy ją po pierwsze podnieść na poziom wyżej, otrzymać trochę dodatkowych środków z PIT-u, pieniędzy, które umożliwią nam właśnie stworzenie takiego wspólnego zarządu transportowego i jednak popatrzenie komplementarne na lokowanie pewnych usług. W związku z tym nie obawiam się tego, że będziemy jakoś zdominowani przez naszych sąsiadów.
2: No dobrze, metropolia to także wspólny ład przestrzenny. Czy to oznacza koniec absurdalnych czasem sytuacji, gdzie ścieżka rowerowa urywa się na granicy miasta? Czy tutaj ten content dla kabaretów zostanie ukrócony, mówiąc w języku korporacyjnym? Czy to się może zmienić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki?
3: No jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to pewnie nie, bo
2: no
3: to
2: bo trochę tak to brzmi, gdy mówimy, że będzie metropolia, będzie lepiej, no to ludzie wskazują, tak? Mamy tutaj ścieżkę rowerową, która się urywa na granicy. Będzie metropolia i co? I od razu... Jak to będzie wyglądało? Znaczy,
3: już, ja bym powiedziała tak, już teraz te ścieżki nie urywają się często na granicy, bo są trasy, które idą przez kilka gmin. Na pewno ten aspekt planowania na tak zwanych szwach, czyli na granicach gmin i patrzenia szerzej niż w ramach jednej jednostki, będzie bardzo ważny, chociaż kompetencje planistyczne zachowują gminy na tym poziomie jak dotychczas. Jest takie planowanie właśnie ponadlokalne, które umożliwi tą sytuację, o której mówi pan redaktor, czyli że droga czy ścieżka nie będzie się kończyć czy nagle zmieniać nawierzchni w momencie, kiedy przekraczamy granice gmin.
2: Metropolia to nie tylko Trójmiasto, ale też mniejsze gminy wokół was. Czy bogate kurorty będą dokładać się do rozwoju biedniejszych sąsiadów w imię tej metropolitarnej solidarności?
3: Panie redaktorze, my nie mówimy o podziale budżetów miejskich. My mówimy o dodatkowych środkach, które będą przydzielane 61 samorządom, które tworzą w chwili obecnej Związek Metropolitalny, bo przypomnijmy, na razie jest to stowarzyszenie. Na razie czekamy na ramy prawne, które umożliwią nam taką federalizację prawną. I chodzi nam o to właśnie, dlatego mówimy o transporcie, żeby mieszkańcy na przykład mniejszych miejscowości, bardziej oddalonych od tak zwanego rdzenia, nie musieli z tych miejscowości wyjeżdżać, a tym samym uszczuplać budżetów tych miejscowości, tylko żeby mogli tam dalej mieszkać, żeby mogli tam mieć swoje takie miejsce do rozwoju, ale łatwo będą mogli dojechać do szkoły, do pracy czy do teatru, a część usług powstanie u nich, bo taki jest plan. W związku z tym, jeżeli mówimy o rozwoju całego regionu, to chcemy zrobić wszystko, żeby każdy mógł z tego regionu rozwoju realnie skorzystać.
2: Ustawa, z ustawy, nad którą debatuje dzisiaj Senat, jest zadowolona, jak rozumiem, pani prezydent Gdańska i prezydent Gdyni.
3: Z tej ustawy zadowolonych jest 60.

0: i cały czas podkreślamy, że to nie jest żaden projekt polityczny, to jest po prostu projekt samorządowy, to jest projekt dla naszych mieszkańców, to jest projekt rozwojowy, żebyśmy mogli konkurować nie z innymi miastami w Polsce, ale żebyśmy mogli konkurować na arenie europejskiej, gdzie jednak metropolie są takim silnym motorem rozwoju i przede wszystkim innowacji. A jak patrzymy na nasz kraj, no to niestety te innowacje bardzo mocno kuleją i nie jesteśmy tutaj liderem w Europie.
1: Ustawa jest w Senacie, zapewne przejdzie dalej, czyli trafi na biurko prezydenta. Czy państwo kontaktowali się, próbowaliście dotrzeć do prezydenta Karola Nawrockiego? Czy ja wiem, jakiego rozwiązania oczekujecie, podpisu pod tą ustawą, ale czy kontaktowaliście się z głową państwa wcześniej? Czy wiecie, jakiej decyzji realnie można się spodziewać?
0: Panie redaktorze, wszyscy samorządowcy, którzy tworzą metropolię, wystosowali też pismo do pana prezydenta z taką apelem o to, że jest to ważny dla nas wszystkich projekt i z prośbą o podpis. Zresztą pan prezydent nawet podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej mówił, że wspiera federalizację uczelni i rozumie, że jeżeli jesteśmy zjednoczeni, silni, to jesteśmy po prostu silniejsi. No jest z Pomorza, w związku z tym liczę, że ta ustawa oddolna, projekt niepolityczny i niepartyjny zyska aprobatę pana prezydenta.
1: W końcu prezydent jest z Trójmiasta. Magdalena Czerzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, była naszą rozmówczynią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam na Pomorze.
2: Bardzo dziękujemy. Bartek Weślewski rozmawiał. No oczywiście Gdańsk będziemy spoglądali przez cały czas, a jesienią, w listopadzie zwłaszcza zaś, gdyż Inside Seaside.
1: Tak, nasz. Stonesów tam nie będzie, ale będzie na przykład The Streets.
2: Nigdy nie wiesz, może przyjadą.
1: Przyjdzie Mick Jagger na The Streets.
2: Tam poskakać na The Streets na przykład.
1: No pewnie.

0: I ostatnie to było 25. miejsce na liście. Jeśli chodzi o Stonesów. Będzie zachmurzenie duże i całkowite na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich. Większe przejaśnienia, a przejściowo też rozpogodzenia. Będą opady deszczu na południu, początkowo takie umiarkowane natężenie. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu będą burze, na Podkarpaciu także z gradem. Suma tych opadów 15 mm. Na południu 25, lokalnie może nawet 35. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na południu i nad morzem, 20 na przeważającym obszarze, a na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich 24.
1: 3, 5, 7.
0: Przypominam, adres mailowy do dyspozycji. ranek@radio357.pl. Przypominam, głosóweczka w aplikacji. Guziczek, pyk, nagrywamy, wysyłam. No i telefon 510 357 357 w każdej sprawie.

0: było w tatuowaniu o kociej szajce.
1: Potwierdzam super opcję na podróżowanie śladami kociej szajki. W Cieszynie podczas długiego weekendu mnóstwo rodzin z dziećmi, dzieci z mapami w rękach, bez telefonów, chodzące od kota do kota, odwiedzające fantastyczne miejsca. Powstaje tylko jedno ryzyko, można przytyć, bo wszystkie te miejsca są w pobliżu fantastycznych kawiarni, restauracji serwujących bardzo dobre jedzenie. Natomiast wspaniała zabawa dla całej rodziny.
0: No, kiwa głową redaktor.
2: Tak, no wiadomo, Kornel i przyjaciele to kultowe miejsce, no ale takie są koszty.
0: Jest ryzyko. To teraz tygodniki, Krystian Hanke.
2: Zresztą dostałem również bardzo piękny list od słuchacza, który też opisał swoją wyprawę do Londynu z córką. Zresztą to była wyprawa Londyn-Paryż, jeszcze była podróż pociągiem i także Nowy Jork. No właśnie, Paryż dlatego, że szkoła szpiegów. I to znów akcent, który znamy świetnie z literatury, żeby zwiedzać Paryż choćby śladami bohaterów tej powieści albo tej serii powieści. Ale my teraz o tygodnikach i też będzie o czytaniu. Bo dziś na okładce Tygodnika Powszechnego Stereotypy i uprzedzenia. Tak polska literatura widzi świat. Bardzo ciekawa rozmowa z badaczką Moniką Wolting, zatytułowana Biblioteki mitów, w której to rozmowie padają bardzo ciekawe i do dyskusji też takie spostrzeżenia. Literatura działa jak sejsmograf. Możliwe staje się nie tylko wskazanie potencjalnych zagrożeń, ale i zaprojektowanie działań naprawczych. Kontropowieści. Ale no właśnie, polska literatura nie podpowiada, jak rozmawiać z kimś, kto myśli inaczej. I ta pustka jest wypełniana przez binarne narracje. Polecam nie tylko czytanie książek, ale lekturę tego tekstu o pisaniu, o czytaniu książek, o właściwie o tym, co książki proponują. Bardzo to rzecz ciekawa. Poza tym w Tygodniku Powszechnym Cena Nadziei z ważnym pytaniem, czy Polska powinna finansować drogie leki, które najprawdopodobniej nie działają, ale nikt tego wystarczająco dobrze nie sprawdził. Pytanie odżyło po nowej zbiórce Łatwoganga, a Patryk Słowik w tym tekście pokazuje przykłady leków, na przykład jednego, który został wnikliwie sprawdzony przez Europejską Agencję Leków i okazało się, że nie przynosi efektów terapeutycznych, mówiąc prościej, nie leczy i daje dużo skutków ubocznych i takich przykładów też jest więcej. Też ważna sprawa, ważny tekst. No i jeśli ktoś w dzieciństwie, taki ktoś z naszego pokolenia, na przykład był w uzdrowisku Rabka Zdrój jako dziecko. Ja pamiętam, że miałem wśród znajomych, kolegów z klasy kilka takich osób, które do Rabki jechało do sanatorium. To pewnie dzisiaj chętnie poczyta ten, no, mimo wszystko smutny i traumatyczny tekst. Trauma Zdrój, tak zresztą zatytułowany. Rabka, słynne uzdrowisko, propagandowa duma PRL-owskiej służby zdrowia i wspomnienie dziecięcej krzywdy, która dopiero teraz zyskuje głos. Liczne głosy bohaterów tego tekstu. Pan Krzysztof na przykład mówi, miałem 3 lata, nikt mi nie powiedział, po co tam jestem. Byłem przekonany, że to jakiś dom dziecka i że zostałem porzucony. No właśnie, do wielu osób tamte przeżycia wracają wciąż w postaci choćby nocnych koszmarów. Pobyt w rabczańskich sanatoriach łączy pod tym względem kilka pokoleń Polaków. Dziś w Tygodniku Powszechnym na ten temat tekst. No oczywiście w działach zagranicznych sporo o Ukrainie w różnych tygodnikach, ale na przykład też o Szwajcarii. Szwajcarzy stoją przed epokowym wyborem. Prawica chce ostro ograniczać napływ imigrantów, a rząd ostrzega przed groźnym eksperymentem, który w niepewnych czasach zburzy most, a właściwie mosty łączące Berno z Brukselą. O imigrantach dzisiaj na okładce tygodnika Gazeta Polska. Antyrasizm zabija. Przerażająca historia zabójstwa Polaka w Wielkiej Brytanii. Henry Nowak i śmierć w cieniu ideologii. Morderstwo 18-letniego studenta polskiego pochodzenia wstrząsnęło Wielką Brytanią. Sprawa pokazuje koszmar i konsekwencje lewicowej ideologii antyrasizmu. Pisze dzisiaj Gazeta Polska w dużym tekście na ten właśnie temat. Zwróciłem też uwagę na tytuł kolejnego tekstu o pani prokurator Ewie Wrzosek, a to dlatego, że trochę się uśmiechnąłem. Wrzosek wreszcie dostała sensowne zadanie, pisze Gazeta Polska. Będzie oglądać Republikę. No i to tak zostawiam w państwa domysłach. Poza tym oczywiście Galeria Włodarzy Miast do odwołania. Gazeta Polska sunie dalej za Krakowem, ale to już wiemy. Polityka, bajka Mai na okładce, Maja Chwalińska. Fantastyczne zdjęcie z tymi rozchwianymi włosami z tyłu podczas...
0: No właściwie, rozchwianymi.
2: Rozchwianymi, tak, ja powiedziałem rozchwianymi. No rozwianymi zdecydowanie.
0: Ale rozchwiane są troszeczkę.
2: to tuż przed uderzeniem. To jest uderzenie z backhandu. Tak, to nie znam się, ale to zdaje się, że to jednak backhand.
0: Tak, ponieważ Maja gra lewą ręką, więc tak.
2: Tak. W każdym razie to o Mai. Bardzo ciekawy tekst już z tym słynnym w internecie zdjęciem z Mistrzostw Młodzików, gdzie Maja stoi obok Igi i widać wyraźnie różnicę wzrostu, kiedy miały 13 lat. A poza tym zawód artystów w polityce Aleksandra Żelazińska pisze, czy zarabiają dużo, czy klepią biedę. Odpowiedź jest jedna, po co im dopłacać? Spór o socjal dla artystów zdominowali narracyjnie i zmanipulowali Mencen i Stanowski. Na razie jedyni beneficjenci nowego projektu pomocowej ustawy. Czytamy w tygodniku Polityka duży tekst na ten temat, no i także o wyścigu zbrojeń, bo no takich trzech dni nie było jeszcze nigdy w historii polskich zbrojeń. Od 28 do 30 maja MON podpisał 62 umowy o wartości ponad 120 miliardów złotych. Było dużo, szybko, naraz, a czy trafnie? No właśnie, to zobaczymy. A poza tym także dziś w Polityce tekst, który też kilkadziesiąt stron dalej, nadlatują husarze, bo już w piątek Polska oficjalnie powita swoją najpotężniejszą broń F-35. To nie tyle samolot, ile uskrzydlony i uzbrojony superkomputer i całkiem niedrogi. 80 milionów dolarów za sztukę. Tak dziś w Polityce do poczytania. Dodam jeszcze, że o tym, co na 112, alarm na telefon. Niepokojący tekst Katarzyny Kaczorowskiej, bo w zeszłym roku aż 1/3 zgłoszeń na 112 nie miała uzasadnienia, a operatorzy przyznają, że to, czy alarm jest prawdziwy, można ocenić dopiero, kiedy służby dotrą pod wskazany adres. Niestety nie zawsze prawdziwy jest. O tym także do poczytania w Polityce.
0: No i mamy komplet w tym tygodniu. Bardzo dziękujemy. Krystian Hanke, do usłyszenia za 18 minut 9.

0: tu na koniec było bardziej klaskane czy pstrykane? To skieruję to pytanie do eksperta.
1: To było bardzo ładne, to było takie...
2: A właśnie, a to było tak?
0: No właśnie, to jest pytanie. To jest
3: ja
0: pytanie.
3: Śpiewałam.
2: To Roma śpiewała.
0: Śpiewane. To Romka śpiewała, gdyby państwo nie widzieli, ale kto klaskał, a kto pstrykał.
4: Kulturalny skoczek.
0: Z klaskaniem mam pewne przypuszczenia, ale nieważne. Roma Leszczyńska.
3: Dzień dobry. We Wrocławskim Muzeum Narodowym można oglądać dwie nowe wystawy. Jedna prezentuje XVIII-wieczne arcydzieła sztuki medalierskiej, druga pokazuje kolekcję zabytkowych płytek ściennych. Przenosi ona zwiedzających do Hiszpanii i Holandii, udowadniając, że tak popularne dzisiaj płytki ścienne i podłogowe nie są pomysłem współczesnym, ale mają bardzo długą historię. Joanna Sozańska, kuratorka wystawy Płytki, flizy, tafelki, ceramiczne intermezza.
5: Ceramika była jednym chyba z najstarszych sposobów zdobienia architektury przestrzeni. To chociażby encyklopedyczny przykład, który się przywołuje, mianowicie komora grobowa w piramidzie faraona w miejscowości Saqqara, która pochodzi z roku około 2500 przed naszą erą.
3: Obydwie wystawy medalierstwa i płytek czynne są do końca sierpnia. A ta wystawa, Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, ma duże szanse, by powtórzyć sukces pierwszej w historii wystawy prezentującej dorobek Arkadiusa, zapomnianego projektanta z Łodzi, którego pracę znaleziono gdzieś na strychu. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi trwają przygotowania do otwarcia największej w Polsce wystawy poświęconej modzie XXI wieku. Od 13 czerwca będzie można oglądać pracę ponad 50 projektantek i projektantów ze zbiorów jedynej placówki kolekcjonującej współczesną polską modę. Oto niektóre nazwiska artystów. Kurator wystawy Marcin Różyc.
6: Będzie wspaniała kolekcja Magdy Butrym inspirowana sztuką Magdaleny Abakanowicz pokazana w Paryżu. Będzie kolekcja Gosi Baczyńskiej, która opowiedziała o przesiedleniach po konferencji jałtańskiej, tworząc własną opowieść o uchodźstwie polskim. Będzie Ernst Fiader, czyli nowojorski projektant, który działa na Manhattanie i ubiera największe gwiazdy seriali i kina współczesne. Będą rzeczy, które zaistniały tylko w Polsce, ale też takie rzeczy, które podbijały świat.
3: Architekturę wystawy zaprojektowała Zuza Golińska. Przestrzeń ekspozycji będzie nawiązywać do uniwersalnego modelu świątyni, XIX-wiecznej fabryki oraz ogólnodostępnego forum. Wystawa będzie miała też swój zapach w postaci naturalnych perfum botanicznych. Warsztaty reporterskie, spacer dźwiękowy, odsłuchy reportaży i spotkania z twórcami. To tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na uczestników 5. Ogólnopolskiej Konferencji Reportażu Dźwiękowego Audionomia 2026. Wydarzenie już w przyszłym tygodniu zagości w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Magda Świerczyńska-Dolot, nasza radiowa koleżanka, poleca nie tylko dziennikarzom i twórcom radiowym bezpłatne zapisanie się na konferencję.
7: Zapraszamy wszystkich tych, dla których dźwięk niesie jakieś emocjonalne znaczenie. Tych, którzy ukochali opowieść dźwiękową, reportaż jako gatunek, ci, którzy wrażliwie i uważnie nasłuchują świata. Będą warsztaty, będą spotkania, będzie całe mnóstwo różnych atrakcji oraz konkurs na najlepszy reportaż dźwiękowy w Polsce. I najlepsze nagrodzimy podczas gali w Muzeum II Wojny Światowej już 20 czerwca, a po gali będą mogli Państwo zamknąć oczy i posłuchać słuchowiska na żywo z udziałem laureatki Wielkiego Splendora Doroty Landowskiej.
3: A Magda Świerczyńska-Dolot, dziennikarka Radia 357, jest organizatorką konferencji. Nasze radio zaś patronuje wydarzeniu. Na konferencję można zapisać się na stronie Fundacji Audionomia. Polecamy.
0: Polecamy, polecamy. Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy Magdę też serdecznie. To ju.
3: Tak.
0: Roma Leszczyńska, bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy.
0: Pan dobrze gotowany?
1: Ja się zamyśliłem, bo już to dobrze. Wiem, to trzeba prawą ręką pstrykać, a lewą klaskać.
3: A co z nogami?
1: To dowolnie.
0: Dobrze, będziemy próbowali. Bardzo proszę, bardzo proszę. Teraz smyczki panu przygotowałem.
1: O,
0: ładne.
1: Vivaldi.
0: Mhm.

0: Słyszy pan to?
1: No, ładnie.
0: Fajne, fajne.
1: A ja sobie też strykałem.
0: A ja klaskałem jedną dłonią, ale cicho wyszło.
2: Latka lecą.
0: Właśnie. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Witam, że i cieszę się, że pana widzą.
1: Bardzo mi miło.
0: Oczkamy.
1: Myśl ta w głowę mi się wwierca. Jak to? Już 10 czerwca? Dzień dobry. Przynoszę państwu poranną dawkę optymizmu, a właściwie przynosimy. Ja i 10 czerwca. Przekaz dnia brzmi tak. Radujmy się. Radujmy się najpiękniejszym czasem roku, kiedy doświadczamy najdłuższych dni trwających, tu ciekawostka, aż do zachodu słońca. Radujmy się soczystą zielenią, kiedy dookoła trwa prawdziwy festiwal fotosyntezy połączony z fiestą chlorofilu. Radujmy się darami pól i łąk w kobiałkach po 15-20 zł za kilogram. Radujmy się możliwością przebranżowienia, którą niesie nam 10 czerwca. Tak, 10 czerwca daje nadzieję wszystkim tym, którzy czują się niedoceniani w swojej pracy. Jeśli chcą państwo być pożądanym pracownikiem o statusie gwiazdy, no nie wiem, zrobię albo nie zrobię, może w przyszłym tygodniu, proszę przygotować się na elektryzującą wiadomość. 10 czerwca to Międzynarodowy Dzień Elektryka. Na ich cześć zagram utwór Z prądem. Gdzie strumyk płynie zwolna, leniwy cieczy prąd. Stokrotka myśli polna, skąd wziąć fachowca, skąd? Dlaczego Międzynarodowy Dzień Elektryka może zamienić państwa szarą korporacyjną rzeczywistość w piękną, pełną wyzwań przygodę zawodową? Ponieważ w Polsce doświadczamy chronicznego braku elektryków. I to w czasach transformacji, kiedy nakłady na polską sieć energetyczną w perspektywie 10 lat sięgną 64 miliardów złotych. A czołowi polscy politycy na temat energetyki pisują wiersze. Oze, sroze. Mimo to 3 na 4 pracodawców nie może znaleźć elektryka. Dlaczego ludzie idą pod prąd i omijają ten zawód? Nie wiem. Zarobki dobre, szacunek ogromny, no i choć prąd zmienny, stabilizacja. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że ten fach ma same plusy, bo nie ma. Nie może. Jeśli są same plusy bez minusów, prąd nie popłynie. Wszystkim elektrykom składam serdeczne życzenia sukcesów i cierpliwości do natrętnych klientów. Panie Mietku, pamięta pan o mnie, prawda? Pamiętam i to na razie musi pani wystarczyć. A ja tak sobie myślę, uśmiechnie się żona jeszcze wczoraj wściekła, gdy będę monterem wspaniałych pomp ciepła. Jest, udało się.
0: Trafiliśmy, proszę pana, w tonację. Trafiłem w tonację.
1: Znaczy w czasie dobrym pan to zrobił.
0: A jaki miły
1: zawsze człowiek. Coś, zawsze Marcin, coś. Szukamy plusów.
0: Tak jest. A ważne, że jak to z elektrykami, prawda? Szukamy tak plusów. To jest bardzo dobra koncepcja, proszę pana. W czasach transformacji transformator mi się przypomniał.
1: A coś miał panu jakieś kłopoty z danym?
0: Z transformatora? A nie, skąd? W ogóle wszystko bardzo dobrze.
1: Transformers może się panu przypomniał.
0: A mogło być.
1: Mogło tak
0: to
1: być.
0: Są takie dwa elementy, proszę pana. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Skrzypce mi się pokonały. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Za 3,5.

0: Tu Radio 357, jest środa, 10 czerwca. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objętych ma być kolejnych 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć również rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
2: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
1: Tymczasem minister obrony narodowej Bułgarii poinformował, że Sofia wstrzyma całą wojskową pomoc dla Ukrainy. Według nowego bułgarskiego rządu Kijów i Moskwa powinny usiąść do stołu negocjacyjnego i zakończyć wojnę. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
3: Jeszcze w marcu poprzedni minister obrony Bułgarii wraz z nowym ministrem obrony Ukrainy podpisywali 10-letnie umowy o współpracy wojskowej, wspólnej produkcji dronów i amunicji. Dwa tygodnie później w kraju odbyły się przedterminowe wybory. 8 maja zaprzysiężono nowy rząd, który zaczął zmieniać politykę wobec Ukrainy. Najpierw partia byłego prezydenta Rumena Radewa zadeklarowała, że będzie chciała wycofać bułgarskie poparcie dla unijnego wsparcia finansowego dla Kijowa, a później nowy premier zasugerował, że cała Europa powinna zmienić podejście do wojny. Radew oddał. Powtarzał, że Ukraina jest zgubiona i nie powinno się jej pomagać. Dodatkowo przez kilka ostatnich lat nastroje w Bułgarii przeciwko w szczególności ukraińskim uchodźcom były wzmacniane przez rosyjską dezinformację wykorzystującą ukraińskich turystów w Bułgarii wypoczywających nad morzem. Przedstawiano ich jako uciekinierów i oskarżano o wykorzystywanie bułgarskiej pomocy. Z Ukrainy dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: W Bułgarii, dodajmy, od kilku lat rośnie też poparcie dla otwarcia prorosyjskiej partii Odrodzenie. Jutro poznamy rozszerzoną listę refundacyjną Ministerstwa Zdrowia. Od lipca znajdą się na niej nowe terapie onkologiczne i leki na choroby rzadkie. Jak wskazała w RMF wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, w ostatnich latach wyzwaniem dla ochrony zdrowia jest rak drobnokomórkowy płuca. Stanowi on około 1/5 wszystkich przypadków raka płuca. Resort planuje też refundację terapii na raka jelita grubego, dróg żółciowych, endometrium i prostaty. W przyszłorocznym planie finansowym NFZ planowane jest 30 miliardów złotych na refundację leków, z czego połowa to leki refundowane do kupienia w aptece. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał niemal 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Sprawa jest bardzo poważna. Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest już akt oskarżenia. Jak przekonują strażacy, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
4: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
1: Wskazuje Martin Halasz z Wielkopolski. Polskiej Straży Pożarnej. Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. A teraz w serwisie paryski sąd. Stanęli przed nim członkowie szajki złodziei książek. Są oskarżani o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Aleksandra Puszkina z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Jak zauważa agencja AFP, do podobnych kradzieży dochodziło w innych państwach europejskich, w Czechach, Niemczech, Szwajcarii i Polsce. 3 lata temu zrabowano bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Część zaginionych egzemplarzy pojawiało się na aukcji w Moskwie. 5 osób zostało oskarżonych i bierze udział w procesie, 2 pozostałych jest poszukiwanych. Grozi im do 10 lat więzienia. Wracamy do kraju, by ogłosić jeszcze, że pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo doczekały się nowego domu. Zamieszkują już wybieg z przestronnym basenem, w którym odwiedzający mogą podziwiać ich pływackie akrobacje. Mówi dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
5: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
1: To o pingwinach w warszawskim zoo i to nie koniec prac w ogrodzie zoologicznym. Wkrótce remontowana będzie również małpiarnia i wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się także flaminki.
0: Jaki jest obłędne, piękne określenie, prawda?
1: To nagranie można odnieść też do wielu
0: kolegów z redakcji.
1: Redakcja sportowa na przykład. Tak.
0: Sprawdźmy, jaki jest obłędny Mateusz Fusiarz.
6: Raport piłkarski na dzień przed mundialem. Jutro startujemy i na dzień dobry 2 mecze. 1 z perspektywy czasu polskiego, Meksyk RPA oraz Korea Południowa Czechy. Pozostałe reprezentacje czekają na swoją kolej, niektóre całkiem sporo, bo nawet tydzień, ale wciąż sparingują. Na przykład Demokratyczna Republika Konga 1-2 przegrała z Chile, a Argentyna 3-0 ograła Islandię. Tak, Messi trafił do siatki. Wieczorem zaś mecze Portugalia-Nigeria. Zobaczymy, czy trafi Cristiano oraz Anglia-Kostaryka. Można sobie posprawdzać, jaka tam forma faworytów przed turniejem. Co do mundialu, wczoraj New York Times podał informację, powołując się na czołowego oficjela FIFA, że federacja zawarła z administracją Donalda Trumpa nieoficjalne porozumienie o tym, że służby imigracyjne nie będą dokonywać zatrzymań nielegalnych imigrantów pod stadionami w czasie trwania turnieju. Oj, ten mundial. Mundial, na którym zabraknie reprezentacji Polski, ale może jeszcze nie wszystko stracone, by biało-czerwone barwy powiewały na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Kobiet. Polki przegrały wczoraj wprawdzie 1-3 z Holandią i spadły z dywizji A do dywizji B Ligi Narodów. Gol dla nas spadł z karnego. Gol Eweliny Kamczyk.
7: Dzisiaj została samodzielną liderką pod względem liczby występów reprezentacji. 112 mecz. Ewelina Kamczyk. 3-1.
8: Brawo, brawo Ewelina Kamczyk. Pobiegła szybko za piłką nasza zawodniczka. No tu myślę, że Polki jeszcze będą chciały powalczyć o to, aby jakieś sytuacje sobie w ostatnich minutach wykreować, bo to 0-3 bardzo źle wyglądało. Mamy 1-3 i nadzieję, że coś tu ciekawego jeszcze w końcówce się dla nas wydarzy.
6: No nie wydarzyło, ale spadek do dywizji B i tak już był pewny. Niemniej warto przypomnieć, że kiepski występ w Lidze Narodów nie przekreśla szans Polek na awans do Mistrzostw Świata 2027. 18 czerwca poznają Polki swoje rywalki w dwustopniowych barażach. Lekko nie będzie, ale walczyć trzeba. Tak jak wspaniale walczyła Maja Chwalińska na Rolandzie Garrosie, za co minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki nagrodził ją stypendium sportowym na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. Nie jest to może majątek, biorąc pod uwagę z jakimi wydatkami mierzą się sportowcy rywalizujący na tym poziomie, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Kolejny już początek w swojej karierze zalicza obecnie Serena Williams. Amerykanka po kilku dobrych latach poza kortem znów się na nim pojawiła i wraz z Kanadyjką Victorią Mboko awansowała wczoraj do drugiej rundy debla turnieju WTA na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. No właśnie, bo już trawa. I grają Polacy, choć wczoraj pogoda w Schertongenbosch płatała figla. Swojego meczu z Węgrem Fuczowiczem nie dokończył Hubert Hurkacz i dokończy dzisiaj. Prowadzi Hubi 1-0 w setach, a do walki wkroczy także Kamil Majszak. Trzymamy kciuki. Tak jak pewnie Państwo za swoich koszykarskich ulubieńców. Dziś wieczorem w hali Bemowo finałowy mecz numer 2 pomiędzy Legią Warszawa a Zastalem Zielona Góra. Jak do tej pory goście prowadzą 1-0 w serii. Tak mówił Andrzej Pluta po tamtym meczu.
9: Zielona Góra weszła dobrze w mecz, byli bardzo agresywni. Wydaje mi się, że my może troszeczkę nie odpowiedzieliśmy na ich poziom, powiedzmy, fizyczności. Dużo błędów z naszej strony. Troszeczkę zabrakło skuteczności. No ale pierwszy mecz to jest. Będziemy gotowi na mecz numer 2 i mamy nadzieję, że będziemy jechać do Zielonej Góry z bilansem 1-1.
6: Początek spotkania o 20.15, a wczoraj Arka 89-84 pokonała Dziki i jak nie trudno policzyć, ma 5 punktów przewagi w dwumeczu, w którym liczyć się będą właśnie małe punkty. Starcie numer 2 w piątek. I to już wszystko w sporcie o poranku. Po południu usłyszy się z Państwem Mateusz Kuźniewski, od którego na pewno dowiedzą się Państwo więcej o meczu Polska-Kuba. Siatkarze zaczęli rywalizację w Lidze Narodów, pierwszy turniej w Chinach, dlatego mecz tak wcześnie. Nasi gładziutko pokonali rywali 3-0, do 16, 20 i 21 w setach.
0: Zachmurzenie gładziutko, dużej całkowite na północnym zachodzie kraju i krańcach południowo-wschodnich z większymi przejaśnieniami, przejściowo także rozpogodzenia będą. Miejscami opady deszczu na południu początkowo takie umiarkowane, na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu burze, na Podkarpaciu do kompletu grad. Suma opadów 15 mm, tam gdzie będzie padało na południu 25, może nawet być, a lokalnie 35 napada. Temperatura od 15-17 stopni na południu kraju i nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze, a na krańcach wschodnich, południowo-wschodnich 24.
10: Radio 357.
0: Dzień dobry, Marta Kula.
11: Dzień dobry.
0: Ja bardzo przepraszam, ale tu jeszcze wtrącę, gdyż zapomniałem, a mam zaprosić Państwa i zapraszam serdecznie na spotkanie z Łukaszem Dunajem, Marcinem Klimkowskim. Panowie będą do Państwa dyspozycji w Zduńskiej Woli. O. Lubimy tam jeździć. No i właśnie, zapowiada się 98-220, przekaz alternatywny. Gdyby ktoś chciał pouczestniczyć w takim programie, w takiej audycji, alternatywna Zduńska Wola, to zapraszamy na konkursy.radio357.pl do jutra. wczoraj z 11 do 20. Proszę tam dać znak, sygnał, że tak. I 10 podwójnych zaproszeń do dyspozycji dla patronów. Więc proszę wpadać.
11: Zapraszamy. Ja w ogóle będę dziś zachęcać do zaglądania na stronę konkursy.radio357.pl. Tam dużo się dzieje ciekawych rzeczy.
0: Są różne różności, którymi się dzielimy, bo tak się umówiliśmy. O, ja już widzę co, bo sobie otworzyłem. To już wiem, o co chodzi.
11: Będę zdradzać po 9:15, o tak.
0: My dziękujemy za poranek. Do usłyszenia.
12: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.
13: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
14: Couleur café, j'aime ta couleur café.
13: C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter.

Kula Kafe jak co środę. Dzień dobry Państwu. 9:13 na zegarze. Program realizuje Tomasz Matlingiewicz, a ja się nazywam Marta Kula i będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 12. Dziś nie możemy zacząć inaczej.

Hallelujah, I love her soul i Ray Charles. To dziś obchodzimy tę smutną rocznicę, bo 10 czerwca w 2004 roku Ray Charles odszedł. Jeden z najważniejszych artystów XX wieku. Pianista, wokalista, fundament rhythm and bluesa. Fundament w ogóle muzyki rozrywkowej. Ray Charles otworzył dziś nasze spotkanie. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Tak jak powiedziałam, będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 12. I przez te 3 godziny zajrzymy do teatru, zabierze nas tam Paulina Kozion. Polecimy Państwu ciekawe książki, a właściwie polecą je Julia Rzemek i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe. Posłuchamy wspólnie kącika czeskiego i dziś uprzedzam, to będzie naprawdę niezły smaczek. Proszę czekać na kącik czeski. No i porozmawiamy sobie o muzyce, jak co tydzień. Dziś sporo kartek z kalendarza, ale to zarówno tego kalendarza muzycznego, jak i kalendarza świąt nietypowych. Uśmiechniemy się, mam nadzieję, dziś pod nosem wspólnie. Na profilu facebookowym jest już post. Zapraszam serdecznie do meldowania się i zaznaczania swojej obecności. Adres mailowy marta.kula@radio357.pl. Zapraszam do kontaktu.

A jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie słuchał najnowszego albumu Daylena Ngondy, Doctrine of Love, którego fragment za nami, Hang It on the Shelf, to proszę koniecznie nadrobić. Ta płyta ukazała się 5 czerwca i jest cudownie staro-soulowa. Kto lubi takie klimaty, proszę sięgnąć po Doctrine of Love. Ja zaglądam na listę obecności, tam zameldował się pan Paweł ze Świdnika, pani Jolanta z Lublina, pani Agata z Oleśnicy, zapracowana, kłania się ze środowego home office, i pani Beata ze Starachowic się podpisała. Zapraszam do meldowania się, proszę o więcej. I przypominam o adresie mailowym marta.kula@radio357.pl.

Jak psy wierne pod nasz dom. Wymyśliłam ciebie i Andrzej Zaucha, oczywiście z zespołem Jumble. Proszę państwa, chciałam zapytać, kto tak jak ja odczuwa niesamowitą tęsknotę za tenisem. Przyznam, że od weekendu czegoś mi brakuje. Śledziłam z zapartym tchem finały Rolanda Garrosa. No i cóż, teraz pozostaje nam czekać na Wimbledon. Jeżeli ktoś z państwa podobnie i jest fanem tego sportu, to mogą mi państwo dać znać. No a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że od jakiegoś czasu zawsze w audycjach mamy temat przewodni i ostatnio ten tenis przewijał się w naszych programach, podczas naszych spotkań bardzo, bardzo często. No i teraz trochę pustka. Może państwo podrzucą mi jakiś pomysł na temat przewodni audycji. Coś mi chodzi po głowie, ale jeszcze tego nie zdradzę. Póki co czekam na propozycję od państwa.

Crosstown Traffic i The Jimi Hendrix Experience. Pan Marcin napisał do mnie, jako programista też melduję się z wiecznego home office, dzięki któremu mogę słuchać radia bardzo głośno. No to panie Marcinie, proszę jeszcze podgłosić.

Cry, Baby i Janis Joplin. Piszą Państwo do mnie, że tak jak i ja tęsknią za tenisem. Napisał Pan Radosław z Liverpoolu, że tęskni do tego stopnia, że squash jest regularnie grany, a od niedzieli Pan Radosław zainteresował się także padlem i wini za to redaktora Smokowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Panie Radosławie, ja przyznam szczerze, mam padel na liście i chcę w końcu spróbować w to grać, bo widzę, że wszyscy w moim otoczeniu grają w padla, a ja jeszcze tego nie robię. A skoro lubię tenisa, no to myślę, że mogłoby mi się spodobać. O tenisowych i sportowych wątkach jeszcze dziś porozmawiamy, ale póki co zatrzymał mnie ten Liverpool, bo skoro i tam dociera Radio 357, no to teraz ze specjalną dedykacją.

Pani Marta napisała do mnie, a może by tak piosenki związane z futbolem? Przecież jutro startuje World Cup, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Oh darling, ja z futbolem to tak mam po drodze różnie, proszę Państwa, ale jeżeli jest takie życzenie z Państwa strony, to nadrobię zaległości.

A propos zaległości, mam nadzieję, że tej państwo nie mają i słuchali już państwo najnowszej płyty Matta Kirby'ego. Ukazała się 17 kwietnia, więc kto jeszcze nie słuchał, to czym prędzej, bardzo polecam. Matt Kirby, Tragic Magic, za nami fragment tego albumu Burn It Down. marta.kula@radio357.pl piszą państwo do mnie na ten adres. Napisał pan Maciej a propos home office, że ten ma różny wymiar. Można na przykład korzystać z pustego biura, kiedy wszyscy w domach. I ma to swoje uroki, pisze pan Maciej. Włącz ten hałas z odtworzenia bez słuchawek w samo południe. Nie ma lepiej. Pozdrowienia od sekcji metalowej, napisał pan Maciej. Bardzo dziękuję. Sekcja jazzowa pozdrawia. A czy jest na pokładzie sekcja rapowa? Bo czas, proszę państwa, na piosenkę dnia. To nowy utwór od Fisza, Made Tworzywo. I przyznam, że tytuł jest jak najbardziej adekwatny, bo dawno nie słyszałam tak dobrego polskiego tekstu utworu, piosenki. 6 minut mądrości właśnie teraz.

i w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja myślę...

0: 6 minut mądrości Fish, Emadę, tworzywo. No, dobrze posłuchać kogoś, kto potrafi pisać teksty. To była nasza piosenka dnia, 9:45 na zegarze. No to teraz czas na teatr.
1: Kurtyna w górę.
0: I Paulina Koziano w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ostatnio tematycznie układa mi się kurtyna, bo niedawno było o wszędobylskim Hamlecie, do którego jeszcze powrócę w tym cyklu, a dziś będzie o niezwykłej popularności w ostatnim czasie zapolskiej. Zapolska Superstar to najnowsza premiera Nowego Teatru w Słupsku w reżyserii Miry Mańki i na podstawie tekstu Jana Czaplińskiego. Tekst ten premierę miał w 2015 roku w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. To opowieść o Zapolskiej, jakiej nie znamy. Portret artystki totalnej, która z własnego życia uczyniła spektakl, wyjaśnia reżyserka Mira Mańka.
3: Zapolska w ostatnich 33 latach swojego życia. Ona w wieku 32 lat podjęła próbę samobójczą, właśnie będąc aktorką w kryzysie, i po tej próbie samobójczej postanowiła zmienić wszystko. Wyjechała z Polski, zaczęła pisać, zaczęła się awanturować, pozywać niechętnych jej recenzentów i samej sobie pisać dobre recenzje, zarówno sztuką, jak i swojemu aktorstwu. Więc to jest taki moment jakiegoś przełomu w jej życiu, aż do śmierci. Ona jest rodzajem pionierki w podejmowaniu dzisiaj bardzo ważnych literacko i teatralnie tematów. Myślę o sukcesie książek Chłopki czy Służące Joanny Kuciel-Frydryszak, a Zapolska właśnie te tematy brała na warsztat. Dzisiaj o tym prawie nie pamiętamy. Pamiętamy ją raczej z mało interesującego dramatu Mieszczańskiego, bo tak jest nam też najczęściej opowiadana w szkole i w teatrze. A tymczasem ona była pionierką w opowieści o wykluczeniu.
2: O wykluczeniu i o najuboższych warstwach społeczeństwa i ich trudach, bo Gabriela Zapolska była postacią w swoich czasach kontrowersyjną, a relacje historyczne donoszą nawet, że kłótliwą. Ja bym ją raczej nazwała kobietą walczącą i tę walkę w swoisty sposób będzie odzwierciedlać również scenografia podczas przedstawienia w Słupsku.
3: Jakąś inspiracją dla nas było to, że Zapolska przez te 33 lata życia ciągle stoi nad grobem, ciągle nie może się tam udać. I stąd jakaś taka forma nagrobka, trochę zombie, trochę takiej przestrzeni kogoś, kogo nie da się zapomnieć, kogo nie da się uśmiercić, kogo nie da się wykreślić z historii, chociaż wydaje się, że wiele osób chciało, zwłaszcza kiedy Zapolska jeszcze była żywa. Kasia Sobolewska używa bardzo mocnych kolorów, często kontrastujących, mocnego różu, mocnych neonów, czerni. Myślę, że to są takie kolory, które już nasze spektakle mają od kilku sezonów i że to bardzo mocno też tworzy ten indywidualny nasz język.
2: A spektakl Zapolska Superstar w Nowym Teatrze w Słupsku już od piątku, 12 czerwca. Z kolei Po sąsiedzku w Teatrze Komedia w Warszawie Gabrieli Zapolskiej Ich czworo w reżyserii Marka Kality. To komedia obyczajowa napisana prawie 100 lat temu, w roku 1907, w której główne role odgrywają mąż, żona, jej kochanek i zapomniane przez wszystkich dziecko. I to właśnie dziecko jest najważniejsze w realizacji Marka Kality.
4: Punktem wyjścia, jak zresztą jest napisane przez Zapolską, jest postać Mandragory. To jest postać, która otwiera przedstawienie i kończy. Dla mnie to była taka postać, która mnie zainspirowała na tej zasadzie, że dziecko, ta postać staje się w jakimś sensie takim wymyślonym, takim przyjacielem wymyślonym. Dzieci w pewnym momencie sobie tworzą po prostu, kiedy mają różne swoje kłopoty. Wymyślają takiego wyimaginowanego przyjaciela, który w tym jakby tutaj ujęciu, w tym spektaklu przeprowadza trochę to dziecko przez tą całą traumę, to szaleństwo, tą groteskę, jakby to powiedzieć, dotyczącą tego całego małżeństwa rodziców.
2: Ich czworo w Teatrze Komedia wykracza poza to, co Zapolska najbardziej chciała podkreślić w swojej sztuce, ludzką głupotę, której jaskrawym przykładem jest żona zdradzająca męża, dla której małżeństwo było trampoliną z niższych klas. Spektakl również przekracza bariery czasowe, które w innych realizacjach były bardziej klasyczne.
4: Zawsze to był salon i takie właściwie jeden do jeden historia. Natomiast wydaje mi się, że ten tekst ma taki potencjał, pozwala na przekroczenie czegoś, znaczy uwolnienie się od tego, powiedzmy, na początku XX wieku tego salonu po prostu, że tylko się opowiada o takim mieszczaństwie i tak dalej, i tak dalej. No, ta scenografia wygląda jak taki opuszczony, no można powiedzieć w jakimś sensie cyrk, taki pomiędzy cyrkiem, kabaretem. Oczywiście to nie o to chodzi, że to będzie wszystko kabaretowo i takie, takim dosłownym, natomiast no jest to taki klucz do tego.
2: A kluczem i wisienką na torcie tego spektaklu jest postać córki, grana na zmianę przez Zosię Orłowską i Ninę Różewską oraz scena finałowa w ich wykonaniu. W spektaklu zobaczymy również m.in. Aleksandrę Popławską, Mariusza Zaniewskiego, Kamila Szeptyckiego i Renatę Dancewicz. Bardzo ciekawa realizacja i rzeczywiście to dziecko jest praktycznie cały czas na scenie i rzeczywiście scena finałowa, w której córka tańczy, jest niezwykle poruszająca. Ten spektakl Ich czworo można oglądać w Teatrze Komedia, ale jeszcze dodam, że za tydzień 20 czerwca premiera w Teatrze Narodowym Moralność pani Durskiej Anny Augustynowicz, znowu Gabriela Zapolska. Wspominałam tutaj już w cyklu oczywiście o Moralności pani Durskiej, którą zrealizował Teatr Telewizji, także Zapolska wszędzie jest i nawet muszę Państwu przyznać, że sprawdzałam, czy jakiś rok z Zapolskiej w tym roku, nie jakaś rocznica może, że taka popularna. Nie. Po prostu taki czas. Wracamy do Gabrieli Zapolskiej, wracamy do tego, co chciała nam powiedzieć o świecie, o takich relacjach międzyludzkiej, o kobiecości. No i polecamy.
0: Hamlet i Zapolska. Podoba mi się to zestawienie. Paulina Kozion, jak zawsze o teatrze. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dzięki.

The Wire i Haim. My po sprawach teatralnych wracamy do tematu dzisiejszej audycji. Zachęciłam Państwa do tego, żeby podrzucać mi różne pomysły. Samoistnie tematem stał się sport, bo zaczęliśmy od tenisa. Teraz piszą Państwo do mnie na temat różnych dyscyplin, które w tym momencie są rozgrywane na świecie i które Państwo śledzą. Zanurzę się w te wszystkie wiadomości za chwilkę. Przypomnę adres mailowy marta.kula@radio357.pl. Natomiast muszę powiedzieć, że dostałam również wiadomość od pana Kazimierza, który przypomina, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Elektryka. I tutaj muszę się zatrzymać, dlatego że właśnie na to wczoraj zwróciłam uwagę i składając najlepsze życzenia wszystkim przedstawicielom i przedstawicielkom tego zawodu, w tym uwaga tacie Mai Chwalińskiej, bo właśnie ten zawód tata naszej cudownej finalistki Rolanda Garrosa wykonywał, przygotowałam specjalne propozycje muzyczne. The Wire było jedną z nich, a teraz czas na kolejną.

6 minut po godzinie 10 z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka musiała wybrzmieć Electric Light Orchestra. Last Train to London za nami. Tomasz Matlingiewicz i Marta Kula, kłaniamy się ponownie i mówimy dzień dobry tym, którzy być może do nas właśnie dołączyli. Rozmawiamy o sporcie dziś w audycji, ale rozmawiamy też o świętach nietypowych i teraz te dwie sprawy nam się połączą. Mianowicie pan Piotr słusznie zwraca uwagę, że dziś jeszcze jest jedno bardzo nietypowe święto, mianowicie Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. No ja się naprawdę zastanawiam, czy ktoś świętuje ten dzień, bo nie wiem, czy chciałabym to zobaczyć, no ale jest taki dzień w kalendarzu. No cóż, co ja mogę powiedzieć, aż mi trochę słów zabrakło.

One of these nights i zespół Eagles. Wiedziałam, że ten temat Państwa zatrzyma. Międzynarodowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. To dziś. No cóż, ja nadal nie wiem, co na ten temat powiedzieć, ale niech wybrzmi muzyka.

Bicycle Race i zespół Queen. Pan Artur napisał, że może już lepiej nie brnąć w tym kierunku, to się może źle skończyć. Chyba przyznam panu Arturowi rację, natomiast teraz generalnie zaczęłam się zastanawiać i zachodzę w głowę, jakie sporty państwo uprawiają. Mogą mi państwo o tym dać znać, bo z tego, co już widzę po wiadomościach mailowych, to są naprawdę najróżniejsze kierunki. Pan Andrzej napisał a propos sportów różnych i tu akurat nie uprawiania danego sportu, ale oglądania go. Pan Andrzej zaznacza, że dziś rozpoczyna się nowy sezon w snookerze, a tam mamy trzech zawodowców. W eliminacjach do China Open grają Mateusz Baranowski, dziś o 10:30, już za 15 minut, Antoni Kowalski, dziś o 15:30 i Michał Szubarczyk, jutro o 15:30. Trzymamy kciuki, dodaje pan Andrzej, a ja się pod tym podpisuję.

Roxanne i The Police. Zerkam na mój profil na Facebooku, tam meldują się Państwo, ale też biorą udział w dyskusji. Pan Maciej przypomina, a propos sportów najróżniejszych, że właśnie zakończyły się 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata w Częstochowie. I tam również Polacy odnosili sukcesy, między innymi srebro dla Sebastiana Kawy w klasie Open. Pan Maciej prosi o wspomnienie o tym, bo to jest duży sukces, a prawie nikt o tym nie mówi. No to wspominamy i ogromnie gratulujemy. Szybowcowe Mistrzostwa Świata za nami. Bardzo dziękuję za te informacje, panie Macieju. I proszę o więcej. Marta Kula na Facebooku. marta.kula@radio357.pl to adres mailowy.

Footloose i Kenny Loggins oczywiście, a wcześniej Nana i Lady Punk. Za które to Nana dziękuję pan Adam. Wielki fan Lady Punk od 83 roku. Pan Adam dodaje, że to był najlepszy koncert w Opolu jego zdaniem, ale nie jest obiektywny w tej kwestii. A no właśnie, takie dźwięki pojawiły się na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, podczas którego mogli państwo obserwować silną reprezentację Radia 357. Pan Marek, Piotr Stelmach, Ola Budka, ja również tam byłam i za nami muzycznych kilka dni. A propos Opola, stamtąd melduje się pani Elżbieta na nasłuchu, na pracy zdalnej. Kolejny home office dziś. No to jak jest home office, to można trochę potańczyć i nie przejmować się tym, czy się potrafi, czy nie.

I Can't Dance i Genesis. Pytałam Państwa o aktywności sportowe. Kto tańczy? Proszę dać mi znać. Ale dostałam wspaniałą wiadomość od pani Karoliny, która uprawia marszobiegi po lesie z głaskaniem napotkanych piesków. Oczywiście to punkt obowiązkowy. Plus wygibasy na chrupkie stawy nad stawem, ale pełna kultura, wszystko w ubraniu. Bardzo dziękuję pani Karolino za tę wiadomość. Proszę o więcej. marta.kula@radio357.pl. A propos sportu, teraz wybrzmi utwór nagrany przez Cruza Beckhama. Tak, z tych Beckhamów. Ale proszę posłuchać, jak to świetnie brzmi.

Talking about a revolution i znakomita Tracy Chapman. Letnio się zrobiło w mojej skrzynce mailowej, bo okazuje się, że spora reprezentacja słuchaczy Radia 357 to fani sportów wodnych. Między innymi napisał pan Wojciech, fan kitesurfingu. Bardzo dziękuję za tę wiadomość i piękne zdjęcia z Ustki. Cudownie. Proszę o więcej wiadomości, jak zawsze. Pani Marta jeszcze a propos spraw muzycznych napisała o Cruzie Beckhamie, że brzmi trochę jak młody Lenny Kravitz. No to jest duży komplement. Zobaczymy, co nam jeszcze pan Beckham pokaże. No a teraz lata 90.

A lata 90. jak wiadomo, są najlepsze. Hold My Hand i Hootie and the Blowfish za nami. A przed nami kącik, o który Państwo proszą w listach, bo jak się okazuje, w środowe przedpołudnia jest wielu fanów nie tylko kącika czeskiego, ale także trochę przyznaję zapomnianego przeze mnie kącika latino. Natomiast tylu z Państwa mnie o niego poprosiło, że ostatnio w audycjach wracam do tego pierwotnego pomysłu i dziś tak.

Klasyka muzyki Disco Est Que Se Chic i zespół Chic, a wcześniej oczywiście Los Lobos i La Bamba. Trochę się roztańczyliśmy w audycji Kieruj się na południe, ale to robi się nasza kolejna mała tradycja, bo po 10.30 od paru tygodni przynoszę Państwu właśnie takie dźwięki. I dalej w tym klimacie teraz kącik czeski. A propos tańca, tytuł brzmi: tańce się starzeją, a my nie.

Disco prosto z Czech, to był 78 rok, tańce starną, a mnie, czyli tańce się starzeją, a mnie, zaśpiewała dla nas czeska aktorka Zuzana Burjanowa, która widzę, że zagrała w kilku filmach w latach 60., ale bardzo jestem ciekawa i tu liczę, że słuchacze z Czech nam podpowiedzą, na ile to aktorka znana i kojarzona. Proszę dawać mi znać, marta.kula@radio357.pl. Piosenka na pewno wywołująca uśmiech na twarzy. Tańce starną, a mnie w ramach naszego czeskiego kącika. A teraz Hippie Sunshine.

Hippie Sunshine i Kasabian. Na razie cisza, więc powtórzę pytanie o Zuzannę Burianową. Pytanie skierowane do naszych południowych sąsiadów. Póki co najdalej na południe, a przecież tam się dziś kierujemy. Widziałam meldunek z Krakowa, więc proszę o więcej. Proszę dawać mi znać, kto słucha nas z Czech. I być może napiszą nam państwo coś o Zuzannie Burianowej, która dziś w kąciku czeskim się pojawiła. A teraz reminiscencje poprzedniego tygodnia. Przypomnę, że tydzień temu naszym tematem było Lato w mieście i nie wiem jak mogłam przeoczyć ten utwór.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: A kto nas wspiera, ten może między innymi odsłuchać archiwalne audycje, do czego bardzo zachęcam. Podcast Radia 357 to nie tylko archiwalne audycje, ale też i bardzo ciekawe treści. Zachęcamy do wspierania nieustannie. Minęła godzina 11. Po 11 oczywiście opowieści o książkach.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Endangered Species i Diane Reeves na początek trzeciej godziny, 4 minuty po godzinie 11:00. Tomasz Matlinkiewicz i Marta Kula. Kłaniamy się po raz trzeci.

Animal Magic Peter Gabriel za nami. Niezawodny słuchacz z Ostrawy, pan Tomasz, napisał o Zuzannie Burianowej, że tak, jest dobrze znana głównie z teatru Semafor. Przedstawienia z tego teatru niedawno były nadawane ponownie w telewizji czeskiej. No i pan Tomasz, oprócz filmów, w których zagrała Zuzanna Burianowa, przypomina o serialach. No i tutaj bije się w pierś, bo jakże mogłam tego nie wiedzieć. Pani Zuzanna Burianowa występowała w Szpitalu na Peryferiach. Pamiętają państwo na pewno ten serial, prawda? To a propos kącika czeskiego jeszcze, a teraz kolejny punkt programu, czyli płyta tygodnia. Future Islands przed nami.

0: plane. Future Islands to nasza płyta tygodnia, Six Weeks z tego albumu. A muszę Państwu zdradzić trochę radiowej kuchni, bo to był widok, którego się nie spodziewałam, bo w trakcie naszego wspólnego odsłuchu płyty tygodnia do studia wparował Marcin Łukawski ze śrubokrętem i zaczął przykręcać klamkę. Ja trochę nie wiem, dlaczego to zrobił, ale miał jakąś taką wewnętrzną potrzebę i to się właśnie wydarzyło. 12 minut po godzinie 11, czas na książki.
1: Sprawdzone w czytaniu.
0: A w studiu już są Julia Żamek i Bartosz Kamiński z Big Book Cafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No to słucham, o czym dzisiaj?
2: Dzisiaj oczywiście o nowych książkach i jak tak dzisiaj szliśmy z Bartkiem do studia, to ja sobie myślę, kolejny tydzień i kolejne dwie przeczytane książki i co robić z tymi książkami. I całe szczęście, że my w Big Book Cafe mamy na to pomysł. Mamy odbywające się raz na kwartał targi społeczne. To są takie wydarzenia, podczas których w ruch puszczamy książki przeczytane przez innych i też przez nas samych. Te książki są do kupienia naprawdę za symboliczne pieniądze, ale książki przyjmujemy przez cały rok i dzięki temu właśnie tym książkom, które już komuś zajmują za dużo miejsca na półkach, dajemy nowe życia. I dlatego bardzo serdecznie chciałam w ten weekend zaprosić do Big Book Cafe MDM, bo tam cała sobota i cała niedziela bardzo, bardzo dużo używanych książek. To są często białe kruki, a czasami nowości właśnie takie, które my już przeczytaliśmy i chcemy ruszyć z nimi dalej.
0: Super.
2: Dzisiaj przyszłam z książką, która pewnie na ten targ jeszcze nie trafi, ale może na kolejny, bo myślę, że jeszcze paru bliskim osobom dam ją do przeczytania. Biografia Jane Birkin, It Girl. Książka napisana przez Marisę Meltzer, Amerykankę, która patrzy na historię Birkin trochę z dystansu kulturowego, ale też dystansu czasu, bo jesteśmy dzisiaj w zupełnie innej rzeczywistości niż ta, w której dorastała Jane Birkin. Przypomina oczywiście wszystkie najważniejsze fakty dotyczące tej niesamowitej dziewczyny. Aktorka i piosenkarka była ikoną lat 60. i 70. Grała w filmach, śpiewała i romansowała. Miała bardzo bujne życie małżeńskie i jej największa miłosna historia to ta z Sergem Gainsbourgiem i ich słynny przebój Je t'aime, moi non plus. Do dziś, i ta książka też o tym wspomina, wielce pożądane są torebki zaprojektowane przez firmę Hermes specjalnie dla Jane Birkin. Ale to, co ta biografia robi, czyli poza przypomnieniem nam wszystkich najważniejszych faktów z życia Jane Birkin w bardzo skondensowany sposób, bo właściwie na 300 stronach jest opowiedziane jej bardzo, bardzo bujne życie i artystyczne, i osobiste, i no też bardzo dramatyczne momenty właśnie wynikające z śmierci córki, rozstań z mężczyznami. To, co autorka tej książki próbuje nam opowiedzieć, to poszukać odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być tą it girl, czyli tą dziewczyną, która wyznacza jakiś trend, która jest na ustach wszystkich, która wyprzedza swoją epokę i mówi o tym, że Jane Birkin była niesamowitą mieszanką otwartości, wrażliwości i swobody i że płynęła z niej taka jakaś niesamowita wewnętrzna pewność siebie i to może być inspiracja wciąż dla dziewczyn, które dziś zastanawiają się, co zrobić ze swoim życiem. Jane Birkin pokazuje, że kompletnie i totalnie można wymyślić siebie od początku wbrew trendom, wbrew temu, co myślą o nas inni.
0: Bardzo ciekawe. Zastanawiam się, jak teraz jest z It Girls w dobie Instagrama. Chociaż parę nazwisk przyszłoby mi do głowy w ostatnich dniach głośno o Dua Lipie. Myślisz, że to jest współczesna It Girl?
2: Może i tak, choć wiem, że Jane Birkin pytała swoich córek, jak ona funkcjonuje w Instagramie i to ją też bardzo ciekawiło, bo ona zmarła na początku lat 2020, więc ona o tą naszą współczesność współczesność bardzo mocno się zahaczała i, no, i do dziś ona nawet dla dzisiejszych dziewczyn jest wciąż tą It Girl. Nie wiem, czy Dua Lipa wytrwa i przetrwa taką próbę czasu.
0: Czy będzie miała taką właśnie renomę i sławę. Jane Birkin, It Girl to książka o tej niesamowitej kobiecie. Polecała Julia Rzemek. Za moment kolejne polecenie od Bartosza Kamińskiego.

0: Jane Birkin dla nas zaśpiewała, oczywiście w oparciu o melodię Preludium e-moll Fryderyka Chopina. Bartosz Kamiński, twoje polecenie książkowe.
1: Ja tak trochę w odbiciu od tego, co mówiła Julia, chociaż przychodzę zupełnie inną książką, bardzo inną. Natomiast słuchając o Jane Birkin, ona grała w filmach i między innymi jednym z pierwszych filmów, w którym zagrała, to było Powiększenie Antonioniego, prawda? I nie bez kozery o tym wspominam, ponieważ ja wracam z książką. Mówiliśmy o targu. Tę książkę być może znaleźlibyśmy na naszym targu przeczytanych książek w Big Book Cafe, na który zapraszamy w najbliższy weekend. Gdyby ta książka była wydana przed laty i teraz jako przeczytany egzemplarz na nasz targ by trafiła, a nie była wydana. Jest to książka z 1970 roku. Jedna z najgłośniejszych powieści tamtych czasów, która nigdy do Polski nie trafiła, w polskim tłumaczeniu przynajmniej. I teraz otrzymaliśmy ją w odważnym, brawurowym, świetnym tłumaczeniu wybitnego tłumacza i pisarza zarazem Macieja Płazy, który napisał też wspaniałe posłowie wyjaśniające cały kontekst powstania tej książki i między innymi to, dlaczego ona do Polski nie trafiła. A mowa tutaj o powieści o tytule Wystawa okropności J.G. Ballarda, pisarza swego czasu bardzo modnego, głośnego, poczytnego, który już od ładnych paru lat kompletnie zszedł nam z radarów, już nie żyje, ale w latach 70. to był rzeczywiście jeden z takich największych pisarzy modernistycznych, który się parał fantastyką, trochę w takim stylu, taką intelektualną science fiction powieści pisał, takie intelektualne, trochę jak Stanisław Lem u nas, ale też pisał jakby bardzo rozmaite powieści. Wystawa okropności to jest takie jego dzieło trochę osobne w jego dorobku, które uznane było, przede wszystkim wywołało skandal, po drugie było uznane i w zasadzie ta sława przez lata coraz bardziej rosła i tężała za dzieło prorocze. Nie sposób powiedzieć, o czym jest ta książka, nie sposób jej streścić. Tak w bardzo dużym skrócie i dużym uproszczeniu jest to opowieść o psychiatrze, który traci poczucie sensu życia i doznaje takiego rozszczepienia osobowości. Natomiast jest to kompletnie nielinearna opowieść, fragmentaryczna, która przypomina to dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, tutaj też w przerwie mówiliśmy o Instagramie, o tym, kto może być it girl i tak dalej. Lektura książki Ballarda dzisiaj przypomina trochę scrollowanie mediów społecznościowych, to znaczy po prostu biegniemy po prostu przez ten feed na Facebooku, czy właśnie na Instagramie i wpadają nam najróżniejsze po prostu historie, symbole, ikony, informacje, cały taki miszmasz po prostu współczesny. Ballard to wszystko w tej książce napisał i oddał to przebodźcowanie całe współczesności. To jest książka o paru rzeczach i ja tu przytoczę może Macieja Płazę z posłowia. Technika, wojna, zagłada, wypadek, trauma, alienacja, maszyna, ciało, przemoc, pożądanie, pornografia, medycyna, psychiatria, media, kult, gwiazd. Ta prowizoryczna lista haseł opisujących zachodnią nowoczesność wygląda zarazem jak myślowy konspekt wystawy okropności. Jest to przygoda lekturowa, jest to lektura dla odważnych, bo dzisiejsze eksperymenty literackie przy tym, co napisał w 70 roku i wydał Ballard, to są naprawdę dziecinne igraszki. Ale chcę odnotować wydanie polskie tej książki, bo myślę, że jest to ważny fakt.
0: No właśnie chciałam zapytać, jak taką książkę czyta się dziś? W dzisiejszym kontekście.
1: Czyta się oczywiście troszeczkę z takim poczuciem, że obcujemy z tekstem awangardy, dawnej awangardy, ale jednocześnie niezwykle aktualnym właśnie przez to, o czym wspomniałem. Jest to powieść o naszych czasach.
0: Bardzo Ci dziękuję za to polecenie. Jestem zaciekawiona, choć podejrzewam, że właśnie przebrnięcie przez to może być trudne i takie poruszające. Bartosz Kamiński polecał książkę, przypomnij tytuł, proszę.
1: Wystawa okropności Ballarda.
0: Bardzo dziękuję za to polecenie. Julia Żanek, Bartosz Kamiński. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Urszula i Rysa na szkle, a wcześniej Pearl Jam i Light Years. Widzę, że została z Państwem historia o Marcelu ze śrubokrętem. Piszą Państwo do mnie na ten temat wiadomości mailowe. Pan Wojciech napisał: w życiu każdego mężczyzny przychodzi taki moment, że musi przykręcić jakąś klamkę. Tylko ja się pytam, dlaczego w środę o 11? Marcel, odpowiedz. Marcel tutaj, przypomnę tym z Państwa, którzy nie słyszeli, wpadł do mnie do studia, żeby przekręcić klamkę. Pierwszy raz byłam świadkiem takiej sceny i widoku Marcela z śrubokrętem, no ale myślę, że jakby się rozejrzeć po studiu, to tutaj więcej rzeczy można jeszcze tam dokręcić, naprawić coś, więc Marcel, jakbyś za tydzień też chciał wpaść, to wiesz, że zawsze możesz. Ja z otwartymi ramionami Cię zapraszam. Posłuchaliśmy polskiego Roxette, Urszula, Rysa na szkle, no to teraz niech będzie to właściwe.

It Must Have Been Love i Roxette. Wielu fanów wśród słuchaczy Radia 357 właśnie tego zespołu. Jeden ze stałych słuchaczy audycji przypomina mi co tydzień, przypomina się z prośbą o Roxette, no to dziś ze specjalną dedykacją. Pani Anna, która właśnie dopisała się na listę obecności, też ewidentnie do grona miłośników muzyki Roxette się zalicza. Dziękuję za ten wpis, pani Anno. Uratowała pani trochę statystykę, bo lista obecności stoi od jakiegoś czasu. Zatrzymaliśmy się na Deszczowym Mielcu i pani Alicji. Kto ma ochotę jeszcze w ciągu tych ostatnich 20 minut zaznaczyć swoją obecność, to bardzo do tego zachęcam.

No, uratowali Państwo sytuację i to nawet Czechy się odezwały. Czeski Cieszyn słucha, pani Maria stamtąd, pani Ania pozdrawia z Gliwic, Pochmurne, Krosno, pan Łukasz, Robczyce, pan Wiesław, Rybnik, pani Dorota, pani Ewa z Rzeszowa, pani Ula z Łodzi, Limerick, oczywiście stała słuchaczka stamtąd, pani Karolina, spóźniony pan Artur z Holandii, pan Piotr w Gliwicach i jeszcze mogłabym wymieniać i wymieniać. O to chodzi. Mogą Państwo zapytać, dlaczego tak lubimy w Radiu 357 te listy obecności, no ale myślę sobie, że w radiu o to chodzi, że słuchamy w tym samym momencie razem, tak wspólnotowo muzyki i przeżywamy różne sytuacje, śledząc to, co dzieje się w Polsce i na świecie, i te listy obecności najbardziej to pokazują, jak w różnych miejscach na świecie możemy być, a jak mimo wszystko dzięki Radiu 357 możemy się spotkać. Dlatego tak Państwa wywołuję do tablicy i dziękuję, że się Państwo meldują. W czerwcu zawsze pamiętamy o Korze, bo przypomnę, że ta wspaniała artystka przyszła na świat 8 czerwca.

Derwisz Imanam za nami. Państwo dopisują się jak szaleni na listę obecności. Bardzo dziękuję. Najnowszy wpis od pani Joanny ze Żnina. A propos tej wspólnotowości, o której mówiłam i za którą tak kocham radio, właśnie do studia wszedł pan Kuba Strzyczkowski, bez śrubokrętu, ale za to z dyplomem i przepiękną statuetką, którą otrzymaliśmy, proszę państwa, my jako całe Radio 357, czyli zarówno dziennikarze, radiowcy, ale i przede wszystkim państwo, bo to państwa zasługa, otrzymaliśmy tytuł Dobroczyńcy Roku 2026. Zostaliśmy nominowani przez Fundację Świętego Mikołaja. To oczywiście nagroda, uhonorowanie tego, co robimy co roku w grudniu, co państwo robią, licytując tak fenomenalnie i wspierając fundację, za co z serca dziękuję. O tym za moment więcej opowie pan Kuba, który przyjdzie do studia, żeby zaprosić państwa na kolejną audycję, bo oczywiście po 12:00, co państwo na to, ale póki co jeszcze znowu Fisz, Kim Nowak.

0: Kim Nowak i Mokry Pies, a w studiu już on, w pięknej różowej koszuli, pan Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu, kłaniam się pani. Co dobrego?
0: U mnie wszystko w porządku, panie Kubo. Ja raczej zapytam, co dobrego będzie słychać po 12.
1: Po 12 wrócimy do tematu, który już poruszaliśmy, ale sprawa, jak to mówią prokuratorzy, jest rozwojowa. Ale mówię to z ogromną obawą i troską, ponieważ jak wiadomo, Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała nowe uprawnienia. Już może z nich korzystać, natomiast od 8 lipca będzie informowała o swoich decyzjach przekształceniowych w stałe etaty z formy B2B, bo o tym rozmawiamy, urzędy skarbowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To będą naczynia połączone. Skoro tak, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że obie te instytucje upomną się o swoje pieniądze. Znaczy, no swoje, o nasze pieniądze. Krótko mówiąc, niewykluczone jest, że będą żądały wyrównania. Mhm. Zarówno składkowego, jak i podatkowego. To jest, jak wczytałem się w te przepisy i te zależności, to aż zaniemówiłem, bo to jest perspektywa no, zupełnie koszmarna dla tysięcy firm, tysięcy działalności gospodarczej w Polsce. Nie wiem, czy Ministerstwo Finansów, rząd zdaje sobie sprawę, co robi, co czyni, czym to się może skończyć. Specjaliści, eksperci prawa podatkowego ostrzegają, mówią o następstwach.
0: I o co pan zapyta słuchacze konkretnie?
1: A Boże kochany, no zapytam, czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej, chociaż pytanie jak zwykle jest źle postawione, bo no jeśli mamy rację w tych przypuszczeniach, w tych wątpliwościach, no to będzie mecz do jednej bramki i to skończy się po prostu katastrofą. No oby nie. Zobaczymy, jaka będzie praktyka, bo to też jest bardzo ważne. Zobaczymy, jakie będą zalecenia, bo urzędy skarbowe takie wytyczne otrzymują Ministerstwa Finansów.
0: Bardzo jestem ciekawa, jakie będą głosy słuchaczy. To już po 12, co państwo na to, i Kuba Strzyczkowski. A my za dziś pięknie dziękujemy. Tomasz Matlinkiewicz, Marta Kula, kłaniamy się. I no cóż, utwór, który trochę podniesie morale. I
1: Bonem?
0: Nie, panie Kubo, myślę, że będzie pan pozytywnie zaskoczony, bo to taka no, łagodność cudna teraz popłynie z głośników.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: 10 czerwca, mamy środę. Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Wracamy, proszę państwa, do tematu nowych uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy. Wracamy, bo z informacji, które docierają do opinii publicznej, wyłania się ponury obraz. Zapowiada się bowiem katastrofa dla tysięcy firm. Aż trudno uwierzyć, że rząd to szykuje, chyba że sprawdza się stara zasada, że rząd, który rozdał za dużo i szuka pieniędzy, zdolny jest do każdego szaleństwa. Otóż od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy będzie przekazywać fiskusowi informacje o sprawach dotyczących przekształcenia umów B2B w etaty, o swoich decyzjach. Dla wielu firm to ryzyko kar, ale także kontrole podatkowe, składkowe, obejmujące nawet 5 lat wstecz. Specjaliści są zdania, że ogromne konsekwencje nowych przepisów pojawią się właśnie wtedy, kiedy firmami, działalnością gospodarczą zainteresują się urzędy skarbowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego tak? Otóż w wielu przypadkach przekształcenie kontraktu w etat może skutkować zakwestionowaniem rozliczeń podatkowych, rozliczeń składkowych za 5 lat wstecz. A co to oznacza? Konieczność dopłacenia, uregulowania zaległości wraz z odsetkami. Taka być może czeka nas niespodzianka. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? To pytanie na dziś. Pan Bartek już czeka na państwa telefony. 510-357-357. 510-357-357. Oczywiście nasza sonda, jak zwykle w aplikacji, polecam, zapraszam. Ponad 2 minuty po południu już, a zatem na antenie nasz gość, pan Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy. Dzień dobry panu, witam, kłaniam się.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry, serdecznie witam.
0: To, o czym dziś mówimy, może dotyczyć wszystkich firm, wszystkich działalności gospodarczych, które stosują formę B2B, stosują umowy zlecenie. Profesor Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, oceniając sprawę, mówi tak: ryzyko uwsteczniania opodatkowania oceniam na bardzo duże. No i co pan o tym sądzi? Strachy na lachy?
2: Oby strachy na lachy, natomiast musimy omówić parę względów. Na szczęście ustawa, czyli te specjalne uprawnienia dla PIP-u, które ustawowo zostały wprowadzone, nie weszły w takim brzmieniu, jak było to jeszcze w zeszłym roku. Tam, przypomnę, kontroler PIP-u miał możliwość nałożenia obowiązku przez kształcenia umowy cywilnej czy umowy B2B, która też jest umową cywilną, na umowę o pracę z decyzją taką z dnia na dzień, tak? Na dzisiaj mamy ścieżkę taką. Najpierw informowanie stron układu, czyli mam informowanie wszystkich stron tej relacji o tym, że inspektor podnosi taki temat. Po tym poinformowaniu te strony analizują, czy mają do czynienia między sobą z zawiązaniem stosunku pracy, czy jest to jednak układ na poziomie umowy cywilnej, czyli B2B. I potem dopiero, jeżeli te trzy strony, czy kontroler, potencjalny pracodawca, czy w tym wypadku zleceniodawca i JDG, czyli działalność gospodarcza, uznają, że jednak utrzymują swoje stanowiska, to kontroler może nałożyć taki obowiązek, ale w drodze sądowej. Czyli mamy możliwość w tym momencie, jeszcze przed sądem, dochodzenia do tego, czy kontroler faktycznie ma rację i czy tak naprawdę ta sytuacja zachodzi i to sąd dopiero później, teoretycznie w bardzo krótkim okresie, który na dzisiaj się wydaje nierealny, bo tam mówimy o okresach rzędu 30 dni,
0: tak.
2: Więc jakby to jest kwestia jeszcze wtórna, bo to jest jakby na dzisiaj
0: tak,
2: znaczy, mamy takich.
0: Można założyć, tak, że sądy pracy po prostu sobie nie poradzą, prawda?
2: Ale jest taki tryb, że mamy możliwość odwołania i udowodnienia przed sądem swojej racji.
0: Ale jeśli Państwowa Inspekcja Pracy nakaże przekształcenie relacji B2B w etat, sąd pracy, załóżmy, że podtrzyma tę decyzję, to Urząd Skarbowy może stwierdzić, że przez lata dana osoba nie spełniała definicji przedsiębiorcy, a właściwą formą opodatkowania była po prostu skala podatkowa. I przecież tak może być, czyż nie?
2: No, dokładnie tak i tutaj jakby bardzo niebezpieczne jest też właśnie ta kwestia działania wstecz, bo tutaj zakładam, że sądy nie będą chętne i nawet gdyby była taka sytuacja, jak pan redaktor mówi, realna całkiem, chętne jakby tego cofania wstecz tego tego wyroku. Mam nadzieję, że to będzie tak do tej pory raczej od momentu posiedzenia i jak gdyby momentu zajęcia takiej decyzji przyznawane.
0: Wiadomo, oczywiście, że można odwołać się do sądu i pewnie przedsiębiorcy będą to robili. Zarówno w sprawie interwencji Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No ale wiemy, jak to wygląda. To jest droga przez mękę.
2: To jest droga przez mękę, bardzo długotrwała, bardzo skomplikowana i jak gdyby narażająca de facto na duże problemy gospodarkę polską, bo scenariusz, w której dużo działalności gospodarczej miałoby się w krótkim okresie czasu przekształcić, może dla tych osób już nie chcę myśleć o tym, co by było, gdyby prawo miało tutaj w tym wypadku jakieś wsteczne działanie i potencjalnie Urząd Skarbowy miałby odwiesić albo zawiesić jakieś koszty, tak? Dołożyć do miary i uznać
0: to. Nie, no to jest po prostu koszmar, ale to jest koszmar.
2: To jest koszmar graniczący o upadłość generalnie tych przedsiębiorców. Tak, tak. A pamiętajmy, że dzisiaj ci przedsiębiorcy są, to jest creme de la creme, jeżeli chodzi też o polską gospodarkę.
0: No gro produktu krajowego brutto to jest działalność małych i średnich firm, ale to muszę panu powiedzieć, pan pewnie o tym wie, nie wiem czy wszyscy słuchacze, że to nie wszystko. No bo jeśli samozatrudniony był na przykład podatnikiem VAT, a to się przecież bardzo często zdarza i przedstawiał firmie faktury z podatkiem VAT, no to jeśli umowa B2B po decyzji PIP uznana byłaby za nieważną, no to Urząd Skarbowy stwierdzi, że samozatrudniony nie powinien by naliczać VAT-u. A skoro tak, firma nie miała prawa odliczać tego podatku, czyli urząd może zażądać zwrotu VAT-u wraz z odsetkami. To nie jest perspektywa szalona i abstrakcyjna, prawda?
2: No i też jakiś VAT, który też odprowadziła, to też jakby jest skomplikowany.
0: Tak.
2: Sama ilość działalności gospodarczej, nawet według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, bardzo nam wpływa na polską produktywność. Mamy nowe dane, mamy jasną informację, że w Polsce produktywność rośnie wolniej, ale na przykład, jeżeli chodzi o ilość godzin, czyli to, ile tak naprawdę pracujemy, to też właśnie te osoby na JDG w tych analizach Unii Europejskiej dotyczących na nas, klasują nas bardzo wysoko, bo mamy 38,7 godzin tygodniowo. Jesteśmy daleko powyżej średniej Unii Europejskiej, gdzie jest 33 godziny, tam Grecja jest przed nami, ale masa krajów jest za nami. Czyli JDG wpływa na produktywność w Polsce, JDG wpływa na to, ile produkujemy produktu krajowego brutto. I z punktu widzenia drugiej logiki, o której jeszcze tylko wspomnę, mamy problem w Polsce duży, bo mamy tylko 6,2 pracujących w niepełnym etacie. A dla przykładu średnia w Europie to jest prawie ponad 2,5 razy więcej, 17,7, no prawie 3 razy więcej.
0: Czyli krótko mówiąc, uważa pan, czy dobrze odczytuje te dane, że problem umów jest nadmiernie rozdmuchany, nie jest de facto problemem?
2: De facto uważam, że mamy realne wskaźniki makroekonomiczne, które mówią w taki sposób. W Unii Europejskiej po 2-3 razy więcej osób pracuje w niepełnych etatach. To nie jest na dzisiejszym rynku pracy. Także wszyscy, tak jak my jesteśmy nauczeni, idziemy na pełen etat do pracy. W takiej Holandii czy w Austrii 42% pracują w niepełnym etacie. W Austrii 30%, a u nas 6,2, średnia unijna 3 razy wyższa o 17,7%. I przez to między innymi produktywność jeszcze u nas kuleje, czyli elastyczność naszego rynku pracy jest taka, jest niska. Mamy niską ilość ludzi, których wciągamy do rynku pracy, bo nie każdy może pracować pełny etat. To sobie musimy zdać sprawę. Jest masa ludzi, która by poszła do pracy, gdyby mogła pracować ćwierć etatu, gdyby mogła pracować pół etatu, gdyby pracodawcy o tym myśleli i takie miejsca pracy im tworzyli, ale to też wpływa na to, że bezrobocie wtedy nam maleje i coraz więcej ludzi buduje PKB, czyli ma to bardzo dobre działanie. I teraz jakby dla tych ludzi, potencjalnie, jeżeli są takie osoby, które w ten sposób elastycznie pracują na JDG, no to byłoby dla nich strzałko w kolano, czyli to byłoby kolejne wykluczenie tych ludzi z rynku pracy, bo oni jak gdyby nie chcą etatu i nie mają takiej możliwości czasami życiowo.
0: Wskazał pan na jeszcze jeden element, który może stanowić następstwa nowych przepisów. Tak się zastanawiam, może pan zna odpowiedź, dlaczego nikt z rządu nie tłumaczy tych przepisów, nie przedstawia zamiarów Ministerstwa Finansów, nie mówi o tym, jaka będzie praktyka. Przecież mnóstwo ludzi obawia się tego. Są firmy, które nie wyobrażają sobie działalności na nowych zasadach. Może celowo nikt nie tłumaczy, może chodzi o to, by zaskoczyć podatników.
2: Sama ta zmiana w ustawach była wprowadzona bardzo, bardzo długo. Było bardzo dużo wzajemnych uzgodnień, konsultacji i też bardzo długo te zmiany były wprowadzane, co pokazuje, że nie są to proste zmiany.
0: Ale, oczywiście tak, nie są proste, ale od początku było widać, przepraszam, że przerywam, ale że to, wie pan, strasznie amatorsko pracowano nad tą ustawą. To więcej logiki widzę w człowieku, który trzyma się płotu.
2: Tutaj musimy wierzyć w mądrość ludzi. Przecież ludzie chcą, zakładają działalności, przecież to jest też duża odpowiedzialność. Jeżeli ktoś zakłada działalność potencjalnie, musi też mieć miejsce wykonywania swojej działalności. Poczyni jakieś inwestycje, kupuje narzędzia. To są wszystkie te momenty, w których my dajemy ludziom możliwość samostanowienia i możliwość budowania czegoś na własny rachunek, spróbowania chwycenia byka za rogi.
0: To muszę
2: zmuszanie
0: pana...
2: ludzi, żeby szli na etat i oddawali się jak gdyby bezwładnie tej relacji pracodawca-pracownik, no jest jak gdyby zabijaniem polskiej przedsiębiorczości i polskiej siły.
0: To ma pan rację, ale muszę pana zmartwić. Rząd wychodzi z założenia, w zasadzie każdy rządzący, że trzeba pomóc obywatelowi, że trzeba za niego decydować, że trzeba za niego dokonać wyboru. Wrócimy na antenę, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13:00 bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Do usłyszenia.
0: Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, jest państwa gościem. 12 minut po południu. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? Pan Bartek czeka na telefony 510-357-357, a na antenie pan Damian. Panie Damianie, witam, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry, ja czegoś chyba nie rozumiem. Skoro prawo nie działa wstecz, to w jaki sposób mogą czy te urzędy, czy tam inspekcja pracy żądać zwrotu pieniędzy jakiejś.
0: Prawo cywilne działa wstecz, prawo karne nie działa wstecz, natomiast cywilne i są na to liczne przykłady jak najbardziej.
3: Czyli co, czyli na przykład teraz powie rząd, że na przykład podatek VAT nie 23, tylko 25 i wszyscy będą musieli dorzucić te 2% tych 2%, też tak mogą w ten sposób zrobić.
0: Wie
3: tak,
0: pan, wychodzę, trzymam się, jak ostatniej deski ratunku zasady, że są granice bezeceństwa, ale kto wie?
3: No dobra, to ja już jestem głupi. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, nie pan jeden, jesteśmy w dobrym towarzystwie. Pan Bartek na antenie. Panie Bartku, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, witam po długiej przerwie. Szkoda, że pana wczoraj nie było, bo pan z Nidzicy mnie po raz pierwszy wyprzedził. Był pierwszy, udało mu się w
0: tak,
4: końcu.
0: Tak.
4: Tak. Powiem tak.
0: Znaczy, to był pan Damian, nie pan Marcin, także to.
4: Ale nie wczoraj.
0: To przeoczyłem, bardzo przepraszam, tak.
4: Tak, no powiem tak, ja się po pierwsze, wie panie, nie byłbym taki, to co słuchacz poprzedni, mój poprzednik pan Damian powiedział, może być bardzo trafnym spostrzeżeniem i ja bym taki nie był bezpieczny, że są jakieś granice absurdu w tym kraju. Już wiele razy mogliśmy się przekonać, że chyba nie ma, więc to ta ryzyko, że będziemy musieli zwracać za ten VAT, ja bym się naprawdę nie zdziwił.
0: Zwłaszcza, rozumiem. Że, dużych, tak mówiłem, dużych pieniędzy pan by nie postawił na wszelki wypadek, tak?
4: Powiem tak, nie wiem, czy ta historia sprzed paru dni zainspirowała do dzisiejszego tematu, bo to jest kolejny przykład, że przepisy nie są takim największym problemem. Problem jest interpretacja przez człowieka. Tak jak mieliśmy przykład tej słynnej pizzerii sprzed...
0: W Gdańsku zdaje się, tak?
4: Tak, no przecież to jest jakiś absurd.
0: Jedna krewetka zaważyła, tak?
4: Tak, jedna krewetka zaważyła. Przykład tego piekarza sprzed paru lat, no to są takie absurdy, ale w świetle prawa, bo to też prawo, powiem tak, prawo nigdy nie będzie całkowicie szczere, według mnie, bo od tego są przecież zresztą sądy, jacyś ludzie, żeby, i liczymy też na ich zdrowy rozsądek, i tutaj powiem, że jest największy problem, że niestety w naszym kraju jest takie, jak mogę kogoś zgnoić, przepraszam za wrażenie, to to zrobię.
0: Pizza jest przykładem na to dobitnym, że nasze państwo jest zasadnicze w sprawach żadnych i żadne często w sprawach zasadniczych. Kwadrans po południu. Pozdrawiam pana, panie Bartku. 510-357-357. Panie Tymonie, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, czy mnie słychać?
0: Tak, słyszymy, tak.
5: Wie pan co, tak króciutko. Chciałem by uchylić się odpowiedzi na pytanie, bo nie wiem, nie jestem aż tak mądry. Natomiast bo chciałem powiedzieć, co się stało u mojego pracodawcy w zeszłym miesiącu.
0: Aha.
5: To też powiedzmy, że to są pracodawca, który wszystkich zatrudnia na elastyczne formy pracy. W praktyce to powinny być w świetle przepisów prawa umowy o pracę, ale nikt ich nie ma. Natomiast każdy był zadowolony. Wypłata w miarę okej, dużo chętnych do tej pracy. I teraz były dwie formy pracowników. Jedni po prostu dawali dyspozycyjność i jak byli potrzebni, to przychodzili, a inni mieli stały grafik. I ja na przykład udało mi się wywalczyć w końcu taki stały grafik z odpowiednią ilością godzin, która po prostu mi jest potrzebna, żeby zapłacić za wynajem, za kredyty i tak dalej. I co się okazało? Pod koniec zeszłego miesiąca dostałem maila, że od kolejnego miesiąca stałe grafiki będą przyznawane tylko na 3 miesiące do przodu. Będzie to bardziej restrykcyjnie i w dyspozycyjności można podać tylko 80% dotychczasowego stałego grafiku, czyli tym pięknym sposobem prawdopodobnie pracodawca chroni się przed nowymi przepisami, żeby udowodnić, że to nie jest taki zupełnie stały etat, ale efekt jest taki, że będę miał 20% mniejszą wypłatę i nawet ta wypłata jest tylko stabilna na 3 miesiące do przodu, a co będzie za 3 miesiące, czy dostanę, czy nie. Nie wiem, więc tak praca, którą bardzo lubię, pracuję tu 4 lata, zaczynam się powoli rozglądać za nową pracą.
0: Daleki jestem od tego, bo ten medal, jak wiadomo, jak każdy, ma dwie strony, aby twierdzić, że te formy B2B nie są przez wielu pracodawców po prostu nadużywane. Pozdrawiam panie Tymonie, pani Hanna z nami. Pani Hanno, dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry słuchacze. Panie Kubo, ja chciałam nawiązać do wypowiedzi eksperta, dlatego że sama od 15 lat zajmuję się kadrami i zatrudnianiem ludzi nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. I skandal z naszym B2B wygląda w ten sposób, że niestety w Polsce doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy pracownicy pracujący w oparciu o B2B w większości przypadków są niestety oszukani przez system, dlatego że pracownicy B2B płacą zazwyczaj najniższy ZUS, co będzie skutkowało najniższą możliwą emeryturą w przyszłości.
0: To prawda.
6: Nasi pracodawcy z kolei zatrudniający w oparciu o B2B mają szereg tak naprawdę ustępstw i w kwocie całkowitego kosztu pracodawcy, który normalnie poniósłby przez zatrudnienie na etat, to wszystko jest zamknięte w kwocie netto plus VAT. Każdy przedsiębiorca wie, że te 23% VAT-u, one są zwracane do budżetu i one sobie tak krążą.
0: Pani Hanno, myślę, że wielu słuchaczy rozumie tę sytuację.
6: Bardzo ważna rzecz jest taka, że my w Polsce, ta ustawa w założeniu jest dobra, ale ona byłaby lepsza, gdybyśmy my mieli szansę dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, które gwarantowałoby państwo. To jest najnormalniejszym w świecie rozwiązaniem we wszystkich krajach zachodniej
0: pani
6: Europy.
0: Pani Hanno, ale jak pani pewnie wie lepiej ode mnie, nasze państwo zrobiło wszystko, żeby albo zniechęcić ludzi do budowania sobie trzeciego czy czwartego filaru, albo ośmieszyć wręcz takie inicjatywy. Przypomnę tylko, co stało się z otwartymi funduszami emerytalnymi.
6: Panie Kubo, pełna zgoda. I tutaj naprawdę nie mogę się z niczym nie zgodzić, z czym pan teraz powiedział. Z tym, że dzisiaj niestety jako obywatele musimy mieć świadomość tego, że nasze państwo, lobby pracodawców jest tak silne, ono nie zwraca uwagi niestety na komfort pracownika. My dostaniemy benefity, owocowe czwartki i tak dalej, ale na koniec dnia ta nasza emerytura, bo każdy z nas się zestarzeje.
0: Choć w pewnym wieku się w to nie wierzy, to tak.
6: Mhm. Dokładnie, choć tym dzisiejszym przedsiębiorcom, czyli osobom pracującym na B2B, a jest to niestety już bardzo popularne dla kwot powyżej 10 tysięcy złotych, pracodawca po prostu proponuje, będziesz miała na rękę więcej, masz do wyboru, albo będziesz zarabiała niewiele na umowę o pracę, albo ja ci dam pokryjomu urlop, będziesz miała swoje B2B, no ale emerytura to już zależy od ciebie i niestety to jest szara rzeczywistość w tym kraju. I
0: no tak,
6: to nad zwrotami VAT-u i tak
0: ostatnie
6: dalej,
0: zdanie
6: rzeczywiście
0: do wielu nie trafiło.
6: Tak, powinniśmy zadbać o to, żebyśmy byli zabezpieczeni emerytalnie, żeby nie skończyło się tak, że dzisiejsi mikroprzedsiębiorcy będą musieli pracować do śmierci.
0: Będą biedakami na emeryturze. Pani Hanno, kończę. Bardzo dziękuję za telefon, bo wielu słuchaczy czeka pan Marek. Panie Marku, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, Marek Paluch, jestem adwokatem.
0: Witam pana, panie mecenasie.
7: Musiałbym panie Kubo sprostować co do pana w wypowiedzi, że prawo cywilne działa wstecz i są ku temu przykłady. Co do zasady, prawo nie działa wstecz i mechanizm, o którym pan mówi, to jest kwestia, jeżeli chodzi o te umowy, to jest kwestia ustalenia, czym one w rzeczywistości były. I tu nie ma, to ta ustawa nie wskazuje przede wszystkim, że jest z automatu coś się ustala, tylko wskazuje się, że dochodzi do kontroli tych umów i ktoś może, no w rozumieniu sąd na wniosek odpowiednich organów, dojść do przekonania, że ta umowa od samego początku była umową.
0: Panie mecenasie, ja doprecyzuję w takim razie. Problem polega na tym, prawo jest prawem, to wiadomo, ale potem rozpoczyna się coś, co nazywamy praktyką, czyli interpretacją tego prawa, prawda? Praktyką stosowania. I w momencie... Owszem, ale jak się zmienia interpretacja nagle, to de facto okazuje się, że prawo działa wstecz.
7: Chciałem do tego nawiązać właśnie.
0: Tak.
7: Tylko, że mówię, że chodzi o ten błąd typowo merytoryczny. No prawo nie działa wstecz co do zasady i to nie bez względu na to, czy to jest cywilne, czy niecywilne. Co do zasady oczywiście. Natomiast pracodawca słusznie może odczuć działanie tego prawa wstecz. Mhm. Ja z tym nie będę polemizował. Natomiast ja niestety, ale będąc już kilkadziesiąt lat w zawodzie, jestem cynikiem, jeżeli chodzi o ustawodawców. I że takie rzeczy jak idee pewnego rodzaju ochrona i tak dalej, one nie mają miejsca. Mhm. To jest według mnie fantasmagoria wymyślona dla ucieszy tłum, bym tak powiedział, że tak naprawdę zawsze należy ocenić, jeżeli ktoś tworzy przepis, pracodawca tworzy, nie pracodawca, tylko ustawodawca tworzy przepis, taką starą zasadę obowiązującą niemal, żeby we wszystkich przejawach działania prawa. Czyja korzyść?
0: Tak,
7: to jest punkt,
0: tak,
7: z którego
0: tak. To jest, panie mecenasie, pewnie temat na długą dyskusję. Ja upieram się tak, no oczywiście jest stara zasada łacińska i ma pan co do meritum rację, lex retro non agit, ale ja upieram się, że są takie przypadki dotyczące na przykład prawa podatkowego, wyjątki, określone przypadki, kiedy to zmiany mogą działać wstecz. Tam są,
7: panie Kubo, wejdę w słowo.
0: Tak.
7: Półkę z książkami można na ten temat zapisać, także nie ma problemu. Natomiast mówię, tutaj wrócę do tej czyja korzyść,
0: tak.
7: I obawiam się, że korzyść ma być czyja? No Skarbu Państwa.
0: A no tak? Jasne, brakuje pieniędzy.
7: I tutaj jak zwykle, jak we wszystkich, jak ja podnoszę, jeżeli państwo mówi, rozszerza kontrolę podsłuchów, żeby chronić obywateli, to jak tam życie zostanie to wykorzystane w ten sposób, gdzie obywatele będą niezadowoleni w związku z tym ustawą. Natomiast analizowałem troszeczkę rozmowę mojej poprzedniczki. No i powiem tak, to jest niestety myślenie dalej kategoriami idei. Czyli idei prawa pracy, idei korzyści. Natomiast ja zawsze, jako zresztą pracodawca i mały, ale jednak pracodawca i prawnik, praktyk, wychodzę z założenia, że nad wszystkimi ideami stoi coś nadto. Coś, co jest jakby Biblią naszego postępowania,
0: a
7: czyli rynek. Rynek, gospodarka. Nie da się oszukać ekonomii. Wszystko można zrobić, nie da się oszukać ekonomii i trzeba odpowiedzieć na proste pytanie. Czy tworząc prawo pracy, które chroni i tak dalej, dalej, w dorozumieniu takim, tak, że tutaj mówimy, że mamy składki niskie, ja też mam płacę niskie składki, no i przez to ciężko pracuję, oszczędzam, żeby emeryturę sobie odłożyć, bo wiem, że z tej państwowej nie wyżyję.
0: To użyję jeszcze na koniec, panie mecenasie, jednego argumentu, bo przyznam, że w pewnym momencie był czas, kiedy byłem przekonany o tej zasadzie, ale przestałem. Przestałem wierzyć w tak zwaną niewidzialną rękę rynku, że sam się by ureguluje. No otóż nie. I liczne patologie wskazują na to, że jeśli się ureguluje, to często w niepożądanym kierunku. Panie mecenasie, panie Marku, kończę, bo wielu słuchaczy czeka. Kłaniam się panu i dziękuję za telefon.
7: Dziękuję.
0: 26 minut po południu. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? 510-357-357. Pan Tomasz z nami. Panie Tomku, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, witam.
8: Ja chciałbym się zapytać,

0: w formie zatrudnienia.
1: Doskonale pamiętam tą rozmowę.
0: Tak, ja też. Pamiętam
1: i słuchacze, i ja nawet starałem się być dociekliwy. Owszem, tak. Takie sformułowanie by padło. No ale wie pan,
0: teraz pytanie, czy to tylko na potrzeby audycji, żeby uspokoić,
1: ano właśnie,
0: bo to, co chcą ludzie usłyszeć, a oczywiście praktyka będzie inna.
1: Ja też bym wolał się uspokoić i zamknąć temat tą deklaracją szefa Państwowej Inspekcji Pracy, ale wie pan, nie sposób, panie Tomaszu, zlekceważyć analizy prawników, specjalistów od podatków, czy też cytowanego przeze mnie profesora Modzelewskiego. No, to są ludzie, którzy są specjalistami i analizują to, co się dzieje.
0: Twórcy ustawy o podatku VAT.
1: To prawda, 28 minut po 12. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Proszę zagłosować, polecam. Pan Marcin, panie Marcinie, halo?
2: Dzień dobry, to ja?
1: No, Niedzica na antenie, tak.
2: Niedzica na antenie, kłaniam się. Panie Kubo, po pierwsze cieszę się, że pan wrócił, chociaż następcy też bardzo dobrze rolę pełnili.
1: Czyli pan się cieszy, ale nie do końca.
2: Nie, proszę mi to tak nie podgadać. Panie Kubo,
1: tak.
2: Powiem tak, ja już w tym swoim 37 roku życia, to ja nie wiem, czego to się spodziewać, tak, nie wierzę w cokolwiek, co powiedzą ci politycy, tak, jeżeli oni mówią A, to wiadomo, że stanie się coś zupełnie przeciwnego. I jedno, o czym jestem przekonany, ja prosty chłop, że te przepisy na pewno nie zaszkodzą, te przepisy z pewnością nie zaszkodzą wielkim korporacjom, nie zaszkodzą korporacjom międzynarodowym, bo te na pewno znajdą na to jakieś obejście, jakiś kruczek prawny.
1: Wie pan, sprawa jest nawet prostsza, panie Marcinie. Mają poduszki finansowe, mają po prostu szeroki margines. Mniej zarobią, po prostu. A dla maluczkich to skończy się zamknięciem działalności na przykład.
2: I to jest właśnie to. Daleki jestem od takich zapatrywań jakichś narodowych, ale to się skończy tym, że właśnie Polak ma być pod butem, najniżej, a wielkie korporacje będą zawsze miały tutaj łatwo, lekko i przyjemnie. No nie, po prostu odechciewa się wszystkiego, ale na sam koniec, bo wiadomo, że pewnie wielu słuchaczy czeka, to panie Kubo, zostałem poproszony, bo jak straszę na zamku w Niedzicy, spotkałem słuchaczy z Niedźwiadów, których mam teraz właśnie pozdrowić i to właśnie czynię. Pozdrawiam was, drodzy przyjaciele.
1: Rozpoznali pana?
2: No, ja się zawsze przedstawiam, że jestem...
1: A nie, pana łatwo rozpoznać, głupie pytanie, bo jak pan straszy na zamku, to pewnie jest pan ubrany w taką powłóczyste prześcieradło białe, tak?
2: Nie, na szczęście takich głupot jeszcze nie ma i proszę nie podpowiadać, bo jeszcze mnie w takie coś ubiorą i nie dość, że robię cyrk z siebie moją gadką, to jeszcze będę cyrk z siebie robił swoim wyglądem. Nie, panie Kubo, proszę nie podpowiadać.
1: No wie pan, ale to ja jestem skłonny nawet panu uszyć taki strój.
2: Panie Kubo, jak mi pan taki uszyje, ale tak, będzie tam napisane z tyłu Marcin z Niedzicy, i na przykład Radio 357, nie ma problemu. Ma problemu, panie Kubo, nawet to nagram.
1: Nawet będę łaskaw, bo oprócz otworów na oczy, to jeszcze panu wytnę otwór na nos, żeby panu się łatwiej oddychało.
2: Dobra, ja myślałem o innym otworze. Dobra, nieważne.
1: Ciekawe. Pozdrawiam. 29 minut do 13. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? Panie Jarosławie, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
3: Jarek z tej strony, ze Szczecina. Dzwonię, aby tak tylko się wypowiedzieć. Sprawa jest dla mnie bardzo prosta. Ja jestem, jak wiele osób, jestem informatykiem pracującym w oparciu o umowę B2B. I wygląda to dla mnie w ten sposób. Zamiast uatrakcyjnić umowę o pracę, na którą bardzo chętnie bym się zgodził, to państwo polskie próbuje ustawą nas uszczęśliwić. Tylko że w moim przypadku zmiana B2B na umowę o pracę oznacza, że 50% moich zarobków będę musiał oddać. I oczywiście można to argumentować w ten sposób, że moja emerytura, że różne obietnice...
1: Że potrzeby państwa, tak, że budżet.
3: Dokładnie. Tak, natomiast ja traktuję składkę na ZUS jako haracz, którego nigdy nie odzyskam. Po prostu muszę utrzymywać różnych ludzi. Tak samo składka zdrowotna, którą muszę opłacać, i w przypadku umowy o pracę po prostu te składki nie dość, że są wielokrotnie wyższe, to jeszcze dodatkowo nie mam możliwości obniżenia kosztów. Płacę wszystkie podatki, płacę zawsze VAT,

0: przynajmniej częściowo jestem w stanie sobie to...
1: Zatem jeśli będzie taka praktyka, o której możliwości rozmawiamy, będzie się pan czuł, rozumiem, pokrzywdzony. Kończę, panie Jarosławie, bo już gość czeka, a w Radiu 357 28 minut do 13. Pan Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
2: Witam, dzień dobry.
1: Jeśli pracodawca nie chce podpisania stałej umowy o pracę, co się zdarza, czasami nie z powodów, znaczy z powodów mało szlachetnych, zgoda, ale co ważne, również pracownik nie chce takiej stałej umowy, bo woli pracować nawet na przykład dla różnych zleceniodawców, czuje się w ten sposób wolny, swobodny, to zastanawiam się, po co ich uszczęśliwiać na siłę? Pan widzi taką potrzebę?
2: Ja bym jednak trochę odwrócił pytanie, bo to równie dobrze mógłby pan zapytać, co się dzieje, kiedy pracodawca czy pracownik nie chcą zapłacić części podatków? No cóż, żyjemy w kraju, w którym są określone przepisy, a przepisów trzeba przestrzegać.
1: Zaraz, chwileczkę, nie galopujmy, bo umowy o dzieło czy umowy zlecenia to jest forma legalna, a pan mówi o takich, którzy omijają prawo, łamią.
2: No więc mówię o tym, że są przepisy, również w kodeksie pracy, które ściśle i konkretnie definiują, czym jest umowa o pracę i kiedy musi być zawierana umowa o pracę, niezależnie od woli strony. Artykuł 22 kodeksu pracy mówi, że jak jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być umowa o pracę niezależnie od woli stron. To jest w polskim prawie. To prawo może się nie podobać, ale prawo obowiązuje, nawet jeżeli obydwu stronom się to prawo nie podoba. Jeżeli na przykład pracuje w kawiarni od 8 do 16 pod konkretnym kierownictwem w określonym miejscu i czasie, to musi być umowa o pracę. Tak mówią obecne przepisy i o tym jest między innymi reforma inspekcji pracy, która właśnie wchodzi w życie. W związku z tym, nawet jeżeli ktoś nie chce, nawet jeżeli obydwie strony nie chcą tej umowy o pracę, no to niestety przepisów prawa trzeba przestrzegać.
1: Rozumiem. Ja jestem, wie pan, z natury legalistą, chociaż przyglądam się praktyce i wiem z doświadczenia jedno, żeby zapis swoje, a praktyka swoje. Akcja rodzi reakcję. Zatem za chwilę ten przykład, o którym pan powiedział, pani pracującej w restauracji, będzie twórczo zapewne rozwijany i zapewniam pana, że obie strony poradzą sobie z taką interpretacją prawa, która będzie dla nich korzystna. Zrobią wszystko, przyjmą taką formę pracy, aby nie było wątpliwości, że charakter pracy tej pani w restauracji jako żywo nie przypomina pracy etatowej.
2: Oj, moim zdaniem będzie ciężko. Natomiast byłbym bardzo ostrożny z tego typu argumentacją, bo to jest trochę tak, że jak bilety w komunikacji miejskiej są za drogie, no to niestety musimy się pogodzić z tym, że ludzie będą jeździli bez biletów. No nie. Jeżeli te opłaty za prąd są zbyt drogie, to ludzie będą omijać. No nie.
1: Natomiast za chwilę dojdziemy do wniosku, że jeśli podatki są za wysokie, no to dziwne jest to, że ludzie unikają podatków. No unikają, bo są za wysokie. Są nieakceptowalne. No tak bywa.
2: No ale w Polsce podatki są relatywnie niskie na tle Unii Europejskiej. Mówię o podatkach dochodowych. Natomiast pewnym kompromisem, żebym nie był tutaj taki sztywny bardzo, ja bym szczerze powiedziawszy był za tym, żeby Polska wdrażała kamień milowy, ten pierwotny Komisji Europejskiej. Ja państwu tylko przypomnę, że Komisja Europejska rekomendowała, żeby jednolicie oskładkować i opodatkować wszystkie rodzaje umów. Niezależnie, czy to jest dzieło, zlecenie, czy to jest umowa o pracę i wtedy, jeżeli byśmy taki krok zrobili, to można byłoby na przykład nieco obniżyć oskładkowanie czy opodatkowanie umów o pracę i wtedy być może to byłby znacznie lepszy krok, bo tu się zgadzam, rzeczywiście dzisiaj jest tak, że umowy o dzieło, szczególnie o dzieło, bo zlecenia już są oskładkowane, one się opłacają, tak? Mhm. Mniej płaci pracodawca, a pracownik ma więcej na rękę. Mhm. W związku z tym po prostu omijanie prawa pracy się opłaca dzisiaj. Więc jest niespójne, rzeczywiście tu się zgadzam, że z jednej strony wprowadzamy kary i wprowadzamy nowe sankcje, ustawę o tym, że będziemy ścigać tych, którzy zatrudniają w ramach, kolokwialnie mówiąc, umów śmieciowych, a z drugiej strony faworyzujemy te umowy śmieciowe, więc tu jest rzeczywiście brak spójności i lepiej byłoby wprowadzić przepisy, które by właśnie ujednolicały, i to nawet część pracodawców się ze mną zgadza, wszystkie rodzaje umów, niż właśnie wprowadzać kary za umowy cywilnoprawne.
1: Zgoda. No tak, tylko że to wszystko będzie miało swoje bardzo poważne konsekwencje, jak wskazują specjaliści, ponieważ przekształcenie w stałe etaty będzie skutkowało tym, że ZUS i urzędy skarbowe zgłoszą się po pieniądze, po zaległe pieniądze, zaległe podatki, zaległe składki. To może wykończyć wiele tysięcy firm, wiele działalności. I co? Nie szkodzi?
2: Znaczy teraz tak, ja tylko zwrócę uwagę, część pewnie naszych widzów o tym wie, już dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych może domagać się zaległych składek, jeżeli stwierdzi, że dana umowa jest umową, że tak powiem, pozorną.
1: Tak,
2: czyli powinna być
1: tak,
2: ta
1: ale,
2: jest umową cywilnoprawną.
1: Ale teraz będziemy mieli do czynienia z taką działalnością rządu bardzo zorganizowaną, bo jak pan pewnie wie, powstaje specjalne centrum analityczne, by wszystkie instytucje będą wymieniać się uwagami, wiadomościami, informacjami, do kontroli będzie typował program komputerowy. Wie pan, no, chyba nikt nie umknie.
2: Tak, natomiast ja tylko zwracam uwagę, że ta nowa ustawa, te nowe przepisy, które wchodzą w życie, one nie każą wstecz po pierwsze, po drugie one dają czas na przestawienie się, dostosowanie się do umowy, którą stwierdzi PIP, czyli jeżeli PIP powie tutaj powinna być umowa o pracę, a jest umowa o dzieło, to wtedy nie ma kary, tylko pracodawca ma pewien okres na to, żeby właśnie
1: 12 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam. Tak.
2: No, czyli dosyć długo. To jest jedna sprawa. Druga sprawa...
1: Znaczy 12 miesięcy chyba od czasu wejścia w życie przepisów. To działa.
2: Mhm. I tutaj, jeżeli chodzi o to, co pan powiedział, ta koordynacja między skarbówką, ZUS-em i Państwową Inspekcją Pracy, to jest de facto usprawnienie państwa. Ja bardzo pozytywnie się na to zapatruję. Z tego względu, że dzisiaj dochodzi do sytuacji, że każda służba może mówić co innego. Państwowa Inspekcja Pracy jeszcze nie weszła do danej firmy. ZUS już powiedział, że to jest umowa pozornie, że jest śmieciówka, powinien być etat, a skarbówka przygląda się z boku, co tutaj się dzieje. Jak ZUS powie, dobra, mamy ich, tutaj powinien być etat, to skarbówka wtedy wchodzi. Lepiej byłoby, gdyby jednolite służby rzeczywiście działały razem. To jest też tak na marginesie, wielkie wyzwanie dla polskiego państwa w zakresie RODO na przykład. Muszą te wszystkie służby zabezpieczyć oczywiście nasze dane, no, one muszą współpracować tylko w tym zakresie,
1: w całej tej sytuacji. Tak, to chyba najmniejszy problem. Nie rozmawiamy pierwszy raz na antenie, drogi panie, więc ja z grubsza znam oczywiście pana opinię dotyczącą umów, czy też formy B2B. Natomiast zaryzykuję tezę, że ta swobodna forma pracy istotnie przyczynia się do naszego wzrostu gospodarczego. Że ten rynek pracy jest bardziej elastyczny. Ludziom zostaje więcej pieniędzy w kieszeni. Więcej pieniędzy zostaje również pracodawcom, to prawda. Ale ludzie, na przykład, nie wiem, czy słuchał pan audycji, dzisiaj zadzwonił prowadzący działalność gospodarczą słuchacz, no wręcz nazwał to, co by ewentualnie płaci, bądź będzie musiał zapłacić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, haraczem. Tak to jest traktowane.
2: No moim zdaniem nazywanie haraczem podatków to jest brak szacunku dla państwa i dla społeczeństwa, bo my jesteśmy utrzymywani właśnie z budżetu i ze składek. Natomiast zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o
1: rentowność przedsiębiorstw... A ja się buntuję wtedy, kiedy nie jest dotrzymywana umowa społeczna, kiedy płacę i nie mam obiecanego zwrotu w zamian.
2: Ale
1: to się czuję po prostu
2: okradany. Ale umowa społeczna to jest przede wszystkim prawo i tu wracam do artykułu 22 Kodeksu Pracy. Umowa społeczna mówi, że jak są spełnione warunki umowy o pracę, to musi być umowa o pracę. I zwracam uwagę, druga ważna rzecz, małe przedsiębiorstwa, o których mówimy. Małe niestety nie zawsze jest piękne. Małe firmy dużo gorzej płacą niż te duże podmioty. Średnie wynagrodzenie w mikroprzedsiębiorstwach w Polsce są o ponad 50% niższe niż w tych dużych firmach.
1: A jak pan myśli,
2: prawo pracy.
1: A jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Bo ci wszyscy pracodawcy to źli ludzie?
2: Nie, to nie są źli ludzie. To jest też generalnie pęknięcie państwa takie strukturalne. Ja o jednej rzeczy już mówiłem, to znaczy, że z jednej strony chcemy ścigać za umowy cywilnoprawne, z drugiej strony tolerujemy od lat te umowy cywilnoprawne i dajemy zielone światło, na przykład odnośnie całej gastronomii, gdzie jest notorycznie łamane prawo. Z drugiej strony wszyscy politycy mówią, jakie wspaniałe są mikroprzedsiębiorstwa, jak my bardzo nie lubimy dużych firm z kapitałem zagranicznym, a tymczasem jest tak, że te duże firmy znacznie lepiej traktują pracowników niż te małe, znacznie częściej przestrzegają prawa pracy. Na przykład słynna dyskusja odnośnie handlu i handlu w niedzielę. Zanim weszły przepisy odnośnie pracy w niedzielę, były kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i okazało się, że wtedy, kiedy był dopuszczalny handel w niedzielę, to duże korporacje, te wszystkie, nie będę wymieniał nazw, ale hipermarkety, supermarkety, pod każdym względem lepiej traktowały pracowników niż polskie małe sklepiki. No niestety, ale taka też jest prawda, więc wydaje mi się, że jednak prawa trzeba przestrzegać, dlatego, że sam znam, jako związkowiec rozmawiam, widzę, że niestety niestety te małe przedsiębiorstwa, które narzekają na wysokość podatków i składek, bardzo źle często traktują pracowników i nawet kiedy mają sami wysoką stopę zysku, to niestety pracownicy płacą płacę minimalną.
1: Dziś pytanie, czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej, o tym rozmawiamy, czekamy na Państwa komentarze cały czas. 510-357-357, pan Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. I jeszcze jedno pytanie o krótką odpowiedź, proszę. Nie boi się pan, że to wszystko w perspektywie kilku, może więcej lat skaże nas na taką stagnację gospodarczą, wyhamuje nasz wzrost, taką stagnację, jaka na przykład jest w Niemczech?
2: Wręcz przeciwnie, stabilizacja zatrudnienia, jasne, przewidywalne, uniwersalne przepisy sprawiają, że ludzie wiedzą, na czym stoją, wiedzą, jak inwestują, wiedzą, czego się spodziewać, a jeżeli dzisiaj ma być tak, że jeden pracodawca będzie płacił mniej, a drugi więcej, mówię teraz o składkach i podatkach, to źle się dzieje, bo dzisiaj jest tak, że polskie państwo faworyzuje pracodawców, którzy omijają prawo pracy i źle traktują pracowników i to moim zdaniem trzeba zlikwidować, ten przywilej dla złych pracodawców.
1: Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Bardzo dziękuję za spotkanie na antenie. Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. 17 minut niebawem do godziny 13.00.

0: Kwadrans. Niedługo do 13:00. Pan Tomasz, panie Tomaszu, kłaniamy się. Halo.
1: Dzień dobry, Tomasz.
0: Dzień dobry panu, witam.
1: Mam takie pytanie, bo pracuję zdalnie. Moja praca spełnia wszystkie znamiona pracy na etat. Tyle, że pracuję dla firmy z innego kraju w Unii Europejskiej. Co się ze mną stanie?
0: Szczerze? Nie mam pojęcia. Właśnie o tym rozmawiamy i to jest chyba najbardziej denerwujące, że nie wiemy, co się stanie.
1: Bo gdzieś zobaczyłem, że jest taka możliwość, że ja jako pracownik wykonujący pracę dla kogoś z zagranicy mogę pracować na umowę o pracę. Przy czym wszystkie obowiązki prowadzenia wszystkich składek, założenia PPK spadają na mnie, na pracownika w Polsce. Brzmi to absurdalnie. Chciałem dowiedzieć, czy tak to wygląda, czy ten pan z Inspekcji Pracy to potwierdza, że taka forma realizacji umowy o pracę rzeczywiście występuje?
0: Sprawdzę, panie Tomaszu.
1: Tutaj?
0: Sprawdzę, panie Tomaszu, bo to...
1: Brzmi to absurdalnie.
0: Owszem, ale często to nie przeszkadza. Natomiast to myślę, że to pański przypadek pozostaje w mniejszości, ale jest bardzo, bardzo ciekawy. 510-357-357, 14 minut do 13. Panie Pawle, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Na antenie, tak?
0: Tak, tak, bardzo proszę.
2: Krótko, znaczy dwie kwestie. Pierwsza, proszę zadać pytanie temu związkowcowi, który się wypowiadał tak bardzo płynnie. Ile osób zatrudnia, ile stworzy miejsc pracy, dobrze? I wszystko legalnie, normalnie odprowadza. To jest pierwsze pytanie. A druga sprawa jest taka, że ja też prowadzę o 30 działalność i powiem panu, że pozwalniają ludzi. Zostałem z jedną tylko osobą i jestem najszczęśliwszy w świecie. Nie mam obciążeń stałymi drastycznie, mniej przerabiamy, ale jestem zdrowszy nerwowo i nie przejmuję się, że będę miał pracę lub jej nie będę miał. Bo
0: bardzo dobrze pana, panie Pawle, rozumiem. Też to w życiu przerabiałem.
2: I teraz jeszcze dosłownie ostatnia rzecz. Jak mamy traktować ten nasz kraj, gdzie mówimy, że te mikroprzedsiębiorstwa są takie złe i tak dalej, mamy sobie radzić sami, gdzie z tym OFE nas troszeczkę wykolegowano. I ja zacząłem oszczędzać na własną rękę, żeby mieć na emeryturę. I zacząłem, no kupiłem jakieś grunty na przykład, nie? Żeby się zabezpieczyć. I teraz prosiłbym, żeby może ten temat przy następnej audycji pan poruszył, bo to się wiąże, wiele osób w ten sposób zrobiło. A w tej chwili te grunty będą obejmowane planami, tak zwanymi planami ogólnymi, gdzie stracą wartość. I ja właśnie jestem na tym etapie w tej chwili, że odkładałem, żeby mieć na emeryturę, a w tej chwili kupiłem nieruchomości jakieś tam, a w tej chwili miejscowe plany spowodowały to, że te grunty kompletnie straciły na wartość.
0: Panie Pawle, pochylę się nad problemem.
2: Proszę się pochylić nad tym tematem i to uruchomić, bo ludzie się obudzą z ręką w nocniku za chwilę, bo te plany powoli zaczynają w gminach chodzić. Wiele osób w ten sposób będzie, za przeproszeniem, bankrutami, którzy odkładali na te przysłowiowe emerytury na starość. Proszę ten temat też przy okazji poruszyć.
0: Bardzo dziękuję za sygnał. Pozdrawiam pana. 510-357-357. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? Ostatni moment, żeby zagłosować w naszej sądzie, a ta sonda w państwa aplikacji. Pan Jacek, panie Jacku, słyszymy się?
3: Tak, słyszę.
0: Znakomicie, słucham pana.
3: Ja chciałem tylko poruszyć problem służby zdrowia. Państwowej służby zdrowia, gdzie większość lekarzy, pielęgniarek pracuje na umowy B2B. Co nasze państwo będzie łaskawe zrobić, jeżeli będzie trzeba wdrożyć ten system, wszystkie te umowy zostaną cofnięte, zabraknie nam nagle personelu w szpitalu, ponieważ no zwyczajnie brakuje tego personelu i umowy B2B to biorą i rekompensują pracą poza godzinami, nad godzinami. Czy ten pan z Inspekcji Pracy ma jakieś rozwiązanie na to? Czy związkowiec, czy z Inspekcji Pracy? Przepraszam, nie pamiętam. Dla mnie problem służby zdrowia i przymykania oka na pracę, która tam się dzieje, większość pracuje na umowach B2B, jest tolerowany nagminnie przez państwo i nikt nic z tym nie robi, a się mówi wszędzie o o tym złym.
0: Od tego pamiętam, zaczęliśmy dzisiejszy program, czy aby na pewno ustawodawca zdawał sobie sprawę do końca z następstw przyjętych przepisów. 510 357 357. Wrócimy za chwilę.

0: Panie Jarosławie, jeszcze pan, króciutko proszę, witam pana, halo.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry.
1: Panie Kubo. Panie Kubo, prowadzę mały software house, zatrudniam głównie programistów i mam takie przemyślenia, że przede wszystkim, żeby działać na rynku, to potrzebna jest swoboda. A w czasach, gdy mamy AI-a, to z mojej perspektywy wygląda to trochę tak, że stoimy przed wyborem, czy realizować pewne zadania przy użyciu sztucznej inteligencji, czy człowieka. Jeśli będziemy mieć zwiększone koszty pracy, czyli będziemy mieć wręcz obowiązek, żeby zatrudniać ludzi na etat, to będzie jeszcze ciężej i obawiam się tego, że szala przechyli się jeszcze mocniej w kierunku AI. W tym miesiącu miałem taką sytuację, że odszedł mi jeden człowiek i tak jak początkowo wyobrażałem sobie, że to będzie dla mnie problemem, to finalnie okazało się, że większość rzeczy, które robił, jesteśmy w stanie zrealizować przy pomocy sztucznej inteligencji.
0: Okazało się, że pan finalnie wygrał na tym i zyskał, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. I teraz jeśli koszty tego pracownika byłyby wyższe, bo zamiast umowy B2B, bo taka była, byłaby to umowa o pracę, no to zyskuje jeszcze bardziej. Więc w mojej konkretnej branży, bo tylko na ten temat chciałbym się wypowiedzieć, w mojej konkretnej branży myślę, że to może być taki impuls dla przedsiębiorców do tego, żeby szukać rozwiązań raczej takich automatycznych.
0: A na rynku pracy tak, zrobi się jeszcze trudniej. Pozdrawiam pana, kończę, bo na antenie nasi goście. Ponownie Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, ponownie Piotr Szumlewicz, a Związkowa Alternatywa. Panowie, słyszymy się?
2: Tak, jasne.
3: Tak jest.
0: Znakomicie. No to pytanie do pana Piotra Szumlewicza, nawiązując z naszej sondy dzisiejszej. Skoro ma być tak cudnie, to dlaczego wyniki sądy są takie, a nie inne? Na pytanie, czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej, 79% naszych internautów. Przecież nie wszyscy głosujący prowadzą działalność, a jednak w większości tak to oceniają. Odpowiadają, że tak. 21% uważa, że nowe przepisy działalności gospodarczej nie zaszkodzą. I co pan na to?
4: Ja tylko odpowiem tutaj naszemu słuchaczowi na pytanie, ilu ja zatrudniam ludzi. Otóż jako lider
0: związku tak, było takie pytanie,
4: szefem biura i zarazem pracowników. Cztery osoby, wszystkie oczywiście na umowie o pracę. Pełne składki, nie narzekam na to, że je płacę. Co miesiąc płacę ZUS-owi i skarbówce.
0: No ale ma pan regularnie wpływający budżet i to pewnie koniunktura na to ma niewielki wpływ.
4: No, składki, dobrowolne składki od moich członków, więc jestem zależny od tego, czy ludzie płacą dobrowolnie składki. Jestem przedsiębiorcą kreatywnym w takim razie, bo ludzie chcą te składki płacić i wiedzą, ile ja zarabiam. Więc z tym 7,5 tysiąca obecnie na rękę, po podwyżce o 500 zł. Natomiast wracając do pytania, mamy koniunkturę w ogóle, nazwijmy to, antypaństwową. Polacy nie przepadają za państwem, Polacy nie ufają państwu i bardzo źle. I bardzo źle, dlatego że kraje najbardziej rozwinięte na świecie...
0: Co to państwo robi, żeby to zmienić? Bo ja mam wrażenie, że niewiele to dużo powiedziane.
4: Otóż powiem może rzecz kontrowersyjną, ale no my jesteśmy bardzo silni w ZUS-ie i skarbówce i muszę powiedzieć, że ZUS i skarbówka naprawdę, naprawdę działają dużo lepiej niż 10 lat temu. Mamy bardzo nowoczesny system, jeżeli chodzi o odprowadzanie podatków. Mało jest krajów w Europie i na świecie, w którym w 15 sekund można PIT rozliczyć. To jest Polska. Większość krajów Unii jest gorzej. Można się skonsultować bardzo łatwo z pracownikiem skarbówki, który pomoże, udzieli informacji. Polecam, niech państwo dzwonią na infolinię skarbówki. Więc naprawdę gdybym aż tak nie narzekał, ale niezależnie od tego, jeżeli jesteśmy patriotami, kochamy nasz kraj, to polskiego prawa powinniśmy przestrzegać. Zwracam uwagę, że te nowe przepisy, o których mówimy, to nie jest zmiana definicji stosunku pracy, to nie jest zmiana kodeksu pracy, to jest ustawa, która ma zwiększyć egzekwowanie obowiązującego prawa. O to chodzi w tych przepisach. Tu się nic de facto nie zmienia, jak chodzi o definicję umowy cywilnoprawnej czy etatu.
0: Tu zdania są podzielone. Krzysztof Inglot, przeprowadziliśmy pewien ciąg rozumowo-przyczynowo-skutkowy. Nie wspomnieliśmy jednak o finale, bo to, o czym mówiliśmy, to nie jest koniec ewentualnych nieszczęść, bo na koniec do firmy wkracza jeszcze po urzędzie skarbowym na przykład ZUS. Przecież, prawda? Inne składki płaci się za etat, inne prowadzą działalność gospodarczą, o czym słuchacze wspominali. No i co zrobią prowadzący działalność, kiedy ZUS upomni się o zaległe składki? No... Czy to może skończyć się nieszczęściem, katastrofą, pana zdaniem, dla wielu firm, czy też ktoś się opamięta i praktyka będzie inna od tej możliwej, którą kreujemy?
2: No tutaj podchodzi, jest sytuacja z dochodzeniem odwoławczym, czyli mamy takie sprawy, czy potencjalne decyzje ZUS-u, jesteśmy w stanie się od nich odwoływać, kierujemy się wtedy do Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i oczywiście apelacje do Sądu Najwyższego wchodzą w grę. My musimy zrozumieć specyfikę tej sytuacji. Jeżeli mam JDG, jeżeli mam wstawiane nie konkretne czynności do wykonania, ale jakiś cel, dostarczam jakiś efekt końcowy, to wtedy JDG jest dla mnie. Jeżeli mam własny sprzęt roboczy, jeżeli sam łożę na to, żeby prowadzić i być coraz fajniejszym i lepszym biznesmenem i mieć lepszą działalność na rynku, to JDG jest dla mnie. Jeżeli ryzyko gospodarcze i kary umowne są wpisane w moją relację z moimi zleceniodawcami, to JDG jest dla mnie. Ale jeżeli chcę mieć w urlop wpisany benefity, jakieś bony, to w tym momencie to już jest umowa o pracę i tutaj musimy zrozumieć, że jeżeli kontroler PIP-u przyjdzie do nas, to może być sytuacja, w której uzna on, że jest to stosunek pracy, a nie właśnie działalność gospodarcza. Czyli my musimy być faktycznie jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, gdzie próbujemy się rozwijać, łożymy na sprzęt, mamy kary umowne wpisane i relacje zbudowane w taki sposób, może nawet nie z jednym, a z paroma zleceniodawcami. To nam buduje dobry obraz naszego JDG w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę u poprzedniego pracodawcy podpisaliśmy nowe JDG, no to troszeczkę narażamy się na własne życzenie, że przyjdzie kontrola PIP-u i w tym momencie możemy mieć jakieś nawet takie poważne problemy, o jakich my rozmawiamy.
0: Tak się zastanawiam ze smutkiem, dlaczego prowadzący działalność gospodarczą w Polsce całe życie muszą być czujni jak ważka, bo nie wiadomo skąd i kiedy by nadleci łapka trzymana przez państwo, które tę ważkę po prostu zmiecie z rynku. Krzysztof Inglot, ekspert.
2: Panie redaktorze, jedno tak, tylko
0: bardzo proszę, jedno zdanie.
2: Jest
0: tak.
2: Międzywojenne w gospodarce pamiętane powiedzenie polskiego wielkiego przedsiębiorcy, że w Polsce prowadzenie biznesu to jest jak chodzenie w pokoju po ciemku z pełnym noży i sztyletów. I niestety nic się nie zmieniło, a mówimy o okresie sprzed grubych dziesiątek lat. Czyli wciąż aktualnie.
4: A ja bym powiedział, że jak ktoś przestrzega przepisów, to nie ma się czego bać.
0: Aha, tak, i są na to liczne przykłady. Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy.
2: W gospodarce zależy nam nie tylko na tym, żeby wszyscy pracowali na płacy minimalnej, ale też na tym, żeby budować klasę średnią, rozwijać polską gospodarkę, polską myśl, żebyśmy byli coraz bardziej konkurencyjni dla naszych zachodnich sąsiadów, którzy budowali tą gospodarkę długo, dużo, dłużej, więcej niż my. Więc nie tego ciężaru odbudowywania naszego potencjału gospodarczego i ludzkiego nie zrzucajmy tylko na społeczeństwo, ale też dajmy szansę na to, żebyśmy wszyscy razem ułatwili sobie dojście do dobrobytu państw zachodnich.
0: Uwielbiam to zdanie, że uczciwi nie mają podstaw, by się obawiać. Całkiem niedawno pewien minister sprawiedliwości zakładał nielegalnie podsłuchy i też używał tego sformułowania. Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa, Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy. Dobrego dnia panom życzę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Proszę państwa, a my słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

No i została po nim tylko statuetka w studiu. Radio 357, dobroczyńca roku 2026. Ach, ten Kuba Strzyczkowski.

girl.

Dzień dobry, dzień dobry. Mamy środę, 10 dzień czerwca. To ten moment w roku, kiedy niektórzy z dumą odhaczają kolejne plany i cele, a inni próbują sobie przypomnieć, jakie właściwie postanowienia noworoczne mieli. W której państwo są grupie? Proszę się zastanowić, bo dzisiaj o tym będziemy rozmawiać w audycji Mam Grać. Szymon Kulis za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. Zapraszamy.

Elton John w audycji Mam Grać, a my w tej audycji sprawdzamy dziś, jak wyglądają Państwa bilanse pierwszej połowy 2026 roku, ponieważ czerwiec sprzyja takim podsumowaniom. Nie wiem, czy Państwo też to czują. Dla uczniów to czas kończącego się roku szkolnego, odliczania do wakacji, ostatnie sprawdziany i wielkie plany na te dwa miesiące wolności. A dla nas to też dobry moment, by spojrzeć na postanowienia i pomysły, z którymi wchodziliśmy w ten rok. Jak to wygląda u Państwa po pierwszych 6 miesiącach? Czy te styczniowe plany regularnych wizyt, na przykład na siłownię, są wciąż w grze, czy już porzucone? Jak nauka nowego języka? Czy trwa, czy ambicje również odłożone na tak zwane później? A może udało się zobaczyć ten wymarzony koncert? Może wyjechać z przyjaciółmi albo znaleźć więcej czasu dla siebie? Proszę dać znać. justyna.goc@radio357.pl bądź Instagram justyna.goc. Co udało się zrealizować, a co wciąż czeka w kolejce? Czekamy na Państwa historię, żeby nie powiedzieć wyznania. Take it to the first now. Yeah.

Billie Ocean i Love Really Hurts Without You to w Radiu 357, a my w tym samym radiu zerkamy na Państwa wiadomości, ponieważ spływają do nas pierwsze wyznania, postanowienia. Taki jest mail. Tak, mail zatytułowany jest przez panią Olę, słuchaczkę. Pisze, że nie robi postanowień, bo moje życie i tak składa się z nieskończonej listy rzeczy do zrobienia, ale z porażek porzuciłam naukę włoskiego po 3 miesiącach, a z sukcesów przebiegłam już 2 półmaratony w tym roku i szykuje się na 3. Olu, droga, pozwolę sobie tak bez pani, ponieważ my już z Olą się poznałyśmy. Kilka razy miałyśmy okazję się spotkać i myślę sobie o tej porażce z językiem włoskim, a gdyby tak pomyśleć, że to jest tylko przerwa i na przykład niebawem można do niej wrócić, to nie robi się zupełnie porażka z tego, a taki właśnie plan. Plan dobry. Była taka, może tak było zaplanowane, że najpierw miała być nauka, 3 miesiące, teraz przerwa i wracamy do włoskiego. Polecamy.

If You Really Love Me, Stevie Wonder, który zresztą powróci jeszcze dzisiaj w trzeciej godzinie tejże audycji za sprawą kącika muzycznego Ciao Cover i już więcej nie zdradzam, a w drugiej godzinie kącik muzyczny z zakurzonej MP3, to się też nie zmienia. I co jeszcze mamy w drugiej? W drugiej rozdajemy dziś Państwu płytę winylową, także proszę pozostać z nami, myślę, że warto. Ale zanim to wszystko, to oczywiście piosenka dnia.

i w tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

6 minut mądrości Fisz Amatę Tworzywo to nasza piosenka dnia, wybrana jak zwykle przez redakcję muzyczną Radia 357. A my wracamy do naszych zysków i strat właściwie, czyli balans za rok 2026, tego pierwszego półrocza. I państwo piszą, pan Teodor na przykład sprawdził sam ze sobą, że tydzień temu zdawał norweski państwowy egzamin na B1, B2. Wydaje się, że było nie najgorzej. Za tydzień wyniki proszę trzymać kciuki. To rozumiem, że a propos nauki języka. Gratulujemy w takim razie, że trwa pan w postanowieniu i jeszcze do tego zdaje egzaminy. Trzymamy kciuki i czekamy na informacje za tydzień. Czy się udało? Na pewno się udało. I jeszcze pani Ola pisze, że jeśli chodzi o realizację celów, jestem w tym najlepsza, bo po prostu założyłam, że ten rok będzie wielką przygodą, że odnajdę siebie. Wbrew pozorom brak wielkich oczekiwań równa się ogromne wyzwanie w życiu i tym sposobem znowu odnalazłam miłość człowieku, którego poznałam 9 lat temu. Znów czuję się jak nastolatka i na mojej twarzy pojawia się uśmiech, czego również tobie i państwu życzę. Bardzo dziękujemy i sobie również tego życzymy.

Jakiś czas temu słyszałam wypowiedź pewnej psycholog, pisze pan Tymon, która twierdzi, że nowe postanowienia znacznie łatwiej wprowadzać w życie wiosną, a nie zimą. I rzeczywiście coś w tym jest. Zimą dni są krótkie, jest mniej słońca, a nasz organizm bardziej skupia się na przetrwaniu do wiosny niż do wprowadzaniu zmian. Wydaje mi się, że warto brać przykład z przyrody, ze słońca, owadów, kwiatów i roślin, które budzą się do większej aktywności właśnie wiosną. Jest to bardzo trafna uwaga, panie Tymonie, bardzo za nią dziękujemy i myślę sobie, że zatem, no dobrze, no to jeżeli się nie udało przez te pierwsze pół roku tego roku, to może odświeżmy chociaż te postanowienia. Co tam jest na tych państwa listach? Albo czego nie ma, a powinno być?

0: jest zawsze od teraz.
1: Grzegorz Turnał i Gdy wszystko się zdarzy z 1995 roku utwór, a wcześniej Rafael Gualazzi, czyli włoski artysta, który chyba Państwu przypadł do gustu, tak też sądzę po ostatnich wiadomościach z tamtego tygodnia, gdzie prezentowałam jeden z jego utworów i to jest taki pan, który studiował fortepian klasyczny, ale szybko zakochał się w starym jazzie, bluesie i to możemy odnaleźć w jego piosenkach. A propos piosenek, to wrócimy do piosenki poniedziałkowej, która była piosenką dnia, a też dostaję wiadomości, że tak trzyma. Jeszcze jest środa, ale wciąż tam Państwo nucą.

9 minut do godziny 14. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357. I dostajemy tutaj mail od Państwa. Pan Radosław tak nieskromnie i w taki sposób chyba dość nieśmiały mówi, że ma dzisiaj urodziny i czy jest szansa na jakąś piosenkę. To ja dodam też do tego tak znowu nieskromnie i nieco wstydliwie powiem, że moja mama również ma dzisiaj urodziny. Czy możemy dodać do tego jakąś piosenkę? A że tutaj my z Szymonem dzisiaj rządzimy, to uznajemy, że tak, jak najbardziej, to będzie piosenka dla mamy, Anna Jantar. I wszystkiego najlepszego i mamo, i panie Radosławie.

Goldford i Only You Do, a pani Kamionka, tak użyję takiego pseudonimu, bo tak też pani się podpisała, pisze, że moja mama też ma dzisiaj urodziny i wykrzykniki, serdeczne życzenia dla pani mamy i dla mojej mamy Dorotki. To również w takim razie pozdrawiamy panią Dorotkę i generalnie wszystkich dzisiaj urodzonych, wszystkiego najlepszego, a my już kończymy tę pierwszą godzinę, także druga i trzecia przed nami, proszę pozostać.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: To prawda i niezwykle, bardzo i zawsze za to dziękujemy.

Prince rozpoczął drugą godzinę audycji Mam Grać w Radiu 357. Witamy wszystkich spóźnionych. Proszę się rozsiąść wygodnie, ale też witamy tych, którzy są z nami od pierwszej godziny, czyli od 13. Jesteśmy do 16. Szymon Kuli za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. No to tak, to lecimy dalej.

Lola Young w Radiu 357, a teraz w Radiu 357 w audycji Mam Grać. Wielkie pytanie. Jak żyć? Pyta pan Łukasz. Tydzień temu przez cały tydzień, 5 dni w Skalei, tam 2 dni pracy home office i 3 dni urlopu, pracując ciągle oczywiście przy Radiu 357. Za oknem było słońce, niebieskie niebo, piękny widok morza i gór, ciepło wlewające się zza drzwi i okien, wizja pysznej kawy, a wieczorem czegoś pysznego oraz to wszystko podlane czerwonym vino da casa. A teraz? Teraz biuro pod Poznaniem, magazyn vis-a-vis, hangary, niebo nie jest niebieskie, a może 300 kilometrów stąd. Jak żyć? Podpytuje po raz drugi pan Łukasz. Nie mam pojęcia, czy jest w ogóle na to jakieś rozwiązanie, ale może ratujmy się muzyką?

No nie jest to włoskie, ale proszę przyznać, że całkiem dobre. Z pozdrowieniami i dedykacją dla redaktora Tubielewicza, który tak namawiał, pokazywał, włączał, mówi, że zobacz, jakie dobre, a ja tak myślę, że z 3, jak nie 4 miesiące uznawałam to za niegodne tego, aby zaprezentować na antenie, ale na szczęście człowiek się zmienia, opinie się zmieniają i tak oto Julio Iglesias, Con la misma piedra. To był utwór, pewnie Państwo już go znają bardzo dobrze, bo to viral instagramowy. Myślę, że dobrze. Zawsze to coś nowego.

0: Moim planem na ten rok było szczęśliwe urodzić synka i tak od końca stycznia zaczęłam po raz drugi najpiękniejszą przygodę życia. Dni niby podobne do siebie, a jednak każdy inny. Ten rok jest jednym z tych najlepszych i najszczęśliwszych, napisała do nas pani Weronika.
1: Radio 357.
0: A przed nami moment na płytę tygodnia i tę płytę do rozdania mamy. Jeden winyl do zgarnięcia, mówiąc kolokwialnie. I teraz tak, będzie najpierw zapowiedź od samego artysty, potem utwór z tejże płyty. I Państwo w tym czasie mogą się namyślić, czy taką płytę otrzymać zechcą. A jeżeli zechcą, to prosimy o mail justyna.gocmałpa.radio357.pl. I co? Chyba standardowo prosimy o informację, cóż dobrego ostatnio się wydarzyło w Państwa życiu i będziemy nagradzać.
2: Utwór Na końcu przyjdzie spokój to ostatni utwór, jaki napisałem na płytę waniliowe, ale jest to wspaniałe zamknięcie, które dla mnie jest też osobistą historią. Historią związaną z narodzinami mojego dziecka, gdyż po nagraniu ostatnich dźwięków tej piosenki wraz z żoną pojechaliśmy do szpitala, gdzie urodziła się nasza córka, której dedykuję ten właśnie utwór.

zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień. Zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz. Zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś. Ale na końcu przyjdzie spokój. Zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień. Zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz. Zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś. Ale na końcu przyjdzie spokój.

Wojciech Baranowski na końcu. Przyjdzie spokój, piosenka z płyty Waniliowy, którą mamy do rozdania dla Państwa. I płyta powędruje do pana Krzysztofa, który napisał, że pewnie nie jestem pierwszy, bo jestem słaby w maile, ale w moim życiu wydarzyło się ostatnio to, że moja żona i ja będziemy szczęśliwymi dziadkami, a płytę chciałbym podarować mojemu synowi na 30 urodziny, które wypadają 20 czerwca i spotkamy się całą rodziną w Górach Stołowych. No to mamy nadzieję, że płyta spowoduje taki mały uśmiech u syna, a Państwu gratulujemy.

Wcale cię to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

Daria Zaśląska i trudno jest być sobą. A na naszych zegarach ile to? 17 minut do godziny 15. Zatem to dobry czas na nasz kącik muzyczny z zakurzonej MP3, czyli utwory z naszych odtwarzaczy MP3, walkmanów, discmanów. I teraz to będzie propozycja od pani Beaty, która napisała, że to jest piosenka, z którą nie ma jakichś takich typowych, prywatnych wspomnień, aby się z nami podzielić. Albo nie chce pani Beata się z nami podzielić, tak też może być. Ale to, co ważne, to takie dobre uczucie z czasem, kiedy powstawała ta piosenka, czyli lata 90. Posłuchajmy i zobaczmy, czy ktoś z Państwa również na swoim odtwarzaczu miał ten utwór.

Była, napisał pan Krzysztof, zatem odczytuję to jako, że była na odtwarzaczu piosenka u pana Krzysztofa. Co to było? Orła Cień i Varium Smax. No na moim odtwarzaczu tego nie było, muszę się przyznać, ale oczywiście piosenka z tak zwanych klasyków i prawie cały tekst udało mi się przypomnieć. Także o to chodzi w tym kąciku z zakurzonej MP3, aby przypomnieć sobie o utworach, których być może dzisiaj już nie słuchamy. Wspominamy z nostalgią lub czasem taką nutą zażenowania, ale tutaj się nie oceniamy, tylko mówimy jak było. Także zapraszamy do kontaktu justyna.goc@radio357.pl. Można zgłaszać swoje polecenia, wspomnienia i jakieś takie krótkie dopiski, z jakimi czasami państwo utożsamiają dane utwory.

0: Beach.
1: Maja Kleszcz i Cortez, mam nadzieję. A Maja Kleszcz i Cortez byli gośćmi naszego redakcyjnego kolegi Antka Grudniewskiego. Efektem są dwie bardzo ciekawe rozmowy, zatem polecamy do odsłuchania w podcastach Radia 357. Jedna na pewno była w Wspieraj, to była Maja Kleszcz, chyba w tamtym tygodniu, a Cortez to już jakiś czas temu, także proszę tam poszperać, ale obiecuję, że warto. A propos gości, a tutaj właściwie gościni, która była u nas w Radiu 357 nie tak dawno, ta była Uno Vicky, no to jeszcze też to zaznaczmy i zagrajmy, bo tego na pewno Państwo dawno nie słyszeli.

Nic o mnie nie wiecie, Reni Jusis, a rozmowa, o której wspomniałam przed tym utworem, to jest do znalezienia na naszym YouTube'owym kanale Radio 357 Music i tam jest właśnie taki wywiad. To jest Reni Jusis, Marika i Nowika, czyli matki artystki. O tym, jak łączył macierzyństwo z karierą muzyczną. Polecamy.

Dzień dobry, po raz trzeci. Słuchają Państwo audycji Mam Grać. Dokładnie trzeciej godziny tejże audycji. Jesteśmy z Państwem jeszcze do 16:00 i jak zwykle można do nas pisać justyna.goc@radio357.pl, a mówię w liczbie mnogiej, ponieważ Szymon Kulis wciąż za sterami przed mikrofonem, ja, Justyna Goc. I wiadomości od Państwa. Pani Magda napisała, że moim celem, a jeszcze może przede wszystkim tytuł hit roku, uwaga, moim celem w tym roku było schudnąć. Zaczęłam w styczniu, schudłam, a w marcu zaszłam w ciążę. Kurtyna. To jest wiadomość od pani Magdy, a to dlatego, że dzisiaj jest 10 dzień czerwca, czyli jesteśmy mniej więcej w połowie roku i jedni właśnie odhaczają kolejne cele, inni zastanawiają się, kiedy właśnie minęło tych 6 miesięcy. Dlatego dziś pytamy, jak wygląda bilans pierwszej połowy 2026 roku u państwa. Co się udało, a co nadal czeka na lepszy moment?

13 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357. Rozmawiamy dziś o planach tych na rok 2026, zrealizowanych bądź nie. A pan Jarek to w ogóle wyskoczył do roku 2009, bo uwaga, napisał tak. Ja mam plan, który miałam zrealizować właśnie we wrześniu 2009 roku. Czas pokoju, bez wojen i okupowanych Krymów. Były takie czasy. Gdy byłem studentem między pierwszym a drugim rokiem, czyli wciąż wakacje studenckie. Otóż moim kolegom wykruszył się jeden z czterech kumpli i zaproponowali mi taki wyjazd. Uwaga, tutaj cały program pan Jarek wkleił. Lot Warszawa-Moskwa, Moskwa-Irkutsk, czyli 5 dni pociągiem transsyberyjskim, potem Bajkał, góry, Bajkal, bla, bla, bla. Znaczy, bla, bla, bla. To jest oczywiście bardzo ciekawe, ale tutaj nie będę przytaczać w całości. I pan Jarek pisze, że akurat wtedy miałem pieniądze, miałem czas, miałem chęci, miałem formę i nie było większych utrudnień. I co? Stwierdziłem, a jeszcze będzie okazja. No i ta, jasne, wciąż pisze pan Jarek. Ale inna sprawa, że była wówczas bardzo ważna dla mnie dziewczyna, o której względy się ubiegałem i dlatego Syberię odłożyłem na przyszłość. Ale ta dziewczyna dzisiaj to obecnie moja żona, także ten, tak napisał pan Jarek. No ja myślę, panie Jarku, że warto było, warto było.

20 minut po godzinie 15 do naszych wątków, postanowień, niezrealizowanych zadań i planów. Jeszcze sobie powrócimy, ale teraz chciałabym wrócić do wspaniałych kobiet, ponieważ mówiłam pod koniec drugiej godziny o tym, kogo można usłyszeć u nas w podcastach. Maja Kleszcz, Reni Jusis, przede wszystkim w podcastach w tym momencie, ale dzisiaj kolejna wspaniała kobieta już o 18 przejmie stery po raz pierwszy w naszym radiu z audycją Obywatelka 357, także zwracam Państwa uwagę, aby nie było, że Państwo na żywo pominęli i potem z podcastów trzeba nadrabiać. Kasia Linz u nas dołącza do nas, z czego bardzo się cieszymy. Wiem, że u Państwa reakcja jest podobna, zatem przypominamy dzisiaj o godzinie 18, a teraz jej piosenka Nie lubię zimnej wody.

0: a ty mnie weź i ulep. Zrób ze mną, co czujesz. Ja i tak kształt zmienię. Jeśli tylko zechcę, jeśli tylko zechcę, jeśli tylko poczuję, że mnie tu marnujesz. Biorę suknię i pamięć i wracam do ludzi, wracam do...
1: A ja nie lubię zimnej wody. Ten moment zawsze boli.

to Hozier i Too Sweet, a to będzie wiadomość od pana Tomasza Listkiewicza, który kłania się z bazy sędziów mundialowych w Miami i słuchają audycji jadąc na trening i pozdrawiają. Jak rozumiem, jest większa grupa z panem Tomkiem i pisze tak: ja mam taki plan, że zrobię sobie irokeza na głowie, ale takiego prawdziwego punk-rockowego, tylko że zrobię to dopiero po zakończeniu przygody sędziowskiej. Na razie chyba nie wypada, ale zrobiłby pan szał, jakby teraz pan zrobił? Ja bym pana namawiała. I przepraszam, że nie przeczytam drugiej części wiadomości, bo czas nas goni, zatem muzyczne prośby możemy sobie zostawić na za tydzień, na za dwa. Na pewno to, panie Tomaszu, nadrobimy. A ja tak czytając jeszcze o badaniach dotyczących właśnie naszych postanowień, to jest taka psycholożka Matthew, która wskazuje, że osoby zapisujące swoje cele mają większe szanse na ich osiągnięcie niż te, które trzymają je tylko w głowie. Więc pan Tomasz napisał, zapisane, mam nadzieję, że będzie wykonane. A co z państwem?

0: 5, 7.
1: A teraz czas na kącik muzyczny drugi w tej audycji, Ciao Cover. To jest koncepcja taka, że gramy utwory znane bardzo, ale nie w wersji włoskiej. W sensie nieznane w wersji włoskiej, ale my zagramy w wersji włoskiej. Czy to ma sens, co ja mówię? Powinno mieć. A jak nie ma, to nabierze to wszystko sensu, kiedy Państwo usłyszą. I teraz będzie artysta, który wykona dwa utwory. Najpierw w wersji włoskiej, czyli trochę inaczej niż zazwyczaj, i później w wersji swojej oryginalnej. Ale będzie to jeden artysta. To odróżnia tę dzisiejszą sytuację. No jestem ciekawa, czy Państwo to znają, rozpoznają. Chyba tak, ale sprawdzajmy.

Nie tylko Stonesi, Beatlesi i David Bowie, ale także Stevie Wonder nagrał utwór w języku włoskim Non sono un angelo. To wszystko w ramach kącika Ciao Cover, czyli takich utworów, które no właśnie rozpoznajemy, znamy, ale niekoniecznie w tej wersji włoskiej. Polecamy co tydzień w trzeciej godzinie audycji Mam Grać.

0: The Rolling Stones in the Stars, a w naszym studiu jest już Ewa Koch, która po 16 przejmie stery Radia 357 popołudniówką, ale zanim to Ewa, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To chciałam wykorzystać ten moment, że mam cię blisko i zapytać o twoje plany bądź nie plany, zrealizowane bądź niezrealizowane w 2026 roku, w tej pierwszej połowie tego roku, ponieważ dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym, że czerwiec jest takim momentem, wiadomo, pośrodku i trochę takim momentem właśnie podsumowań. Czy ty czujesz w ogóle to, czy absolutnie
1: nie,
0: lecisz z tym rokiem?
1: Ja jestem z tych, którzy nie robią planów od nowego roku, ponieważ to się nigdy nie sprawdziło. Mm-hmm. Więc jeśli chodzi o te plany, to tabula rasa, niestety. Nie podzielę się.
0: Czyli nic konkretnie.
1: Nie, żadnego odchudzania, nic takiego.
0: Nie, nic takiego. Jakieś nowe języki, siły.
1: Nie, no bardzo bym
0: chciała. Jakiś szalony wyjazd. Koncert. Bo wiesz, czasami są takie plany, cele, które nie były w ogóle przewidziane w naszym życiu, ale wydarzają się, więc o takich też możesz powiedzieć.
1: No takie się gdzieś tam rysują, jakieś koncerty, tego typu rzeczy, ale żeby nie zapeszyć, to na razie będę milczeć.
0: No dobrze, ale mam nadzieję, że nie będziesz milczeć, jeżeli chodzi o popołudniówkę, bo chętnie podpytam cię, czego możemy się dzisiaj spodziewać.
1: Dzisiaj w popołudniówce powiemy o poruszających wynikach raportu, który opublikowała dzisiaj Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a wynika z tego raportu, że 87% młodych ludzi może doświadczać w szkole przemocy i chodzi nie tylko o taką przemoc fizyczną, ale także chodzi o przemoc w internecie. Tym tematem się zajmiemy, porozmawiamy o tym, co można zrobić, żeby tak po prostu nie było. Czy my jako rodzice i czy szkoła ma przede wszystkim narzędzia, żeby z tym walczyć. Powiemy także o wyścigu, o fotel prezydenta Krakowa. Zgłaszają się kolejni kandydaci, kandydatki, lista się wydłuża. My to wszystko dla państwa podsumujemy. I powiemy jeszcze o jednej rzeczy, no właśnie.
0: Oczy się zaświeciły, słucham.
1: Tak, bo ja jestem z tych, którzy grzyby zbierać uwielbiają. Oraz jeść je również.
0: Ale to jest moment grzybów? Czerwiec?
1: Oczywiście, tak. Dokładnie pojawiają się w lasach kurki i borowiki. Kto wie, ten wie. I już w lesie pewnie jest, bo deszcz padał, jest ciepło, idealne warunki. Idealne warunki na to, żeby te grzyby zbierać. Poprzedni sezon był, powiedzmy sobie szczerze, fatalny, ale ten zapowiada się świetnie, więc risotto z grzybami.
0: Brzmi no smacznie, brzmi smacznie. Właśnie tak zapytałaś mnie przed wejściem, jakie grzyby są we Włoszech i odpowiedziałam ci fungi, co drodzy państwo oznacza grzyb po prostu po włosku, bo nie mam pojęcia, jakie to są grzyby. Nie znam się na grzybach, więc tutaj nie pogadałybyśmy zbyt długo, ale risotto con fungi. Buonissimo.
1: Mhm. To się robi bardzo długo.
0: Tak, bo to tak trzeba mieszać, tak. Mieszać. I ja uwielbiam risotto, ale nie jestem dobra w robieniu risotto, bo rzeczywiście ręka wysiada. I to tak trzeba mieć najlepiej w kilka osób, żeby było sprawiedliwie i tak,
1: tak
0: chodzić, dolewać. Tak, bulion, tak. Zrobi. Aj, ja jestem głodna, więc no tak, o jedzeniu moglibyśmy długo. Czyli co z tymi grzybami? Będzie materiał o grzybach.
1: Będzie materiał o grzybach. No, oczywiście, no nie powiemy gdzie, bo każdy szanujący się grzybiarz nie zdradza tych miejsc, gdzie grzyby rosną, ale powiemy o tym, że właśnie są. Nasz reporter wybrał się do lasu, sprawdził, zebrał, więc to jest fakt.
0: I już pewnie zajada. Ewa Koch za chwilę przejmuje popołudniówkę, czy przejmuje radio i właściwie anteny Radia 357, popołudniówka. Proszę pozostać z nami i bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

I tym oto akcentem żegnamy się z Państwem, dziękując pięknie za 3 wspólne godziny audycji Mam Grać. Za sterami przez ten czas był Szymon Kuliś, któremu bardzo dziękuję za ten czas. Ja nazywam się Justyna Goc i słyszymy się w niedzielę w audycji La Pausa Italiana, ponieważ za tydzień uciekam na urlop, zatem Mam Grać poprowadzi ktoś inny. Kto? Tego jeszcze nie wiemy, ale tym bardziej zapraszamy, aby sprawdzić. Dziękujemy, do usłyszenia i proszę pozostać z Radiem 357.

0: Tu Radio 357, mamy środę, 10 czerwca. Zaczynamy popołudniówkę. Właśnie minęła godzina 16. To oznacza, że czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Aleksandra Żaczek.
1: Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Zaskoczenia nie ma. Sejm głosami posłów koalicji odrzucił wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzucała mu m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa, czy pozakonstytucyjną i pozaustawową zmianę małżeństwa.
2: Ja wiem, że wy mnie nie lubicie, zwracam się do polityków PiSu. Wiem, że nie możecie mi zapomnieć tego, że dwóch waszych kumpli przestępców wyciągałem z Pałacu Prezydenckiego. To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
1: Mówił z mównicy sejmowej Marcin Kierwiński. Za wyrażeniem wotum zagłosowało 202 posłów, w tym wszyscy głosujący posłowie PiS i Konfederacji, a także wszyscy głosujący członkowie Kół Demokracji, Razem, Konfederacji Korony Polskiej i 4 posłowie niezrzeszeni. W prawie połowie Polski obowiązują lub jeszcze dziś będą obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu, silnym deszczem z burzami i przed burzami. Chodzi o 9 województw. We wschodniej i centralnej części kraju alert obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców Podkarpacia i Małopolski. Ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Tymczasem rolnicy alarmują z powodu suszy. W tym roku plony będą skromniejsze.
3: Mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
1: Tłumaczy Mariusz Wypij z Agrosieci na Kujawach. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Katarscy negocjatorzy polecieli do Teheranu, żeby w uzgodnieniu ze Stanami Zjednoczonymi sfinalizować porozumienie pokojowe. Tak podała agencja Reutera, powołując się na urzędnika zaznajomionego z sytuacją. Ale prezydent Donald Trump wysyła sprzeczne sygnały w kwestii tego, czy porozumienie pokojowe faktycznie jest blisko. Rano we wpisie na platformie True Social, a także w krótkiej rozmowie telefonicznej ze stacją Fox News, zagroził kolejnymi atakami na Iran i zarzucił władzom w Teheranie, że za długo zwlekają z zawarciem porozumienia pokojowego. W nocy doszło do wymiany ataków pomiędzy USA a Iranem. Wracamy do kraju. Aż 9 na 10 uczniów w Polsce doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Te alarmujące dane pokazuje najnowsze badanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Badanie przeprowadzono wśród ponad 140 tysięcy uczniów.
4: Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy.
1: Podkreśla współautorka badania socjolożka Joanna Kopycka. Dodatkowym problemem jest fakt, że co dziesiąty uczeń nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Do tego tematu wrócimy w popołudniówce w rozmowie z Łukaszem Wojtasikiem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. A w serwisie na koniec antypody. W Australii spada poziom satysfakcji z życia. Australijczycy są mniej zadowoleni niż podczas pandemii, podczas której m.in. obowiązywał zakaz podróży czy godzina policyjna, a wszystko przez rosnące koszty życia. Więcej w relacji Agnieszki Wyszomirskiej.
5: Podczas pandemii satysfakcja z życia wynosiła 7,2 w 10-stopniowej skali. Teraz spadła do 7,1. Przed pandemią było to solidne 7,5. Zdaniem ekspertów Australijczycy czują się gorzej z powodu rosnącej presji finansowej. Ograniczają wydatki, pracują więcej godzin, podejmują się dodatkowych prac. W rezultacie są bardziej zmęczeni i zestresowani. 1/4 przebadanych osób obawia się, że nie będzie miała pieniędzy na nagłe awarie, takie jak zepsuty samochód czy lodówka. Najmniej zadowoleni są Australijczycy w wieku od 25 do 34 lat, bo czują, że ich szanse na własny dom maleją. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Relacja z Australii kończy serwis o 16. Za godzinę między innymi będziemy planować rodzinne wakacje.
0: No i od razu zrobiło się ciepło, no ale jeśli chodzi o prognozę pogody, no to jeszcze nie jest tak optymistycznie. Wieczorem opady deszczu i lokalnie burze praktycznie w całym kraju. W nocy deszcz na wschodzie zagrzmi na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Temperatura minimalna od 9 stopni lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, 11 w centrum do 16 na krańcach wschodnich. A teraz serwis sportowy i Mateusz Kuźniewski.
6: Jutro doczekają się wreszcie fani futbolu, ruszą piłkarskie Mistrzostwa Świata, ale o nich później, bo dziś doczekali się kibice siatkówki. Polacy rozegrali swój pierwszy mecz w tegorocznej Lidze Narodów, a przypomnę, bronią tytułu i wygrali 3-0 z Kubą do 16, 20 i 21. Mecz bez historii i dobrze dla naszych.
7: Kuba dzisiaj nie zagrała najlepszego spotkania. Musieliśmy na pewno być cierpliwi i dać im popełniać te błędy. Także wydaje mi się, że na debiut, powiedzmy, na pierwszy turniej WNL dla niektórych to fajne takie przetarcie z niezamocnym przeciwnikiem.
6: Jak na razie nasi czołowi reprezentanci odpoczywają, za to szansę debiutu otrzymali rozgrywający Marcel Bakaj czy przyjmujący Bartosz Firszt i Bartosz Zych. Kolejny mecz biało-czerwonych w Chinach. Już jutro naszym rywalem będzie Słowenia. Teraz pilne wieści piłkarskie z Wysp Brytyjskich. West Ham United, który ostatnio spadł z Premier League, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. Polski bramkarz w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale nie grał za dużo. Wystąpił tylko w jednym meczu. Co dalej planuje 41-letni piłkarz? Tego na razie nie wiemy. Wiemy, że jutro zaczyna się mundial i że nie wszyscy, którzy mieli na niego dotrzeć, zostali wpuszczeni tam, gdzie trzeba. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdul Kadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju, wrócił już do ojczyzny. Po przylocie powiedział, że decyzja o zakazie wjazdu była niefortunna. Mówimy o najlepszym arbitrze z Afryki, a zatem oburzonych przesadnie restrykcyjną polityką imigracyjną Donalda Trumpa nie brakuje. U nas w serwisie nie zabraknie tenisa. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 250 na trawie w Hertogenbosch. Polski tenisista w swoim pierwszym meczu wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. Niezwykle zacięty był to mecz. Padający deszcz nie ułatwiał sprawy. Spotkanie trzeba było przerwać na kilkadziesiąt minut, ale najważniejszy jest wynik, a ten jest korzystny dla naszego tenisisty. Swój mecz w Hertogenbosch zakończył też Hubert Hurkacz. No i tu niestety nie mam dobrych informacji, bo Polak przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7, a zatem dwa tiebreaki przegrane przez naszego tenisistę. Ze sportem wracam o 17.30.
8: Radio 357.
0: Andrzej Rutka, Szymon Kulisz i Ewa Koch. Witamy Państwa bardzo gorąco w burzowe, wiosenne popołudnie. Leny Krawic przed popołudniówką, Leny Krawic na start popołudniówki. Dlaczego nie? Spełnijmy wolę naszych słuchaczy.

0: To był, zdaje się, 93 rok, aż trudno w to uwierzyć. To jest jeden z tych utworów, które się chyba nigdy nie zestarzeją. Tymczasem 11 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: Choć medialne przecieki mówiły o rafale soniku, ostatecznie senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Kampanii przygląda się Michał Trantał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to powiedzmy, co dzieje się w Krakowie.
2: Bardzo proszę. To najpierw odpowiedzmy na pytanie, dlaczego senatorka Koalicji Obywatelskiej podjęła rękawice i wystartuje w wyborczym wyścigu.
3: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
2: Tak jak wspomniałaś, to wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
4: Jest kandydatką wyśmienitą.
5: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
2: Monika Piątkowska urodziła się w Zakopanem. Przez lata związana była z Krakowem. Pracowała między innymi w samorządzie. Wyjechała do Warszawy, wróciła, aby zawalczyć o senatorski mandat po Bogdanie Klichu, który wyjechał do USA na placówkę dyplomatyczną.
6: Dała się rzeczywiście poznać jako osoba dynamiczna, mocno zaangażowała się w protesty na południu Krakowa przeciwko budowie drogi S7. Też jakby zaczęła organizować cotygodniowe spotkania z mieszkańcami, więc tu była widoczna dosyć duża różnica, bo wcześniej senatorowie z Krakowa przyzwyczaili nas do tego, że są dosyć niemrawi i nie pojawiają się zbytnio w przestrzeni publicznej.
2: Tłumaczy Patryk Salamon, redaktor naczelny portalu lovekraków.pl. Jest jednak pierwsza rysa na szkle.
7: Ogłaszanie kandydata w Warszawie, gdy pani kandydatka zwołała razem z Donaldem Tuskiem konferencję prasową gdzieś na skwerku w Warszawie, jest niepoważnym traktowaniem mieszkańców Krakowa.
8: Ja jestem całą sprawą, powiem szczerze, dość mocno zniesmaczona.
2: Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem tak komentowali fakt, że Piątkowską przedstawiono w ogrodach kancelarii premiera. Tyle kontrkandydaci, jeszcze głos Patryka Salamona.
6: Powiem, że rozmawiałem z kandydatką, bo już przeprowadzałem wywiad na ten temat i zadałem jej to pytanie. Ona w miarę sensownie się z tego tłumaczyła, że po prostu była w pracy, bo trwa tydzień sejmowy oraz tydzień senacki, więc powiedziała, że nie chce w żaden sposób odpuszczać tego tematu, dlatego jakby ta prezentacja odbyła się w Warszawie, a też dynamika kampanii, tak naprawdę wybierania kandydata przez Platformę Obywatelską, no był dosyć skomplikowany, bo tutaj się pojawiały różne kandydatury.
2: W kontekście Koalicji Obywatelskiej najczęściej padało imię i nazwisko krakowskiego przedsiębiorcy i byłego kierowcy rajdowego, zwycięzcy rajdu Dakar.
6: Wiem, że to chyba Rafał Sonik sam się zgłosił do Koalicji Obywatelskiej, że bardzo chciał być kandydatem. Chyba tak naprawdę jego ofensywa medialna, bo widzieliśmy, że oprócz tych przecieków, które trafiły chyba nieprzypadkowo do mediów, zaczął kandydat, czy raczej niedoszły kandydat, zaczął się mocno prezentować w telewizji, w radiu, w internecie. Ja stawiam na tezę, że to była akcja autopromocyjna Rafała Sonika.
2: Zdradza w ten sposób kulisy krakowskiej polityki Patryk Salamon, szef portalu lovekraków.pl. Tusk i Kosiniak-Kamysz postawili jednak na Piątkowską. Jednak nie wszyscy koalicjanci ją wspierają.
9: To nie jest kandydatka Polski 2050, o czym poinformowaliśmy.
2: Mówiła w Polsat News minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Polska 2050 myśli o wystawieniu krakowskiego posła Rafała Śliza. Klub Centrum zastanawia się nad Rafałem Komarewiczem. Lewica postawiła na Darię Gosek-Popiołek. Posłanka przestrzega przed zawłaszczaniem kampanii przez ogólnopolską politykę.
10: Dla nas, mieszkańców, to coś więcej niż te sprzed 2027 rokiem. Bo to my musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletu?
2: Co również z kontrowersyjną strefą czystego transportu, która była jednym z głównych powodów odwołania Aleksandra Miszalskiego. Na razie w kampanii niewiele mówi się na ten temat. Komentarz Patryka Salamona.
6: Ja myślę, że ten temat strefy czystego transportu wróci, ale pewnie przy końcówce kampanii. W zależności od tego, kiedy będą wybory, a będą albo prawdopodobnie pod koniec sierpnia, albo w pierwszej połowie września, więc ten temat będzie na pewno jeszcze wracał, więc myślę, że wtedy będą odkrywać karty i tak naprawdę prezentować pomysły, co dalej zrobić ze strefą czystego transportu.
2: Jawnie o jej likwidacji już teraz mówi kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak. Radykalnego ograniczenia terytorialnego żąda inicjator Jan Hoffmann, inicjator referendum Jan Hoffmann, który także ogłosił swój wyborczy start.
0: Bardzo ciekawe, jak zakończy się wyścig o fotel prezydenta Krakowa. Będziemy oczywiście Państwa o wszystkim informować.
2: Tak, Michał, tak i dodajmy jeszcze, że nie wiadomo, kiedy wybory w Krakowie. Najprawdopodobniej na początku września, tak mówi się teraz, czyli kiedy wszyscy wrócą z wakacji, czyli pod koniec tego ustawowego terminu. O, to jeszcze jest ważne.
0: I pewnie czeka nas bardzo intensywna kampania wyborcza, jeśli to jest tyle miesięcy jeszcze do września. Bardzo dziękuję, Michał Trantał.
2: Do usłyszenia.

0: To już prawie 19 minut po godzinie 16. O czym dziś powiemy?
1: Ten komentarz, to działanie nie pozostanie bez naszej zdecydowanej odpowiedzi.
2: On sprowadza realne niebezpieczeństwo na urzędników, którzy po prostu wykonują swoją pracę.
3: Urzędnik działał w ramach przepisów prawa i był zobowiązany do takiego zachowania.
0: A chodzi o słowny atak Krzysztofa Stanowskiego na urzędniczkę Krajowej Administracji Skarbowej. Czy wolność słowa oznacza możliwość mówienia absolutnie wszystkiego? O tym powiemy jeszcze przed 17. Co jeszcze u nas?
4: Podgrzybki rosną.
5: O. Nastał ten moment, nadeszła ta chwila, kiedy pierwszy z rodziny borowikowatych grzyb pojawił się w moim lesie.
0: Ta chwila właśnie, proszę Państwa, nastała. Grzyby są w lasach, a jak grzyby są w lasach, to są i grzybiarze. Także zachęcam Państwa do tego, by się z nami kontaktować w sprawie tego, co z tymi grzybami można już robić i czy one faktycznie są. A jeśli tak, to jakie? Proszę pisać popołudniówka@radio357.pl. Proszę wysyłać do nas głosówki. A ja mam teraz dla Państwa 6 minut mądrości.

i w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: Fish, MAD, Tworzywo, 6 minut mądrości to nasza piosenka dnia.
1: Popołudniówka 357.
0: Nawet 87% młodych ludzi może doświadczać przemocy rówieśniczej. To wnioski z raportu, który opublikowała właśnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jej przedstawiciel Łukasz Wojtasiek jest z nami. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Aż 3/4 polskich uczniów deklaruje doświadczenie cyberprzemocy, a nadal powszechna pozostaje także przemoc fizyczna, której doświadcza 63% badanych. To alarmujące dane, które pokazują, że przemoc jest na porządku dziennym.
2: Tak, faktycznie przemoc jest codziennością dzieci i nastolatków i no te dane i ten raport to potwierdza, a to jest, są też takie badania dosyć szczególne, bo próba przebadanych dzieci to ponad 140 tysięcy.
0: Czyli tak, bardzo dużo.
2: Mamy dane ze szkół, od dzieci, od młodzieży z całej Polski i faktycznie no, to te badania pokazują, przy czym jeżeli przyglądamy się tak zwanemu bullyingowi i cyberbullyingowi, czyli temu dręczeniu rówieśniczemu, czyli takim sytuacjom, które są powtarzalne, które są celowe, to ta skala jest na szczęście mniejsza, ale w dalszym ciągu ten cyberbullying jest do doświadczeniem co piątego młodego człowieka w Polsce, a bullying, czyli to doświadczenie dręczenia offline, to nawet co trzecie dziecko w Polsce.
0: Czy państwa zaskoczyły te wyniki?
2: One nas no, nie zaskoczyły o tyle, że przyglądamy się tej skali tego problemu od lat i w zasadzie no, te wskazania są bardzo wysokie, natomiast

0: tam wielokrotnie czasami mniejsza jest ta skala przemocy, czyli tam, gdzie dzieci, uczniowie, uczennicy oceniają, że mają dobre relacje rówieśnicze, że szkoła dba o relacje rówieśnicze, że szkoła dba o relacje też z personelem, z nauczycielami, te relacje są oceniane pozytywnie, tam do tej przemocy dochodzi dużo rzadziej. Tak więc to jest takie wskazanie, że powinniśmy o ten klimat szkolny, o integrację dbać, a też to pokazuje, i to wiemy też z innych takich badań dotyczących skuteczności profilaktyki, że samo rozmawianie o tym nie wystarczy, tylko właśnie, że trzeba dbać o klimat w szkole, trzeba dbać też o kompetencje młodych ludzi, kompetencje rozwiązywania konfliktów, zastępowania przemocowych zachowań takimi, które nie są krzywdzące, jednocześnie pozwalają zaspokoić jakąś potrzebę.
1: I tu się pojawia naturalne pytanie, czy polskie szkoły są na to przygotowane? Czy one wdrażają właśnie taką profilaktykę? Jak to wygląda?
0: Na pewno brakuje takiego systemowego, rzetelnego podejścia do tych kwestii. I też jest to bardzo indywidualne. No, to też pokazują, tak jak mówię, te badania. Jest wiele szkół, gdzie faktycznie same dzieci oceniają ten klimat szkolny dobrze, gdzie no właśnie deklarują, że zgłoszenia przemocy rówieśniczej są podejmowane, są takie sytuacje rozwiązywane i dzieci się czują zaopiekowane. A z kolei gdzie indziej, gdzie te procedury nie działają, gdzie nie poświęca się temu wystarczająco dużo uwagi, no tam ta sytuacja jest dużo gorsza. Ale jeżeli chodzi o takie systemowe rozwiązania, to faktycznie brak jest na przykład takiej edukacji antydyskryminacyjnej, co jest też bardzo ważnym czynnikiem chroniącym takiej edukacji równościowej, żeby faktycznie rozbrajać też te sytuacje, gdzie dochodzi do hejtu, dochodzi do przemocy właśnie wobec jakiejś inności. Tak więc na pewno to pozostawia wiele do życzenia i duże pole do takich rozwiązań systemowych, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, ten raport Rówieśnicy został przygotowany w ramach programu Rówieśnicy. I to jest taka oferta kilkunastu godzin lekcji właśnie dotyczących profilaktyki cyberprzemocy. I do tego programu dołączyło w ostatnim roku szkolnym ponad 3000 szkół. Tak więc to też pokazuje dużą taką gotowość do takich działań i dużą odpowiedzialność bardzo wielu szkół, dyrektorów, nauczycieli za takie bezpieczeństwo dzieci, uczniów i uczennic.
1: Szkoły i nauczyciele to jedno, ale też bardzo ważna rola rodziców w tym wszystkim. Staramy się jak możemy, pewnie wielu z rodziców może to powiedzieć, natomiast nie zawsze jest tak, że dziecko jest w stanie nam powiedzieć wszystko, co działo się w szkole. Często wtedy wybiera właśnie telefon zaufania. Dlaczego dzieci nie chcą się dzielić takimi trudnymi sprawami z rodzicami? I co my możemy zrobić, żeby tak nie było?
0: To oczywiście znowu jest różnie. Niektóre dzieci mają dobrą relację, dobry kontakt z rodzicami i czują się pewnie w tej relacji i wiedzą, że mogą się podzielić doświadczeniami, które dotyczą ich czy innych kolegów, koleżanek w szkole, a gdzie indziej dzieci takiego przekonania nie mają i tam faktycznie nie mówią ani dorosłym ogólnie, to znaczy często nie mówią rodzicom, nie mówią nauczycielom. Tak więc znowu musimy patrzeć na ten też to środowisko szkolne szerzej. To są również rodzice i też na tę profilaktykę musimy patrzeć szerzej. I faktycznie sobie zadajemy pytanie, dlaczego jedynie 1/3 dzieci, które wiedzą o przemocy albo które je doświadczają, komuś o tym mówią. To jest czasami brak zaufania, to jest obawa też przed jakimiś konsekwencjami jakiejś sytuacji, ale to jest też często taki efekt złych doświadczeń wcześniej. Dzieci to nam często mówią to też w telefonie zaufania 116, 111, no, że jeżeli informują rodziców, dorosłych, nauczycieli i nie spotykają się z jakąś reakcją czy wsparciem, no to później faktycznie już za kolejnym razem, no, jeżeli szukają gdzieś wsparcia, to właśnie na zewnątrz, czy u rówieśników, czy w telefonie zaufania, a nie tam, gdzie no, to wsparcie no, jest najskuteczniejsze, czyli właśnie w takim najbliższym środowisku, czy rodzinnym, czy szkolnym.
1: Powiedzmy jeszcze o jednym wątku, mam na myśli PatoStream. To ogromny problem. Czy my mamy jakikolwiek wpływ, my, rodzice, ale też mówię o państwie polskim, Na

0: to, co dzieje się w internecie i na te takie sytuacje naprawdę krytyczne, bo PatoStream właśnie taką sytuacją jest.
1: Tak, te tematy faktycznie się jakoś łączą ze sobą, bo internet no, jest wiadomo takim środowiskiem, w którym dzieci, nastolatkowie spędzają bardzo dużo czasu i często jest takim wzorcem, to znaczy jeżeli obserwują właśnie takie patotreści, czyli jakieś przemocowe zachowania, no to często je naśladują i ofiarą padają często właśnie rówieśnicy. Mamy na to wpływ, to znaczy jako rodzice, na pewno szczególnie tych najmłodszych dzieci, no, mamy wpływ na to, z jakich treści, z jakich serwisów, aplikacji dzieci korzystają. I no, głównym nośnikiem takich treści są media społecznościowe. Media społecznościowe są dostępne regulaminowo od 13 roku życia. My postulujemy, żeby ta granica była postawiona wyżej, natomiast powszechnie korzystają już z nich dzieci nawet w wieku wczesnoszkolnym. Ten raport rówieśnicy również nam to pokazuje, że połowa dzieci w wieku 10-13 lat korzysta z tych serwisów. No więc to jest jedno. Możemy faktycznie po prostu nie dawać, szczególnie tym najmłodszym dzieciom, dostępu do serwisów społecznościowych. No a z drugiej strony musimy być też i szkoła, i rodzice, i rodzina taką przeciwwagą dla tych treści internetowych. To znaczy sami musimy modelować pozytywne zachowania. Sami no, często też... No, być może nie zachowujemy się w jakiś patologiczny sposób, ale też no, w tej przestrzeni publicznej jest dużo, dużo hejtu, nie tylko w takich patologicznych jakichś sytuacjach, ale po prostu. Tak więc musimy sami uważać, w jaki sposób komentujemy jakieś wydarzenia wkoło nas czy inne osoby, żeby właśnie modelować te pozytywne zachowania, no i żeby krytykować też to, co wszystko się dzieje w sieci, również negatywnego. I to jest zupełnie inna sytuacja, nawet jeżeli dzieci oglądają pod treści, jeżeli oglądają jakichś negatywnych nadawców, to jeżeli my na to nałożymy taki rodzicielski czy nauczycielski filtr i gdzieś powiemy o tym negatywnie czy w jakiś sposób krytycznie, to to bardzo dużo zmienia.
0: A przede wszystkim starajmy się poświęcać dzieciom jak najwięcej czasu, żeby móc po prostu z nimi o tym wszystkim rozmawiać. Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Spadł deszcz, proszę państwa, no, zrobiło się ciepło, jak to zazwyczaj o tej porze roku, ale nie zawsze jest taka sytuacja, że o tej porze już mamy wysyp grzybów. Tymczasem tak jest i my to sprawdziliśmy i mamy nawet na to dowody, powiedziałabym, że wręcz niepodważalne. Nasz reporter w lesie był, sprawdził, są borowiki, są kurki. I teraz pytanie do państwa. Czy już tam byliście? Czy faktycznie tak jest? Czy też tego doświadczyliście? I co z tymi grzybami później można zrobić? A może macie swoje strategie na udane grzybobranie? Bo są różne. Jedni chodzą utartymi ścieżkami, inni skręcają w tak zwane haszcze. Popołudniówka małparadio357.pl. Czekamy też na głosówki.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A teraz będzie agitacja. Agitacja, by słuchać i głosować na zespół Editors.

0: Popołudniówkę w Radiu 357 do godziny 18. Zaczęło się od pizzy i mandatu, a skończyło na medialnej burzy. Burzy po słowach Krzysztofa Stanowskiego, który ostro zaatakował urzędniczkę Krajowej Administracji Skarbowej. Czy wolność słowa oznacza możliwość mówienia absolutnie wszystkiego?
1: Sprawa sięgnęła już niemal politycznych szczytów. To minister finansów podczas konferencji.
2: Nigdy nie pozwolę na ataki na urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. W ostatnich dniach w mediach pojawił się absolutnie obrzydliwy, plugawy wręcz komentarz dotyczący jednej z naszych urzędniczek, która wykonywała swoje czynności.
1: Chodzi o ten komentarz w programie Mazurek i Stanowski na kanale Zero.
3: Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim do tego, żebyś chodziła i kminiła, jaką pizzę porąbaną zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista.
2: Ten komentarz, to działanie nie pozostanie bez naszej zdecydowanej odpowiedzi. Można atakować polityków, można nas oskarżać, ale nigdy nie pozwolę na ataki na urzędników Krajowej Administracji Skarbowej.
4: On sprowadza realne niebezpieczeństwo na urzędników, którzy po prostu wykonują swoją pracę.
1: Komentuje Dominika Długosz, dziennikarka Newsweeka.
4: Ja nie chcę oceniać, czy mnie się podoba zakup kontrolowany jako taki. Czy urzędnicy powinni to robić, czy nie? Bo takie jest prawo, po prostu.
5: Tutaj w tym przypadku mieliśmy wypełnienie obowiązków. Niestety, ale przepisy są tak skonstruowane, niestety, bo też niestety, ale urzędnik działał w ramach przepisów prawa i był zobowiązany do takiego zachowania.
1: Uważa doradca podatkowy Piotr Juszczyk z Infaktu i dodaje.
5: Trzeba pamiętać, że urzędnicy nie poruszają się w tych nabyciach sprawdzających jak chcą, czyli jadą sobie na przykład teraz na pizzę i zjedzą pizzę, po czym potem wystawią mandat i można powiedzieć, że tak, zjedzą i jeszcze dodatkowo będzie nałożony mandat, tylko każde takie nabycie sprawdzające jest najpierw weryfikowane. Musi mieć zielone światło, tak, urzędnik, żeby mógł takie nabycie też wykonać.
1: To uporządkujmy zatem fakty. Pizzeria zaniżała stawkę VAT na pizzę z krewetkami. Powinna naliczać 23%, naliczała 8%. Urzędniczka wystawiła mandat.
6: Ten konkretny, skomplikowany przepis wbrew wizji Stanowskiego uchwalała nie ta baba, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: Przypomina autor publicystycznego kanału Widzimy się jutro.
6: Kasy fiskalne programuje się przed rozpoczęciem sprzedaży, więc stawka VAT wbijała się automatycznie. Skoro w systemie widniało 8% zamiast 23%, to zaniżanie podatku działo się przy każdej sprzedaży tego dnia.
4: Jeżeli Krzysztof Stanowski w tej naprawdę skrajnie obrzydliwej wypowiedzi nie krytykuje uchwalonego prawa, nie krytykuje przepisów, nie mówi, słuchajcie, musimy to zmienić, bo to jest kompletnie bez sensu, tylko krytykuje personalnie urzędniczkę, w dodatku to nawet nie jest krytyka, to jest szczucie, bo padają tam słowa o przywiązywaniu nago do słupa na środku miasta.
3: Powinniście trzymać na rynku rozebraną do naga przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik.
5: Naruszenie było, tak? W związku z tym, że naruszenie było, urzędnik związane ręce ma.
4: Krytykujmy ustawodawcę, krytykujmy władzę wykonawczą, ale dajmy spokój urzędnikom, którzy nie robią niczego wykraczającego poza obowiązujące prawo.
1: Bo można by retorycznie zapytać, kto będzie kolejną ofiarą hejtu. Policjant wypisujący mandat za prędkość, bo komuś nie podoba się akurat ograniczenie. Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Dziękujemy za te relacje. Czekamy na Państwa komentarze i opinie w tej sprawie, ale też w każdej innej. Popołudniówka, małparadio357.pl. Czekamy też na głosówki.

0: 8 minut do godziny 17. No to jeszcze od Państwa głos w sprawie najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
1: Ja w sprawie informacji podanej w wiadomościach, że 9-10 dzieci doświadczyło przemocy. Z tego wynika, że z tych 9 dzieci zadawały one również komuś przemoc, krzywdę, nie tylko były ofiarami. Warto to zapytać w takich badaniach. Nie tylko, czy doświadczyłeś przemocy, ale czy sam pozwoliłeś sobie na takie czyny w stosunku do innych. A z tego badania wynika, że tak.
0: Zgodnie ze wspomnianym raportem, aż 3/4 polskich uczniów deklaruje doświadczenie cyberprzemocy. 63% badanych mówi z kolei o przemocy fizycznej. Takie są, przypomnę, wyniki raportu, który opublikowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: No to jeszcze w sprawie cyberprzemocy pan Irek jest z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam. Irek z Wrocławia, pozdrawiam wszystkich. W sprawie cyberprzemocy. Mówimy o cyberprzemocy, że chronimy nasze dzieci przed cyberprzemocą, czy żeby nie doświadczały. A tutaj gwiazda, w cudzysłowie, dziennikarstwa publicznie wzywa do linczu na urzędniku państwowym. Rany boskie. No jak dzieci mają być normalne, jak ich rodzice słuchają takich dziennikarzy i pewnie słuchają przy dzieciach też takich kretyńskich, przepraszam, wypowiedzi.
0: Panie Irku, dobre podsumowanie. Bardzo panu dziękuję. Dobrego dnia.

0: 369. Audycja o związkach, bliskości i intymności. Rozmowy z najlepszymi specjalistami w Polsce. Seksuologami, terapeutami i edukatorami.
1: Coraz więcej osób przychodzi do terapeutów, psychologów, żeby zapytać, jak się rozstać.
0: Otwarcie i bez pruderii o przyjemności, ale i sprawach trudnych, delikatnych, a czasem kontrowersyjnych.
2: Miłość nie istnieje dla socjologii od zawsze. Jest konstrukcją społeczną, pewną ideą, co do której zgodziliśmy się, że istnieje.
0: Audycja 369 teraz o nowej porze, w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapraszam, Marcin Klimkowski.
3: Ale że miłość nie istnieje, to ja się proszę Państwa nie zgadzam. Właśnie minęła 17. A to oznacza, że czas na serwis Radia 357. Aleksandra Żaczek.
4: Prezydent Karol Nawrocki wybiera się za ocean. Jak informują media, dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Do Stanów Zjednoczonych ma lecieć w weekend. Jak dowiedziała się polska agencja prasowa, wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Z kolei TVN informuje, że Karol Nawrocki miałby być w niedzielę gościem gali UFC w Białym Domu. Gala mieszanych sztuk walki ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale odbędzie się właśnie w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Niski poziom tlenu w wodzie, czyli przeducha, to przyczyna śnięcia ryb w Odrze w okolicach Szczecina. Poinformowała o tym wiceminister klimatu Urszula Zielińska. W badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieków. Przeducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Jutro zatankujemy taniej niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92 zł. Benzyny 98 6,56, a diesla 6,43. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Na razie rządowy program ceny paliwa niżej obowiązuje do połowy czerwca. Czy zostanie przedłużony, okaże się na dniach. Teraz w serwisie Język Śląski. Jak górnicze tradycje związane z Barbórką, zwolennicy śląskiego chcą wpisania języka na niematerialną listę dziedzictwa UNESCO. Ma to pomóc w zachowaniu wartości kulturowych z nim związanych. Więcej w relacji naszego reportera.
5: Już po wecie prezydenta Andrzeja Dudy w 2024 roku Ślązacy deklarowali, że konsekwentnie będą walczyć o uznanie śląskiego za język regionalny. Po wecie prezydenta Karola Nawrockiego teraz nasz ruch na arenie międzynarodowej, podkreślał w TVP Katowice europoseł Łukasz Kochut.
6: Międzynarodowa ochrona języka śląskiego, uszanowanie, uznanie języka śląskiego jako języka. Przeprowadzimy szerokie konsultacje społeczne, przejedziemy Śląsk od tej opolskiej części Górnego Śląska po Śląsk.
5: Wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego ma dotyczyć języka śląskiego jako nośnika kultury. Znajduje się już na niej w takim samym kontekście, na przykład Esperanto. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
4: Już tylko 2 tygodnie zostały do rozpoczęcia wakacji. Wśród Polaków, którzy planują rodzinne, zagraniczne podróże, w tym roku najpopularniejsze są 3 kierunki – Bułgaria, Chorwacja oraz Madera. Tak wynika z analizy biura Sky.pl.
7: Największą popularnością cieszą się pobyty minimum tygodniowe, a użytkownicy podróżujący z dziećmi wyraźnie stawiają również na wygodę. Blisko połowa wybiera opcję all inclusive, a aż 60% decyduje się na hotele co najmniej 4-gwiazdkowe.
4: Mówiła Katarzyna Houghton, ekspertka Sky Group. W Bułgarii można znaleźć oferty tygodniowych wakacji za niecałe 1000 zł od osoby z przelotem i hotelem w pakiecie. Prawie 2 razy droższa jest Chorwacja i jeszcze droższa Madera. Do wakacji zostało dokładnie 15 dni, do kolejnego serwisu niespełna godzina.
3: W nocy opady deszczu na wschodzie, burza na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Temperatura od 9 stopni na północy i w rejonach podgórskich, 11 w centrum do 16 na krańcach wschodnich. Jutro chmury do południa, potem przejaśnienia, przelotne opady deszczu początkowo na północnym wschodzie i północy. Na zachodzie, północy oraz na krańcach wschodnich miejscami burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 15 do 19 stopni, chłodniej na północy i w rejonach podgórskich. Górskich do 14, a najcieplej na krańcach południowo-wschodnich do 20.
8: Radio 357.
3: Kto z Państwa się rozmarzył, słuchając o tych wakacjach? Tak, na Maderę, szum fal, ciepło słońca, Ola Żaczek. Chciałabyś już?
4: Złote piaski.
3: O, a tu jeszcze.
4: Może szum ptaków śpiew.
3: Tak, ale nie narzekajmy. Jest naprawdę dobrze, jest ciepło.
4: Jesteśmy
3: w Polsce i jesteśmy w Radiu 357.

0: To już 8 minut po godzinie 17, popołudniówka w Radiu 357. O czym jeszcze dzisiaj powiemy?
1: No tutaj na przykład mamy właśnie taką oponę z wbitą pineską.
2: Jechał taki peleton i nagle kilku panów z takiego peletonu zatrzymywało się przy moim samochodzie, zaczynało walić mi w szybę. No i nagle okazywało się, że panom po prostu zmienia się czas w tym całym wyścigu, no i są wściekli na mnie, że ja w ogóle skręcam do domu. I to nie dotyczy tylko mojej osoby, ale właściwie wszystkich sąsiadów.
0: To będzie opowieść o tym, jak frustracja kierowców i mieszkańców przerodziła się w ryzykowne polowanie z użyciem rozsypywanych na drodze pinezek. A rzecz ma miejsce w jednej z podwarszawskich wsi. O tym jeszcze po godzinie 17. O czym jeszcze powiemy?
3: Kurki. Później są podgrzybki, prawdziwki, kozaki.
4: Jakie piękności.
0: No właśnie, i wcale nie trzeba czekać na jesień, bo grzyby w lesie już są i w tej sprawie można do nas dzwonić, można do nas pisać popołudniówka@radio357.pl, można też wysyłać głosówki. Państwo wysyłają też głosówki a propos słownego ataku Krzysztofa Stanowskiego na urzędniczkę Krajowej Administracji Skarbowej.
5: Nie mam zamiaru bronić pana Stanowskiego, bo sobie taką przyjął strategię przy budowaniu swojego imperium medialnego. Często jego komentarze są jeszcze bardziej żenujące niż to szczucie w jego wykonaniu. Natomiast świetnie wie, na co może sobie pozwolić i jak bardzo. On ma tego prawników, ludzi, którzy budują jego wizerunek. Rozejdzie się po kościach, przeprosi, zadośćuczynienie, wpłata na jakiś fundusz dla szczutych urzędników i spoko. A my tylko o nim mówimy. Ale bardzo dobrze, że to trafiło do prokuratury. Niech wie, że to tak nie powinno wyglądać. Najzwyczajniej w świecie.
0: I w tej i w innych sprawach czekamy na państwa opinie, na państwa głosówki do godziny 18:00.

0: Ambitny plan rozwoju relacji dwustronnych i ambicje osłabienia amerykańskich wpływów w regionie. Po wizycie chińskiego przywódcy w Korei Północnej znawcy regionu spekulują, że Pekin robi wszystko, by odzyskać wpływy w kraju, który w ostatnim czasie bardzo zbliżył się do Moskwy. O skomplikowanej układance na Półwyspie Koreańskim Krzysztof Zimoch opowie teraz w dalekim zasięgu.
1: Xi Jinping u Kim Jong-una z wizytą w Pjongjangu. Przywódca Chin po raz pierwszy w tym roku opuścił Pekin i został w stolicy Korei Północnej przywitany w iście królewskim stylu z ogromną pompą właściwą komunistycznemu reżimowi. Wizyta, którą przygotowano z najwyższym uznaniem, według ekspertów jest postrzegana jako próba odzyskania wpływów Pekinu na reżim w Pjongjangu, który w ostatnim czasie zacieśnił współpracę z Moskwą. Chiny wciąż jednak pozostają najważniejszym partnerem handlowym reżimu oraz jego głównym gwarantem ekonomicznym w obliczu zachodnich sankcji. Xi Jinping i Kim Jong-un przyjęli ambitny plan rozwoju relacji dwustronnych, podała oficjalna północno-koreańska agencja KCNA. W ocenie południowo-koreańskiej agencji Yonhap przebieg szczytu dowodzi, że dla Chińskiej Republiki Ludowej priorytetem jest osłabianie wpływów USA, a nie denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego. Broń, jak zauważyli komentatorzy, nie pojawiła się ani razu w oficjalnych komunikatach po zakończonej wizycie. Jak relacje Pekinu z Pjongjangiem wpłyną na sytuację na arenie międzynarodowej i komu zależy, by kontakty Chin i Korei Północnej nie były zbyt zażyłe?
2: Daleki zasięg.
1: A moim i Państwa gościem jest Karol Starowicz, koreanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko. No,
1: można powiedzieć, że Xi Jinping zrobił wyjątek od reguły w 2026 roku, bo do tej pory chiński przywódca raczej nie wyjeżdżał, raczej się skupiał na tym, żeby gościć u siebie w Pekinie przywódców innych państw. Dlaczego akurat podróż do Korei Północnej? Czego Xi Jinping u Kim Jong-una szukał?
3: Przede wszystkim Xi Jinping chce pokazać, że Chiny są kluczowym graczem w regionie Azji Wschodniej i pozostają niezbędnym partnerem dla Korei Północnej. Jak pan redaktor właśnie zauważył, jest to taka pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta w 2026 roku, nie bez powodu właśnie w Korei Północnej, ponieważ Korea Północna w tej naszej takiej międzynarodowej szachownicy no, nadal odgrywa specyficzną rolę w stosunkach międzynarodowych, chociażby w wojnie na Ukrainie, gdzie właśnie wysłała żołnierzy, amunicję i nagle do tego stolika powracają Chińczycy, którzy chcą właśnie pokazać, Xi Jinping chce to pokazać, że my też jesteśmy przy tym stoliku i o nas nie wolno zapominać. Oraz, tak to też należy zinterpretować, Xi Jinping przez tą swoją wizytę chce pokazać, że ma pewien wpływ na sytuację Półwyspu Koreańskiego. Więc jeśli mówimy o państwach koreańskich, jeśli mówimy o potencjalnej denuklearyzacji, to zawsze musimy mieć na uwadze też Chiny, Chińską Republikę Ludową.
1: Czyli no, sam pan wspomniał, że w ostatnim czasie Korea Północna zacieśniła tę współpracę z Moskwą, czyli jak rozumiem wizyta Xi Jinpinga, czy Xi Jinpinga, jak pan ujął, to taka próba odzyskania trochę wpływu na to, co się dzieje w Pjongjangu?
3: W pewnym stopniu tak. Chociaż no, musimy też być świadomi pewnego problemu. Otóż to Chiny, chociaż popierają denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego, to w praktyce no, nie mają wpływu na to, co Kim robi z tą bronią atomową, ponieważ Pekin nie wierzy, że Kim zrezygnuje z broni jądrowej. Xi Jinping nie chce ryzykować pogorszenia relacji z Koreą Północną. W związku z tym jego głównym celem jest tak, zachowanie pewnej przewidywalności reżimu północno-koreańskiego. To jest moja teza. No bo umówmy się, denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego no jest bardzo odległym takim celem, marzeniem wielu Koreańczyków, ale też myślę, że wielu innych osób na świecie, ale no niestety no, to nie zmierza w tym kierunku. W związku z tym Chiny chcą pokazać, że my tutaj jesteśmy i chcą mieć pewien wpływ na sytuację Półwyspu Koreańskiego. I myślę, że ta przewidywalność jest tutaj bardzo taka kluczowa. Oni chcą właśnie zachować pewien wpływ na tą sytuację, żeby nie wymknęła się z kontroli, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia w postaci II wojny koreańskiej na przykład, albo jakichś no, prowokacji, które no, mogą zaszkodzić dosłownie wszystkim państwom północno-wschodnim.
1: W ogóle w oficjalnych komunikatach po tej wizycie nie było do odniesień do tego programu nuklearnego. I zastanawiam się, czy to milczenie to taki sygnał poparcia Chin dla Korei Północnej jako państwa nuklearnego, bo no, eksperci też mówią o tym, że Xi Jinping wcale nie jest zwolennikiem tego, że Korea taką broń posiada. No a z drugiej strony właśnie też obawia się pewnie większej ingerencji Stanów Zjednoczonych w regionie azjatyckim.
3: Dokładnie tak. No, proszę spojrzeć, panie redaktorze, że to jest pewien paradoks. Bo z jednej strony Pekin jest zainteresowany utrzymaniem status quo na Półwyspie Koreańskim, ponieważ stabilna Korea Północna pełni funkcję państwa buforowego i ogranicza ryzyko kryzysu przy chińskiej granicy. Z drugiej strony sam reżim Kim Jong-una pozostaje trudnym i mocno nieprzewidywalnym partnerem, no, którego działania, no, testy rakietowe, rozwój właśnie programu nuklearnego, czy chociażby prowokacje militarne, których na szczęście w chwili obecnej nie ma, takich jak były na przykład za czasów Kim Jong-ila, gdy doszło do tam zbombardowania wysepek południowo-koreańskich, które o mało co nie doprowadziły do wznowienia działań militarnych na Półwyspie Koreańskim. Więc te napięcia oczywiście w regionie w Azji Wschodniej są, zwłaszcza na Półwyspie Koreańskim, ale też tutaj właśnie sytuację dodatkowo komplikuje rosnąca współpraca Pjongjangu z Rosją. Daje to Kimowi oczywiście alternatywne źródło wsparcia gospodarczego, politycznego i wojskowego, ale jak na to popatrzymy, to de facto to Chiny nadal pozostają najważniejszym partnerem dla Korei Północnej, ponieważ one zawsze były taką kroplówką gospodarczą dla Korei Północnej. Już to od czasów Kim Il-sena, dziadka obecnego lidera Korei Północnej. Ale wpływ Chin na sytuację Półwyspu Koreańskiego w ostatnim czasie no, był mocno ograniczony, chociażby właśnie przez to, że Rosjanie mocno zaangażowali się w sprawy koreańskie, zwłaszcza no, poprzez te strategiczne partnerstwo. No sojusz tutaj to jest za duże słowo. Dla mnie to jest strategiczne partnerstwo, ponieważ nawet w oficjalnych komunikatach strona rosyjska na przykład unika sformułowania sojusz, mówi się o partnerstwie, takim powiedzmy braterstwie broni. Więc ta współpraca jest, Chińczycy to zauważyli i tym się zaniepokoili. I Xi Jinping, to też jest taka moja teza, ma tego świadomość, że wojna na Ukrainie pewnego dnia się skończy. I on poprzez tą wizytę chce zwrócić uwagę właśnie na to zagadnienie Kimowi, że niedługo wojna się skończy, skończą się zamówienia na amunicję, następnie na żołnierzy północno-koreańskich, którzy pewna ich tam liczba służy właśnie na tym odcinku wojennym pomiędzy Ukrainą i Rosją. No i wtedy co? I wtedy właśnie no, Kim nadal będzie potrzebował pomocy gospodarczej, twardej waluty, inwestycji. Czy Rosjanie mogą mu to zagwarantować, mogą mu to dać? Trudno powiedzieć. Chińczycy prawdopodobnie mu to dadzą. Tylko też będą mieli swoje warunki.
1: Czyli z tego, co pan mówi, no, mamy taki trójkąt. Chiny, Rosja, Korea Północna. Kto z tej trójki ma tutaj najwięcej do stracenia, gdyby relacje pomiędzy poszczególnymi państwami uległy jakimś przesunięciom? No bo z tego, co pan mówi, z tego, co też czytam, przywódcy Chin, Rosji bardzo starają się, żeby nie pójść za daleko w ochłodzenie relacji pomiędzy sobą. A Korea Północna, tak mi się wydaje, czerpie zarówno ze strony Chin, jak i Rosji. No i jest takim języczkiem uwagi, jeśli chodzi o te relacje państw, o których wspomniałem.
3: Mogę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o ten trójkąt strategiczny, Pekin, Pjongjang, Moskwa, to każdy z tych państw może dużo stracić, jeśli będą trzymać się osobno, ponieważ tak, Korea Północna, jeśli będzie nieprzewidywalna i dojdzie do jakiegoś zbliżenia w rozmowach z Koreą Południową albo ze Stanami Zjednoczonymi, zaszkodzi to Chinom. Natomiast Rosjanie no, mogą stracić wsparcie militarne chociażby. Nie jest ono oczywiście nie wiadomo jak duże, ale proszę zwrócić uwagę, że Korea Północna jest taką kartą przetargową w relacjach z Koreą Południową i ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym w interesie Chin czy Rosji właśnie leży to, żeby tą Koreę Północną przy sobie mieć. Oczywiście sama Korea Północna może dużo na tym stracić, no bo Korea Północna jest niestety zależna gospodarczo od pomocy z zewnątrz, pomocy gospodarczej z zewnątrz, chociażby od Chin, czy pomocy ekspertów od technologii militarnej, jeśli mówimy tutaj o Rosji. Więc każdy z nich może stracić. Dlatego wydaje się, że lepszą opcją jest oczywiście współpraca i tutaj w mojej ocenie duże znaczenie będzie miała polityka, działalność samego lidera Korei Północnej Kim Jong-una, który może balansować pomiędzy Chinami i Rosją. Bo proszę spojrzeć, dzięki współpracy z Rosją Kim uzyskuje dochody z eksportu uzbrojenia, amunicji, może otrzymywać pomoc technologiczną, zdobywa dodatkowe źródła walut obcych, o czym wspomniałem. Natomiast dzięki Chinom rozwija handel przygraniczny, uzyskuje dostęp do towarów i surowców oraz też zmniejsza skutki międzynarodowej izolacji. No powiedzmy sobie szczerze, że Korea Północna w chwili obecnej już nie jest takim państwem izolowanym, jak to było w czasach COVID-u, czy chociażby jeszcze wcześniejszych czasach, już o Kim Jong-ilu nie wspominając. W chwili obecnej Korea Północna jest takim państwem, które no, funkcjonuje w tej sferze międzynarodowej. Chociaż osobną kwestią jest to, że Kim Jong-un przez te kontakty z Rosją, z Chinami dąży do tego, żeby znormalizować status Korei Północnej jako państwa nuklearnego.
1: No właśnie, chciałem o to zapytać, czy to nie jest krok w stronę takiej normalizacji pozycji Kim Jong-una na arenie międzynarodowej? Czy za chwilę nie będzie też spotkań z przywódcą reżimu koreańskiego, innych przywódców bloku demokratycznego, nazwijmy to?
3: No właśnie, trudno powiedzieć. W każdym razie strategia Kim Jong-una w mojej ocenie w tej chwili polega na utrzymywaniu arsenału nuklearnego, bo proszę spojrzeć, wszelkie komunikaty prasowe mówią o tym, że Korea Północna nie zrezygnuje z broni atomowej. Następnie Korea Północna unika negocjacji prowadzących do rozbrojenia. Kiedyś mówiło się o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, no teraz też się mówi, ale Kim Jong-un, czy nawet jego siostra Kim Yo-jong również podkreśla, że jeśli mają być jakieś negocjacje, to my nie zrezygnujemy z nuklearyzacji, nie zrezygnujemy z broni jądrowej. I w końcu Kim dąży do tego, aby budować relacje z kolejnymi państwami właśnie bez rezygnacji z programu nuklearnego. Rosja, Chiny, Korea Południowa oczywiście i Stany Zjednoczone i Japonia nie zaakceptują programu nuklearnego Korei Północnej, więc to będzie ta kość niezgody, ale w chwili obecnej takie jakie są karty na stole, to tą rozgrywkę na razie prowadzi Kim Jong-un, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że nawet ze strony Stanów Zjednoczonych nie ma żadnej oferty, nie ma nic. Donald Trump jest już półtora roku prezydentem i szczerze powiedziawszy przez te półtora roku nic się nie wydarzyło. Żadna oferta nie wpłynęła, mówiąc językiem Trumpa, więc te negocjacje są na razie zamrożone. Ponieważ Korea Północna ma silne oparcie w Chinach i w Rosji. Szczerze powiedziawszy, ona czuje się z tym dobrze i nie uważa, że powinna prowadzić jakiekolwiek negocjacje z Koreą Południową czy ze Stanami Zjednoczonymi. Jest bardzo w komfortowej sytuacji.
1: Status quo zatem utrzymany. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać ta polityka koreańska.
3: To można podsumować jako stabilna, niestabilna.
1: Bardzo ładne podsumowanie. O stabilnej niestabilności w Korei Północnej mówił Karol Starowicz, koreanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, również pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo panu serdecznie za tę rozmowę dziękuję.
3: Również dziękuję.
0: Daleki zasięg przygotował Krzysztof Zimoch. Dziękujemy bardzo. Popołudniówka w Radiu 357, 28 minut po godzinie 17:00.

0: The Girl in Red. Tymczasem u nas 17:30, a to oznacza, że czas na serwis sportowy. I Mateusz Kuźniewski.
1: W najbliższych tygodniach nasze spotkania o tej porze będziemy z pewnością rozpoczynali od piłki nożnej, no to może dziś zostawmy sobie ją na koniec. Szczególnie, że w innych dyscyplinach dzieje się sporo. Polscy siatkarze grę w Lidze Narodów rozpoczęli od zwycięstwa z Kubą 3-0 w setach. Selekcjoner dał odpocząć największym gwiazdom, m.in. Tomaszowi Fornalowi czy Wilfredo Leonowi. Szanse dostali ci mniej doświadczeni i nie zawiedli, choć przyznać trzeba, rywal nie zawiesił poprzeczki przesadnie wysoko.
2: Te mecze na tej arenie międzynarodowej wyglądają tak jak pamiętam, tylko powiedzmy może to jest dużo ładniejsza otoczka tego wszystkiego tutaj. Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej i mogliśmy się sprawdzić w różnym zestawieniu. Trener mocno rotował składem, także jutro zobaczymy, co nas czeka.
1: Mówił w Polsacie Sport wracający do kadry Bartłomiej Lemański, a jutro Polacy zmierzą się w Chinach ze Słowenią. O tenisie teraz. Jeszcze żyjemy sukcesem Mai Chwalińskiej i jej finałem w Roland Garros, ale jednocześnie możemy przyglądać się grze innych naszych reprezentantów, bo Maja do Wimbledonu robi sobie przerwę. Dziś na trawie w Hertogenbosch zagrali Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Ten pierwszy awansował po zwycięstwie z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. Ten drugi rozegrał równie zacięty mecz z Węgrem Martonem Fuczowiczem, ale niestety przegrał 6-3, 6-7, 6-7. Ach, Hubert i te jego tiebreaki. Majchrzak gra dalej, Hurkacz odpada, a my gnamy dalej. Czas na koszykówkę, bo przed nami drugi mecz finałów Orlen Basket Ligi. W pierwszym Orlen za Stal Zielona Góra niespodziewanie ograł Legię Warszawa 77-74. Dziś ekipa ze stolicy znów u siebie spróbuje się zrewanżować.
3: Rok temu również zaczęliśmy od przegranej i to w końcówce również. Więc wydaje mi się, że na pewno wyciągniemy wnioski. Już nieraz byliśmy w takiej sytuacji w sezonie. Lekki wypadek przy pracy.
1: To Michał Kolenda z Legii. I rzeczywiście w zeszłym roku stołeczni też rozpoczęli finały od porażki, by ostatecznie wygrać walkę o tytuł z PGE Startem Lublin. Początek dzisiejszego meczu o 20:15. Tymczasem w nocy o 2:30 czasu polskiego w Nowym Jorku czeka nas mecz numer 4 finałów NBA. 2-1 w meczach prowadzą Knicks, ale goście, ekipa San Antonio Spurs po ostatnim zwycięstwie na parkiecie rywala, też ma ochotę na zwycięstwo. W tle dyskusja o przyszłości Jeremiego Sochana, który w większości meczów grzeje ławkę. Jutro w Mexico City meczem Meksyku z RPA rozpoczną się Mistrzostwa Świata, te piłkarskie, bezprecedensowe. Rekordowa liczba meczów 104, rekordowa liczba drużyn 48, a i kontrowersji nie brakuje, takich jak choćby niewpuszczenie do Stanów Zjednoczonych najlepszego afrykańskiego sędziego Somalijczyka Omara Artana. Gospodarze zresztą momentami tracą kontrolę. Proszę sobie wyobrazić, że służby bezpieczeństwa przez nieuwagę ujawniły dane paszportowe wszystkich piłkarzy reprezentacji Argentyny przed wczorajszym meczem towarzyskim z Islandią w Auburn. Wśród poszkodowanych jest też Leo Messi. Numery paszportów, wymienione w oficjalnym składzie drużyny, powinny były zostać zamazane przed przekazaniem ich mediom i opinii publicznej, jednak na stadionie Jordan Hare w Alabamie zostały one rozpowszechnione bez żadnych zmian. Argentyna pokonała Islandię 3-0, a jednego z goli strzelił z karnego Leo Messi.
4: Take advantage against Iceland. Slotted home with consummate ease. Ironically, just like he couldn't do against them at the World Cup in 2018. But this is goal number 117.
1: To było 117 trafienie Messiego dla kadry. Ciekawe, czy to znów będą jego mistrzostwa, czy jednak ten pociąg już odjechał. To jeszcze na koniec wieści transferowe. West Ham United, który ostatnio spadł z Premier League, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. Wiele wskazuje na to, że do Manchester United wróci za to Marcus Rashford, dlatego że Barcelona ostatecznie nie zdecydowała się na definitywny transfer tego znakomitego przecież piłkarza. Tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. I to już wszystko w tym serwisie sportowym. Słyszymy się jutro po godzinie 7.
5: Radio 357.

0: 23 minuty do godziny 18. Tymczasem państwo komentują sprawę Krzysztofa Stanowskiego oraz urzędniczki Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Też nie podzielam, szczerze mówiąc, języka, którym się posługuję. Jednak warto zwrócić uwagę na urzędniczkę, która użyła podłego sposobu na to, żeby wlepić mandat temu przedsiębiorcy. To nie było zwykłe egzekwowanie prawa, tylko takie uporczywe postaranie się o to, żeby złapać haka na sprzedawcę pizzy.
0: Czy państwo z tą opinią się zgadzają? Czekamy na głosówki. Czekamy też na maile popołudniówka@radio357.pl.
2: Wspieraj system i zagłosuj. A teraz.

0: Blokowanie dróg i aroganckie reakcje kolejarzy doprowadziły mieszkańców podwarszawskich wsi do ostateczności, czego efektem stał się niebezpieczny sabotaż na trasie do Gasów. Frustracja kierowców i mieszkańców przerodziła się w ryzykowne polowanie z użyciem rozsypanych na drodze pinesek.
1: Podwarszawska trasa prowadząca przez Gassy to jeden z najpopularniejszych odcinków rowerowych na Mazowszu. Jednak od 3 sezonów bezpieczeństwo trenujących tu ludzi jest poważnie zagrożone. Ktoś regularnie rozsypuje na jezdni ostre pineski. Przyczyną tej sytuacji jest narastający od lat konflikt między rowerzystami a mieszkańcami okolicznych wsi. O trudnych relacjach z rowerzystami opowiadają mieszkanki okolic Gassów.
2: Zdarzało mi się wracać w soboty czy w niedzielę z dzieckiem i wiadomo, że przed wjazdem do garażu muszę poczekać, aż otworzy mi się brama. Jechał taki peleton i nagle kilku panów z takiego peletonu zatrzymywało się przy moim samochodzie, zaczynało walić mi w szybę. Słyszałam jakieś bluzgi w moim kierunku. Jak to jestem głupia, jak to nie umiem prowadzić. No i nagle okazywało się, że panom po prostu zmienia się czas w tym całym wyścigu, no i są wściekli na mnie, że ja w ogóle skręcam do domu. I to nie dotyczy tylko mojej osoby, ale właściwie wszystkich sąsiadów.
3: Druga rzecz, myślę, że też kluczowa, przynajmniej dla mnie, to jest ilość śmieci pozostawiana przez rowerzystów. To są tubki energetyczne, to są jakieś batoniki energetyczne. Wielokrotnie widziałam, jak ktoś się zatrzymuje i po prostu schodzi z roweru, dodaje swoje płyny ustrojowe gdzieś w miejscu, gdzie obok ktoś mieszka.
1: Warto również zauważyć, że rozsypywane na trasie pineski rzadko kiedy są przeszkodą dla kolarzy, szczególnie dla tych, którzy dysponują najnowocześniejszym sprzętem.
4: No tutaj na przykład mamy właśnie taką oponę z wbitą pineską.
1: Mikołaj Pytel, król rowerów, ekspert rowerowy.
4: Jak widać, ona cały czas trzyma ciśnienie. Jak się przyłoży ucho, to słychać, to powietrze bardzo powoli schodzi. No ale spokojnie dopompowując co jakiś czas, można naprawdę dużo, dużo kilometrów na tym jeszcze przejechać. Tutaj jak się przebije pineska przez oponę, to przedziurawi dętkę, no i trzeba ją wymienić. To jest dość proste i kosztuje 25 zł. Bardziej zamożni, bardziej nowocześni rowerzyści mogą bez problemu złożyć to koło w tak zwanym systemie bezdętkowym. Pineska to nie w ogóle nawet można nie zauważyć, że była.
1: A na jezdni znajdowano już nie tylko pineski, ale także kilkucentymetrowe wkręty. Policja i eksperci podkreślają, że próba radzenia sobie z problemem na własną rękę poprzez rozsypywanie ostrych przedmiotów na drodze to sprowadzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia.
4: Jest problemem dla wszystkich jej użytkowników, czy to lokalnych tam ludzi, którzy tam mieszkają i jeżdżą rowerami, bo przecież tam ludzie jeżdżą do sklepu rowerami. Jest problemem dla zwierząt, które tam żyją i jest problemem pewnie właśnie dla kierowców samochodów, jeżeli ktoś rozsypie jakieś większe rzeczy niż pineski.
1: W okolicach Warszawy brakuje bezpiecznej infrastruktury rowerowej, gdzie kolarze mogliby trenować bez wchodzenia w konflikt z lokalnymi społecznościami. Dopóki jednak takie rozwiązania nie powstaną, jedynym wyjściem pozostaje bezwzględne przestrzeganie przepisów, zdjęcie nogi z gazu i wzajemna empatia na drodze.
0: Sprawą zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Czasem to tak jest, proszę Państwa, że człowiek jedno widzi, mówi drugie. Oczywiście nie chodziło o kolejarzy, a kolarzy od jednych do drugich bardzo daleko.

Chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć, chce mi się

szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: Sprawdźmy w takim razie, co słychać w Piastowie. Dzień dobry, panie Waldku.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię z takim małym podsumowaniem a propos takiej życzliwości. W mieście, z którego dzwonię, jest remontowana jedna z ulic, na której były piękne drzewa, takie, które miały 100, 200, 300 lat. No, takie naprawdę solidne. No i oczywiście okazało się, że przegrały ze ścieżką rowerową, ponieważ ścieżka rowerowa prowadząca znikąd donikąd jest ważniejsza niż te drzewa. No i wszyscy mieszkańcy próbowali zatrzymać całą tą machinę, żeby tak naprawdę może da się tą ścieżkę przeprowadzić trochę inaczej, żeby drzewa przeżyły. No i została ogłoszona tydzień temu wielka informacja, że tutaj że jakby budowa została wstrzymana, że będą konsultacje z ludźmi, że będziemy mieli szansę się wypowiedzieć, że i rowerzyści i wszyscy, no piękna sielanka. Po czym przedwczoraj przyjechała ekipa trzy razy mocniejsza z panami do wycinania drzew i oni powiedzieli, że dostali polecenie, że mają w dwa dni wyciąć wszystko. No i tak też zrobili. No i okazało się, że niestety to, co politycy mówią i to, jak te konsultacje wyglądają, zupełnie się rozjeżdżają. I tak, żeby tylko klamrą zapiąć to wszystko, to niestety jest to tak, że jeżeli wszyscy będziemy działali w taki sposób, żeby osiągnąć jakiś tam cel bez takiej wspólnej pracy nad tym, to nigdy się nie uda. I zarówno o tym temacie rowerowym, jak i o wcześniejszym tym hejcie, który jest w internecie, to tak naprawdę ludzka życzliwość, dobre chęci i taka spójność w tym, co robimy, to jest klucz do tego, żebyśmy byli szczęśliwi.
0: A zatem najważniejsze jest to, byśmy się nawzajem słuchali. Bardzo panu dziękuję za ten głos.

0: padało, proszę państwa, i nawet pada obecnie gdzieniegdzie, a zatem w lasach zaczęły pojawiać się pierwsze grzyby. Ruszmy w takim razie na grzybobranie.
1: Coś tam w lesie wyrosło?
2: Z pewnością kurki. Później są podgrzybki, prawdziwki, kozaki.
3: Ktoś tu zbierał prawole, ogonki, proszę bardzo.
4: Jakie piękności.
5: Jeden już jest.
4: O, znowu.
6: On się tu ostał, na samym środku drogi.
4: Z drugiej strony drzewa, jeszcze jaki piękny. Bierzemy go.
7: Tutaj, jak byliśmy jeszcze 4 dni temu, to nie było w ogóle śladu. A teraz tam, gdzie zbieraliśmy, to już jest tyle niesamowicie. A tutaj, gdzie nie było śladu, już zbieramy pojedyncze.
1: Trzeba bardzo wcześnie wstać.
8: Raczej rano.
9: Dosłownie 2 dni temu pojawiły się tutaj pierwsze borowiki.
10: Prześliczne, młodziutkie, zamszowe i naprawdę radość rozpala się w sercu wreszcie.
11: Grzybobranie jest nieoficjalnie uznawane za sport narodowy Polaków.
12: Michał Ratajczak, analityk Rankomat.pl.
11: Ale do wizyt w lesie w tym celu przyznaje się tylko 62% z nas. Pozostałe 38% z różnych powodów unika zbierania grzybów i nie chodzi tylko o lęk przed zatruciem się muchomorem.
8: Kurka jest zawsze tym pierwszym takim grzybem, a później dopiero reszta idzie.
13: Są regiony, gdzie pojawiają się pierwsze borowiki szlachetne.
12: Michał Wieciech, specjalista do spraw edukacji leśnej Nadleśnictwa Niepołomice.
13: Koźlarze czy podgrzyby, zwane dawniej podgrzybkami. Miłośnicy grzybobrania ruszyli do lasu w poszukiwaniu wymarzonych zbiorów.
4: Podgrzybki rosną. O.
9: Nastał ten moment, nadeszła ta chwila, kiedy pierwszy z rodziny borowikowatych grzyb pojawił się w moim lesie. Mogą być i kurki, i borowiki. Ile ich jest? Bo kilka już wypatrzyłem. Tak jak tutaj, poprzez schowane w liściach, tam widzę kolejną, tak dokładnie tutaj pod liściem. No i tutaj jest następna, tutaj są kolejne 3. Troszkę tych kurek w kolejnym miejscu się pojawiło, te pozostałe zostawiam, bo są małe.
4: Następny, a tam jeszcze następny. Przed chwilą tam szedłem i nie zauważyłem ich. A tam jeszcze kawał lasu zostało do przechodzenia.
7: No są 2 takie miejsca, że trzeba pod góreczkę, ale to dla zdrowia.
14: A to trzeba mieć jakieś doświadczenie, trzeba chodzić w miejsca, które się zna.
1: Pilnie strzeżona tajemnica przez miejscowych.
14: No to się zgadza. To nie jest łatwa sprawa.
15: Zależy w jakich okolicach.
1: Coś tam da się znaleźć.
15: Może i tak.
16: Kurki są. Ale to trzeba znać miejsca na kurki.
4: Tam pójdę jeszcze, bo widzę, że ścieżka wydeptana, tam ludzie chodzą, tam muszą być grzyby.
14: Ale można na przykład pójść za miejscowymi.
1: Wcześniej przyjechać, popatrzeć, gdzie oni zaparkują samochód.
14: Dokładnie.
9: Jeszcze, żeby troszeczkę więcej popadało.
0: No ale bez przesady, podczas burzy z piorunami to lepiej omijać las. Natomiast potem śmiało, a grzybów szukał Tomasz Jeleński. Bardzo dziękujemy. 3 minuty do godziny 18. Czy czekają państwo na obywatelkę 357? Jestem przekonana, że tak, bo po godzinie 18, czyli już niedługo, na naszej antenie pojawi się Kasia Lins.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357, ostatnie chwile popołudniówki, mija właśnie 18. Czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Aleksandra Żaczek.
2: Karol Nawrocki zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Wśród urodzinowych wydarzeń m.in. gala UFC w Białym Domu, która odbędzie się w niedzielę. Jak wynika z informacji medialnych, wizyta polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych nie będzie miała charakteru oficjalnego. Jeżeli pochodzenie, rasa czy kolor skóry zaczną decydować, to opozycja też padnie ofiarą tej fali, jeśli się nie zatrzyma, mówił premier Donald Tusk z mównicy sejmowej. Posłowie opozycji zaatakowali wczoraj wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego za słowa, że członkowie UPA to trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek stwierdził m.in., że rząd to pasożyci i zdrajcy narodu polskiego, zażądał przerwy w obradach i zwołania konwentu seniorów w celu wyjaśnienia, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków. Z kolei były poseł PiS Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską dotyczącą, tu cytat, ukrainizacji w administracji publicznej.
3: Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważnych ludzi, będą ośmielać teraz większe grupy ludzi do tego, aby siać ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach, pogardę o ludziach o pochodzeniu, które nie odpowiada wzorom czystej polskości, czystej rasy i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, czym to się kończy.
2: Najgorsze katastrofy zaczęły się od słów, później incydentów, później to przeradzało się w fale, mówił premier Donald Tusk. Dziś Sejm głosami posłów koalicji odrzucił wniosek PiSu o wyrażenie wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. W tym roku zaprzestało działalności 8 oddziałów ginekologiczno-położniczych, podaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Pierwszy interwencyjny punkt położniczy powstał za to w Wągrowcu w Wielkopolsce. Pokój Narodzin działa tam od 1 czerwca. Kolejne szpitale przymierzają się do utworzenia takich punktów. Przypomnijmy, 31 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które zakłada, że porody będą mogły się odbywać pod opieką położnej w szpitalach bez porodówek, które są oddalone o ponad 25 km od najbliższego szpitala z oddziałem położniczo-ginekologicznym. W związku z sytuacją demograficzną rodzi się coraz mniej Polaków, systematycznie spada liczba porodówek. Burze, silny deszcz z burzami i intensywne opady deszczu. Przed tymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To ostrzeżenia pierwszego stopnia, mówi Agnieszka Prasek, synoptyk i rzeczniczka IMGW.
4: Aktualnie zostały wydane ostrzeżenia na silny deszcz z burzami. Tutaj opadów może spaść lokalnie do około 40 mm, porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od godzin nocnych do godzin porannych dnia jutrzejszego. W pasie od Warmii, Mazur przez centrum, Polubelszczyznę, Małopolskie i Podkarpacie. Sytuacja trudna i dynamiczna i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie ostrzeżenia przed burzami już są aktywne. W związku z pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O pogodzie na jutro opowie Państwu Ewa Koch. W serwisie jeszcze druty i szydełko. Warto poszukać ich w domu i mieć w zanadrzu, bo w sobotę w kalendarzu Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. A miłośników dziergania przybywa, bo ten rodzaj aktywności wraca do łask i do wielkiej mody. Zwraca uwagę rękodzielnicy dzielniczka Joanna Michalak.
5: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane torby, kapelusze, sukienki. To wszystko pojawia się na wybiegach, a zatem również młodzi ludzie sięgają po szydełko, po druty i próbują swoich sił.
2: Święto dziergania w miejscach publicznych jest obchodzone od 21 lat. W Polsce na przykład miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na rynku w Gnieźnie. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
1: W nocy opady deszczu na wschodzie, burza na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Na termometrach od 9 stopni na północy i w rejonach podgórskich, 11 w centrum do 16 na wschodzie. Jutro chmury do południa, potem przejaśnienia, przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i północy. Burza na zachodzie, północy oraz krańcach wschodnich. Temperatura od 15 do 18 stopni, chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich około 14, a najcieplej na południowym wschodzie, tam do 20.
6: Radio 357.
1: Andrzej Rutke, Szymon Kuliś i Ewa Koch. My Państwu już dziękujemy za popołudniówkę. A przed Państwem obywatelka 357, czyli Kasia Linz.

Bo jeśli mamy się gdzieś bliżej poznawać, to czym jak nie piosenką ze ścieżki dźwiękowej Lost Highway Davida Lynch'a miałabym się z Państwem przywitać, a więc dobry wieczór. Za mikrofonem, no nieco innym niż zazwyczaj, Kasia Linz. Rozsiadłam się tu od razu jakoś bardzo wygodnie, jak na swoim, ale chyba nic dziwnego, bo audycja nosi nazwę Obywatelka 357. Wszystko chyba wskazuje więc na to, że najwyraźniej jestem w domu. Lou Reed i This Magic Moment otworzył naszą wspólną godzinę, bo myślę, że nie ma nic lepiej działającego niż właśnie zderzenie kontrastów, w tym przypadku ciepłego, emocjonalnego tekstu z tym takim charakterystycznym, chłodnym jednak sposobem śpiewania Lou Reeda. I zostańmy jeszcze przez moment w klimacie lynchowskim, a ja obiecuję, że nikt tego nie pożałuje.

Boże, jak ja kocham tę kobietę. Elizabeth Fraser, bo o niej mowa. No to jest bezwzględnie jedna z moich bogiń w muzyce i być może w ogóle. Ciężko mi z tym walczyć, więc myślę, że co jakiś czas w kolejnych audycjach jej syreni śpiew będzie nas nawiedzać. Ale no właśnie, This Mortal Coil, płyta z supergrupy, w której skład wchodziło choćby Cocteau Twins właśnie, czy Dead Can Dance, miał początkowo przypominać słuchaczom autorów z lat 70., a dokładniej zapomnianych autorów z tamtego okresu. Można by pomyśleć, o cóż za filantropijna działalność, ale w praktyce stała się jednym z najważniejszych wydawnictw w historii słynnego 4AD, wytwórni 4AD i bardzo mocno wpłynęła na rozwój dream popu. A sam autor tej piosenki, Roy Harper, przyznał, że Elizabeth Fraser wniosła do utworu coś, czego nie było w oryginale. I tak sobie myślę, że ostatecznie o to chyba chodzi w nowych wykonaniach. O nic konkretnego, po prostu o to coś. No więc sprawdźmy, czy to coś ma piosenka, którą teraz usłyszymy. Pulp i This is Hardcore.

Kto z Państwa nie widział teledysku do tej piosenki, czyli piosenki This is Hardcore, to po audycji niech czasem nie wyciąga naczyń ze zmywarki, tylko włącza YouTube i chłonie. Arcydzielna rzecz. Dlatego klipu Oscary powinny były stworzyć nową kategorię. No ale ode mnie otrzymuje przynajmniej 83 Fryderyki oraz wszystkie możliwe odznaki honorowe i nie zamierzam na tym poprzestać. Psychodelia i noir. Niczego więcej do szczęścia przecież nie potrzebujemy. No dobrze, mówię za siebie. Morrissey, Sisik, Yet Still Docked. Wydawca mojej dzisiejszej audycji upewniał się dziś, czy oby na pewno chce grać koncertówkę tej piosenki, po czym dostał ode mnie w odpowiedzi stanowcze tak. Gdyż tak, w tej wersji tę piosenkę poznałam i nigdy tak samo nie poczułam już tej studyjnej, ale prawda o mojej relacji z Morrisseyem jest taka, że no, mogłaby tu wybrzmieć którakolwiek z dziesiątek ukochanych jego pieśni i myślę, że temperatura mojej miłości wcale by nie stygła.

to z państwa jest z państwa. Boże, mam wrażenie, że to określenie jednak stwarza jakiś dystans między nami. Nie chciałabym, żeby tak było. No ale cóż, zostanę przy tym książkowym sformułowaniu. Kto jest dziś ze mną od początku, ten zdążył się zorientować, że koncentruję się na rzeczach starszych, co nie znaczy, że specjalnie zakurzonych, bo no mam poczucie, że jednak wciąż dzięki swojemu brzmieniu i tekstach aktualnych, ale tak jest też pomysł na tę dzisiejszą dziewiczą audycję Obywatelki 357, przybliżyć artystów mi najdroższych i piosenki ze szczególnym znaczeniem, jednak skupiając się na tych, które no, zapisały się jeszcze w wieku poprzednim lub na przełomie.

sposobem. Jak to możliwe, że aż tak dobrze ten skład działa jako właśnie piosenka? Taki blend. Jak to się dzieje, nie wiem. Czy to Mark Sandman może? I tak się zastanawiałam jeszcze dzisiaj, czy historia śmierci Marka Sandmana dodaje temu jakiegoś dodatkowego napięcia. Myślę, że tak. Ale za moment druga część audycji, różniąca się gatunkowo raczej znacznie, ale o tym zaraz, bo po piosence Riding to Vanity Fair Paula McCartneya, który z tą drugą częścią ma paradoksalnie wiele wspólnego.

jednostopowych dla mnie piosenek McCartneya. Wracam do niej i wciąż coś odkrywam, ale dziś ten artysta, mimo swojej niepodważalnej wielkości, pełni funkcję liminalną, czyli przejściową. Myślę, że się nie obrazi. Bo chciałabym, żeby zaprowadził nas do rzeczy zaskakującej. Być może dlatego, że w swojej naturze wesołej, co może do mnie niespecjalnie podobne, ale też zupełnie odrębnej od tego, co zaproponowałam w pierwszej części audycji. Czas na coś z nurtu określanego niegdyś jako black music, a dokładniej artystę, który był pięknym i silnym kontrastem dla The Beatles, z którymi współpracował. To jest dobra historia właśnie dlatego, że spotkały się dwa muzyczne światy, które wtedy w latach 60. Często były przecież sztucznie rozdzielane, a mianowicie taki brytyjski biały rock i afroamerykańska tradycja, ta wywodząca się od bluesa, gospel, soul czy R&B. Billy Preston był dla The Beatles takim niezbędnym spoiwem. Miał w sobie lekkość i myślę, że duchowość, której The Beatles wtedy bardzo potrzebowało, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i relacje, które panowały w zespole. A piosenka, którą chcę dziś pokazać, to My Sweet Lord z koncertu, który był dla mnie, i to też może być zaskakujące, ale w czasach nastoletnich formujący, Concert for George. Chodzi o George'a Harrisona, w którym Billy Preston ma swój moment szczególny. No, miało być zaskakujące, ale myślę sobie, że może jednak niekoniecznie, bo przecież Lord w tytule, czyli wszystko i każdy na swoim miejscu.

0: Nie mogłam poprzestać na Prestonie, bo jeśli dzisiejsza audycja jest pigułką tego, co dla mnie ważne i co budujące, to Donny Hathaway, zaraz po Stevie Wonderze, jest właśnie tym, kto kluczowy. Od kiedy pamiętam, nie inaczej w przypadku kolejnej przedstawicielki tego gatunku, a mianowicie Miss Lauryn Hill. MTV Unplugged było kompletnym przeciwieństwem tego, co czego oczekiwano od niej po gigantycznym sukcesie jej albumu The Miss Education of Lauryn Hill. 2 godziny bardzo surowych nagrań. To jest sam głos, gitara akustyczna, bardzo długie wypowiedzi między utworami, czyli no, ewidentnie lubi iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę i myślę, że o to chodzi. Wszystko to sprawiło, że zdecydowałam się kupić gitarę akustyczną, ale naprawdę nikomu to wtedy nie było potrzebne.
1: I don't know if I should play this one like this or with the chords.

0: Just for children. It's one of those songs I would fade down if I was in the studio. So I'm like, I don't know how it is, but I'm gonna just stop just like that. I think, like, what am I supposed to do now?
1: No i tak, dzisiaj się rozstaniemy, ale nie na wieczny czas, bo kolejne spotkanie już za 2 tygodnie. Ukłony za obecność i za wsparcie podczas pierwszej oficjalnej audycji Obywatelki 357. Dziękuję za ten fantastyczny współudział, a mój Instagram mówi, że był niemały. Mówiła do Państwa obywatelka Kasia Linz, a pożegna się obywatelka Fiona Apple, bo któż inny. Do usłyszenia niebawem.

0: Wróżenie z fusów.
1: Dobry wieczór Państwu, mówią Julia Nowaczyńska i Mateusz Fusiarz i zapraszamy na 274. odsłonę tej audycji. Program jak zwykle rozpoczęliśmy od utworu Pinion grupy Nine Inch Nails, właściwie takiego intra do epki Broken, którym rozpoczynamy regularnie nasze spotkania na żywo, ale potem niespodziewanie pojawiło się Wish w wykonaniu grupy Linkin Park. Dlaczego akurat tak? Dlatego, że motywem przewodnim dzisiaj, co się jeszcze nigdy wcześniej w historii tej audycji nie zdarzyło, będą covery. Mam przygotowane 24 kompozycje dzisiaj do godziny 21, które za każdym razem będą coverami, no z jednym malutkim wyjątkiem, gdzie to będzie trochę cover, a trochę nie, ale będę wyjaśniał, o co chodzi. Natomiast dlaczego akurat taki pomysł na audycję, to wyjaśni się za krótką chwilę, no bo tak pomyślałem, że skoro Nine Inch Nails było na początku i Nine Inch Nails w pewnym sensie jako drugie, no to jeszcze trzeba sięgnąć po cover, który kiedyś, lata temu, w latach 90. zrealizował właśnie Trent Reznor.

Dead Souls, czyli w oryginale oczywiście piosenka grupy Joy Division, znakomity i no nieodżałowany, trzeba to przypominać, Ian Curtis, no tutaj w interpretacji Trenta Reznora. Powiedziałem, że lata 90., no ale ta piosenka znalazła się właśnie wtedy na jednym z najsłynniejszych soundtracków do filmów, jaki kiedykolwiek chyba się pojawił, jaki miał miejsce, czyli do filmu Kruk. A Dead Souls pojawiło się także później na takiej rozszerzonej wersji The Downward Spiral. Dlaczego akurat covery dzisiaj? Ano dlatego, że natrafiłem na artykuł magazynu Revolver, który mówił o pewnej artystce, która nazywa się Izzy Mahubi, która no, gra sobie na gitarze, trochę to jest takie country, trochę dark country wydaje mi się, i wszyscy podobno są zachwyceni jej interpretacją pewnego utworu Rage Against the Machine. Podobno na razie zostawiam tak bardzo dowolnie do interpretacji, bo po utworze wydaje mi się, że wszyscy będą równie zachwyceni jak ja. Bardzo proszę, Killing in the Name.

Ano tak, połączyliśmy sobie tutaj dwie piosenki, no bo była Easy Mahubi grająca Killing in the Name, no ale przecież Rage Against the Machine też mieli swoją coverową płytę Renegades i tam był utwór Renegades of Funk. Mateusz.fusiasz@radio357.pl. Proszę oczywiście pisać w kwestii tych coverów, które już zaprezentowałem i każdego kolejnego, który będzie się tutaj pojawiał, a także Państwa ulubionych coverów, bo tak się składa, że, tak mi się wydaje przynajmniej, ta audycja może dzisiaj wygenerować trochę emocji, bo każdy będzie miał swój ulubiony cover i każdy będzie miał wątpliwości do coveru, który ja ewentualnie tutaj przewidziałem, bo może być tak, że ktoś się zupełnie nie zgadza z moim wyborem, powie, że to jest coś złego i tak dalej, że w ogóle jak można się porywać na taką świętość. No ale moim zdaniem te 24 w sumie kompozycje, no 23, odliczając też Pinion na początku, czyli 22 kompozycje, które są takimi stricte coverami, to ja naprawdę podpisuję się rękami i nogami pod tym wszystkim. Natomiast Państwo pewnie mają swoje ulubione i takie, które koniecznie powinny się tutaj znaleźć, więc proszę dawać znać. Może zrobimy sobie w jakiejś niedalekiej przyszłości krótkie postscriptum. Próbowałem nawet jakoś tak znaleźć, czy ja kiedykolwiek jakoś tak szerzej szarpnąłem się na coverowe granie i wydaje mi się, że jeszcze w ramach Wróżenia z Fusów tego nigdy nie zrobiłem, a to jest zawsze ciekawe, żeby poszukać takich piosenek w interpretacji kogoś zupełnie innego i to jeszcze tak znanych piosenek, które są tak dobrze zinterpretowane. Tak dobrze jak na przykład zespół, który dosłownie za kilkanaście minut, może kilkadziesiąt minut wystąpi na Torwarze.

Dosłownie chwilę dzielą nas już od początku koncertu A Perfect Circle na Torwarze. Chyba 8 lat minęło, odkąd ostatnio oglądaliśmy tutaj w Polsce na żywo Maynarda Jamesa Keenana i Billiego Howerdela. Myślę, że zdecydowanie za długo, o czym świadczyć może fakt, że naprawdę było ciężko dostać bilety. Natomiast wszystkim tym, którzy są teraz na miejscu, ślę gorące pozdrowienia. Trochę do siebie też. Natomiast myślę, że to będzie nie lada gratka dla wszystkich tych, którzy kochają Maynarda i Billiego, ale nawet dla tych, którzy znaleźli się tam zupełnie przypadkiem, bo myślę, że po obejrzeniu tego show pokochają A Perfect Circle dokładnie tak jak ci, którzy przyszli na ten koncert już z tą miłością w sercu. I pomyślałem sobie, że teraz w ramach audycji, która jest coverowa, sięgniemy sobie po kilka płyt, które były takimi stricte coverowymi. Zespoły po prostu nagrały całe albumy pełne takich interpretacji. Tak było właśnie w przypadku Emotive i Renegades, które już do tej pory zostały zagrane. No i tak samo było w roku 2011, kiedy Deftones zaprezentowali nam swój album Covers.

pasuje. Sporo było tutaj naprawdę tych piosenek, m.in. covery The Cars, Joe Box, The Cardigans, Lynyrd Skynyrd i tutaj uwaga przy okazji Simple Man. To nagranie zostało zarejestrowane jeszcze przed wydaniem płyty Adrenaline. Chino Moreno, śpiewający cover Lynyrd Skynyrd, miał dopiero 17 lat, a to i tak już brzmiało. Sporo tego, co pojawiło się w roku 2011, pojawiło się wcześniej w roku 2005 na takiej kompilacji B-Sides and Rarities, albo też w ramach takiej rozszerzonej wersji Diamond Eyes, ale później zostało to wszystko skompilowane i otrzymaliśmy właśnie taką płytę covers. Podobnie było w przypadku grupy Placebo, która też zaprezentowała dokładnie tak samo zatytułowaną płytę, no i tam też były perełki.

Brian Molko mówił, że natrafił na Kate Bush jeszcze, kiedy był bardzo młodym nastolatkiem i że jego pierwsza styczność z tym, co wyprawiała w muzyce Kate, to był teledysk do Babuszki i był zachwycony. Pomyślał sobie, co to za fantastyczna kobieta, śpiewa taką dziwną piosenkę. A potem okazało się, że brat Briana miał płytę The Kick Inside, no i tutaj Brian zakochał się w utworze The Man with a Child in His Eyes, no a potem już jakoś poszło, a kiedy natrafił na płytę Hounds of Love, no to już wiadomo było, że ta miłość będzie wieczna. Pewnie dlatego zdecydowali się Placebo umieścić tę piosenkę. Nie wiem, czy to nie będzie porwanie się na świętość, ale jeśli mam być szczery, to ja zupełnie na równi zestawiam te dwie wersje. Uwielbiam tę Kate Bush z roku 85 i płyty Hounds of Love, ale wydaje mi się, że Placebo dodali tutaj coś od siebie. I o ile można powiedzieć, że ta pierwsza, pierwotna wersja jest bardzo magiczna, taka mistyczna wręcz, tak tutaj dodaliśmy trochę niepokoju, trochę takiej mroczności i wydaje mi się, że jeśli robić covery, to właśnie w taki sposób, jak dokonali tego panowie z Placebo. No a skoro dotknęliśmy tutaj wątku jednej piosenki, która sprawiła, że Stranger Things było fajnym serialem do oglądania, to przejdźmy do kolejnego utworu, który też zyskał swego rodzaju renesans popularności za sprawą tego show.

Najpierw Metallica i Diamond Head, a potem Alice in Chains z utworem Tears. I o ile Metallica miała tych coverów sporo, najpierw była ta przecież epka z 5 coverami, taka bardzo surowa jeszcze, no a potem Garage Incorporated z roku 98, no po prostu płyta pełna coverów. O tyle z Alice in Chains miałem problem, bo Jerry Cantrell niekoniecznie sięgał po piosenki innych, raczej wolał komponować niż podbierać, podbierać oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, ale w 2016 roku panowie zrobili wyjątek i nagrali bardzo taką przejmującą wersję Tears grupy Rush. I myślę sobie, że to też będzie dobry moment, żeby uhonorować ten zespół, bo ostatnio właśnie Rush, czyli Alex Lifeson i Geddy Lee, a także Annika Niles wrócili do koncertowania i na razie zbierają bardzo przyjemne recenzje, ludzie się naczekali na te koncerty, więc good for them, niech sobie grają fantastycznie, niech przyjeżdżają w marcu przyszłego roku do Polski i niech zachwycą nas swoimi najważniejszymi piosenkami. Jeśli dobrze kojarzę z setlisty ostatniej, to Tears nie było, nie było także utworu Anthem, ale za Anthem u nas i tak będzie dzisiaj odpowiadał Anthrax.

Anthem, czyli Anthrax, którzy też w roku 2013 zaprezentowali nam epkę pełną coverów. No wydaje się po prostu, że czasami są zespoły, które w pewnym momencie swojej działalności uznają: ok, teraz nie nagrywamy niczego nowego, dajemy sobie czas na wymyślenie nowych kompozycji, nagrajmy po prostu płytę z utworami kogoś innego. I pewnie czasami jest to skok na kasę. Mam nadzieję, że akurat w tym przypadku przy okazji dzisiejszej audycji nie wybrałem żadnej takiej piosenki, ale często wychodzi z tego coś bardzo przyjemnego i wydaje mi się, że akurat ta wersja utworu Anthem grupy Rush pod taką się podpisuje. Czasami jednak powstają takie płyty z coverami nie dlatego, że ktoś ma taki kaprys i po prostu chce ją nagrać, tylko muzycy chcą oddać hołd. I tak wydarzyło się właśnie w roku 2014, kiedy ukazała się płyta Ronnie James Dio This Is Your Life. I to był właśnie taki tribute album, na którym udzielili się Anthrax także, a także Tenacious D, Adrenaline Mob, Hailstorm, Motorhead, Scorpions, Metallica także była na tej płycie, no i był też Corey Taylor z kolegami.

No tutaj doszło do swego rodzaju połączenia, bo Rainbow in the Dark w interpretacji Corey'a Taylora połączyliśmy sobie z grupą Howling Giant, która na płycie Best of Black Sabbath Redux z roku 2020, takiej pełnej, no, kolejnych hołdów dla wielkich takiej muzyki, czyli dla Black Sabbath, nagrali Lord of This World. Ja już kiedyś w Wróżeniu z Fusów prezentowałem Państwu ten utwór. On w oryginale też ma bardzo przejmujące takie outro, solo i tak dalej, ale wydaje mi się, że Howling Giant potrafili dodać tutaj coś od siebie i naprawdę, kiedy mam gorszy dzień i kiedy potrzebuję się trochę tak wyżyć muzycznie, to zdecydowanie sięgam po te właśnie kompozycje, bo kiedy rozkręci się ją na maksa, naprawdę można wyrzucić z siebie bardzo, bardzo dużo złych emocji. I tak sobie myślę, że możemy ustrzelić pewnego rodzaju sabbatowy hat-trick, bo był Dio w coverze, było Howling Giant grające Black Sabbath, no to jeszcze niech Książę Ciemności zaśpiewa nam ze swojej wydanej w 2005 roku płyty Undercover.

0: Cały czas przypominam, drodzy Państwo, że można do mnie pisać. mateusz.fusiarz@radio357.pl. Proszę cały czas nawiązywać do tego wszystkiego, co gramy dzisiaj na antenie Radia 357, no ale także niech Państwo podsyłają swoje ulubione propozycje coverowe. Mam nadzieję, że uda się kiedyś zrobić takie postscriptum tej audycji. Być może w podcaście, być może na antenie na żywo. Jeśli uzbiera się tego sporo, to czemu nie? Ozzy Osbourne przed chwilą coverował utwór For What It's Worth z płyty Undercover z roku 2005. Tam przede wszystkim według mnie jest przejmująca wersja utworu Johna Lennona, czyli Working Class Hero, zaśpiewana przez Ozzy'ego Osbourne'a. I to jest moja w ogóle ulubiona kompozycja z tamtej płyty, ale tutaj ten utwór, czyli cover Buffalo Springfield, też myślę niczego sobie. A skoro Buffalo, to możemy zajrzeć sobie do świata Synów Anarchii. Tam do jednego z odcinków specjalną wersję House of the Rising Sun zagrali The White Buffalo i The Forest Rangers.
1: There

Przyznają Państwo, że bardzo przejmująca wersja House of the Rising Sun, także trochę z innym tekstem, już takim delikatnie nawiązującym do serialu, bo tam Redwood i tak dalej, to wszystko było powiązane ze światem Jacksa Tellera. I pomyślałem sobie, że sięgniemy jeszcze po dwie kompozycje, które gdzieś tam nawiązują do świata kina, bo przecież kino też daje nam świetną muzykę. Czasami specjalnie pod film jest nagrany jakiś cover i można sobie z tego potem idealnie czerpać. Więc moje propozycje są takie. Pierwszy film, do którego nawiążemy, to będzie Wielki Gatsby, ten z Leonardo DiCaprio z roku 2013, chociaż wiem, że ta konkretna piosenka pojawiła się też w takim serialu The Stepfather, akurat tego nigdy nie oglądałem, a druga propozycja to będzie nawiązanie do nowości w sumie, bo przecież dopiero niedawno pojawił się film Peaky Blinders The Immortal Man, czyli Nieśmiertelny, więc bardzo proszę, najpierw Filter grające Happy Together, a potem Girl in the Year Above i Teardrop, czyli cover Massive Attack.

No nie wiem jak Państwo, ale mnie ten czas dzisiaj naprawdę szybko mija. Sporo tych coverów już zagranych. Za nami 16 kompozycji, które definitywnie coverami były, a przed nami jeszcze kilka, myślę, interesujących propozycji. Tak sobie myślę przy okazji tego postscriptum, które już dzisiaj kilka razy tutaj sygnalizowałem, że mogłoby się wydarzyć. Ja mógłbym pewnie z tych wyborów, które odrzuciłem dzisiaj, które się nie pojawią, ułożyć jeszcze kilka kolejnych takich audycji, ale na razie nastawiam się na to, że jednak propozycji od Państwa będzie na więcej i będziemy mogli sobie zrobić takie wróżenie z fusów ułożone niejako przez jego słuchaczy. No ale teraz akurat jeszcze moja propozycja i same takie do końca. Tash Sultana, Flume, czyli cover Bon Ivera.

Nie będę ukrywał, że bardzo często wracam sobie do koncertu MTV Unplugged Tash Sultana, ale najczęściej sięgam po Comę, bo to jest taka piosenka, która rozwala na łopatki za każdym razem, szczególnie kiedy Tash bierze do ręki już tę elektryczną gitarę, trochę oszukując świat Unplugged i robi to, co robi pod koniec tamtego utworu. A po Flume nie sięgałem zbyt często, no i już wiem, że był to potężny błąd, bo nie wiem jak państwo, ale ja byłem teraz maksymalnie zasłuchany tym wszystkim, co dzieje się podczas tego utworu. Ale tutaj mogę zagwarantować, że do Tash Sultany będziemy sobie jeszcze trochę wracać, bo przecież w sierpniu koncert na letniej scenie progresji, więc trzeba będzie to wyraźnie zasygnalizować. Przy okazji audycji pełnej coverów na pewno nie można ominąć tego, co wydarzyło się w roku 2021, czyli to było 30-lecie wydania czarnego albumu Metallica i Metallica, jak to Metallica zwykła robić, przygotowała coś ekstra i wtedy, tych 5 lat temu, otrzymaliśmy coś takiego jak Metallica The Blacklist, czyli seria po prostu coverów przygotowanych przez wielkich albo mniejszych muzyki, ale tych, których Metallica sobie wybrała do tego projektu. No i były tam covery przeróżnych osób. Miley Cyrus śpiewała, Chris Stapleton śpiewał, Royal Blood śpiewali, Juanes, naprawdę można mnożyć i mnożyć, Elton John się gdzieś udzielał podczas jednego z utworów, naprawdę było tego bardzo dużo. Natomiast ja postawię na coś, co już na pewno prezentowałem państwu niejednokrotnie na antenie Radia 357, niejednokrotnie także we Wróżeniu z Fusów, ale uważam, że to, co zrobił Sam Fender z utworem Sad But True, to jest coś, za co powinni przyznawać jakieś osobne nagrody.

szalenie przejmująca wersja Sad But True, przygotowana przez sama Fendera na Metallica The Blacklist. To już 5 lat, odkąd możemy podziwiać, mam wrażenie, to, co zrobił sam z tą piosenką, i będziemy podziwiać jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset lat. To jest taka piosenka, którą można wysłać w kosmos i powiedzieć: tak się robi covery, drodzy kosmici. Dobrze, Blue Monday teraz w wykonaniu Orgy. Ostatnio usłyszałem u Marcina Bisiorka w audycji Mam Grać wykonanie Matta Berningera, no to jeśli miałbym szukać lepszego coveru, to będzie to właśnie to.

Orgy. I była taka płyta Candy S i to było oczywiście Blue Monday zespołu New Order w coverze. No a teraz będzie Queens of the Stone Age, bo jakże mogłoby zabraknąć przy okazji takiej audycji Queensów. Przy okazji audycji Gruzja, którą miałem okazję kiedyś poświęcić Joshowi Homi, grałem państwu ich cover Going Out West Toma Waitsa i pomyślałem sobie dzisiaj, że znowu to zrobię. Tylko że jakoś tak pomyślałem, nie, na pewno nie jest to jedyny cover, który kiedykolwiek nagrali Queens of the Stone Age. Josh Homme jest po prostu zbyt wybitnym muzykiem, żeby sobie jeszcze po coś kiedyś nie sięgnąć. I tak właśnie było. Na takiej rozszerzonej wersji płyty Rated R pojawił się cover Romeo Voida. I to było Never Say Never. Bardzo proszę, no słychać tutaj, że jednak Josh Homme w covery potrafi.

I można by powiedzieć tak jak wcześniej przy okazji Josha Homme. Tak jak on potrafi w covery, tak Peter Steele też. Za cokolwiek się brał, wychodziło złoto. To było Summer Breeze, czyli w oryginale Seals and Crofts. A teraz będzie 50-lecie, które obchodzi pewien niemiecki zespół. Państwo na pewno kojarzą Accept. Ja nawet kiedyś tutaj grałem ten utwór, to będzie Fast as a Shark, to od razu uprzedzam. I uprzedzam też, bo wiem, że wtedy, kiedy za pierwszym razem zaprezentowałem ten utwór, ktoś ze słuchaczy był delikatnie niezadowolony z tego, jakie było intro tej piosenki. I ja doskonale wiem, czym jest to intro i gdzie było wykorzystywane, ale to jest to słynne powiedzenie, proszę nie zabijać posłańca, tak? To jest tylko coś, co my prezentujemy i tak dalej. Tak sobie artyści zamyślili. Czy się pod tym podpisujemy, czy nie, tak to zostało przez nich wymyślone. Więc będzie śpiewał Udo Dirkschneider, ale usłyszymy także Phila Anselmo, a na gitarze także Kirka Hammetta. Fast as a Shark.

No i taka właśnie oto interpretacja Acceptu nam się trafiła. No nie mogę powiedzieć, że to jest po prostu cover, bo jednak Accept też tutaj występuje, no ale z racji gościnnych występów takich wielkich muzyków jak Phil Anselmo z Pantery czy Kirk Hammett z Metallica, no to można w pewnym sensie uznać to za taki pół cover, więc myślę, że do audycji pasowało jak znalazł. Sporo tych coverów za nami. Przed nami już zupełnie ostatni, więc czas się pożegnać. Zbliża się godzina 21. Julia Nowaczyńska, Mateusz Fusiarz, to było 274. Wróżenie z fusów. Za tydzień zapraszam Państwa o godzinie 8 rano mniej więcej do podcastu. Tam będzie czekał już odcinek 275. A my pożegnamy się kompozycją, która pojawiła się na płycie The Sound of Perseverance z roku 98. Grupa Death i cover Judas Priest. Myślę, że takie zakończenie audycji będzie jak najbardziej przyzwoite, jak najmocniejsze. Zresztą kiedyś już kończyło się takie jedno wróżenie z fusów i dostawałem sygnały, że tak, to można wracać do domu. Do usłyszenia.

0: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór. Nadajemy z placu na rozdrożu. Audycję realizuje dla mnie i dla państwa Julia Nowaczyńska. Przy telefonie czeka Kasia Pasierbik. Jesteśmy bowiem bardzo ciekawi, z jakich językowych form regionalnych najczęściej państwo korzystają. I czy uważają państwo, że w przestrzeni publicznej powinno się sięgać właśnie po takie formy gwarowe, regionalne? 510 357 357. Pod tym numerem czekamy zniecierpliwieni, by usłyszeć, jak polszczyzna regionalna i gwarowa ma się w państwa domach, życiach, ale też w państwa opinii. Ja nazywam się Maciej Makselon, pochodzę z Knurowa, co jest istotne w dzisiejszym kontekście. W studiu goszczę dziś Aleksandrę Majdzińską, nagradzaną pisarkę, scenarzystkę, tłumaczkę, wieloletnią nauczycielkę polonijną na wschodzie, która pochodzi z miejscowości Stara Dąbrowa. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
1: I Aleksandrę Wojtaszek, tłumaczkę, dziennikarkę, bałkanistkę, pisarkę, która została uhonorowana nagrodą Krakowa Miasta Literatury UNESCO i pochodzi z Frydmana. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu.
1: A pretekstem tego naszego spotkania, w trakcie którego będziemy rozmawiać właśnie o polszczyznach regionalnych, jest książka Po naszemu, jak mówi Polska, wydana przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Książka, która jest zbiorem tekstów między innymi pań autorstwa. Aleksandra Wojtaszek napisała rozdział Spiszacy i Górale i przeprowadziła rozmowę pod tytułem Okowy etnosu z Robertem Makłowiczem. Aleksandra Majdzińska napisała Wspomnienie z ziem pomieszanych. I o tym wszystkim, o językach regionalnych, będziemy rozmawiać już za chwilę, a teraz zapraszam państwa na krótką przerwę muzyczną. Tarapana Seweryny Wódźkowicz. Mam nadzieję, że dobrze to czytam.

0: Dobry wieczór raz jeszcze. Maciej Makselon, Plac na Rozdrożu. Słuchamy, bardzo czekamy na to, jakie państwo mają zdanie na temat polszczyzn regionalnych, gwarowych. Czy państwo korzystają z jakichś form gwarowych, regionalnych? Jeżeli tak, to z jakich najchętniej? I czy państwo uważają, że w przestrzeni publicznej powinno się również sięgać po te formy gwarowe i regionalne? Moje gościnie również o to zapytam, ale może jeszcze nie teraz, żeby nie ustawiać tej dyskusji również pod kątem państwa telefonów. Zapytam o coś innego na początku. W którym momencie zauważyły panie, że to, co nasze językowo, ale też w postrzeganiu świata, nie jest uniwersalne?
1: Tak, ja mieszkam, pochodzę z terenów tak zwanych ziem odzyskanych. Mówię tak zwanych, dlatego że nie były one odzyskiwane ani odzyskane. I tam trochę sytuacja była inna językowo, dlatego że właściwie językiem dominującym był język polski, taki ogólny, że tak powiem, a swoje języki tam każdy skądś przyjechał i swoje języki były jednak bardzo mocno w domu, albo w każdym razie w przestrzeni takiej publicznej one nie wybrzmiewały i jakby nie było tego konfliktu. Tam konflikty były zupełnie na innych płaszczyznach, nie na językowych.
0: Okej, ale czy ta różnica właśnie między językiem domowym a językiem pozadomowym była mocno odczuwalna? Bo ja podejrzewam, że nie wiem, co zaraz druga nasza gościni nam odpowie, aczkolwiek ja z mojego doświadczenia na przykład mogę powiedzieć, że mój język domowy zobaczyłem, że jest inny w zetknięciu faktycznie ze śląską rzeczywistością, bo u mnie się po śląsku nie mówiło, a potem po przenosinach do Krakowa z kolei ten język śląski był bardzo inny. Tutaj jest tak, że ta polszczyzna ogólna była na zewnątrz, prawda? A w środku był język inny, w środku w domu.
1: W środku w domu to dotyczyło poszczególnych wyrazów i też pewnego sposobu wypowiadania, akcentowania, a no faktycznie zetknąłam się z tym, wyjeżdżając na studia w Bydgoszczy, gdzie okazało się, że troszkę inaczej się nazywają niektóre rzeczy, że niektórzy nie wiedzą, co to są gable, albo nie wiedzą, że co to jest dochówka, czy kipa, taki kosz do zbierania ziemniaków. I to było dla mnie wtedy zaskakujące, że to się inaczej nazywa, szczególnie takie nazwy codziennych przedmiotów wykorzystywanych w życiu codziennym. I to, co było ciekawe na naszych ziemiach pomieszanych, jak je sobie nazwałam, że nauczyciele w szkole podstawowej wypowiadali samo H i CH, co było bardzo pomocne i dzieciaki to wychwytywały i nie było problemów z tym błędem, z tym H i CH.
0: O, to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie tego wyłapać się właściwie dzisiaj w języku już nie da. Olu Wojtaszek, ja przepraszam, że w ten sposób, ale mamy dwie Aleksandry dzisiaj w studiu, więc trudno jest mi się zwracać. A Olu, ty jak myślisz?
2: No u mnie to jest trudne trochę, bo ja właściwie nie jestem w stanie wskazać dokładnie tego momentu. To poruszanie się między dwoma żywiołami językowymi, a właściwie tak naprawdę bycie ciągle w tej międzyprzestrzeni, no to jest coś, co mi towarzyszy zupełnie od najmłodszych lat, no bo z jednej strony ja pochodzę właśnie z Frydmana, to jest wieś na polskim Spiszu, a więc w takim malutkim regionie, zawsze to doprecyzowuję, bo to jest jednak maleńki region w skali Polski, to znaczy on po stronie polskiej ma jedynie 14 wsi, jest większy ze strony słowackiej, więc jesteśmy trochę zawsze w cieniu Podhala, ale jesteśmy góralami, ale takimi specyficznymi. No i u nas ta gwara była jednocześnie była mocna i ona faktycznie wszędzie funkcjonowała, ale u mnie w domu tak różnie, bo mój tata jest, uwaga, zganiańcem, to znaczy, że przeprowadził się z wsi, która jest położona dosłownie 20 kilometrów dalej, ale to już zupełnie zmieniało jego gwarę, on już mówił zupełnie inną gwarę.
0: Didaskalia tutaj dodam, bo państwo też tego nie wiedzą, Ola Wojtaszek łączy się z nami telefonicznie i mogę powiedzieć, że jak padło to słowo zganiacem, dobrze usłyszałem?
2: Zganianiec,
0: przepraszam. To wtedy druga Ola, pierwsza Ola, nie wiadomo, ta, która siedzi ze mną w studiu, szerzej otworzyła oczy, ja zresztą podejrzewam też.
1: Myślałam, że to narodowość.
2: Czyli, Ja myślałam, że zganianie, aha, zganianie, czyli rozumiem, że to nie jest słowo, które funkcjonuje w jakikolwiek innym.
1: Nie.
0: Ja też...
2: Zganianiec ma bardzo ścisłe określenie, bo nawet w pewnym momencie przestaje się już być zganiańcem. To oczywiście jest trochę żartobliwe, ale ostatnio mój tata powiedział, że już mieszka we Frydmanie ponad 30, no teraz to już będzie prawie 40 lat, więc chyba po 30 latach przestaje się być zganiańcem, zaczyna się być już stąd, Stela chciałam powiedzieć, a to wpływ Cieszyna akurat i znajomych z Cieszyna na moje. Natomiast przez to, ja w domu miałam bardzo specyficzny język, bo tata będąc z innej wsi, która też posługuje się gwarą, był jednocześnie polonistą. Mama mówi przepiękną spiską gwarą, ale jest nauczycielką, więc też była przyzwyczajona do polszczyzny. No ale mimo to z dziadkami oczywiście porozumiewaliśmy się gwarą. I tak naprawdę to ja raczej miałam takie silne poczucie, że jestem zbyt literacka. To znaczy tak dosłownie do mnie mówiły inne dzieci. Mówiły, że mówią ze mną po pańsku albo po literacku, czyli polszczyzną. Bo ja taka byłam trochę jednak coś chwiejna w tej swojej prawdziwej gwarowości, więc... A z kolei potem, jak pojechałam na studia do Krakowa, to okazało się, że jednak ja mówię tą gwarą całkiem mocno. Ale to ten wymiar geograficzny jest bardzo ciekawy. Bo moi rodzice zawsze przytaczają anegdotkę, jak jechaliśmy do Krakowa i mój brat młodszy, kiedy był dzieckiem i on jakoś też silniej u niego ta gwara funkcjonowała, on do 20 kilometrów, mniej więcej 15 kilometrów przed Frydmanem przerzucał się z powrotem na gwarę z polszczyzny. Czyli już wiedział, że jedziemy do domu, więc już można mówić normalnie, ale w Krakowie posługiwał się polszczyzną. Więc u nas ta dwujęzyczność była dość silna.
1: Fajnie to ujęłaś, mówić normalnie. Tak, czyli przerzucić się na gwarę, tak?
0: Ale to
1: być normalnie.
0: To też jest niesamowite, bo bardzo często z tego, co słyszałem, kiedy się rozmawia z osobami, a właściwie prowadzi często badania terenowe wśród osób, które mówią gwarą, no i pyta się tych osób, czy mówią gwarą. Zresztą to u nas na antenie mówiła bodaj Marysia Bolek, to one mówią, że nie. Po czym mówią i słychać, że mówią tą gwarą, ale to nie jest gwara, to jest po naszemu, prawda? To jest normalnie. Zresztą...
2: Myślałam, że nie mówię za bardzo gwarą.
0: Właśnie.
2: Też mi się wydawało, że... A potem się nagle w Krakowie zaczęli mówić, przecież ty masz akcent, tobie słychać jakiś cień, w ogóle mówisz inaczej. Węgiersko z brzucha kiedyś usłyszałam, że mówię.
0: Węgiersko z brzucha.
2: Więc...
0: Tak, bardzo.
2: Bo ja mogę bardzo długo mówić i nie tracić oddechu. I to ponoć jest typowe jakoś w ogóle dla... Bardziej dla jakichś, nie wiem, jakichś zupełnie innych, nie wiem jak to nazwać, etnosów, więc tak, więc dopiero w tym zderzeniu, ale to jest to samo, co druga Aleksandra mówi, czyli w zderzeniu dopiero z innością okazuje się, że ta nasza gwara, ja myślałam, że ja mówię czysto po polsku.
0: No tak, traktujemy nasz język jako taki punkt odniesienia dla wszystkich innych, prawda? On jest taką częścią naszej tożsamości, że przyjmujemy, że tak po prostu jest i to jest zupełnie naturalne. Ja tutaj zapytam o te ziemie odzyskane, bo powiedziałaś, że wolisz o nich mówić ziemie pomieszane. Z czego to wynika i co to dokładnie znaczy?
1: No, ziemie odzyskane, pomieszane... Ziemie, na które każdy skądś przyjechał i każdy przywiózł swoją historię. Oczywiście nie każdy skądś przyjechał, to jest troszeczkę uproszczenie, dlatego że mieszkają tam też ludzie, którzy się tam urodzili, wychowali. Mam też na myśli Kaszubów, Słowińców właściwie, którzy w tym moim regionie, ja pochodzę z Pomorza Środkowego, czyli nie jest to ani Pomorze Zachodnie, ani Wybrzeże, tylko taki wąski pas pomiędzy. Tam faktycznie są też, jest też ludność, jak ja to nazywam, tubylcy, bez żadnego nacechowania tego słowa negatywnego. Niemcy, którzy nie wyjechali. I tak jak mówiłam, że tamte różnice między ludźmi wynikały właściwie z pochodzenia i z tym, czym ludzie się zajmowali, a to, co jest jeszcze ciekawe, ja jestem pisarką, zbieram historię, w tej chwili też pracuję nad książką związaną z tymi terenami, z ziemiami odzyskanymi, więc rozmawiając z tymi ludźmi, spotkałam tam też Niemców, którzy naprawdę słabo mówili po polsku. To było dla mnie zadziwiające, bo to było 2 lata temu chyba, czy rok, że można spędzić całe życie w Polsce i nie nauczyć się języka polskiego tak, żeby funkcjonować w miarę w przestrzeni. Ale otworzyło mi to pewną bramkę w głowie, że jednak no, można żyć i być u siebie, bo oni cały czas mówią, że my jesteśmy u siebie. Tak, to jest nasza ziemia, my tutaj mieszkaliśmy, tu się wychowaliśmy, prawda? Więc ja tylko dodam jeszcze, że tam grupa autochtonów, tych Niemców, oni zawsze bardzo mocno się nie asymilowali się po prostu. Mhm. I pamiętam, że nawet małżeństwa, ja mówię tutaj o latach 80., że moje koleżanki, które miały niemieckie pochodzenie, oni na przykład nie, małżeństwa były aranżowane z Niemcami, więc to nie można było sobie tak po prostu wyjść za mąż za kogoś innego, znaczy innej narodowości. Tak. Znaczy pilnowano tego, tak powiem.
0: Ty, Olu zdalna, tak będę mówił, nie mówiłaś o...
2: Mogę być Olą Słowacką, bo jestem właśnie na Słowacji.
0: No właśnie, bo mówiłaś o Spiszu, że tam też było pewnego rodzaju pomieszanie, ba, w swoim tekście napisałaś, wynotowałem to sobie, bo bardzo, bardzo się mi spodobało. Miejscowi w większości dopiero w XX wieku ogarnęli, że powinni być Słowakami lub Polakami, a nie tylko tutejszymi. W dodatku multikulti. Rozwiniesz to?
2: Tak, to jest nawet, to ja to opieram też o swoje osobiste historie, to znaczy przede wszystkim to jest region bardzo wiejski, a więc jakby to takie narodowe odrodzenie, czy w jakiś sposób oświecenie względem tożsamości narodowej, ono przyszło później niż na innych terenach. No i a ze Spiszem nie wiadomo było, co robić, bo on był tak naprawdę przez większość historii częścią Królestwa Węgier, częścią jakby Słowacji, tego żywiołu też miał ze Słowacją związki. No więc ta ludność mówiła tak naprawdę z obu stron granicy tym samym dialektem. W Polsce Spisz, ten mały fragment Spisza w Polsce zaczął być w dwudziestoleciu międzywojennym i wcale nie było to takie proste, bo miał być plebiscyt, ale właśnie plebiscyt miał być na podłożu etnicznym, a tutaj nie wiadomo tak naprawdę etnicznie. No i to Spisz miał świadomość swojej odrębności. To się niestety czasem tak niezbyt ładnie realizowało, bo na przykład jak przychodziła kobieta, niewiasta, jakby to u nas powiedzieli, niewiasta przychodziła mieszkać z mężem, a była właśnie spoza Spisza, czyli mogła być równie dobrze, tak jak właśnie mój tata, 20 kilometrów z innej wsi, ale była już w tej polskiej części, to jak jej nie lubili, to mówiono o niej pogardliwie Polucha. Czyli mówiono albo na przykład do Nowego Targu już jechało się do Polski, a więc była ta świadomość odrębności. I teraz tak naprawdę
0: 20
2: to,
0: kilometrów, podkreślmy.
2: Tak. No ale to są góry. To jest specyfika góry, nie tylko w Polsce. Tak samo jest na Bałkanach, którymi przecież ja się zajmuję. Mhm. Każda wieś ma swoją tożsamość, bo to są góry i one mają tak silne te podziały. I tak naprawdę to jest ciekawa historia, że to, które wsie bardziej miały... Było dużo historii zupełnie nietypowych. To znaczy na przykład zwykle od tego, czy dana ludność będzie czuła się bardziej Polakami, czy bardziej Słowakami, zależało od jakiejś jednej dominującej postaci. To był najczęściej albo ksiądz, albo dyrektor szkoły, bo to były dwie postacie, które w jakiś sposób wpływały na wspólnotę. Wysyłały młodych do szkół na przykład, zachęcały do edukacji. W jakiś sposób albo słowakizowały, albo polonizowały. Przy czym czasem to były zupełnie nieoczywiste kwestie, czyli nie zawsze było tak, że na przykład słowacki ksiądz słowakizował, bo zdarzało się, że polonizował. Więc w tym sensie to były takie dość partykularne czasem kwestie, które spowodowały na przykład, że Frydman, moja miejscowość, właściwie nie ma mniejszości słowackiej obecnie, natomiast wieś obok, 5 kilometrów dalej, ma mniejszość słowacką, ma mszę w języku słowackim, bo to nadal w nagóralskich wsiach jest takim wyznacznikiem tego, czy jak się dana ludność poczuwa. No więc tak samo było, ja zawsze myślę o moim dziadku, który tak naprawdę, no oczywiście on już potem się już czuł Polakiem, bo przyszła Polska, no to był Polakiem, ale tak naprawdę ta jego tożsamość była, no przede wszystkim była lokalna. Inna tragiczna historia z kolei związana właśnie z tym, jakie to nie zawsze były oczywiste historie, to jest historia Wojciecha Halczyna. To był taki lokalny działacz, który ze względu na to, że już był w Stanach Zjednoczonych, więc trochę liznął świata, to jak miało się zdecydować losy Spisza, ile będzie przyłączone do Słowacji i do Czechosłowacji wtedy, a ile do Polski w 1920 roku, to miało być zadecydowane na konferencji w Spa. I wysłano właśnie Wojciecha Halczyna i Piotra Borowego w tych pięknych strojach regionalnych. No i Wojciech Halczyn optował za tym, żeby to właśnie większa część Spisza przypadła Polsce. No ale jego wieś nieszczęśliwie potem się okazało dla niego nieszczęśliwie, no bo on właśnie chciał do Polski, a trafiła do Słowacji. No i właściwie został w takiej dziwnej sytuacji trochę, no trochę jak postrzegano go trochę jako zdrajcę sprawy słowackiej, a został na Słowacji, więc to były, to są bardzo ciekawe historie i bardzo ciekawe wybory. I też ja się cieszę z tego pogranicznego swojego doświadczenia dzieciństwa, bo ono mi uświadomiło, jak bardzo tożsamości są tak naprawdę no płynne i jak różne czynniki wpływają na nie.
0: Do płynności tożsamości sobie za chwilę wrócimy, do różnorodności również. Wrócimy za chwilę po przerwie muzycznej. Ja tymczasem Państwa zachęcam, mamy otwartą linię telefoniczną. Jeżeli Państwo chcą się podzielić z nami swoimi ulubionymi formami regionalnymi, to Kasia Pasierbik czeka przy telefonie 510-357-357. I tutaj jest jeszcze dodatkowe pytanie od mojej gościni, od Oli Mańcińskiej. Chciałaś zadać pytanie słuchaczom,
1: tak,
0: słuchaczkom.
1: Bo być może Państwo będą wiedzieć takie powiedzenie Chapito Mola Papo, które znaczy ty cholero jedna. Używany przez moją babcię, jak się okazuje. Nie doszłam do tego, co ono może znaczyć. Być może ktoś z Państwa będzie wiedział.
0: Chapito
1: Mola Papo.
0: Mola Papo. Jeżeli ktoś z Państwa wie, to będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli pomogą nam Państwo rozwikłać tę zagadkę. Tymczasem Dareka Obala DCT.

0: Dobry wieczór ponownie. Maciej Maxelon, plac na rozdrożu. Rozmawiamy o polszczyznach regionalnych. Ze mną w studiu jest Aleksandra Majdzińska, a zdalnie łączy się z nami Aleksandra Wojtaszek. I Aleksandro Wojtaszek, rozmawialiśmy trochę poza tobą, tutaj między sobą, o tożsamości przez moment. Ty wcześniej powiedziałaś o tym, że każda wieś na Spiszu ma swoją tożsamość, ma własną tożsamość. Tutaj, jeżeli dobrze wyciągam z tego, co mówiła Ola Majdzińska, każdy dom miał trochę swoją tożsamość na ziemiach pomieszanych. No a równocześnie mamy ten językowy mit unifikacyjny jednej Polski, Polski spójnej i scalonej. Jak to jest z tym odnajdowaniem się tożsamościowym poprzez język również, ale nie tylko język, no, na przykład na takich ziemiach odzyskanych, pomieszanych.
1: Bardzo mi się podoba ta nazwa Ziemie Pomieszane, dlatego że tam faktycznie miks był przeróżny, każdy z jakiejś innej strony, czy to z Zabuga, czy to z Polacy z Francji, czy właśnie Niemcy i Ukraińcy z akcji Wisła. No i Kaszubi, gdzie na moich terenach słowo Kaszub było bardzo obraźliwe. Nie mówiło się antykowarszawski, to też jest obraźliwe, ale mówiło się właśnie ty Kaszubie i to było chyba jedno z gorszych określeń. Ale chcę tutaj też powiedzieć o tym, że na przykład ja wychowałam się na takim trochę micie kresowym, dlatego że moja babcia pochodziła z dzisiejszych terenów Ukrainy, i nigdy nie pogodziła się z tym, że przyjechała na tak zwany Dziki Zachód. Ona nie używała innego określenia na to miejsce jak Dziki Zachód. I cały czas jej wzrok był odwrócony ku kresom. Ale chcę też dodać, że kiedy w 90 roku można było już mówić o tym, kim się jest, chociaż starsze pokolenie dokładnie wiedziało, kto skąd przyjechał i w jakim języku w domu może się posługiwać, to w 90 roku otwarto w Białymborze liceum w języku ukraińskim wykładowym i się okazało, że jednak sporo osób z naszej wsi wyjechało właśnie tam do internatu uczyć się w języku ukraińskim, dalej kontynuować edukację. To było takie bardzo interesujące, chociaż ja sobie, jak przypominam sobie moje lata szkolne, u nas nikt nie dzielił ludzi na to, kto kim jest i skąd pochodzi. Ten podział przebiegał zupełnie inaczej. U nas się dzieliło osoby na tych, którzy są z gospodarki i na tych, którzy są z PGR-u, dlatego że ponad 70% Pomorza Środkowego, z którego pochodzę, to były PGR i to był taki troszeczkę zapomniany kawałek też Polski, który nie jest, tak jak już mówiłam, ani zachodnim Pomorzem, ani Śląskiem, ani Wybrzeżem, tylko po prostu czymś pomiędzy i właściwie to nie wiadomo jak, gdzie to przypiąć. Trochę było do Koszalina, trochę do Gdańska i właściwie tak pomiędzy. Ale ta tożsamość w latach 90. zaczęła się, mocniej zaczęto o tym mówić, że można było już o tym mówić, że się jest na przykład Ukraińcem, że się jest właśnie Niemcem, tak? Można było się uczyć niemieckiego. Zresztą ten niemiecki jest bardzo mocno obecny też na Pomorzu. We szkołach przede wszystkim, bardzo często uczymy się języka niemieckiego jako drugie. Jest angielski i niemiecki, bardzo często też kaszubski.
0: Ja, Olu, Wojtaszek, zapytam cię o to samo, tylko w kontekście trochę innym, może trochę inaczej, aczkolwiek jeszcze pozwolę sobie na szybko odnieść się do pytania, które padło tutaj w internecie. Czy Gwara Śląska może zostać uznana za język regionalny, czy nie? Ja jestem jedynie skromnym polonistą, aczkolwiek raczej mogę powiedzieć, że może, tylko zależy to wyłącznie od woli politycznej, dlatego że nie jest to kwestia językoznawcza. Mamy tych rozróżnień, czym różni się język regionalny od gwary. Mamy co najmniej kilka i one są od siebie różne. I tylko od woli politycznej zależy to, na które rozumienie się zdecydujemy. Nie ma żadnych powodów, by języka śląskiego nie uznawać za język regionalny, jeżeli tylko taka wola polityczna będzie. Chciałem cię zapytać również w kontekście tożsamości, Olu Zdalna, o twoją trudną miłość do Janosika.
2: Ja bym tylko chciała do dwóch rzeczy się nawiązać. To znaczy, po pierwsze, do tej kwestii języka śląskiego, zupełnie jakby będąc spoza. Ja bym tylko chciała tak przypomnieć taki właśnie a propos mówienia tego o woli politycznej, językoznawstwie, że czterema różnymi językami w tej chwili są język chorwacki, serbski, bośniacki bądź bośniacki i czarnogórski. To są języki, które pomiędzy którymi różnice są minimalne i nie ma żadnej szansy, żeby ich użytkownicy się nie dogadali.

0: był, skąd przyjechał, o tym wielkim przemieszczeniu. Bo dla mnie to jest tak abstrakcyjne i na poziomie emocjonalnym, jakbym słuchała historii SF, bo my mamy zupełnie, ja jako dziecko zupełnie, bardzo długo mi zajęło, ja to wszystko wiem, ale nie jestem sobie w stanie tego zupełnie uświadomić, ponieważ nasza historia jest zupełnie inna. Nasza historia wygląda tak, że myśmy siedzieli na tym samym kawałku ziemi, odkąd pamięć sięga, a tylko się zmieniały nam nad głowami państwa i zmieniały się ewentualnie to, jakby zmieniali się władcy w pewnym momencie, to znaczy na przykład pan na zamku w Niedzicy się zmieniał, więc z nim się czasem też nawet religia zmieniała, zmieniały się oczywiście granice państwowe, natomiast my tu siedzieliśmy i tu zawsze byliśmy stąd, dlatego dla mnie i tak naprawdę... A propos tej tożsamości, to dla mnie ja właśnie jestem teraz w Dolnym Kubinie na Słowacji, to jest Orawska ta część Słowacji, czyli właściwie podobna historia trochę jak Spiska. I ja pomimo tego, że jestem w innym kraju, to tak na poziomie różnym i czasem i architektonicznym, jakimś takim ogólnomentalnym, często mam wrażenie, że tutaj jest to dla mnie bardziej znane w pewnym sensie niż na przykład Polska w okolicach powiedzmy Łodzi czy Warszawy, więc to też jest ciekawe, jak te granice przecięły się trochę inaczej. Natomiast tak, z Janosikiem to jest trudna sprawa, bo oczywiście kochałam się jak większość dziewcząt w różnym okresie, a może nie tylko dziewcząt w marku Perepeczce. I oglądaliśmy tego Janosika. No i to jednak był dobry serial. Tam się działo, tam melodia do gwizdania jest świetna. Tylko że problem z Janosikiem jest moim problemem z góralszczyzną, bo właśnie ja tak naprawdę, zanim odkryłam swoją tożsamość góralską, która kojarzyła mi się w pewnym momencie, jak byłam nastolatką, to ona nie była cool. To są piwa, które... Dlaczego zawsze najpodlejsze piwa zawsze mają jakieś nazwy związane z górami? Ja tego nie... Albo Tatra, albo Harnaś, albo nie będziemy robić lokowania produktu, ale... I ta kultura góralska jako taka docelowa polska kultura wiejska była tak strasznie zmasakrowana. Zresztą w tym nieszczęsnym Janosiku też była zmasakrowana, bo to jak bardzo oni źle mówią gwarą, to przyprawa o ból brzucha. Przecież my jak tego słuchaliśmy, no to jak słyszeliśmy dialog Harnaj, skocymy, to jest jakby taki główny ich moment gwarowy. Oni mazurzą tam RZ. Ja wiem, że wpadam w emocje, ale mnie to żywo po prostu emocjonuje, bo...
1: Ale to jest akurat tak niesamowite, że w postrzeganiu takim ogólnopolskim gwara góralska, wiemy, że nie ma czegoś takiego jak jedna gwara góralska, ale gwara góralska, mowa góralska polega głównie na mazurzeniu, prawda? To jest niesłychane.
0: RZ się nie mazurzy.
1: No zgadza się, ale w tym postrzeganiu ogólnopolskim to jest niesamowite, mit właściwie wszystkim wszedł do głowy.
0: I ten taki straszny po prostu, albo ludzie, zresztą często mi się zdarza, że na przykład ludzie, te wszystkie dowcipy o góralach, o bacy, który tam sobie zawiązał buta dżdżownicą i ludzie przy mnie często próbują mówić w jakimś takim wymyślonym, rzekomo góralskim, więc miałam taki moment, że ta kultura nie wydawała mi się cool, a zresztą do dzisiaj tak jest trochę, że jeśli chodzi o górali podhalańskich, czyli tych z Zakopanego i tak dalej, to jest dużo negatywnych stereotypów, to znaczy z jednej strony jest romantyzacja, z drugiej strony jest taki negatywny stereotyp, że ten góral to tylko dudki, to jest jakieś takie w ogóle prawo budowlane, na Podhalu się nie przyjęło.
1: No i teraz, że za wszystko takie... trzeba płacić, prawda?
0: Tak, no więc właśnie dudki, czyli że pieniądze, tak, że ja coś, że w ogóle ci górale to tacy konserwatywni, niedobrzy, baby biją i tak dalej, jakoś psy na łańcuchach trzymają, jakoś tak się cały ten negatywny stereotyp jakby chyba w ramach odbicia od tej romantyzacji postaci górala chmurnego, durnego, wpatrzonego w szczyty, no to teraz się odbił. Więc dla mnie, ja tak naprawdę najpierw odkryłam, dla mnie ważniejsza była moja wiejskość. Tak jak ty mówisz o tym rozróżnieniu między PGR-em i gospodarstwem, to dla mnie ta główna dystynkcja już na poziomie szkoły średniej przebiegała na tym, kto jest ze wsi i kto faktycznie pracował na polu, choćby nawet z dziadkami, ale jednak wie, jak się grabi siano albo jak się tam te grule, czyli ziemniaki wykopuje, a kto tego nie wie, to była główna. A z tą góralskością to się długo, do dzisiaj mam trochę z nią problem. Ja lubię podkreślać właśnie, że jestem ze Spisza, że Spisz ma inną historię, siedem kultur. Właśnie tak wszystko elegancko brzmi. A ten góral podhalański, ten Janosik, to tak... No nie mają takiego zbyt dobrego PR-u.
1: Do wiejskości i miejskości jeszcze za chwilę wrócimy. Aczkolwiek tutaj padło coś takiego, że ta... swojskość tamtejsza to był trochę cringe.

0: tak? To nie było cool. Po prostu ja też to rozumiem, bo to samo odczuwałem względem śląskości, nim ją trochę zrozumiałem i nim trochę nie dorosłem. No ale to jestem bardzo ciekaw opinii tutaj Oli Majdzińskiej, która, no jak mówi, tego u niej nie było, tej swojskości jednej, tej swojskości ludowej, spójnej, w związku z czym jak ty jako osoba, która tam wychowywała się w tej kulturze pomieszanej, jednak z dominującą tą kulturą polską, bo sama pisałaś o tym, że ten język ogólnopolski to był ten, który pozwalał wam się porozumieć. Jak ty spoglądasz na te kultury lokalne? Czy to jest, a może to postrzeganie też się zmieniało, czy to jest coś cool?
1: No, ja myślę, że na pewno każda różnorodność jest wartością dodaną. Każda jedna kultura, z którą się stykamy i sama jestem, mój mąż jest Ormianinem i nasze dziecko wyrasta w dwóch kulturach, więc z jednej strony ma trochę trudniej, z drugiej strony jest bogatsze właśnie o drugą ojczyznę, właściwie o dwie ojczyzny, nie wiadomo, która jest pierwsza, która druga. Także myślę, że to jest tylko wartością dodaną, chociaż jak sobie przypominam z moich czasów tutaj, jeżeli chodzi o wieś i miasto, to mówiąc o tym, o języku, o tym podziale PGR i gospodarstwo, to funkcjonowało na poziomie szkoły podstawowej, kiedy wszyscy chodzili do jednej wiejskiej szkoły. Jeżeli już w mieście, no to oczywiście, Olu, też był taki podział na tych ze wsi i na tych z miasta, tylko wtedy tam nie miało znaczenia, czy ty jesteś z PGR-u, czy ty jesteś z gospodarki, bo to był jeden pies dla tych z miasta. Także tu, no na pewno tak, była to zupełnie inna grupa, która miała chyba troszeczkę trudniej chociażby z dojazdami w tamtych czasach do miasta.
0: Zresztą wykluczenie komunikacyjne to dalej jest sporym problemem.
1: Tak.
2: Jest i było, to
1: jest
2: prawda.
1: I było, tak. Ale dla mnie na przykład też zawsze, ja miałam duży problem kiedyś z tym, że jestem ze wsi i z takiej malutkiej wsi, bo moja wieś to są dosłownie cztery domy pod lasem. I z tych całych historii wiejskich i z tych wszystkich sytuacji, w których się jest na wsi, z tego świniobicia i z tych wszystkich rytuałów i życia w tej przyrodzie i tej ciężkiej pracy fizycznej bez narzędzi, tak naprawdę bez maszyn, to dzisiaj, będąc pisarką, ja z tego czerpię. To jest mój świat i to jest to, o czym ja też chcę napisać i właśnie o tym, że to nie jest właśnie żadnym cringe'em, że to nie jest żadnym jakimś wstydem czy czymś drugiej kategorii, drugiego sortu, tylko że właśnie to jest moje centrum świata. To jeżeli rozpatrujemy to w kategoriach centrum i peryferii, to tam peryferia moja dla kogoś, może dla Warszawy to jest peryferia, ale dla mnie to jest moje centrum, to jest mój pępek.
0: Myślę, że ten zwrot nam się trochę zmienił, prawda? Inaczej nasza perspektywa tu się trochę zmieniła, bo kiedy pamiętamy lata 90., lata 2000, no to po prostu wszystko to, co było jak najbardziej zmakdonaldyzowane, wydawało nam się światowe i cool i fajne, dlatego że u nas tego nie było, prawda? I dopiero chyba od niedawna odkrywamy to, że nasze swojskie lokalne jest tak piękne, może być tak piękne. Ja niestety, jeszcze raz stety może przerwę tę rozmowę z prostej przyczyny. Jak zwykle, kiedy prowadzę plac na Rozdrożu. Utwory muzyczne są wybierane przez gości i gościnie i poleciały już dwa utwory wybrane przez Aleksandrę Wojtaszek, a są jeszcze dwa utwory wybrane przez Aleksandrę Majdzińską. Chciałbym, żeby oba poleciały, więc teraz poleci pierwszy z nich. Najpierw poproszę Aleksandrę o przeczytanie tych nazwisk, bo ja tego nie zrobię w sposób dobry.
1: Arto Tunç Boyadzian, Armenian Navy Band, tak się nazywa ta grupa. Co ciekawe, pan śpiewa w języku wymyślonym przez siebie, dlatego że mieszkał w Turcji, a w Turcji nie bardzo można było mówić po ormiańsku.
0: Proszę państwa, można i tak, nikt tego nie sprawdza, to jest zupełnie poza systemem. Here's to you, Ararat.

0: Dobry wieczór, ponownie Maciej Makselon, plac na rozdrożu. Ze mną w studiu jest Aleksandra Majdzińska, telefonicznie jest z nami Aleksandra Wojtaszek i dla odmiany dodzwoniła się do nas pani Aleksandra. Skąd?
1: Z Pruszkowa.
0: Z Pruszkowa. O, to niedaleko.
1: Dokładnie, tak.
0: Dobry wieczór, pani Aleksandro.
1: Dobry wieczór. Tak więc a propos regionalizmów, z wielką przyjemnością włączyłam dzisiejszą audycję. Jako filolożka z przyjemnością słucham programów ciekawych rozmów na takie
0: jak pani
1: tematy.
0: Popieściła moje ucho feminatywem. Dziękuję bardzo.
1: Tak, ojej. Tak więc z przyjemnością słucham dzisiejszej audycji i stwierdziłam, że spróbuję i odważę się zadzwonić, ale przechodząc do meritum sprawy. Pozwolę sobie na wspomnienie dwóch regionalizmów, które bardzo lubię. Mhm. Jednym z nich jest słowo galancie.
0: Galancie?
1: Nie wiem, czy państwo znają, rozumieją takie...
0: Galant, ty galancie?
2: Galant to duży. Tak,
1: w sensie. Tak, a galancie dokładnie w tym sensie, że jest czegoś dużo. Taka szeroko pojęta miara, że czegoś jest sporo.
0: To ja tego nie znałem.
2: U nas tak mówią, galanty, tak, galanty.
1: Tak, i że ktoś jest galanty, to też jest w moich stronach, gdyż ja pochodzę z okolic Radomia, jest też używane w znaczeniu takim, że ktoś jest elegancki, taki dobrze wyglądający, dostojny.
0: Mhm. To tak, w tym znaczeniu znam. Mhm.
3: Tak, ale dużo, galancie, ciekawe.
1: Tak. Teraz pozwolę sobie jeszcze na krótką historyjkę z innym regionalizmem, gdyż przez pewien czas mieszkałam w Łodzi, a tam też są regionalizmy. No i pamiętam, kiedy przeprowadziłam się tam, jednym z pierwszych rzeczy, jakiej tam dokonałam, był zakup biletu miejskiego, no bo wiadomo, student potrzebuje poruszać się na zajęcia i nie tylko na zajęcia. No więc poszłam do punktu, gdzie się sprzedaje bilety, stoję w kolejce i w pewnym momencie ktoś podchodzi do mnie, bo widząc, że taka stoję zagubionym wzrokiem, nie wiem gdzie iść, ktoś do mnie mówi, po migawkę, to tam, a ja tak... Jaka migawka? Ja tutaj po bilet przyszłam.
0: Migawka. O tym kiedyś słyszałem. Tak, bardzo, bardzo ładne. Migawka.
1: Tak, więc to był moment, kiedy dowiedziałam się, że Łódź też ma swoje regionalne perełki takie językowe.
0: Pani Aleksandro, bardzo pani dziękujemy za podzielenie się tym. Była to przepiękna historia. Ja chciałem krótką refleksją się podzielić, bo tak jak mówiłem, chciałem dopytać o kwestię miasta i wsi w kontekście języka, ale mam też taką refleksję, bo mówiliśmy o zwrocie ludowym, który się teraz wydarza, czy wydarzał się w ostatnich latach. On dziwnym trafem faktycznie nie objął górali, prawda? To znaczy jest zachwyt ludowością, a Góral to jest właśnie ten zły, ten z dudkami i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, dlaczego akurat tak jest. No i przechodzę do pytania. Czy polszczyzna regionalna dalej stanowi marker klasowości? Czy to jest tak, że mówienie polszczyzną ogólną to jest klasa i to jest właśnie miejskie? Mówienie polszczyzną regionalną to jest obciach i tutaj robię duży cudzysłów, to jest wiocha. Robię ten cudzysłów, bo to jest okropne określenie i używam go właściwie tylko w celach stygmatycznych. Samego określenia. Uważam, że określanie przy pomocy tego słowa czegoś, co jest niefajne, no nie powinno się wydarzać.
3: Ja mogę zacząć ze swoją taką osobistą trochę też historią, kiedy ja odkryłam, bo to był, my mamy taki, jest, to znaczy my mówię tak zbiorowo, ale mamy taki trochę strach nam przez rodziców w pewnym sensie wpojony. Na przykład moja mama, która właśnie chodziła, Nowy Targ to też jest jakby nadal, to już nie jest Spisz, ale to jest jakby ośrodek kojarzący się bardzo dla górali, to jest właściwie miasto, to właściwe miasto, a nie Zakopane. I tylko, że tam już ludzie z Nowego Targu już nie mówią, właśnie są, pomimo tego, że to jest nadal góralszczyzna, to oni są właśnie z miejscy i oni już nie mówią gwarą, oni już nie rozumieją czasem nawet gwary, bo niektórzy moi znajomi mówili, że byli na jakimś weselu góralskim i nie rozumieli, co się do nich mówi. No i bardzo silny był taki, była bardzo silna dystynkcja w latach 80., kiedy moja mama chodziła do szkoły średniej, to bardzo ich jakby wyśmiewano, gdzieś im się tam jakieś gwarowe słowo wyrwało. A wtedy jeszcze to było na tyle silne, że ona miała jakieś koleżanki, które miały pewne problemy fonetyczne nawet z wypowiadaniem pewnych polskich słów, czyli na przykład trudno im było powiedzieć zeszyt, tylko mówiły rzeszyt, bo im to bardziej brzmiało, jakoś trudno im było, a czasem z kolei starały się za bardzo mówić po polsku i z tego wychodziły też jakieś dziwne potworki, które były próbą polonizacji gwarowego słowa. No i potem tak naprawdę, jeszcze jak ja chodziłam do szkoły w latach 90. do podstawówki, czy na początku lat 2000, to zdarzało się, że niektóre dzieci faktycznie miały na poziomie podstawówki problem z mówieniem poprawną polszczyzną i bardzo o to dbano w szkole, dlatego że wiadomo było, że to potencjalnie może być problematyczne i może trochę zamykać gdzieś tam jakieś drzwi, czy że jest ten stereotyp, że ktoś, kto się posługuje gwarą, to znaczy, że nie umie mówić poprawnie po polsku, że umie tylko... I gdzieś to długo, długo trwało, ale wydaje mi się, że teraz już tak nie jest, że teraz już, no po pierwsze już jest coraz mniej też osób, nawet u nas, dla których gwara jest pierwszym językiem, jest raczej językiem drugim i jest językiem właśnie takim markerem jakiejś takiej właśnie różnorodności, która w pewnym sensie jest ciekawa, jest wzbogacająca, więc zaczyna być coraz więcej osób dumnych z tego, że są w stanie na przykład mówić, ale... Dla mnie bardzo interes, tak naprawdę dla mnie akurat wiejskość, ja lubiłam tę swoją wiejskość. Ja z jakiejś takiej przekory długo przed zwrotem ludowym lubiłam mówić, że jestem ze wsi, że chodziliśmy do pola. Nawet jakby trochę zwiększałam tą swoją wkład w tą gazdówkę moich dziadków. Czyli tak, że
2: do pola
3: że to pole... Tak, chodziliśmy.
2: Do pola? Tak się mówi? Chodziliśmy do pola?
3: Chodziliśmy do pola. Aha. Tak, na rolę. Właściwie chodziliśmy na rolę. I tak, głównie te grule to moja trauma, czyli ziemniaki i runkla, czyli burak pastewny, ale tak naprawdę, ale gdzieś ta gwara u mnie była taka, bo ja właśnie byłam taka pomiędzy, że dla dzieci z Frydmana trochę mówiłam za bardzo po literacku, nie umiałam taką ładną, czystą gwarą, a potem, ale odkryłam tak naprawdę dzięki Chorwacji, dlatego dzisiaj były dwa kawałki chorwackie, bo ja jako kroatystka pojechałam do Chorwacji i okazało się, że tam ludzie wszyscy mówią nawet na uczelni, nawet w urzędzie, wszędzie są bardzo dumni ze swojej gwary, zawsze nią mówią. Te dwa kawałki, które dzisiaj leciały, to były kawałki takie bardzo mainstreamowe. To była piosenkarka Syweryna i potem taki rockowy zespół Daleka Obala. Ale oni tam śpiewają, no trudno to wychwycić, ale oni śpiewają tam w dialekcie splickim, w dialekcie dalmatyńskim.
0: O tym też więcej możemy przeczytać w Po Naszemu, o tym mówisz, jaki jest stosunek Chorwatów do gwary, również w rozmowie z panem Robertem Makłowiczem. My niestety musimy już kończyć. Ja chciałbym tak bardzo szybko, nim zostanę zrzucony z anteny, zapytać was jeszcze o jedną rzecz. Wasze ulubione słowo gwarowe z Olu Majdziska będzie trudno powiedzieć, że z twoich okolic, ale może też masz jakieś takie słowo regionalne, które najbardziej lubisz?
2: Te, które lubię, to jest marchoła i sempoła.
0: I cóż to
2: sempoła,
0: znaczy?
2: Kiedy pada drobny deszczyk, czyli kapuśniaczek, a marchoła, kiedy jest tak szaro, mgliście. To są dwa rozróżnienia, których moja babcia używała, tak jak troszkę jak się używa różnych nazw na kolor śniegu, to tak moja babcia sempoła. Miała marchoła i sempoła.
0: Sempoła bardzo mi się podoba. Olu Zdalna.
3: Dziwozona to jest taka lokalna rusałka, ale trochę czupiradło, taka postać z fantastyki i mitologii spiskiej.
0: Fantastyczne również. Ja mogę powiedzieć, że moje dwa ulubione śląskie słowa to są ajerkuchy, czyli placuszki z jabłkami, takie z patelni, i hasiok, czyli śmietnik. Hasiok. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja się nazywam Maciej Mekselon. Ze mną była w studiu Aleksandra Majdzińska. Zdalnie była Aleksandra Wojtaszek. Państwu życzę dobrego, dalszego słuchania, a pożegnamy się ostatnim utworem wybranym przez Aleksandrę Majdzińską, który nazywa się jak?
2: Artur Meścian, Ures Astwat.
0: Dokładnie tak to chciałem powiedzieć, proszę państwa. Dobranoc.

Przekaz podprogowy. Minęła godzina 22. Witam Państwa w najnowszym przekazie podprogowym. Witam w imieniu realizującego tę audycję Jana Chojnackiego. Ja nazywam się Mariusz Duda. Dobry wieczór. 3 czerwca rozpoczęli trasę koncertową. Dzisiaj, właśnie w tej chwili, grają w Polsce na warszawskim Torwarze.

Lovecrafta, jaka ładna wersja. Akurat tego utworu, tego coveru Johna Lennona w tej tegorocznej setliście najnowszej trasy A Perfect Circle nie ma, ale jest za to masa innych utworów, o których porozmawiamy sobie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego odcinka zatytułowanego Jakżeby inaczej. Perfekcyjny krąg. Tak sobie to wyobraziłem. To już będzie, proszę Państwa, 23 wydanie przekazu podprogowego. A Perfect Circle to zespół dla mnie ważny, chyba ulubiony z tej tak zwanej Maynardowej trójki, przy czym podkreślę wyraźnie, to nie jest jeden z dwóch pobocznych projektów Maynarda Jamesa Keenana. To całkowicie niezależny byt, którego nie byłoby na tym łez padole, gdyby nie ten artysta.

Ashes Divide, czyli Billy Howerdell. Billy Howerdell, główny kompozytor A Perfect Circle, tutaj w wersji solo, występujący pod szyldem Ashes Divide. Utwór, którego wysłuchaliśmy, nazywa się Forever Can Be i pochodzi z bardzo, moim zdaniem, dobrej płyty z 2008 roku, Keep Telling Myself It's Alright. Billy nawet ma głos podobny do Maynarda, prawda? No dobrze, to proszę Państwa, wiemy już, jaki mamy plan na drugą godzinę, a w tej godzinie posłuchamy sobie kilku nowości, ale zahaczyć musimy o dwa wydarzenia. Po pierwsze, 7 czerwca wystartowała trasa Rush, zespołu Rush, 50-something, Geddy Lee, Alex Lifeson i niemiecka perkusistka Annika Niles zagrali już pierwsze koncerty w hali Inglewood w Kalifornii na przedmieściach Los Angeles. 4 koncerty z rzędu są grane w tym miejscu. Za sobą mamy 2. No biedna jest ta Anika, bo wszyscy patrzą jej na ręce i nogi, rozliczają ją z każdego przejścia. Czy to jest tak jak Neil Peart, czy inaczej? No ale z tego, co słyszałem, co widziałem na filmach, mówiąc krótko, źle nie jest. A jest nawet bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę. Setlistę zaczęli od utworu Xanadu. Przyznaję, bardzo podprogowo dla mnie osobiście. Początek tego koncertu, jeśli chodzi o tytuł, ma znaczenie. Setlista w ogóle świetna, Anika daje radę. Myślę, że koncert w Polsce, który odbędzie się 27 marca w Tauron Arenie, będzie przeżyciem godnym każdego fana Kanadyjczyków. W setliście pojawił się również ten utwór.

Wow, wielkie brawa. To był Rush z koncertu Show of Hands. Niestety nagrań z najnowszej trasy jeszcze nie mamy. Utwór Time Stand Still z płyty, która, no mówmy się, nie jest może jakaś szczególnie kultowa, ale ja ją bardzo lubię. Grany ten utwór jest również na tej trasie i również gościnnie na wokalu pojawia się amerykańska artystka Amy Mann. Polski koncert Rush, przypomnę, 27 marca w Tauron Arenie. Jeszcze jedno ważne wydarzenie sobie odnotujemy dzisiaj. Dokładnie 6 czerwca w Bostonie urodził się jeden z najwybitniejszych rockowych basistów.

Mr. Tony Levin, Shaking His Tree, zapowiedział kiedyś Tony'ego Levina Peter Gabriel podczas koncertu Secret World Life. Tutaj mieliśmy okazję usłyszeć jego granie w utworze Sleepless zespołu King Crimson z trzeciej części trylogii z lat 80. Tony Levin, proszę Państwa, skończył którego czerwca? 6 czerwca, 80 lat. 80 lat. Happy birthday. Ser. No ale jak to przystało na starą gwardię, nie ma lekkiej gry, nie ma emerytury, proszę Państwa, są koncerty i Tony'ego Levina będziemy mogli zobaczyć na żywo już 17 lipca na Zamku Ćmielów podczas trasy projektu Beat. No dobrze, przypomnę, że audycję można komentować na Facebooku Radia 357 oraz na moim prywatnym facebookowym profilu Mariusz Duda. Zapraszam, zwłaszcza tutaj, bo w tygodniu mamy całkiem okazałą społeczność, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za przybycie. Oczywiście duża część tej społeczności jest obecnie na koncercie Perfect Circle, no ale od czego są podcasty w Radiu 357, do których zachęcam również. Dobrze, zanim przejdziemy do utworów A Perfect Circle, to rozejrzyjmy się jeszcze chwilę po gitarowych nowościach, najlepiej takich spójnych z muzyką głównego bohatera dzisiejszego wieczoru.

10 lipca ukazuje się najnowszy album amerykańskiego zespołu z Ohio o bardzo leśnej nazwie If These Trees Could Talk. Ten album będzie zatytułowany Hidden Hand. No i co? Jeżeli lubią Państwo takie klimaty jak Mogwai albo Russian Circles, to myślę, że ta płyta może się Państwu bardzo spodobać. Na razie znamy tylko ten singiel Blurry Creatures. Bardzo ładny i już wyobrażam sobie, jak brzmi ten utwór na koncertach wraz ze śpiewającą publicznością. A propos śpiewającej publiczności, niedawno skończyła się kolejna edycja Mystic Festival i pani artystka, która wystąpi za chwilę, brała na niej udział. I pytanko, czy ktoś z szanownych słuchaczy był na tej pani koncercie?

Hey Williams, little by little. Graliśmy panią w przekazie podprogowym kilkukrotnie, no to teraz poinformujmy, że w końcu wyszła jej płyta. Płyta Solstice, tak się nazywa, ukazała się w ubiegły piątek. Słuchają państwo przekazu podprogowego. W Warszawie na Torwarze trwa właśnie koncert The Perfect Circle. Czy ktoś z państwa był już na koncertach The Perfect Circle z najnowszej trasy? Ktoś był w Londynie lub w Niemczech? Bardzo proszę dać nam znać. Jeśli chcą państwo podzielić się wrażeniami, zapraszam na Facebook Radia 357 oraz na prywatnego Facebooka Mariusz Duda. I odsyłam do sesji komentarzy, sekcji komentarzy. Można też wysłać maila na mariusz.duda@radio357.pl. Tych, którzy dopiero do nas dołączyli, chciałbym poinformować, że w drugiej godzinie posłuchamy dzisiaj muzyki zespołu A Perfect Circle. A teraz sprawdzamy jeszcze nowości i nadchodzące premiery w takim trochę gitarowym, A Perfect Circle'owym klimacie. Ta nowość za chwilę będzie trochę długaśna.

Niemiecki zespół The Ocean opublikował niedawno swój nowy singiel Light Pollution, którego właśnie wysłuchaliśmy, zwiastujący album Solaris, który ukaże się we wrześniu. Dopiero we wrześniu, ale piękna data, 21 września. Uważam, że podprogowo, uważam, że to bardzo dobra data, proszę państwa. Singiel trwał prawie 10 minut, więc zespół nie liczył na pewno na to, że będzie promowany w radiu, ale od czego są audycje autorskie, w których bez problemu można grać dłuższe utwory. No dobrze, to na koniec tej godziny, zanim przejdziemy do dania głównego w postaci utworów perfekcyjnego kręgu, chciałbym przypomnieć jeszcze o jednej premierze. Ten zespół prezentowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Zespół jest z Finlandii, nazywa się Onsengen Ensemble i 26 czerwca wydaje swój nowy album zatytułowany A Tale. W ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy kompozycję z tej nadchodzącej płyty, ale w tym tygodniu, w tym odcinku chciałbym państwu przybliżyć jeszcze trochę muzykę tego zespołu, bo uważam, że jest niezwykle interesująca i intrygująca. I posłuchalibyśmy pieśni z poprzedniego wydawnictwa, Onsengen Ensemble, wydawnictwa, które nazywa się Realms, płyty, którą bardzo lubię. To będzie też długa kompozycja, bo 10-minutowa, ale proszę zwrócić uwagę na ten oryginalny mix. To jest trochę tak, jakby połączyć epicki rock progresywny z muzyką alternatywną i twórczością Ennio Morricone. Zwłaszcza tą twórczością, która kojarzy nam się ze spaghetti westernami Sergio Leone. Utwór nosi tytuł Naked Sky.

To był Onsegun Ensemble z Finlandii w utworze Naked Sky. Do muzyki tego zespołu powrócimy niebawem przy okazji premiery najnowszej płyty A Tale, która przypomnę już 26 czerwca. A tymczasem czas przejść do dania głównego naszego dzisiejszego wieczoru. Na antenie Radia 357 słuchają Państwo przekazu podprogowego. W drugiej godzinie dominować będzie przede wszystkim muzyka zespołu A Perfect Circle, który gra teraz właśnie swoją trasę koncertową. I koncerty zaczynają się od tego utworu.

The Package z płyty 13 Step, drugiej płyty zespołu. Tym utworem A Perfect Circle zaczyna tegoroczne występy na trwającej właśnie trasie koncertowej. No i jak było na Torwarze, proszę Państwa? Jak wrażenia po koncercie? Rozumiem, że już jest po. Czy wracają Państwo właśnie bezpiecznie do domu? Proszę mi tu szybciutko dać znać w komentarzach, jak wrażenia, co było najbardziej interesujące, co było najbardziej emocjonalne. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa był na innym koncercie niż ten koncert na Torwarze, to również proszę się nie krępować. Zespół zaczyna koncerty od The Package, ale ta kompozycja pojawia się zaraz po niej.

Disillusioned. Album Eat the Elephant ukazał się w 2018 roku. Wydawać by się mogło, że to było chwila temu, a to już, proszę państwa, no, 8 lat. Czy w tym roku czeka nas nowa płyta, czy single Starless to tylko prezent dla fanów z okazji obecnej trasy, czy może coś zapowiedź czegoś większego? Dowiemy się, mam nadzieję, niebawem. Czy mają państwo jakieś ukochane utwory Perfect Circle? Czy mają państwo jakieś wspomnienia, doświadczenia związane z muzyką tego zespołu? No i oczywiście najważniejsze, jak wrażenia z dzisiejszego koncertu? Proszę pisać. Zapraszam do komentarzy na Facebooku Radio 357, do napisania maila, jeśli ktoś ma ochotę, i wysłania go na adres mariusz.duda@radio357.pl. Główne spotkanie jest jednak zwykle na moim prywatnym profilu facebookowym Mariusz Duda. A Perfect Circle to zespół, który powstał pod koniec lat 90. Założył go, no powiedzmy, techniczny Tula. Człowiek, który kręcił się w branży muzycznej, który współpracował z wieloma artystami, między innymi z Trentem Reznorem z Nine Inch Nails. Mowa o Billim Howardellu, który razem z wokalistą Tula, Maynardem Jamesem Keenanem, stworzyli ten projekt, ten zespół. Debiutancki album Morze Imion, Mare de Noms, wydany został w 2000 roku i z tego właśnie albumu pochodzi ta chyba najbardziej znana kompozycja.

Judith. Chyba najbardziej znana pieśń A Perfect Circle i chyba no, najbardziej zbliżona do muzyki zespołu Tool. Przypomnijmy, że ważny fakt, teledysk do tego utworu nakręcił nie kto inny, tylko sam David Fincher, twórca słynnego Podziemnego Kręgu czy Seven. Jaka jest różnica między muzyką Tool a muzyką Perfect Circle? O tym opowiadał sam James Maynard Keenan. Cytat pochodzi z książki Bartka Koziczyńskiego o zespole Tool, którą mam w ręku. I przy okazji pozdrawiam autora. Ta muzyka ma więcej żeńskiego pierwiastka niż rzeczy, nad którymi pracowałem wcześniej. W Tool jest mnóstwo męskiej energii. Tool jest bardzo męski. Tu, w A Perfect Circle, wchodzą w grę emocje, element irracjonalny. Mam do czynienia z różnymi związkami i staram się o nich opowiedzieć. Z płyty Murder Nuns pochodzi jeszcze utwór Three Libras, który Billy Howard uważa za swój ulubiony z debiutanckiej płyty.

Perfect Circle, 3 Libras. No co i co? Skoro powiedziało się A, trzeba było powiedzieć B. I 3 lata później ukazał się drugi album formacji, zatytułowany 13 Step. I tak jak krytycy mogli wcześniej trochę w niektórych miejscach zarzucać, że na debiutanckim albumie słychać za dużo podobieństw do Tool, tak na drugim albumie formacji słychać już wyraźnie, że zespół Perfect Circle ma swój styl, swoją melodykę i absolutnie nie można nazywać tego projektem czy też zespołem pobocznym. Maynard śpiewa na tej płycie też inaczej, spokojniej, swobodniej, bardziej melodyjnie i o wiele bardziej słychać ten wspomniany żeński pierwiastek.

Weak and Powerless. Ciekawostką jest to, że zanim Billy Howerdel zdecydował się na współudział wokalisty zespołu Tool, interesujące jest to, że wyobrażał sobie w swojej twórczości najpierw wokalistkę, której głos miał przypominać, jak to ujmował, Cocteau Twins pomieszane ze Swans. I widział to raczej jako żeńską muzykę. No ale tymczasem bardzo pięknie udało się stworzyć duet z Maynardem. Jak sam Billy Howerdel mówi wyraźnie, że James Maynard Keenan jest dla niego jak brat. Stąd też i wydaje mi się słychać tę magię w dźwiękach. Jakie były inspiracje Billy'ego Howerdela muzyczne? Przypomnijmy, Billy Howerdel, czyli główny kompozytor A Perfect Circle. Na pewno Pink Floyd. W 1988 roku Billy zobaczył koncert Floydów i był to dla niego bardzo ważny, artystyczny moment. Dowiedział się, że można grać taką muzykę dla tak dużej ilości ludzi. Inne inspiracje, między innymi Siouxsie and the Banshees, Killing Joke, no i The Cure, którego wpływy bardzo wyraźnie słychać w tej oto kompozycji.

bo to była moja ulubiona i wciąż jest. Mam też z nią bardzo dużo prywatnych wspomnień, między innymi pierwsze próby pewnego zespołu i słuchanie tego albumu po nocach. Mimo, że temat płyty do najprzyjemniejszych nie należy, bo opowiada o uzależnieniach, ale muzycznie jest mi najbliższa. Dziękuję pięknie za informację odnośnie do Państwa ulubionych kompozycji A Perfect Circle. Jeśli ktoś ma ochotę oczywiście wciąż podzielić się jakimś swoim ulubionym utworem, jakimiś wrażeniami, to bardzo serdecznie zapraszam do komentarzy.

Stranger z płyty 13 Step. W 2004 roku na rynku pojawił się nowy album zespołu. Rok po wydaniu płyty 13 Step. Wydany został z okazji wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i zawierał przeróbki utworów o mocno politycznym i antywojennym charakterze. Nazywał się Emotive. Dzisiejszą audycję, przypomnę, zaczęliśmy od bardzo ciekawej wersji Imagine Johna Lennona z tej właśnie płyty. I właśnie to jest niezwykle interesujące w tym wydawnictwie, że mamy do czynienia z coverami, ale bardzo autorskimi, zmienionymi zupełnie i nie przypominającymi oryginałów. Niektórymi bardzo udziwnionymi, a na przykład teraz posłuchamy zmienionej wersji punk rockowego zespołu Crucifix. From dehumanization to arms production for the benefit of

from D.

0: action. It's your choice, your choice, your choice, your choice. Peace or annihilation.
1: Co tak jakoś szeptami. No dobrze, to mieliśmy płytę Emotive, a teraz pytanie za 100 punktów. Czy pamiętają Państwo, jak brzmi wersja When the Leaf Breaks z repertuaru Led Zeppelin? Przypomnijmy sobie.

Takie oto covery możemy usłyszeć na płycie Emotive z 2004 roku, przepełnione utworami o antywojennym wydźwięku. To była wersja When the Leaf Breaks. No i co dalej? No i dalej mamy, proszę Państwa, przerwę. Między 2005 a 2010 działalność zespołu zostaje zawieszona. Maynard skupia się na Tool, na Pussyferze. Willy nagrywa Ashes Divide, którego fragment wysłuchaliśmy dzisiaj na początku audycji. W 2010 roku zespół wraca na trasę koncertową, ale kolejny album wydaje dopiero w roku 2018 i album nazywa się Eat the Elephant.

So long and thanks for all the fish z teledyskiem z delfinami. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Przyznaję, że album Eat the Elephant nie do końca mi się na początku podobał, ale po jakimś czasie oczywiście dotarł. Dotarło do mnie, że zespół się zmienił. No i że przede wszystkim trzeba pamiętać, że od ostatniej autorskiej płyty minęło 15 lat, więc zespół miał prawo przejść transformację, miał prawo nagrać album, na którym pojawiło się o wiele więcej zróżnicowanych kompozycji niż na dwóch poprzednich albumach. Proszę Państwa, dzisiejszy koncert The Perfect Circle na warszawskim Torwarze jest już historią. Państwo piszą, że chyba było dobrze. Cieszy mnie to. Ten utwór, przypomnijmy, grany był jako trzeci.

Doomed. I tak oto zakończyliśmy dzisiejszy bardzo gitarowy przekaz podprogowy, którego bohaterem był amerykański zespół rocka alternatywnego i progresywnego A Perfect Circle. Dziękuję pięknie za dzisiejszy wieczór. Tak jak wspomniałem, jeśli ktoś miałby postawić mnie pod ścianą i wybrać czy Tool, czy Perfect Circle, czy Pussifer, to bez wahania wybrałbym tę najbardziej melodyjną odsłonę Maynarda Jamesa Keenana, ale przypomnijmy i podkreślmy, że A Perfect Circle to nie jest, otwieram cudzysłów, projekt poboczny wokalisty Tool, tylko projekt oparty na przyjaźni dwóch osób, ale przede wszystkim pełen kompozycji mózgu zespołu całego, czyli Billy Howardella. Słuchaliśmy dzisiaj większości moich ulubionych kompozycji Amerykanów. Dzisiejszą audycję realizował Jan Chojnacki, a prowadził ją Mariusz Duda. Za chwilę Nocna Grupa Wsparcia, a ja zostawiam Państwa z najnowszym singlem zespołu, życząc wszystkim dobrej nocy i cóż, do usłyszenia za tydzień.

0: Nocna Grupa Wsparcia.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nocna Grupa Wsparcia się zaczyna. Ja się nazywam Tomasz Kwaśniewski i witam w imieniu Katarzyny Pasierbisz, tutaj współprowadzącej, i Julii Nowaczyńskiej, która realizuje dzisiejszą audycję. Jeżeli ktoś do nas zadzwoni, a o to w tym programie chodzi, choć nie zmuszam oczywiście, co zawsze podkreślam, to nadzieje się ta osoba na Katarzynę i poprzez Katarzynę tutaj trafi do mnie na antenę. Zasada jest taka, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, chęć, żeby zadzwonić, bo na przykład coś właśnie go tą osobę dręczy, albo o czymś chciałaby się podzielić, to nie muszą być też rzeczy smutne. Ważne, żeby ona była, żeby to nie były jakieś rozważania teoretyczne. To jest coś, czego próbujemy się trzymać. To nie jest program właśnie taki publicystyczny, w których rozważamy różnego rodzaju tezy, tylko fajnie jest, kiedy możemy porozmawiać o rzeczach osobistych. No, staramy się być blisko siebie, blisko osób, które tutaj właśnie mogą zadzwonić, czymś się podzielić. No i jeżeli jest taka sytuacja, że jest jakiś kłopot, problem, coś trudnego kogoś dręczy, potrzebuje takiego wsparcia właśnie, takiego odwołania się do jakiegoś zbiorowego, kolektywnego mózgu, to właśnie pogadamy, a potem Państwo dzwonią tutaj do nas i dzielą się swoim własnym doświadczeniem. W ten sposób jakby następuje jakaś taka podpowiedź co do dalszych ewentualnych kroków losów. To jest taka nieinwazyjna metoda właśnie poradzenia komuś, co dalej. No bo jedna rzecz to jest taka, rób to, rób tamto, rób wam to, a druga właśnie można opowiedzieć jakąś przygodę z własnego życia, co zwykle bywa najbardziej pouczające. Skądinąd wiadomo już, tak myślę, można postawić taką tezę, że wszystkie rzeczy na świecie już kiedyś były, się wydarzyły. O niektórych ta wiedza nie zanikła, a o niektórych zanikła, ale wszyscy nosimy różnego rodzaju doświadczenia. Fajnie, gdyby można było się nimi dzielić. Kiedyś tak było robione w tych różnych wspólnotach. Dziś trochę bardziej jesteśmy tacy podzieleni, czy też rozbici, więc to jest taka godzina w tygodniu, w której to wszystko może się scalić. Proszę korzystać, 510-357-357, to jest numer do nas.

0: 8 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Zadzwoniła do nas pani Wioletta. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Postanowiłam dzisiaj zadzwonić, ponieważ to Tobiasz, który tydzień temu do was zadzwonił, do państwa, bardzo mnie motywował. I wbrew pozorom, to ja powinnam być bardziej zmotywowana do tego, z racji, że jestem jego mamą.
0: To przypomnijmy to tylko tym osobom, które może nie wiedzą, nie słuchały tydzień temu albo słuchały trochę później, że tydzień temu zadzwonił do nas Tobiasz. Tobiasz ma, proszę mi poprawić, pani Wioletta, jak się pomylę, 30 kilka lat, prawda?
1: Tak, 34.
0: I jest osobą niepełnosprawną. I rozmawialiśmy o takim czymś. Tobiasz mówił, z tego co tak o ile pamiętam dobrze, że on uważa, że osoby, które mają niepełnosprawność, też powinny być takie sympatyczne, jeżeli chcą, żeby sympatycznie ich traktować. To było tak główne przesłanie. Natomiast później Tobiasz zadał takie pytanie, co czujemy, co państwo czujecie, kiedy widzicie osobę niepełnosprawną. Tym zajmowaliśmy się wtedy. Opowiadał też o pani, że pani właśnie go tak normalnie traktowała, w tym sensie, że on dzięki temu jest
1: normalny.
0: Tak, zwyczajnie nastawiony.
1: To znaczy normalnie.
0: Zwyczajnie właśnie nastawiony i uważa, że właśnie jest otwarty na różnego rodzaju pytania, kwestie. No i uważa przede wszystkim, że jego stosunek do, że stosunek świata do niego jest jakąś wypadkową jego stosunku do innych. O.
1: O, no coś tak, coś ten deseń. W każdym razie, no postanowiłam zadzwonić, bo zostało ze mną jedno słowo, a w ogóle ta nocna grupa wsparcia to jest dla mnie w ogóle jakiś super ewenement. No, nie wiem, może tego jest więcej, ale bardzo się cieszę, że jest coś takiego, bo wydaje się, zresztą dzisiaj w pierwszych słowach też pan to powiedział, nie? Że po to jesteśmy, żeby się gdzieś tam ze sobą jednak komunikować i że są przecież takie możliwości dzisiaj przecież, żeby to robić, żeby właśnie w ten sposób być bliżej siebie.
0: A to jedno słowo? Może... Właśnie.
1: Proszę, a to słowo właśnie, bo czym jest wsparcie, tak? Nocna grupa wsparcia. A opieka. Bo ja usłyszałam to słowo, że ja się opiekuję. I teraz chciałabym powiedzieć, jak to z mojej perspektywy, jak ja to widzę, jeśli chodzi o to słowo, o co nie mam, oczywiście nie, to nie jest jakieś moja
0: pretensja
1: czy żal, tylko po prostu jakie to jest czasami istotne, jak właśnie, jakie mamy podejście do tematu. Może dlatego, że Tobiasz faktycznie mnie odciągał od niepełnosprawności. On był tak zafascynowany wszystkim, co się dookoła niego dzieje. I to powodowało, że on w gruncie rzeczy mi pomógł, żebym ja się nie zafiksowała na jego niepełnosprawności.
0: Aha.
1: Żebym zobaczyła, że oprócz ciała jest jeszcze coś, co nas napędza do życia. Jakaś energia, tak? Jakaś chęć, jakieś fascynacje, jakieś zamiłowania. Że właściwie tylko zrobić to, co jest możliwe, tak technicznie, tak praktycznie w codzienności, a przecież są jakieś, no tyle możliwości i technologia, która przecież tak naprawdę bardzo pomaga Tobiaszowi dzisiaj w życiu. Jest oknem na świat, to radio, które prowadzi te audycje i rozmowy, ale bardziej myślę o tej opiece i o tym wsparciu. Bo gdybym ja każdego dnia wstawała rano i myślała, że ja się Tobiaszem opiekuję, to ja bym nie miała takich chęci. Nie miała takiej chęci, takiej energii, że mi się chce. A dlaczego? Dlatego, że właśnie Tobiasz ma coś do zrobienia każdego dnia. że nie tylko dlatego ja go, mu pomagam wstać z łóżka, ubrać i nakarmić, żeby on sobie posiedział. Tylko po to, żeby usiadł do tego kompa, jak już tak to powiem, bardzo sloganem pójdę, żeby po prostu, żeby się kontaktował ze światem, żeby nawiązywał relacje. Właśnie, żeby realizował to, o czym marzy. Że ja go nie wychowałam wbrew pozorom dla siebie, żeby on sobie siedział ze mną, tylko żeby coś realizował dla świata. To mnie napędza. To jest moją motywacją. Ja jak to mówię, to mam ciarki. Dlatego, że to daje, nadaje jakiś sens i wartość. I w tym wszystkim niepełnosprawność już nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę.
0: To prawda.
1: No naprawdę nie ma. Bo dlatego, że to jest tak silne, to jest tak w nim aż takie kipiące, że tak powiem. No i teraz wrócę jeszcze do tego wsparcia. Słuchać. Ja tylko słuchałam. Złościłam się, bo mnie ciągał po Warszawach, po radiach, a studio od kulis zobaczyć, a to, a tamto, a tu bym pojechał, a tam bym pojechał. Czasami mówiłam, weź już się, już po prostu przestań, bo przecież nie... No wie pan jak to jest, no po prostu czasami miałam i złość, no bo to zdarzało się z jakimiś tam różnymi sytuacjami. Może ja dzisiaj znowu tak nie z takim konkretem, ale to słowo wsparcie, które czasem jest zwykłą obecnością i słuchaniem. Wiadomo, że jako matka no to poszłam dalej, tak, że nie tylko słuchałam, no bo gdzieś tam pomagałam mu realizować też te jego jakieś takie zamiłowania i tę ciekawość jakby zaspokoić. Ale ja też to odnoszę niekoniecznie do tego, że akurat Tobiasz siedzi na tym wózku. Ale wydaje mi się, że do każdemu takiemu, nie wiem, dziecku na tych etapach rozwojowych to jest bardzo istotne, żeby te emocjonalne takie, te potrzeby zaspokoić. Bo one później już się same jakby ukształtowane już są, a później jakby tylko niesie to później w dorosłość, nie? Już ma.
0: Czyli ta różnica byłaby taka, że opieka to jest coś takiego zewnętrznego, co jakby tak robimy po to, żeby ktoś no, przeżył, mówiąc krótko. A to wsparcie to jest takie coś, że trzeba znaleźć to coś, co jest ważne dla kogoś, i to coś podsycać i wtedy to sobie samo jakby tak działa.
1: No tak, bo w sumie tak naprawdę w tym wszystkim to ja rozumiem, bo ja mówię teraz akurat konkretnie o naszej sytuacji, więc też nie chcę generalizować, nie mówię, że generalizuję, że wszędzie jasne, w każdej jasne. Sytuacji. Więc żeby to też było to jest stricte tutaj jakby z odniesienia takiego naszego. Ta nasza chęć nawet zadzwonić, czy tu do państwa, czy my gdzieś tam, no, staramy się gdzieś być między ludźmi. Mm-hmm. Bo my chcemy być między ludźmi. Bo my chcemy być tak jak inni ludzie. Nie na specjalnych warunkach. Nie na specjalnych wystawiania nas na piedestał. Ja nie jestem żadną matką bohaterką. Ja nie jestem żadną matką Polką, która ledwo zipie, że tak to też nazwę znowu sloganem, bo ja tak trochę też jestem taka, staram się dzisiaj, teraz powściągnąć, że w znaczeniu takim, żeby powiedzieć ten sens, o co mi chodzi, ale w gruncie rzeczy my się niczym nie różnimy, bo on ma takie same potrzeby, jak inne dzieci miały na tych kolejnych etapach rozwojowych i przekierować trochę też na to uwagę, bo trochę ten klosz tej niepełnosprawności sprawił, że oni mogą się czuć oddzieleni. Mhm. Oni mogą się czuć inni. Bo po co te klosze?
0: Ja to tydzień temu zrozumiałem właśnie, jak rozmawiałem z Tobiaszem, że jedna rzecz to jest takie oddzielanie tym tak za pomocą tego lęku, czy też tak. obawy, czy też różnych takich rzeczy, które się tak. włączają w nas, a drugi to jest właśnie ten klosz związany z gloryfikowaniem, ekstazą i różnymi takimi nadmiernymi z kolei takimi no, słowami związanymi z osobami, które są niepełnosprawne. Tymczasem właśnie tak jak pani powiedziała, chodzi o tą normalność, zwyczajność, znajdowaną w ten sposób, w jaki można ją znaleźć, no bo to różnie wygląda przecież właśnie.
1: Bo przecież tak naprawdę w Tobiasza przypadku można by było powiedzieć, że on nie ma żadnych możliwości, ale właśnie zobaczyć to, w czym jest dobre. Mhm. A że on właśnie tak umysłowo, tak właśnie tak ciekawość, tak chłonął taką jakąś taką, no tą taką potrzebę ciągle miał taką.
0: Pani Wioletto, a co pani potrzebuje?
1: To znaczy, ja powiem tak, ja się bardzo realizuję, wcale nie w byciu matką, bo Tobiasz już mi, on mi, że też tak pójdę sloganem, nie zawraca gitary wtedy, kiedy nie potrzeba. Mhm. Ja nie adoruję Tobiaszowi.
0: Jasne, a to w czym pani się realizuje?
1: Ja na przykład uwielbiam na przykład takie tworzyć wnętrza. Aha. Mam taki zmysł, taki wizualizacji, taki tworzenia, kreacji. Również też w ubraniach też na przykład lubię. Lubię takie różne tworzyć. Znaczy nawet nie wiem, czy lubię tworzyć, tylko po prostu mam jakiś taki zmysł i to mi sprawia jakąś taką nie wiem, że sprawia mi radość, tylko po prostu to mnie jakoś tam zaspokaja, o może tak to powiem, nie? Okay. Dlatego dużo, a mam trochę przestrzeni, więc mogę sobie, tak powiem, poszaleć w znaczeniu takim własnych takich potrzeb, nie?
0: Pani Wioletto, bardzo pani serdecznie dziękuję za ten telefon i za tą definicję słowa wsparcie. Bardzo nam się tutaj przyda i rzeczywiście jakby to rozróżnienie warto, żebyśmy mieli w głowach. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Nocna Grupa Wsparcia to jest. Pani Wioletta była naszym gościem przez momencik. 510 357 357 to jest numer do nas. Proszę korzystać.

23 minuty po północy, nocna grupa wsparcia. Pozdrowienia dla Tobiasza i Violetty, jego mamy oczywiście. Pojawiła się ta definicja wsparcia, różnicy między wsparciem a opieką. Tak, opieka musi być męcząca bardzo, chyba że jest może czasami, może tego za opiekę się czasem płaci. Wsparcie to jest jednak coś innego i my tu oferujemy właśnie coś w rodzaju wsparcia. Można do nas zadzwonić. Też zawsze to podkreślam, że problemy to jest jedna rzecz, takie dobrze sformułowane. Czasami one się formułują dopiero wtedy, kiedy się z kimś rozmawia właśnie, kiedy się ten ktoś zapyta, słucha, jakoś się odbijamy w tych słowach twarzy tego naszego rozmówcy. Tu trochę chodzi o coś takiego, że wtedy rzeczywiście, ja to tak porównuję do czegoś takiego, że myśli to jest jedna rzecz, warto je sobie zapisywać, wtedy widać, jakie one są dziurawe, jakie są niepełne, jak trudno się po prostu zapisują, trzeba wtedy pokombinować, one zaczynają się układać, to już wtedy zaczyna troszeczkę inaczej wyglądać, a kiedy jeszcze to konfrontujemy z kimś innym, czasami to oczywiście może być niemiłe, bo chcielibyśmy, żeby ktoś powiedział coś innego, o coś innego zapytał, gdzie indziej wyraził zachwyt, no ale generalnie to zaczyna się wtedy jakoś porządkować i to jest ważne, bo wtedy jakby no ta miara rzeczy zaczyna być odpowiednia i można zbliżać się do jakiegoś rozwiązania, jakiegoś dylematu, czy jakiegoś kłopotu, czy czegoś tam. W każdym razie namawiam Państwa bardzo, żeby korzystać. Po pierwsze na początku tej ze mną troszeczkę pogadać, a potem jeszcze jest tak, że słuchacze, słuchaczki dzwonią i opowiadają o swoim doświadczeniu, które wiąże się z tym, z czym boryka się słuchacz, który zadzwonił jako pierwszy. Wiadomo, pierwszym jest najtrudniej. Pani Violetta przełamała, więc pierwsze koty za płoty. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać, to proszę bardzo, 510-357-357 to jest do nas numer, ale można, jak powiedziałem, też się dzielić osobistymi sprawami. Mogą być to rzeczy również wesołe. Zapraszam, można korzystać.

0: 21 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Tego, czego nie powiedziałem wcześniej, a powinienem zawsze, czyli to, że nie jestem psychologiem, tylko dziennikarzem, więc jak się do nas ktoś zadzwoni, to żadnego oczywiście takiego psychologicznego czegoś się nie dostanie, ale za to można sobie pogadać. Słucham uważnie, trochę podpytuję, a potem właśnie jest tak, że jeżeli ktoś ma właśnie jakąś sprawę, kłopot, czasami tak jest, coś, co nie pozwala zasnąć, albo sobie ułożyć nie można tego w głowie, albo czy się zrobiło dobrze, a czy już się zrobiło źle. Różne są takie dylematy. Czasami człowiek chodzi z tym po mieście i szuka jakiegoś rozwiązania, albo sobie zarzuca, wyrzuca różne rzeczy. No to można zadzwonić, tutaj się tym podzielić, a jeszcze taki bonus jest w postaci tego, że kto wie, później może słuchacze, słuchaczki zadzwonią i podzielą się swoim własnym doświadczeniem i to coś jakoś rozpuści albo przemieni, albo właśnie zostanie jako coś ważnego. Zapraszam bardzo serdecznie. W ogóle warto sobie takie rzeczy przegadać różne z kimś. Dzięki temu można się usłyszeć samemu siebie, jak się myśli. No i jesteście Państwo, przypominam, anonimowi. Jeżeli ktoś oczywiście chce być anonimowy, wtedy nie trzeba się martwić, że zostanie się rozpoznanym. Zapraszam serdecznie. Można korzystać 510-357-357.
1: She packed my bags last night, pre-flight.

37 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mi się nagle dobrze zrobiło w czasie tej piosenki. Przez moment miałem takie poczucie, że wszystko skoczyło na swoje miejsce. Później to się oczywiście zaraz skończyło, ale przez moment tak było, aż się trochę przestraszyłem, czy gdzieś nie mam jakiegoś zawału, skoro tak wszystko się poukładało. To jest nocna grupa wsparcia. Zapraszam do korzystania. Jeżeli ktoś ma jakieś sprawy ważne, mniej ważne, ale osobiste, ale są na przykład takie, które no właśnie wymagają przegadania albo skonfrontowania z takim kolektywnym umysłem, to można tutaj korzystać. Ja tak będę Państwa namawiał oczywiście, taka moja rola, ale też jakby rozumiem, że to wszystko ma swoje tempo. Ja oczywiście wiem po prostu, że są osoby, które chciałyby zadzwonić, ale niekoniecznie mają odwagę, albo to jeszcze nie jest ten moment i ja właśnie nie namawiam, nie zmuszam, a w zasadzie troszeczkę namawiam, ale nie zmuszam. O, to chciałem powiedzieć, bo wiem, że to nie jest wcale takie łatwe zadzwonić, to jeszcze do radia, głosem swoim własnym te rzeczy opowiadać, a muszę Państwu powiedzieć, że to rzeczywiście jest dla mnie zawsze takie poruszające, kiedy słyszę te faktyczne emocje w głosie, które się pojawiają, to jest wspaniałe, dlatego zresztą też nie mamy tu żadnych tych mediów społecznościowych, że trzeba zadzwonić po prostu i powiedzieć jak człowiek człowiekowi różne rzeczy i te emocje się właśnie pojawiają, czasami nagle się pojawiają, bo to też jest tak, że jak sobie opowiadamy różne rzeczy w głowie, to one się mogą wydawać nieważne, a później nagle się okazują ważne. No w każdym razie jest jakiś taki czas, w

którym to musi dojrzeć. No i oczywiście obcej osobie w radio gadać różne rzeczy, choć muszę Państwu też powiedzieć, że oczywiście czasami obcym jest łatwiej. I nie wiem jak Państwo, ale ja czasami to testuję w ten sposób, że właśnie zaczepiam sobie różne osoby, a to w pociągu, a to gdzieś, zadając im jakieś takie kwestie, które mnie nurtują i czasami dostaję fajne odpowiedzi, czasami nie. Różnie bywa, ale za każdym razem coś sobie z tego wynoszę. Więc proszę korzystać, 510-357-357 to jest numer do nas, a też muszę Państwu powiedzieć, jestem przygotowany na wszystko, więc mam ze sobą też oczywiście wiersze, dawno ich nie czytałem. Ten tom, który mam przed sobą, to jest wiersze zebrałem 2018-25. Justyna Kulikowska, autorka młodziutka, bo urodzona w 93 roku, poetka właśnie, autorka już kilku tomów takich i wielu nagród też laureatka. Ostatni to się nazywa Wnyki dla światła. Wspaniałe i muszę Państwu powiedzieć, że uczę wszystkiego również czytać wiersze. I pierwsze rzeczywiście czytam wiersze i sobie myślę, że jeden fajnie, że jest po drugim, a później jest trzeci. One wszystkie z siebie wynikają, czy też się uzupełniają, co chyba już świadczy o tym, że rzeczywiście troszeczkę już jestem głębiej, bo wcześniej te zbiorki były dla mnie zwykle przypadkowe, miały taki układ, a tu nagle zauważam jakiś zamysł, co nie świadczy oczywiście, co świadczy o tym, że już troszeczkę zaczynam kumać tą poezję. Jest za 20 minut pierwsza, zapraszam do telefonów, jeżeli ktoś ma ochotę, jak nie słuchamy, a ja będę później Państwu czytał wiersze. 510-357-357 to jest numer do nas.

Za 14 minut pierwsza, nieustająco namawiam, jeżeli ktoś ma ochotę, chciałby się czymś podzielić, nie zostać czymś tak po prostu na noc samemu, to proszę bardzo, 510-357-357 to jest numer do nas, to w zasadzie są ostatnie momenty. No jak powiedziałem państwu, proszę dzwonić, jeżeli ktoś ma ochotę, natomiast powiedziałem, że mam ten tom przed sobą, wiersze wybrane. I tu są zebrane, przepraszam, Justyna Kulikowska. I tu są różne jej tomiki, w tym ostatni, który się nazywa Wnyki dla światła, to jest tomik z 2025 roku. Autorka, rocznik 93, poetka, właśnie autorka wielu tomów. Też wielu nagród różnego rodzaju, w tym na przykład Nagrody Literackiej Miasta Warszawy, czy Nagrody Literackiej Miasta, Prezydenta Miasta Białegostoku, czy Nagrody Literackiej Gdynia i tak dalej, i tak dalej. I to są taka seria takich różnych wierszy. Może się kilka uda przeczytać, teraz pierwszy z nich. A jeśli przyniosę dla was piękno, taki jest początek, to piękno pęknięte, piękno sygnatury przegranej sprawy, zwodnicze piękno paragrafu wyschnięte jak torfowiska nad Biebrzą. Piękno i kurestwo prawa. Piękno tych z nas, którzy po 20, 30, 40 latach nie wyliczyli się z drżenia kolana albo piękno złamane, jak bywa złamana gałąź dębu szypułkowego pod ciężarem ciała. A jeśli przyniosę dla was piękno, to piękno ludzi zasiadających na skraju ławek ze zwieszonymi jak nad urwiskiem nogami. Piękno miejsc blisko drzwi, bo nasza gotowość do ucieczki jest święta, a mięśnie szczeniacko napięte. Do zrywu, do biegu, do skoku.

6 minut pierwsza. Będziemy kończyć nocną grupę wsparcia. Chciałem Państwu przeczytać jeszcze jeden wiersz Justyny Kulikowskiej, którą uważam w ogóle za autorkę wybitną, choć to trochę śmieszne, że to mówię, ponieważ na wierszach się nie znam. Dziękuję Państwu za uwagę w imieniu Katarzyny Pasierbik i Julii Nowaczyńskiej, która realizowała dzisiejszą audycję. Bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali, osoby, które się do nas dodzwoniły i te, które chciały zadzwonić, i które zasnęły w czasie tej audycji, i te, które się obudziły również w tej audycji. Bardzo Was wszystkich pozdrawiam. No i cóż, i czytam. Justyna Kulikowska, Wnyki dla światła. A jeśli przyniosę dla Was piękno, to piękno pęknięte, piękno otrzepane z zaschniętego czarnoziemu u brzegów Biebrzy, wywleczone z rowu melioracyjnego, w którym utonął po pijaku czyjś ojciec. Piękno naszych dziecięcych twarzy, przyciśniętych do szyby, bo chcieliśmy patrzeć, a patrzenie było najdoskonalszą z lekcji zawłaszczania. Piękno podróży na strych. Piękno schodów, piękno drewnianej belki i piękno prześcieradła. Wykrochmalonego? Zrobiłeś mi psikusa, przyjacielu, tak sprytnie skryłeś się tam, gdzie przez lata graliśmy w chowanego, że po dziś dzień nie mogę ciebie odnaleźć. Dam im piękno tego, kim mogłeś zostać, a nie zostałeś. A jeśli przyniosę dla was piękno, to piękno pęknięte. Piękno setki, tysiące, miliony razy złamane. Piękno powrotu do panka i piękno odejścia od pytania dlaczego. I jeśli kiedykolwiek, gdziekolwiek, dla kogokolwiek przyjdzie mi jeszcze pisać o pięknie, to na wydechu, w sierpniowej gorączce, za rozbuchane i wygaszone piece, dumnie okrzyknięte gwiazdami. Jeśli kiedykolwiek, gdziekolwiek, dla kogokolwiek przyjdzie mi jeszcze pisać o pięknie, to w ostatnim pogo o pięknie rozdartym niczym koronkowe rajstopy. A może i w imieniu tych opłochliwości raszczurek, w imię tych, których poniosło światło i już nie oddało. Dobranoc i słyszymy się za tydzień.

0: 369. Audycja o związkach, bliskości i intymności. Rozmowy z najlepszymi specjalistami w Polsce. Seksuologami, terapeutami i edukatorami.
1: Coraz więcej osób przychodzi do terapeutów, psychologów, żeby zapytać, jak się rozstać.
0: Otwarcie i bez pruderii o przyjemności, ale i sprawach trudnych, delikatnych, a czasem kontrowersyjnych.
2: Miłość nie istnieje dla socjologii od zawsze. Jest konstrukcją społeczną, pewną ideą, co do której zgodziliśmy się, że istnieje.
0: Audycja 369 teraz o nowej porze, w nocy z poniedziałku na wtorek. Zapraszam, Marcin Klimkowski.
3: Radio 357.
4: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
5: Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
6: A dzisiaj Live Guru będzie motoryzacyjne. Ja takie bardzo lubię, bo z motoryzacją jestem związany. W studiu Tomasz Stańszewski i Staszek Postawka. Dzień dobry, panowie.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Można powiedzieć, że prosto z Dakaru, z tym prosto trochę nagiąłem rzeczywistość, bo jednak minęły 2 miesiące, ale będę się trzymał, lepiej brzmi. Prosto z Dakaru panowie zajechali po osiągnięciu ogromnego sukcesu, można powiedzieć, bo tak dla podkręcenia atmosfery, w zeszłym roku Dakar Classic skończyliście na miejscu?
8: 43.
6: A w tym roku?
8: 4.
6: A no widzicie. I pięknie, przez tę godzinę przeniesiemy się na wydmy w Arabii Saudyjskiej, zajrzymy pod maskę, zajrzymy do namiotu, będę starał się z was wyciągnąć trochę takich informacji, których albo nie było z powodów różnych w tych komunikatach prasowych, albo nie było czasu, albo nie było to w danym momencie najważniejsze, no bo jak się pisze krótki komunikat z tego, jak poszedł odcinek, to nie ma sensu pisać o rzeczach, które się wydarzyły ewentualnie po drodze, a domyślam się, że takich rzeczy, które się wydarzyły, a o których nie mówiliście, jest mnóstwo. Więc na początek powiedzcie, skąd wziął się taki postęp i skąd wziął się taki sukces?
7: No po pierwsze zebraliśmy doświadczenia z zeszłego roku, a po drugie drastycznie przebudowaliśmy samochód i to nam pozwoliło pojechać w tym roku rajd, a nie pojechać po to, żeby go wykopywać, ten pojazd, i walczyć o dojechanie do mety.
6: A w zeszłym roku tak często go wykopywaliście?
8: Całe dnie.
6: A w tym roku?
8: Zdarzyło się 4 razy chyba?
7: A po 3.
8: Ale to takie 4. Dosyć szybkie akcje z jednym wyjątkiem.
6: To stosunkowo niedużo, bo mówisz, Tomek, że poprawiliśmy się i wyciągnęliśmy wnioski. Tak bym widział to, że wiesz, po poprawieniu się i wyciągnięciu wniosku awansujesz z miejsca 41 na 27. Ale to jest jakościowy, kosmiczny skok.
7: Ale wiesz, tych wniosków była cała bardzo długa lista, więc pewnie dlatego taka zmiana.
6: Dobrze, a co było najważniejszego? Zacznijmy od początku. Byliście zadowoleni z poprzedniego Dakaru. Wiem, bo rozmawialiśmy, że na pewno łyknęliście tego baksyla i poczuliście, że to jest coś, w czym warto się mierzyć.
8: Mieliśmy świetną końcówkę w zeszłym roku i to dało jakby motywację, żeby spróbować jeszcze raz już z nowymi doświadczeniami, widząc, że zaczynamy jechać konkurencyjnie.
6: I do jakich wniosków doszliście, jak to wszystko się wdrażało? Co było najważniejszego? Co nie działało? Co miało zadziałać? Jak do tego dochodziliście? Po kolei.
7: No wiesz, dla mnie jako konstruktora, czy osoby, która wykonywała, czy budowała ten samochód, najważniejsze były te zmiany techniczne.
6: Poczekaj, bo mówimy ten samochód, a nie wszyscy wiedzą, który samochód, a to jest informacja dość zasadnicza.
7: Startowaliśmy Porsche 924 i w poprzednim Dakarze, i w tym Dakarze również Porsche 924.
6: No a powiedz, bo nie wszyscy słuchali kiedyś rozmowy z tobą, dlaczego taki samochód, bo z piechami i z Dakarem Porsche 924 może niekoniecznie się kojarzy, bo to raczej z Dakarem kojarzą się terenówki, takie przeprawówki, chociaż zdarzają się samochody takie bardziej śmieszne, które w tym Dakarze startują.
7: Wiesz co, w takim super skrócie to dlatego, że gdzieś tam znalazłem informację, że taki samochód startował raz, czy dwa takie samochody startowały tylko raz w rajdzie Paryż-Dakar w 1981 roku. No i tam niekoniecznie jakimkolwiek sukcesem się to zakończyło, bo po 3 czy po 4 dniach te samochody się wycofały z rajdu. Więc jakby ta sytuacja spowodowała, że pomyślałem sobie, że trzeba spróbować zbudować takie Porsche 924, które do tej mety dojedzie. No i w zeszłym roku nam się udało do tej mety dojechać. walcząc, ale jakby tą metę osiągnęliśmy, nie? A przygotowując samochód już na ten rok i wiedząc, co w nim należy zmienić, albo przynajmniej próbując, próbowaliśmy to zmienić, bo też nie wiedzieliśmy, nie byliśmy w stanie tego samochodu przed Dakarem jakoś spektakularnie objeździć i potrenować nim na pustyni, no ale założyłem po wspólnych tu rozmowach ze Staszkiem po starcie w poprzednim roku, co powinniśmy w tym aucie zmienić, no i te rzeczy po zmianie, a to, tak jak mówiłem, drastyczna zmiana pojazdu, mimo że jakby, wiesz, nadwozie to samo, koncepcja samochodu ta sama, no bo też budując ten samochód musimy się trzymać jakiegoś regulaminu technicznego, który na pewne rzeczy pozwala, a pewnych rzeczy modyfikować nie można, no to poruszając się w tych ramach, jakby zbudowaliśmy taki samochód, który już spokojnie do tej mety dojechać może.
6: Ale to przynajmniej ramowo powiedzcie, o co chodziło, co szwankowało w zeszłym roku, co można było poprawić. Tak ramowo, ale w miarę szczegółowo, no bo domyślam się, że dzisiaj większe zainteresowanie w warsztatach, w jakichś garażach niż powiedzmy w kołach gospodyń wiejskich. Chociaż kto wie, może panie gospodynie wiejskie pasjonują się Dakarem.
8: To ja może o tym, co się nie psuło w zeszłym roku. Nie zepsuł się układ napędowy, czyli silnik się nie biegł, sprzęgło, półosie, to wytrzymało. Chyba wszystko inne robiło problemy.
6: No ale to, co powiedziałeś, chyba to jest stosunkowo najważniejsze w Dakarze.
8: Tak, i to dobrze świadczy o konstrukcji auta tej fabrycznej, bo to było w niewielkim stopniu modyfikowane. Tak by Porsche odrobiło lekcję dobrze.
6: No to co zmienialiście?
7: W tym roku zmieniliśmy silnik, bo w zeszłym roku startowaliśmy z silnikiem doładowanym, czyli silnikiem z turbiną. To powodowało, że na piasku jazda była fatalna, bo nie dało się tym samochodem spokojnie ruszyć, wiesz, bez
8: zrywania i zakopywania się.
7: Z niskich obrotów, no bo silnik takiej starej konstrukcji z turbiną dosyć dużą i turbodziurą kosmiczną wymagał wysokich obrotów. Więc zmieniliśmy silnik na silnik niedoładowany, też taki oczywiście, który w tym samochodzie występował. I zmieniliśmy skrzynię biegów, a tak naprawdę głównie zmieniliśmy przełożenia skrzyni biegów, czyli to spowodowało, że mieliśmy taką bardzo wolną jedynkę, wolną dwójkę, czyli te wszystkie problemy, które w roku poprzednim były największym naszym zmartwieniem, czyli start na piasku, nie? Czyli kompletne zakopywanie się już przy samej próbie nawet startu, tak? A w tym roku, mając takie możliwości, że ten silnik moment obrotowy i moc miał już z dołu, można było ruszyć, wiesz, niemalże bez gazu, czyli tak puszczając tylko delikatnie sprzęgło. Jak samochód zaczynał jechać, to już ogień i wtedy było wszystko okej.
6: Okay. Czyli zadowoleni byliście z tych przeróbek i summa summarum zdały one egzamin. I od razu takie pytanie wyprzedzające, czy jest coś do zmiany na przyszły Dakar? Skoro tak dobrze poszło w tym roku, to może nie trzeba gmerać.
8: Teraz co uważasz, żeby nie zepsuć.
6: No, oczywiście.
7: Wiesz co, no ja się zastanawiałem, czy w ogóle zbudować trzeci pojazd, który byłby już w ogóle jakby wymarzonym takim projektem, poprawić jeszcze jakieś minimalne tam sytuacje, które byśmy mogli w tym samochodzie poprawić. Ale chyba jednak nie, pozostaniemy przy tym. Bardzo delikatne zmiany, czyli tylne zawieszenie. Musimy sobie wydłużyć amortyzatory, bo to mają za krótki skok. I naprawdę jakaś kosmetyka. I zostajemy przy tym, bo to naprawdę działało. I właśnie, żeby jakby nie przesadzić.
6: Staszek?
8: Przy czym technicznie jesteśmy bardzo nie w nurcie, dlatego że prawie wszystkie auta teraz w Dakarze są czteronapędowe. My jeździmy samochodem, który ma tylko dwa koła napędzane i nawet nie ma silnika nad kołami, więc trakcja nie jest jego najmocniejszą stroną, trzeba na to wszystko uważać. Także tu mamy trudniej. Zalety są takie, że auto jest lekkie i się nie przewraca, co jak się czasami okazuje, no daje trochę spokoju sumienia, że samochód się tam nie położy na dach na odcinku.
6: Okej, no ale wydaje się, że sprawa napędu na cztery koła, przynajmniej ci, którzy uważają się za doświadczonych jeżdżących na piasku albo takich domorosłych z drugiej strony kierowców, no to wydaje się im, nam, wszystkim generalnie, że napęd na cztery koła w takich ekstremalnych warunkach w piachu, no to jest coś nieodzownego.
8: Czyli tak, bardzo przydatnego na pewno. Nie mamy przez to łatwiej. Znaczy, nasze auto generalnie musi jechać. Jest niewiele miejsc, w których się możemy spokojnie zatrzymać i ruszyć znowu. To jest takie obciążenie psychiczne, że trzeba wiele ruchów do przodu planować, żeby to auto było cały czas w ruchu.
6: A zastanawialiście się, co by było, gdyby był napęd na cztery koła?
7: Wiesz, byłoby zdecydowanie łatwiej, ale już wtedy takim samochodem nie możemy wystartować, bo tego nie można przebudować na auto czteronapędowe, bo takie nie istniało. Czyli musielibyśmy pomyśleć, chcąc startować Porsche, a tu najbliżej nam do tego, żeby korzystać z samochodów Porsche, no to tak naprawdę zostaje 911, która miała napęd na cztery koła i tylko
8: w niektórych wersjach, tak.
7: Tak.
6: Jeżeli się zajmuje czwarte miejsce i nie można w samochodzie już zmienić tego, co przydałoby się zmienić, żeby wskoczyć na podium, no to może warto pomyśleć o zmianie samochodu. W końcu na przykład Kajetan Kajetanowicz jeździł długie lata Skodą, w tym roku przesiadł się i będzie jeździł zupełnie czym innym. W związku z tym, może tak?
7: Jest to jakaś koncepcja, być może kiedyś, ale jeszcze nie na tym etapie.
6: Bo tu próbowałem waszą sportową pasję i taką chęć odniesienia sukcesu, no bo jak się jest na czwartym miejscu.
7: Wiesz co, no ja bardzo wierzę, że jak poprawimy te bardzo mało małych rzeczy i jeszcze ja sobie potrenuję przez ten rok czasu jazdę, więc jest duża szansa, że możemy tym samym samochodem być i na tym trzecim czy drugim miejscu. Ja w to wierzę bardzo.
6: Albo pierwszym.
7: Albo pierwszym.
6: No dobrze, panowie, to dojedźmy, można powiedzieć, na start tegorocznego Dakaru. Jaka była trasa, powiedzcie, jaka była atmosfera? No i jak wyczuliście się już z doświadczeniem a z drugiej strony niepewnością, co dały wam zmiany w przeprowadzone i dokonane samochodzie?
8: Trasa była inaczej ułożona niż rok temu. Rok temu Wright robił pętlę, właściwie wracał do punktu wyjścia. W tym roku jechał na mapie z lewej strony na prawą i tam już kończył. Czyli kończył w takiej zupełnej pustce, gdzie jest tylko pustynia przez parę set kilometrów, nie ma miejscowości, nie ma nic. I ta końcówka też była przez to bardzo piaskowa, co dla nas jest stresujące, bo dla nas to jest zawsze większe wyzwanie, czy to auto jednak przejedzie. Przejechało. Ale nie było to proste czy pewne, że to się w ogóle uda. I bardzo trasa urozmaicona. Rzeczywiście kraj ma do zaoferowania wszelkie wersje offroadów. Może z wyjątkiem błota, jak deszcz nie pada, pada dosyć rzadko. Ale od skał, piasku, po kamienie różnych wielkości, przedziwne widoki, bardzo ładne erozje skał. Tam jest wszystko.
6: Ja muszę, w tej chwili zdałem sobie sprawę, że muszę was zapytać i poprosić o charakterystykę tego rajdu Dakar Classic, bo no, musimy zakładać, że nie wszyscy słuchający wiedzą, czym się wasza rywalizacja i czym się różni wasz Dakar? Od tego Dakaru kojarzono z Peter Anzelem, z Nasserem Al-Attiyahem czy z Carlosem Sainzem.
8: To jest konkurencja w ramach tego samego rajdu. Klasik jest kategorią. Trasa jest, powiedzmy, równoległa. Obozy są te same, to się dzieje w tym samym czasie. Trasy się czasami przecinają, oczywiście się nie pokrywają, bo my jeździmy z innymi prędkościami, to jest nierealne i niebezpieczne, gdyby tak się działo. Więc nie widzimy się na drodze za bardzo, czasami się krzyżujemy.
6: A dlaczego ta trasa nie jest taka sama? Czy nie bylibyście w stanie jej przejechać? Czy zabierałoby
8: to dużo
6: czasu?
8: Dakar dla naszych aut byłby częściowo nieprzejeżdżalny. Te konstrukcje są już tak wyrafinowane, że żeby dać im jakieś wyzwanie, to wpuszcza się je w takie tereny, w których byśmy po prostu nie przeżyli.
6: Ile załóg startowało? No i co się mówiło przed Dakarem? No opowiedzcie o atmosferze. Gdzie był start?
8: W Biszy. Bisza.
7: Biszy. No. Startowało 98 załóg, tak? W klasie.
8: Niecała setka, tak. Liczone z ciężarówki, które tam
7: czyli
8: było kilkanaście.
7: Też właśnie z ciężarówkami. Nie dojechało do mety chyba 20 pojazdów, z czego część była po jakichś tam wypadkach. Taki samochód po rolce.
8: Takich poważniejszych wypadkach.
7: Taki samochód po rolce, jeżeli ma uszkodzoną klatkę bezpieczeństwa, no to już startować nie może, bo tam po jakimś małym zdarzeniu no to można go naprawić. Więc chyba tak mi się wydaje, że około 20 samochodów do mety nie dojechało.
8: I te, co dojechały, też sporo z nich poobijanych. Tam były sytuacje, w których można było spaść z wydmy na twarz. I to widać było w tych samochodach.
7: No i to właśnie ta końcówka rajdu była taka chyba najbardziej eliminująca nerwowe, wiesz, załogi albo tych, którym tam nerwy puściły, bo ostatnie dwa dni jazdy w sumie były najtrudniejsze z powodów właśnie takich ciętych wydm.
8: I miały też pułapki takie najgroźniejsze.
7: I tam się masę załóg właśnie wysypało. I tam też my mogliśmy, przy założeniu, że nam bardzo dobrze samochód jechał, tam mogliśmy swoje nadrobić, nie? Niestety nie udało nam się dolecieć do trzeciego miejsca.
6: A dużo zabrakło?
7: Niedużo. Niedużo, ale to było bardzo trudne wtedy już, nie? Bo tak jak w normalnym Dakarze, gdzie jest takie typowe ściganie, tak? Kto szybciej dojedzie do mety, kto ma lepszy czas, to te możliwości są jednak trochę większe, żeby nadrobić. A w przypadku naszego Dakaru Classic na regularność, to za bardzo nadrobić się nie da, można tylko stracić punkty, nie?
8: Więc jak ktoś traci bardziej, to my idziemy do przodu, tak to działa.
7: No i ci przed nami nie stracili bardziej.
6: Ale wspomniałeś, że w tym Dakarze Sainza i Petera Anzela. Kto pierwszy, ten lepszy. A w takim razie, co jest punktowane, co liczy się u was?
8: Precyzja na różne sposoby liczona. To zależy od konkurencji. Te konkurencje są w sumie trzy. taka najbliższa do normalnej jazdy na czas, to są odcinki jeżdżone na regularność, gdzie prędkość jest zmienna, ale liczona jest jakby odchyłka od idealnego położenia na trasie. My nie wiemy, gdzie nas mierzą, więc trzeba się cały czas starać jechać precyzyjnie, tak jak nam to narzucono.
6: Czyli chodzi o to, żeby w miejscu, w którym wam mierzą czas, być, jechać z taką prędkością, z jaką powinniście, tak? Dobrze rozumiem?
8: Bardziej chodzi o położenie w czasoprzestrzeni jakby. No prędkość jest zadana, z tego wynika to wszystko inne rzeczywiście. W punktach tych, które sobie organizator wymyślił, oni wiedzą, w której sekundzie powinniśmy tam być, bo sobie to wyliczyli właśnie z tych prędkości, które nam zadali. I my tam mamy być.
6: No dobrze, ale jeżeli
8: oczekiwane jest poniżej sekundy.
6: Ale jeżeli byście pierwszą część trasy pojechać bardzo wolno, natomiast bardzo się spieszyć w drugiej części, co w efekcie dałoby wam ten sam rezultat? Czy to jest wykonalne?
8: Nie, bo to tylko na końcu się będzie zgadzało, a mierzą też po drodze.
6: A, okej.
8: Okay. Więc tak się nie da.
7: Czyli w takim normalnym rajdzie jest start i meta i pomiar czasu jest tylko na starcie i na mecie, a tu na jednym z odcinków może być tych pomiarów, nie wiem, 20, 30, 50.
8: I są w
7: czyli nie można miejsce tak pojechać, jak powiedziałeś, że wiesz, że tu stracimy, a tam tam pojedziemy szybciej, czyli finalnie na mecie wyjdzie tak, jak być powinno. Musisz być za każdym razem idealnie po prostu o czasie. Nie?
6: Czyli...
8: A się nie da, bo to jednak jest offroad.
6: No tak, ale czyli popełnionych błędów, powiedzmy, w pierwszej części etapu już nie jesteś w stanie z...
8: Nie, kara raz złapana już zostaje.
6: Okej.
7: Okay. Tak. Czyli tak naprawdę, żeby przejechać ten rajd w pierwszej dziesiątce, trzeba go pojechać idealnie. Czyli na całym, na wszystkich tych etapach, na wszystkich odcinkach nie możesz złapać na przykład kapcia, nie? Co w normalnym Dakarze możesz jechać na pierwszym miejscu, złapiesz kapcia, wymienisz koło, później zyskasz parę sekund i jakby utrzymujesz pozycję. A tu taka sytuacja cię eliminuje, nie? Z pierwszej piątki na pewno. A myślę, że też można byłoby dalej, nie? Czyli tak naprawdę ta pierwsza dycha musi pojechać perfekcyjnie, nie?
6: Nikt z pierwszej dziesiątki nie złapał kapcie w czasie dwutygodniowego Dakaru?
7: No nie może.
8: Pierwszej piątki możliwe, że nie. Nie wiem jak dziesiątka. Przy czym myśmy rok temu złapali 4 razy. To się dzieje jednak.
6: Słuchaj, co szczegół, to i rok temu to ciekawe pytanie. Jakim cudem rok temu mieliście 4 kapcie, a w tym roku...
8: Znaczy, myśmy się nauczyli psuć to auto w zeszłym roku na bardzo wiele ciekawych sposobów, więc unikaliśmy już teraz tego świadomie i były miejsca, gdzie Tomek jechał wolniej niż należało, tylko po to, żeby auto nie popsuć, wiedząc z doświadczenia, że to się zemści, jeśli będziemy próbowali jechać w normalnym tempie. Z oponami to jest pół na pół kwestia szczęścia i jednak unikania błędów, dlatego że połowa z tych przygód brała się w miejsca, gdzie myśmy niedokładnie trafili w szlak i trzeba było wrócić na trasę właściwą, czyli dojechać tam kilkadziesiąt metrów przez pierzysko takie tak naprawdę. I takie powroty właśnie na właściwy szlak są jednak ryzykowne. Więc jak się tych błędów nie robi, to tych problemów jest mniej, ale one się mogą zawsze zdarzyć.
6: No tak, to logiczne. Mówiłeś, Staszek, o 3 kategoriach, dobrze mówię? I zacząłeś
8: rozwijać pierwsza. To było to jeżdżenie normalnie na czas, w naszym przypadku bardziej na precyzję, ale nadal w miarę szybko. Konkurencja druga to są testy nawigacyjne. W normalnym Dakarze to jest połączone, bo są waypointy w ramach normalnej rywalizacji jazdy na czas. U nas jest to osobna konkurencja, gdzie jesteśmy rozliczani z czasu łącznego, z metrów, które nam to zajęło. Czyli jak te punkty odnajdujemy, to mamy je odnajdować po kresce albo po trasie, którą organizator wymyślił. Każde zawahanie, pojechanie kawałeczek w bok jest rozliczane, jest karane. Niezmieszczenie się w czasie też jest karane. Więc tego się można nauczyć i wydaje mi się, że zaczęliśmy to dobrze robić w zeszłym roku pod koniec, tylko że nie było tego za bardzo ćwiczyć rok temu, bo na ogół jak się zaczynał, że test nawigacyjny były pod koniec dnia, to myśmy już mieli popsute auto i mieliśmy zupełnie co innego na głowie niż ćwiczenie nawigacji. Więc trochę zaczynaliśmy to w tym roku tak niepewnie, jak nam to będzie szło. Szło nieźle. Zakopaliśmy się raz. Tak poważnie. Dosyć nam zabrakło potem czasu z tego, bo jedna z tych naszych kart, to są te efekty, że można sobie marzyć o tym, żeby może zmieścić się w tej trójce, to byłoby realne, gdyby się parę rzeczy nie wydarzyło. Z drugiej strony uniknęliśmy bardzo wiele problemów, które na nas czekały, więc i tak wynik jest uważam rewelacyjny.
6: I kategoria numer 3.
8: I to jest jazda po dunach. To jest chyba tak bardziej trochę dla zabawy zrobione, dlatego że te duny są trudne. Teoretycznie one nie wpływają na rywalizację, bo należy pojechać tą trasę tak, żeby znaleźć się w wyznaczonych waypointach, tam nie ma już problemu jakby minimalnego dystansu. Po prostu trzeba je odnaleźć. Po wydmach się niekoniecznie dojechać na wprost. Czasami się objeżdża przeszkody dołem. Trzeba się jakoś wdrapać na górę. Trzeba tylko punkty odnaleźć i przeżyć to jakoś. Więc czołówka sobie z tym radzi zupełnie bez problemu. Jest to takie surfowanie po piasku. To jest kapitalne doświadczenie. Nam to niestety nie jest dane, bo nasz samochód na połowie z tych testów by nie miał żadnej szansy przejechania. My jeździmy po piasku, ale nie pionowo pod górę. nie jesteśmy w stanie, więc dla nas tam nie są testy. I tych kilka samochodów, albo słabszych, albo takich z napędem na jedną oś, zwyczajnie jest z tego testu zwolnionych. Z tym, że z tego testu się wychodzi w zerze, więc to nie wpływa na rywalizację. To, że my go omijamy, nie daje nam jakiejś wielkiej przewagi w tym momencie. Tylko tyle, że może mniej obciążamy sprzęt.
7: No i myślę, że to jest taka forma urozmaicenia tego rajdu dla tych załóg, które startują jednak samochodami czteronapędowymi. Nie?
8: Tak, bo to jest fajne wyzwanie pojechanie tych studion, na pewno.
6: Duże?
8: No widzieliśmy niektóre z tych testów, wyglądają przerażająco. Te wydmy potrafią być strome, naprawdę. Całkiem wysokie.
6: Dobrze, panowie, to opowiedzcie teraz o podziale obowiązków w samochodzie. No, Tomek oczywiście za kierownicą, więc w zasadzie tu będzie chyba prościej. No,
7: no ja tylko słucham hamulec
6: i zmieścić się w drodze, prawda?
8: No rok temu to ja się zaprzyjaźniałem z podnośnikiem dość mocno przy odkopywaniu samochodów. Bo no, taką mieliśmy procedurę.
6: Chyba nie odkopywaliście razem?
8: W którymś momencie już tak, ale idea jest taka, jak samochód siądzie, w tym wypadku siada tylko tyłem, bo te koła, które się napędzają, to one się zakopią głębiej, przód zostaje na powierzchni. Więc trzeba go podlewarować tak, żeby zasypać ten dołek, który się właśnie wykopało, podkłada się trap po jednej i po drugiej stronie, więc to podnoszenie jest dwa razy, lewa, prawa strona i próbuje się na tym ruszyć do przodu. Trapy mają metr z hakiem, więc samochód rozpędzony z trapu przejeżdża jeszcze metr i zostaje. I trzeba czynność powtórzyć. I tak się powtarza, aż się znajdzie jakieś twardsze miejsce. I rok temu rzeczywiście potrafiło to zająć 2-3 godziny, albo i gorzej. Jedna taka pułapka. Dlatego to jest absolutnie wykańczające i rujnuje wynik kompletnie. Natomiast samochód poprawiony tak, jak teraz jest, jest w stanie z drugiej, trzeciej próby już odjechać. Więc dalej trzeba się nakopać troszkę, ale jest szansa wydostać się z tego w rozsądnym czasie.
6: To wynika z właściwości silnika i przełowy.
8: Wszystkiego po trochę. Mhm. Też z doświadczenia z ciśnieniami w oponach, troszkę innych opon, ale głównie przełożenia i silnik rzeczywiście.
6: No dobrze, ale zakładając, że nie zakopaliście się i jedziecie, to opowiedz o tym, co ty robisz.
8: Więc tak, mam książkę drogową. To jest rajd, jak to rajd, więc nawigacja polega na książce, która ma opisane sytuacje i dystansy między tymi sytuacjami. W rajdzie asfaltowym to były po prostu krzyżówki, gdzie jedzie się prosto, prawo czy lewo i dystans od kolejnej sytuacji, to w miarę proste. Natomiast w rajdzie offroadowym niby istnieją drogi w wielu przypadkach, ale te drogi są trochę domyślne, więc potrzebne są informacje dodatkowe. I te kratki są bardzo rozbudowane. Tam jest informacji mnóstwo, jest mnóstwo skrótów z francuskiego, dodatkowych, opisowych, co jest główne, co nie jest główne, gdzie jest roślinność, gdzie są jakieś przeszkody i jakie, bo to jest katalog tych przeszkód, które można spotkać tam w terenie. I są też informacje dodatkowe, takie jak azymut. Bardzo często używane, że odjazd z sytuacji na takim kącie. Bo czasami po prostu nie wiadomo, w co jechać. Więc metry mamy z czego zmierzyć, bo drogomierz mamy, a kratkę trzeba dopasować do rzeczywistości. To bywa trudne. My w tym samochodzie siedzimy bardzo nisko, bo on w ogóle jest niski. Z terenówki czy z ciężarówki patrzy się z góry na wszystko. My tak mamy trudniej. O to, jak wjedziemy w krzaki, to w ogóle nie wiemy, gdzie jest droga. Musimy się bardziej domyślać. Więc tu mamy troszkę trudniej. I to jest jedna część, czyli nawigowanie tak, żeby nie pobłądzić. A druga sprawa to jest cała ta dokładność wymagana do tego, żeby te wyniki były dobre. I to jest jakby zupełnie osobne oprzyrządowanie, bo to są i komputerki rajdowe, ale też zgrywanie metrów do sytuacji rzeczywistej z tym, co jest w książce, to się trochę jednak rozjeżdża. I teraz dokładność, którą się uzyskuje z książki, pewnie jest rzędu 20 metrów, a dokładność, którą osiąga czołówka na trasie, jest rzędu 5. Magia.
6: Mhm. A jak dokładny, jak dobry jest opis, bo z sytuacji dakarowych z różnymi zawodnikami, z którymi rozmawiałem, którzy na Dakarze jeździli, no zdarzały się i wtopy poważne i po prostu nierzetelne te opisy, które powodowały wyprowadzenie zawodników na manowce.
8: Tutaj książka zrobiona bardzo przyzwoicie. Wydaje mi się, że nie można mieć zastrzeżeń. To naprawdę porządnie zrobione. To jest też sprawdzane. Jest ekipa, która 3 dni przed rajdem przejeżdża jeszcze raz w dany etap. I jak ma jakieś do niego uwagi, albo coś się zmieni w terenie, bo jednak trasa była robiona pół roku wcześniej, była inna pogoda, czasem się rozłoży obóz tymczasowy, trzeba go objechać, gdzieś tam się rozłoży jeziorko, bo spadł deszcz. Więc czasami są drobne modyfikacje. To robią rzeczywiście na bieżąco w ostatniej chwili. Książki są drukowane na miejscu tuż przed startem, także każdą zmianę można zrobić prawie w ostatniej chwili.
7: No tak, ale też podczas rajdu trasa się o tyle zmienia, że jeżeli jeden zawodnik z czołówki pojedzie nie do końca idealnie, następny pojedzie po jego śladach, to już po 20 samochodzie, a my startujemy gdzieś tam, myślę, że w okolicach 30-40 pojazdu, bo
8: już są wytarte te ścieżki dość mocno.
7: To jest też często tak, że my też się gdzieś tam tych śladów trzymamy i to powoduje te rozbieżności. Wtedy Staszek musi szybko w miarę przeliczyć, zareagować, ile tych metrów wiesz, dodać, ile odjąć. Jest to absolutnie skomplikowana zabawa.
6: No dobra, a co dzieje się w głowie, co dzieje się w sercu i co dzieje się między wami, kiedy wszystko wskazuje na to, że powinniście jechać lekko w prawo, a z papierów wynika, że chyba jednak lekko w lewo?
7: No tu chyba działa doświadczenie, które ma i Staszek jako kierowca rajdowy i pilot wielokrotny. Ja też jeździłem bardzo często przygotowując książki drogowe czy roadbooki, więc wiesz, włącza ci się jakiś tam element fantazji, intuicja ci podpowiada, że ta trasa gdzieś tam jednak powinna prowadzić. I tak jak w zeszłym roku zdarzało nam się parę razy pomylić poważnie i później właśnie wracając na przykład przejechać po jakimś tam kamienistym terenie, uszkodzić opony. Tak w tym roku tych pomyłek było naprawdę bardzo niewiele i były takie, które na mnie...
8: Pojedyncze mety zazwyczaj.
7: Nie rzutowały jakoś tam mocno na tym naszym wyniku, nie? Także to jest znowu, wiesz, no, zbieranie doświadczeń. Też się uczymy tego rajdu, nie? Coraz częściej się łapiemy na tym, że ten organizator w jakiś konkretny sposób tą trasę wytycza, rysuje tą książkę drogową i każdy taki dzień, każdy taki etap pozwala ci to lepiej wszystko zrozumieć, nie? Stąd nazwiska, o których mówiłeś, czy wspominałeś, którzy osób, które startowały, wiesz, 10, 20, 30 takich Dakarów, no to oni niemalże czytają po prostu, wiesz, w myślach tą trasę, sobie są w stanie ją wyobrazić, jak ona prawdopodobnie jest ułożona i dokąd prowadzi.
8: Tu warto wspomnieć o tym, że trasa jest kompletnie tajna. My dostajemy książkę drogową do ręki rano na starcie. Także kiedyś to była dawana jeszcze, powiedzmy, wieczorem. Można było przekartkować. To się też czas pozmieniało. To jest normalny Dakar. Wszystko tajne do końca.
6: A jak trudny jest ten opis, z którym ty głównie musisz walczyć w samochodzie w porównaniu do innych rajdów, które przecież na świecie egzystują? Na świat offroadu nie sprowadza się tylko do Dakaru.
8: Ja nie mam wielu możliwości porównania tego z innymi dyscyplinami, bo takie rajdy, gdzie byłaby konkurencja klasyczna, a jednocześnie offroadowe, to jest dosyć rzadka kombinacja.
7: No to gdzie Dakar Classic nie jest jedynym takim rajdem na świecie, gdzie jest jazda na regularność właśnie w terenie. Bo rajdów na regularność asfaltowych dla klasycznych pojazdów są
8: tak,
7: setki.
8: To jest mnóstwo, pewnie, tak.
7: Mhm. Ale rajd terenowy, najdłuższy zresztą i prawdopodobnie przez to też najtrudniejszy na świecie i do tego na regularność, wydaje mi się, że Dakar jest jedynym takim.
6: No to gdzie ty się tego, Staszek, uczyłeś?
8: Na miejscu.
6: Okej, okay, czyli stąd to 41 miejsce rok temu.
8: Nie tylko, ale też. Mm-hmm. Nie, to był pierwszy dzień, trzeba było rzeczywiście ogarnąć nową umiejętność, a potem to już było szlifowanie tego.
6: Panowie, pierwsze etapy za wami, no i w jakich nastrojach, czy jechaliście lepiej od zakładanych przez siebie wyników? Co się działo w czasie tych pierwszych kilometrów przetarcia, kiedy Staszek znowu na bieżąco zaznajamiał się z roadbookiem, a ty no wiedziałeś jak to jedzie w ogniu walki.
7: No, pierwszy szok to dzień przed prologiem, czyli taki dzień testów. Można sobie wyjechać na trasę, która ma tam około, nie wiem, 20 kilometrów i przejechać ją sobie 3 razy, żeby sprawdzić zawieszenie, samochód, wiesz, czy wszystkie te instrumenty elektroniczne działają tak, jak być powinno. I tak jak w zeszłym roku przejechanie tych 20 kilometrów dla nas było lekkim szokiem, czyli te pierwsze 20 kilometrów, tak w tym roku przejechanie tego odcinka testowego okazało się zabawą. To podpowiedziało, że wow, ta maszyna jedzie, daje radę. Więc kolejnego dnia już jest prolog, który decyduje o kolejności startowej. Ten prolog pojechaliśmy bardzo dobrze, bo na 10 miejscu go zakończyliśmy. Więc to pokazało, że jest, wiesz, jest mega potencjał i no, możemy tym samochodem próbować walczyć. Więc każdy kolejny z tych pierwszych dni rajdu, gdzie się trzymaliśmy w okolicy tamtej 10 pozycji w klasyfikacji generalnej, no podpowiadał, że powinno być dobrze, nie? Że to już nie będzie taka walka, tylko faktycznie możemy myśleć w tym roku o tym, że jedziemy rajd, a nie walczymy.
6: Staszek?
8: No, tak się zastanawiam. Rzeczywiście początek mieliśmy koło 10 miejsca i to było to, co mi się wydawało, że jest realne. To były takie wrażenia po tym poprzednim roku, że jak mieliśmy dobry dzień, to byliśmy gdzieś tam w okolicach 10 miejsca, że to już potrafimy powoli robić. To, że byliśmy w stanie pójść do przodu z tego miejsca, to jest kwestia też tego, że jakby wytrzymaliśmy presję, że część ludzi, którzy dopóki jechali lepiej od nas, jednak nie dowiozło wyniku. To jest strasznie trudne dowiezienie wyniku w rajdzie, który trwa 2 tygodnie. To każdy z tych dni to jest jak cały kompletny rajd normalnie. Jest potwornie trudne z uwagi na skalę.
6: Ja nie wiedziałem o tym, że w waszym przypadku złapanie kapcia, zakopanie się, czy wyjechanie, nie wiem, 100-200 metrów poza trasę i potem ewentualny powrót eliminuje taką załogę, której się to wydarzy z walki o czołowe pozycje. To jest aż niewiarygodne, no bo w tym Dakarze, w którym się ścigają ci najpoważniejsi, to jednak zdarzają się kapcie, każdemu się zdarzy, no komu się zdarzy mniej, ten ma więcej szczęścia, ale domyślam się, że, znaczy dla mnie byłoby to strasznie stresujące, że jadę, wszystko robię dobrze, no a na układ kamieni i ostrych jakichś szrapneli na drodze nie do końca mamy wpływ.
8: Nie mamy kontroli nad tym wszystkim. No tak, o wynikach dwa słowa, bo załoga, która wygrała, miała powiedzmy 600 punktów karnych, to punkt jest sekunda. Mhm. I pierwsze dwie załogi były od siebie w granicach 30 punktów, czyli blisko. Oni tak blisko na końcu jeszcze byli.
6: Czekaj, tam 30 punktów, czyli ile w czasie?
8: 30 sekund.
6: Aha.
8: Rozbieżności, tak. I teraz kolejna załoga była powiedzmy 3 minuty po nich, trzecia i my za nimi o kolejne 3 minuty. No to jedna zmiana koła. To już jest znacznie więcej niż to. Żeby to ustawić w jakiejś perspektywie, nie?
6: No tak, spodziewałem się tylko, że te wpadki zdarzają się wszystkim, a wygrywa ten, który ich miał albo najmniej, albo mimo...
8: No tak, w tym wypadku najmniej, to jest zero.
6: No tak, więc margines jest niewielki.
8: Tak.
6: Czy trasa tegorocznego Dakaru, czy to, jak wam się jechało w poszczególnych dniach, to... ukształtowanie się zmieniało, charakter odcinków się zmieniał, pierwsza część trasy była jakaś, środek był jakiś, a końcówka zupełnie inna. Czy mniej więcej cała trasa była w miarę podobna, oprócz tej trudnej końcówki, o której Tomek mówiłeś?
7: Nie, rajd jest mocno, już teraz wiemy po tych dwóch startach, jest mocno przewidywalny, czyli jeżeli się zaczyna rajd na zachodzie Arabii Saudyjskiej, to te pierwsze odcinki, 2-3 dni, to są odcinki takie połączenie szutrówek i dróg kamienistych, tam piasku jest bardzo niewiele. Natomiast w tym roku ten rajd się kończył na wschodniej, po wschodniej stronie Arabii Saudyjskiej, czyli na terenie Empty Quarter. To jest największy pustynny, piaskowy obszar na świecie. No i tam w tym roku ten rajd przebiegał 3 dni bodajże na tym Empty Quarter. Tam jest już tylko piach, tylko wydmy, nie? Więc już też się nauczyliśmy, patrząc na mapę, jak jest ten rajd rozłożony, co nas teoretycznie będzie czekało, nie? Co nas może czekać. Bo to też wszystko decyduje o tym, o przygotowaniu chociażby ciśnienia w kołach, nie? Na piasek zupełnie inaczej, na kamienie inaczej, na twarde przeloty też inne ciśnienie trzeba zastosować.
8: Pewną podpowiedzią są odprawy. Co wieczór jest odprawa i jest jakaś opowieść na temat kolejnego dnia. Jeśli odcinki mają różny charakter, to coś na ten temat się dowiemy. Z tym, że to oczywiście nie jest precyzyjna informacja. Jednak troszkę trzeba zgadywać i jakieś to ryzyko rozkładać, bo nie ma już szansy zmiany ciśnienia w trakcie jazdy na odcinku. No chyba, że ma się centralne pompowanie, ale tego w klasiku prawie nikt nie ma.
6: No powiedziałeś, że wieczorem jest odprawa, także wspólnie dojedźmy na metę tego odcinka. Jak się to, o której startowaliście mniej więcej, o której mniej więcej dojeżdżaliście do obozu i co w waszym przypadku z wami, z samochodem działo się po przyjechaniu na biwak?
7: No zakładając, że średnio dystans każdego etapu, czyli każdego dnia jest gdzieś w okolicach 500, 600, a bywa i 700 km.
8: Sięgało 800 dwa razy w tym roku.
6: Ale z dojazdówkami.
7: Tak. Z dojazdówkami, tak. Mhm. No to start jest najczęściej w okolicach pomiędzy 5 a 6 rano.
8: A przyjazd... I zupełnie po ciemku oczywiście jeszcze.
7: Tak, a przyjazd do kempu z powrotem lub do następnego, bo często jest tak, że się jedzie z punktu A do punktu B, albo odcinek jest tak poprowadzony, że cały serwis zostaje na miejscu na kempingu. I rajd zatacza pętlę i wraca w to samo miejsce, więc powroty takie myślę o okolice godziny 17-18. No przy najdłuższym dniu, gdzie było tam te 800 ileś
8: 20,
7: kilometrów.
8: Nie? Zdarzyło się dwa razy.
7: Około 20. I wtedy wracamy na miejsce.
6: Od 5 rano do 20.
7: Tak.
6: No.
8: Spanie jest opcjonalne.
7: Wracamy na miejsce, odstawiamy samochód na nasz serwis. My w tym roku mieliśmy dwie osoby, które się zajmowały samochodem, czyli Max, mój syn, i nasz przyjaciel Andrzej, mechanik. I oni obsługują samochód, czyli dajemy im listę naszych uwag, co tam naszym zdaniem w samochodzie należy sprawdzić, albo co jest nie tak, a poza tym mają oczywiście standardowy taki, wykonać taki przegląd, pełen przegląd auta, wiesz, czy tam zawieszenie, czy wszystko jest na miejscu, nic się nie poluzowało, jakichś wycieków nie ma i tak dalej. I to im zajmuje parę godzin. Od 2 do 5 do 6 godzin przejrzenie tego samochodu, ewentualnie jakieś naprawy. No a my mamy wtedy czas na to, żeby się chwilkę zregenerować, odpocząć, nawodnić, posiłek, kąpiel. Jakby takie te
6: plus, już odpoczynek. Tak.
8: No nie tylko, bo ja mam tam jeszcze jakieś przygotowania na kolejny dzień, bo te komputery trzeba się mi załadować, żeby kolejny dzień pojechać znowu, tych informacji jest sporo.

0: Nie chodzę, raczej zostaję na miejscu, żeby właśnie móc z nimi decydować o tym, co robimy z samochodem.
1: A jak długo jedzie w czasie dnia wasz samochód serwisowy? No bo wy jedziecie powiedzmy 700 czy 800 kilometrów, a ciekawy jestem, ile jadą oni, bo rozumiem, że oni jadą najkrótszą możliwą drogą, czyli teoretycznie szybciej powinni być na miejscu. Ale kręcicie głowami, że
0: to
1: nie
0: są, to są też bardzo podobne odcinki, podobne, bo myślę, że mniej niż 400-500 kilometrów nie przejeżdżałem. Są oczywiście takie dni, kiedy serwis zostaje w ogóle na miejscu i się nie przemieszcza, więc wtedy chłopaki mają czas wolny na odpoczynek, bo tam za bardzo też nie ma co robić i też powinni jakby ten czas wykorzystywać na to, żeby odespać, zająć się tam jakimiś swoimi tematami. Natomiast długie odcinki, myślę, że najdłuższy też okolice 700 kilometrów.
2: No nie, 800 mieli któregoś dnia, podobnie jak my. Po troszkę lepszej drodze średnio, nie?
0: No nie jadą głównymi asfaltowymi drogami, czy tam półautostradami, czy nawet autostradami, no ale znowu jedziesz samochodem, który ma ogromną przyczepę. Cały ten konwój wtedy rusza kilkaset pojazdów z kempu na kolejny kemp, więc cała masa ciężarówek sześcionapędowych na wielkich kołach, więc to wszystko się po prostu toczy tam z prędkością typu 80-90 na godzinę, więc to też jest cały dzień jazdy. Do bardzo późno.
2: I oni tak to celują, żeby na miejscu być przed nami, żeby obóz już był rozłożony, jak my przyjedziemy.
1: No tak, takie.
2: To jest wyzwanie.
1: Takie założenie. Opowiedzcie o samym biwaku, bo no rozumiem, że od czasu do czasu, czy choćby w dniu wolnym, udaje wam się jakoś tego biwaku zaznać, no bo miałem przyjemność być na Dakarze jakiś czas i to jest fascynujące miejsce, to.
0: No to cały
1: ten miasto. Biwakowy obóz, tak, to miasto.
0: Takie całe miasteczko, dokładnie.
2: 3000 ludzi chyba.
1: Jesteście wspólnie, wszyscy do kupy w jednym miejscu.
0: Tak, wszyscy startujący w rajdzie, wszystkie samochody obsługi rajdu, śmigłowce, wiesz, autobusy, które wożą pracowników, którzy pracują przy obsłudze tych biwaków, no bo wystarczy sobie wyobrazić stołówkę, tak, która w ciągu dnia wydaje 9000 posiłków. Taką w tym roku widziałem informację. Jest to ogromne przedsięwzięcie. Ja też często patrzę na to z punktu widzenia organizatora imprez czy rajdów, bo tym się też na co dzień zajmuję. I jestem wręcz zachwycony tym, jak doskonale jest to wszystko zorganizowane. W trakcie na przykład pojawiają się maszyny budowlane, które równają drogi przejazdowe przez ten kemping, albo polewaczki jakieś, żeby się nie kurzyło. No jest tam jakby organizator dba naprawdę o każdy szczegół.
1: No wiesz, ma za co dbać.
0: Ale też myślę, że takie jest założenie tej imprezy, że ma być absolutnie topowa i tam nie ma miejsca na improwizację, nie? Każdy jakikolwiek problem, wiesz, czy to zdrowotny, no to jest szpital polowy, czy to masz jakiś problem natury samej organizacji rajdu, jakieś uwagi, no to jest biuro, gdzie te sprawy wszystkie można załatwić. Jest jakiś tam sklepik, już pomijam kwestie właśnie żywieniowe, że tam absolutnie jest to zorganizowane na najwyższym poziomie. No, wydaje mi się, że osoba kochająca motorsport, interesująca się rajdami, przynajmniej raz powinna polecieć, można sobie załatwić taki.
1: A no właśnie, bo to pytanie, każdy powinien polecieć, ale nie każdy się dostanie do środka, bo.
0: Można się dostać, już teraz jest to oczywiście płatne, no bo to o to chodzi, to też chodzi o to, żeby tam nie było przypadkowych turystów, czy przypadkowych osób, to nie jest jakaś astronomiczna kwota, bo bodajże $300 kosztuje wejściówka na ten dzień przerwy w rajdzie. No. Dzień przerwy w rajdzie jest o tyle też spoko, że są na nim wszystkie, absolutnie wszystkie załogi, cała
2: tak,
0: masa
2: nie wyjeżdżają na trasę działań. Ten dzień. Wszystko już jest na miejscu.
0: Tak, bo to jest też ten dzień na reaktywację sprzętu, jakieś rozmowy, wiesz, media przyjeżdżają, więc można często czołowych zawodników spotkać. Więc jest to super, super akcja, żeby ten Dakar odwiedzić właśnie chociażby na ten jeden dzień.
1: W wolnych chwilach przygotowywali wam jakieś atrakcje?
0: I chyba w ten dzień przerwy właśnie jest jakieś tam ognicho, muza, live, tak. Się dzieje takie, bardzo przyjemne to wszystko jest. No, myślę, że można tam, odpoczywając, można tam sobie znaleźć jakieś zajęcie dla siebie.
1: A zanim o utrudnienia spytam, to zapytam o pogodę, jaka była w tym roku, no bo wydaje się, że pustynia, Arabia Saudyjska, no to musicie ociekać potem od rana do nocy.
2: No, nie było śniegu. No, zawiedzeni byliśmy.
1: Śniegu nie było, ale było blisko śniegu?
2: Był deszcz. Był jeden dzień deszczu. Tak bardzo nas nie nękał. Znaczy, naprawdę w deszczu jechaliśmy, nie wiem, nie całą godzinę, ale był dość intensywny. Było zaskakujące. Potrafi być gorzej, bo 2 lata temu cały rajd w ogóle utonął w wodzie. To się tam potrafi zdarzyć. To jest częściowo chyba pora deszczowa, przynajmniej nie jesteśmy daleko.

0: tej pory deszczowej, to się może zdarzać. Ale to będzie raz na parę miesięcy.
1: A jak temperatury, bo podobno można było zmarznąć.
2: No to na pewno popełniliśmy mały błąd taktyczny i wzięliśmy, bo w poprzednim roku było bardzo ciepło.
0: Był ciepło i to nas trochę zmyliło.
2: Tak, i w tym roku wzięliśmy sobie takie śpiworki, jak mieliśmy je rok wcześniej. A tu noce były naprawdę bardzo zimne. Nie?
1: A mama nigdy nie mówiła, że zawsze można coś zdjąć, ale trzeba mieć coś, żeby na siebie założyć?
2: Wiesz co, to już w tym roku ja na siebie zakładałem wszystko, co miałem, łącznie z tym, że się decydowałem kilka nocy spać bez ściągania kombinezonu rajdowego, po prostu było w nim cieplej. Także tu zdecydowanie nasz błąd. Musimy się przygotować na przyszły rok i mieć przynajmniej dwa rodzaje śpiworów. No były przez trzy dni burze piaskowe, które skutecznie utrudniały pracę chociażby mechaników, no bo trudno pracować, pracujemy wszyscy pod namiotami, bo te samochody są serwisowane pod namiotami i w sytuacji jak wieje i wieje jeszcze dobrze z piachem, no to nie jest to jakaś tam przyjemna akcja dla takich osób, które obsługują te auta. Także w tym roku ta pogoda taka no, nie była do końca przewidywalna.
1: Słuchajcie, Dakar słynie z tego, że no ma być ekstremalny, ma być tip-top, ale ma być trudny i przynajmniej posiłkując się moimi informacjami z Dakaru, takiego, na którym byłem, gdzie się jedzie, żeby być pierwszym i jak najszybciej, no to zawsze organizatorzy przygotowują z roku na rok coś, żeby was zaskoczyć, żeby było trudniej, żeby było bardziej ekstremalne. Co było w tym roku i czy było coś takiego?
0: Pierwszy tydzień był trudny na wiele sposobów i on był chyba taki właśnie na eliminację załóg pomyślany, bo to były dwa etapy takie łączone, czyli jeden maratoński, jeden się nazywał 48H, gdzie serwis był limitowany lub nie było go wcale. I to oba te spotkały się w pierwszym tygodniu. Dużo kilometrów i to sporo kamieni też, więc rzeczywiście na zamęczenie sprzętu był pierwszy tydzień. Ktoś to przetrwał, to potem już drugi by chyba dla sprzętu był łatwiejszy. Ale były inne pławki z kolei. Trasa się robiła taka właśnie z uwagi na wydmy, których niektóre mają bardzo ostry spad po drugiej stronie i trzeba do tego podchodzić ostrożnie, bo można spaść po prostu.
1: No dobrze, ale mówiłeś, że są wydmy, pod które wy nie podjedziecie ze względu na samochód.
0: Nie mówimy aż tak stromych, ale te, pod które podjeżdżaliśmy, które mieliśmy na normalnej trasie na odcinkach, no to wystarczą, żeby zrobić sobie dużą krzywdę. Mhm. I to widać było po tych potłuczonych samochodach właśnie w klasyku, pogięte klatki, maski, dachy.
2: Z tymi wydmami chyba takim największym problemem jest sytuacja, kiedy jest wydma cięta, czyli jedziesz do góry, nie możesz pojechać za wolno, no bo nie dojedziesz do góry albo się zakopiesz, a jak pojedziesz za szybko i okazuje się, że ta wydma z drugiej strony nie jest łagodna, czyli to nie jest zjazd w dół, tylko po prostu ściana w dół, no to się przelatuje. I teraz pytanie, czy taki samochód spadnie na cztery koła, czy uderza przodem albo dachuje i wtedy jest jakby tutaj kłopot.
1: Bo rozumiem, że taka wydma nie jest opisana w roadbooku.
2: Ona się też może zmienić.
0: To się zmienia. O to chodzi, że te pułapki większe są w roadbooku opisane rzeczywiście, jest na to symbol i wydmy były opisywane, z tym, że jak życie pokazało, to te opisane nie były wcale najgorsze, a było co najmniej kilka naprawdę groźnych nieopisanych.
1: Mówisz, że się może zmienić, no ale mówisz, że przejeżdżają trasę na bieżąco, no z dnia na dzień się chyba nie zmienia.
2: No trochę się zmienia.
0: Wiatr, to jest ruchome.
2: Wiatr powoduje, to że wydma zmienia kształt. Nie? Mhm. Ale też to, o czym powiedziałem, że ja się na tym rajdzie czuję absolutnie zadbany i w takich sytuacjach skrajnie niebezpiecznych potrafi organizator wysłać gdzieś samochód, który stoi w miejscu takim już naprawdę nieopisanym, no bo nie można tego roadbooka zmienić w trakcie rajdu, czy nawet przed samym startem. I w miejscach, gdzie jakieś ewentualne wypadki mogłyby się zdarzyć, często stoi samochód z obsługi i to powinno dawać jakiś tam znak, sygnał, że coś może się nie tak zadziać. Nie?
0: Było miejsce, w które wysłali helikopter, tak rzeczywiście nie ostatnią chwilę, bo już nie było jak dojechać na czas i rzeczywiście ludzie z tego helikoptera pokazywali objazd jakiejś sytuacji, która nie była opisana, była groźna.
1: No tak, z jednej strony to fajnie, a z drugiej strony może trochę uśpić czujność, bo myślisz sobie, dobra, dociskam, no bo jak będzie coś nieoczekiwanie ekstremalnie trudnego, to będzie samochód albo będzie z tobą śmigłowiec.
0: Namawiamy konkurencję, żeby tak jechała.
2: No, jednak tam czujność jest niezbędna od startu do samej mety. Ja się wielokrotnie złapałem na tym, że po prostu często jakiś fragment trasy, wiesz, jedziesz z prędkością 60-70 na godzinę, więc to nie jest zbyt szybko. to przez parę kilometrów. Po prostu zwykłe zmęczenie, zaczynasz o czymś tam myśleć i nagle się robi jakiś mały klops, coś nas zaskakuje i wtedy jest takie, wiesz, szybka pobudka, szybkie otrzeźwienie i tam nie można po prostu wypaść, nie? Czyli cały czas trzeba być skupionym.
0: Z jednej strony nasze auto jest bardziej wymagające, ale z drugiej to jakby zmusza do utrzymania tej koncentracji. Że my nie możemy sobie pozwolić na rozproszenie się, bo jak gdzieś pojedziemy za wolno, to się wkopiemy zupełnie. Więc trzeba być cały czas czujnym.
1: A z jakimi średnimi prędkościami poruszacie się?
2: Średnie prędkości bywają i 20-30 na godzinę, jeżeli jest coś naprawdę bardzo trudnego do przejechania, kilometr czy tam 500 metrów jakichś bardzo wielkich skał czy kamieni.
0: I sięgają może 110 w klasiku, w niektórych miejscach. Średnia.
2: Czyli pełna rozpiętość. Czyli na jednym takim odcinku, który ma około 100 kilometrów, tych zmian prędkości może być i 50?
0: Tak, tego rzędu. Dopasowywane są do danego fragmentu terenu, także to jest rozsądne.
1: Panowie, rozumiem, że zarówno Tobie, Staszek, jak i Tobie, Tomku, zależy na jak najlepszym wyniku. Opowiedzcie teraz o relacjach między Wami w samochodzie, bo jedziecie 2 tygodnie z żoną, najbliższą osobą, trudno wytrzymać czasami w samochodzie i to nie mówimy o 2 tygodniach, tym bardziej, że no, wymagacie od siebie jak najwięcej. Ty od Tomka, żeby jechał tak jak trzeba, ty od Staszka, żeby dyktował tak jak trzeba, a jesteście ludźmi, macie swoje gorsze dni, gorsze humory, no i gorszą dyspozycję. Mogą się kartki skleić, może noga się zsunąć z hamulca, prawda? Jaki margines?
0: Wydaje się, że jednak wymagamy czegoś mocno od siebie. Jeśli każdy w załodze z obu stron w ten sposób do tego podchodzi, to tych konfliktów nie ma za bardzo.
1: No wiesz, ale to jest prostsze wymagać od siebie i samego siebie, potem w środku gdzieś ochrzaniać i robić sobie wyrzuty. Bo samemu, jeżeli ktoś ma dozę takiego krytycyzmu w sobie, no to jest prościej.
0: Ja tu mam gorzej, bo sytuacje takie, w których kierowca wysadził pilota na odcinku, są znane w motorsporcie.
1: W drugą stronę trudniej.
2: Ja myślę, że obaj mamy w sobie bardzo dużo spokoju. Wiesz, ja nie kojarzę sytuacji, żebyśmy my się kiedykolwiek, czy rok wcześniej, czy w tym roku, żebyśmy się o coś pokłócili, wiesz, ktoś na kogoś krzyczał. Myślę, że takich sytuacji nie było.
1: No dobrze, a
2: pełne opanowanie.
1: A czy były takie sytuacje, w których mogłoby się coś takiego wydarzyć i byłaby ta kłótnia usprawiedliwiona?
2: Zapewne takie rzeczy się dzieją w samochodach naszych konkurentów, wiesz, bardzo często i to często widać też, że ta relacja...
0: Tam są bardzo silne emocje, wbrew pozorom ta impreza jednak jest duża w każdym sensie i to nie jest łatwa rzecz wystartować w tym i te emocje rzeczywiście są silne, widać to.
2: Tak, zdecydowanie ja kilkukrotnie, bo to jest tak, że przed startem mamy chwilę czasu na właśnie sprawdzenie ciśnienia w kołach. Staszek tam sprawdza sobie swoje notatki. Ja mam tam 2-3 minuty na to, żeby zrobić spacer, zobaczyć, co się dzieje na naszych konkurentów. To bardzo często tam, wiesz, iskrzy i tak konkretnie już na starcie, więc domyślam się, że no, w rajdzie startuje bardzo dużo Włochów, Hiszpanów, Francuzów, więc tam, wiesz, tam musi się zadziać.
0: To może tak ma być, tak.
1: Gotuje się, nie tylko tak. Pod maską.
2: Wiesz, jednym z tematów jest ta relacja w samochodzie, a drugim jest też ta relacja z serwisem. 2 lata temu byliśmy wielokrotnie świadkami, że na przykład serwis gdzieś tam zawodził i ktoś wydał kupę kasy na to, żeby na ten Dakar przyjechać, kupę kasy za ten serwis, a chłopcy nie domagali i czegoś tam nie dokręcili, coś zrobili nie tak, więc wiesz, powrót na bazę i ostra zadyma i wiele osób było niezadowolonych, nie? Także tu przy nasz malutki team, bo raptem 5-osobowy, ale są bardzo duże teamy, nie? Które obsługują po 10 samochodów, więc tych mechaników już jest przynajmniej ze 20 i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest na pewno wyzwanie. To, co zauważyłeś, to nie jest rajd weekendowy, tylko 2 tygodnie. Plus parę dni przed rajdem, parę dni po rajdzie, dolot, przylot. W sumie robi się z tego 3,5 tygodnia poza domem. No, a wtedy różne rzeczy wychodzą, nie? Śmiało mogę powiedzieć, że w tym naszym malutkim teamie było po prostu idealnie.
1: Czytałem wasze komunikaty na bieżąco nadsyłane w czasie rajdu i tak im bliżej było mety, tym większa była taka nadzieja, że idzie tak dobrze, że będziemy robić wszystko, żeby niczego nie zepsuć, żeby tak dobrze zostało. Ta pozycja szła w górę, więc opowiedzcie o ostatnich, no nie wiem ile to było, 2 odcinki, może 3 odcinki, kiedy już było tak zaskakująco dobrze, że nie spodziewaliście się, że będzie tak dobrze, no i wtedy presja tym bardziej musiała wzrastać, no żeby czegoś po prostu nie zepsuć. Bo teraz No, motorsport potrafi być bardzo, bardzo brutalny. W tej chwili przyszła mi do głowy sytuacja z Sobiesławem Zasadą w rajdzie, ostatnim rajdzie Safari. Kiedy zabrakło panu Sobiesławowi, nie wiem, 200 metrów do mety całego rajdu i to jeszcze na dodatek nie on zawinił, tylko w jego wjechali. Czyli jak wam rosła presja z umykającymi kilometrami?
0: Wykładniczo. A to tak jest. Z początku to jest tak odległy cel, w ogóle meta, bo to jest tak długa impreza, że to po prostu atakuje się każdy dzień osobno. To nawet nie jest jakieś planowanie na parę dni do przodu, bo nie ma szans na to. Wyzwaniem jest najbliższy dzień, trzeba go przetrwać i nie popsuć, nie? Natomiast potem już widać gdzieś ten horyzont, że ta meta jest za dwa dni, za trzy, że to już może rzeczywiście coś dowieziemy. Zaczyna być realne, że coś się z tego uda zrobić. Także tak, tak, ta presja rośnie zdecydowanie.
2: No mnie przedostatni dzień bardzo kosztował w takim rozumieniu nerwów i nie, dawno się tak nie stresowałem, ponieważ przedostatniego dnia bardzo wcześnie rano wyruszyliśmy z kempu i to też był pełen etap właśnie po tej największej piaskowni, czyli dla nas bardzo trudny. I była ogromna mgła do tego stopnia, że organizator nie wypuścił rajdu, wszyscy czekaliśmy na starcie i to czekanie na starcie trwało kilka godzin.
0: I nie wiadomo, ile będziemy czekali. To nie wiadomo jest najgorsze, nie? Że może pojedziemy za kwadrans, a może za godzinę, może wcale. Coś w ogóle z tego będzie. Nie? Jakby nie podniosło się do drugiej godziny, to byśmy pewnie w ogóle stracili cały dzień. Podniosło się około 12.
2: Tak, tak. No i wtedy, wiesz, ja zrozumiałem, że tak, no super byłoby, gdyby się odcinek odbył, no bo mamy szansę na przykład pojechać go świetnie, albo ktoś z naszych konkurentów go pojedzie
0: gorzej.
2: Może zamęczy
0: auto na przykład.
2: Więc może będziemy na trzecim miejscu.
1: Tak? Ale super byłoby nie pojechać odcinka, bo nie stracić swojej pozycji. No,
2: i wiesz, i tak sobie siedzisz i czekasz i te godziny lecą i helikopter się podnosi, za chwilę wraca na dół, widać rozmowę organizatorów, że jednak nie, że czekamy. I tak, wiesz, z nadzieją taką, czy może będzie ten odcinek, a może lepiej, żeby go nie było. Więc ja to gdzieś tam mocno, mocno odczułem. Bardzo mnie to wszystko stresowało, no bo tak naprawdę, wiesz, to super byłoby właśnie utrzymać tą czwartą pozycję, a sobie wyobrażałem, że jak nas wpuszczą w te piachy, to najmniejszy, absolutnie najmniejszy błąd nasz, czy jakiekolwiek Zakopanie powoduje, że o tym czwartym, czy piątym, czy szóstym miejscu po prostu przestajemy w ogóle nawet marzyć, nie?
1: Czy to był najtrudniejszy moment w rajdzie? I, bo jeżeli nie, to powiedzcie o momencie,
0: ja miałem
1: który...
0: Ja kłopoty też ostatniego dnia, bo ostatni dzień był sporo krótszy. Mieliśmy raptem jedną próbę, kilkudziesięciokilometrową, ale jak zaczęliśmy już mijać zakopanych innych zawodników, a potem zakopane ciężarówki, to się nam wyjaśniło, że my tu robimy coś dziwnego. A tak, to była ta ostatnia przeszkoda do pokonania, żeby ten wynik się na mecie pojawił. Byłem spięty do końca, tak, że nawet mety prawie nie zauważyłem.
1: Piach po prostu?
0: Tak. Piach, ale też dość ciekawe wydmy. Tak, tak. Tam było podjazdy, zjazdy, jakieś trawersy dziwne, których w poprzednich dniach nie było. Można było sobie z wydmy zjechać w bok i już nigdy nie wyjechać, bo takie były dołki do góry w każdą stronę.
2: No fajnym na pewno elementem tego ostatniego dnia był start równoległy. To było nawiązanie do takich legendarnych startów rajdu Paryż-Dakar, gdzie tak, na plaży równolegle ruszała kawalkada sprzętu. Teraz to wymyślono w taki sposób, że puszczano po cztery samochody. Czyli cztery ruszały, tam minutka przerwy czy dwie, helikopter wraca, bo to było wszystko nagrywane i znowu stoimy w rządku i my jednonapędowym samochodem, trzy jakieś fajne fury czteronapędowe obok nas. No i wiesz, ruszamy, jest super ogień, nasz samochód okazuje się najszybszy. Jest ta chwila euforii, ale za chwilę widzę wielką wydmę i myślę sobie, okej, no to teraz się dopiero zacznie zabawa. Nie? No ale nie, no, pojechaliśmy ten odcinek bezbłędnie i to o czym Staszek wspominał, że w momencie, a to odcinek w sumie krótki, 40 czy 50 kilometrów,
0: w tej
2: momencie,
0: skali, tak.
2: Kiedy widzisz pozakopywane, bardzo dobre samochody, czteronapędowe i ciężarówki i w końcu dojeżdżamy do tej mety i udało nam się tam nie popełnić żadnego błędu, no to wielka, wiesz, wielka radocha kompletna.
1: No, muszę się domyślać, jaka była atmosfera w samochodzie po minięciu linii mety, bo często jak ze sportowcami rozmawiam, to ten moment, w którym realizują się marzenia, ten moment, w którym osiąga się sukces, czasami po kilku czy kilkunastu latach treningów i braku sukcesów, to musi być zrozumiałe tylko dlatego, kto coś takiego przeżyje. Powiedzcie jeszcze na koniec, jak wasz sukces odebrali inni? Bo sam wspomniałeś, że samochodem tylnonapędowym w tej rywalizacji no jeździ się trudniej, powiedzmy, niż samochodem z napędem na cztery koła. Na tym biwaku i w tym obozie byli ludzie, którzy się znają na tym, co się dzieje dookoła, więc jak oni odbierali wasz sukces, jakim było zajęcie czwartego miejsca tym samochodem.
2: No, też warto dodać, że kolejny samochód z napędem na jedną oś był na 70. miejscu, więc to pokazuje skalę tematu, jaka nam się udało zrobić. Wiesz co, duże uznanie konkurentów naszych, z którymi mieliśmy okazję się na tych odcinkach tam pościerać. To czekanie na wjazd, na rampę startową, ono trwało chyba ze 2 godziny też.
0: Co najmniej.
2: Więc tam był czas na wymianę doświadczeń i wtedy masę ludzi przychodziło do nas właśnie, niektórzy sprawdzić, czy aby na pewno to jest auto tylnonapędowe, pogratulować. Masę fantastycznych znajomości chyba tego dnia też zawiązaliśmy. No ja odczułem to bardzo tak wzniośle, pozytywnie i to była super chwila, mimo że było bardzo gorąco, bo w słońcu staliśmy te parę godzin, a trzeba było stać też w odzieży tej rajdowej, czekając na ten wjazd, ale świetna sytuacja.
1: W tym Dakarze, w którym się jedzie jak najszybciej, to po takim sukcesie i po zajęciu takiego miejsca, to z reguły do tych dżentelmenów, którzy jadą, przychodzą przedstawiciele fabryki, wiesz, jakieś tutaj albo Toyota, albo BMW, mówią: panowie, a może byście fabrycznym samochodem, oferujemy kontrakt i tak dalej, i tak dalej. Czy u was coś podobnego może się wydarzyć?
2: Na pewno nasi sponsorzy, partnerzy zadowoleni byli z tego wyniku. Korzystając z okazji, bardzo dziękujemy za to, że umożliwili nam ten start. Myślę, że będziemy współpracę naszą kontynuowali. Też wiele rzeczy się dzieje tak naprawdę, bo teraz świeżutko dopiero nasz samochód wrócił z Hiszpanii, przypłynął do Hiszpanii, już dotarł do Polski, więc tak naprawdę zaczynamy też jakieś spotkania, wiesz, pokazy, będziemy brali udział pewnie w niejednym evencie motoryzacyjnym i wiele przed nami, ale wygląda to wszystko bardzo pozytywnie. Mamy też pomysły na przyszłość, jak temat rozwinąć. Myślę, że mogę zdradzić taki jeden z pomysłów. Pracujemy nad tym, żebyśmy mogli wziąć ze sobą na Dakar jako mechanika młodą osobę związaną z motoryzacją, jakiegoś pasjonata. Będziemy szukali takiej osoby, którą chcemy wziąć ze sobą, żeby po prostu mogła poczuć, doświadczyć tego wszystkiego. Chcemy jakby wykorzystać to, że ktoś w nas uwierzył, to wszystko się dzieje dosyć szybko i w takim kształcie, więc chcemy się dzielić też tą wiedzą, pasją, doświadczeniem.
1: Bardzo fajnie. Młodzi mechanicy, jak słyszycie to zgłaszajcie się, szukajcie, kto chce, ten dotrze do odpowiednich osób i pod odpowiedni adres, i siła, determinacja i samozaparcie potrafią zdziałać cuda. Panowie, to jeszcze na koniec. Dajecie radę z przygotowaniami albo... No tak, w zasadzie tak mogę powiedzieć, na następny rok. No bo motorsport nie jest tanią rozrywką, nie jest tanim sportem i mimo obecności sponsorów i na szczęście tego, że ten rajd Dakar Classic jest, nie wiem o ile, ale na pewno o sporo tańszy od tej rywalizacji sprzętów najbardziej zaawansowanych, no to trochę to kosztuje. Dajecie radę?
2: Próbujemy dawać radę. Wiesz, to jest też bardzo długi i złożony proces. Ja zawsze to dzielę przygotowanie czy start w Dakarze na 3 elementy. Jedno to jest zbudowanie samochodu. Druga część to jest właśnie pozyskanie partnerów czy sponsorów. I trzecia część to jest przygotowanie siebie i całego tego teamu, zgranie tych wszystkich osób. Więc mamy rok czasu do kolejnego startu, więc można sobie wyobrazić, że jest to po prostu parę miesięcy ciężkiej pracy.
1: Staszek?
0: No ja mam troszkę łatwiej, bo ja w zasadzie wsiadam w auto, jadę, tak? To z mojej strony troszkę łatwiejsze.
1: Wszystko na jego wątłych barkach?
0: Tak. I jeszcze buduję kapitalne auto.
1: Słuchajcie, no to zazdroszczę wam tego, że... Znaczy, pierwsza sprawa, oczywiście gratulacje za fantastyczny wynik. Zazdroszczę trochę spełnienia i spełniania swoich marzeń i swoich sportowych wyzwań z takim rezultatem, bo zapewne bylibyście zadowoleni, gdybyście pojechali i przejechali i wszystko się fajnie ułożyło, ale jeszcze ten wynik sportowy jest czymś dodatkowym, co na pewno was zmotywował do kolejnego roku ciężkiej pracy, żeby potem przez te 3 tygodnie po prostu odpalić i jechać dalej.
2: Tak, ale też pojawia się pytanie, co w przyszłym roku, nie? I jak
1: to
2: jak
1: pytanie to padło zrobić? Na początku, no jeżeli
2: jak
1: było czwarte miejsce.
2: Ten rok był lepszy.
0: Tak, no będziemy próbować.
1: Trzymam za słowo. My w 357 oczywiście jesteśmy otwarci. Jeżeli możemy jakoś pomóc, to zawsze pomożemy. I trzymamy kciuki, bo zawsze wspieramy ludzi, którzy mają jakąś wizję, mają jakąś pasję, a potem zabierają się do realizacji tej pasji, bo niemożliwe nie istnieje.
2: Bardzo wam dziękujemy i tobie szczególnie za relację z Dakaru. Dlatego też dumnie logo 357 wozimy na samochodzie od początku.
1: Panowie, bardzo wam dziękujemy. Tomek Staniszewski, Staszek Postawka. No i co? Do zobaczenia po kolejnym